0: Rewolucja i to taka prawdziwa rewolucja.
1: No tak, no, jeżeli ta drużyna miała grać o wyższe cele, miała grać w ekstraklasie o zwycięstwo, to musieliśmy taką rekonstrukcję zrobić. Natomiast no, to też w koszykówce to jest troszkę bardziej naturalne niż w innych sportach. Generalnie zazwyczaj te kontrakty są roczne i do takich rewolucji dochodzi, no, zwłaszcza przy takich awansach.
0: Ważne to, że nie zmieniła się trenerka Małgorzata Misiuk, tutaj pozostaje, no to jest chociaż taka szansa na zachowanie ciągłości pracy, no i tego, żeby Widzew słynął z tego, z czego słynął w poprzednim sezonie, czyli takiej no, mocnej walki, to na pewno.
1: Tak, no tutaj to była jedna z naszych pierwszych decyzji o pozostawieniu trener Gosi Misiuk na stanowisku w Ekstraklasie. Chcieliśmy, żeby miała swoją szansę. To jest jej debiut ekstraklasowy, jeśli chodzi o trenerkę, więc no dla niej też na pewno duże wyzwanie. Tym bardziej no w takim klubie jak Mucz Widzew.
0: No to ja teraz przedstawię resztę składu, poza tymi dwiema, które pozostały. Amerykanka Isis Bech, Zofia Jabłońska, Julia Kiełbowska. To oczywiście też są zawodniczki no, młodzieżowe, takie nazwijmy, ale za chwilę prezes tutaj będzie nam coś więcej mówił, na kogo mamy dużą uwagę zwracać. Zuzanna Krupa, Zuzanna Matias, Anna Pawłowska, Karolina Stefańczyk, Lucy Szwatonowa, Cameron Swartz, Maja Schmidt, Julia Wysocka, Weronika Zalewska i Alicja Żydkowska. To jest ta kadra z oficjalnej strony Basket Ligi. No to na kogo tutaj z tych nowych zawodniczek mamy tak zwrócić uwagę najbardziej? Czy możemy zdradzić? Czy nie chcecie tutaj uprzedzać swoich rywalek?
1: Ja myślę, że akurat...
0: Czy już rywalki wiedzą?
1: Myślę, że Gorzów nie słucha tej audycji w celach sportowych, może bardziej rekreacyjnych.
0: Różnie bywa.
1: Na pewno liczymy na zawodniczki zagraniczne. No, jakby po to kontraktujemy zawodniczki zagraniczne, żeby wniosły tutaj jakość. Zarówno Cameron Swartz, jak i Isis Bech są po sezonie już gry w Europie. Cameron nawet po kilku sezonach gry w Europie.
0: To powinno ułatwić aklimatyzację.
1: Tak, zdecydowanie. Cameron też grała ze Swatonową w Bernie w zeszłym sezonie, więc to też jakieś takie kolejne połączenie, które staramy się wykorzystać dla dobra drużyny, która jest budowana od podstaw, tak? Więc jakby takie zawodniczki grające ze sobą na pewno tutaj jest to na plus. Jeśli chodzi o Polki, no to oczywiście rozgrywająca Anna Pawłowska, reprezentantka Polski 3x3 i często też 5x5, więc na pewno tutaj na nią również liczymy.
0: No i zawodniczka czymś... doświadczona, ograna w ekstraklasie.
1: Tak, zdecydowanie, i która przeszła podobną drogę, jak my teraz próbujemy wykonać z Polonią Warszawa. Akurat wtedy awansowała i przez kilka sezonów ciągnęła grę tej drużyny, więc tutaj bardzo, bardzo na nią liczymy. No i oczywiście nasze młode zawodniczki również powinny wnieść swoją jakość. Reprezentantki Polski U20, Chałupka, Wysocka. No, liczymy na to, że ładnie pokażą się w Ekstraklasie, a będą miały swoje minuty, no bo wiadomo, że przepis o zawodniczce młodzieżowej nadal obowiązuje.
0: No właśnie, to jest taka no, mieszanka, która no, może i będzie wybuchowa, bo to często mówimy o tym połączeniu doświadczenia z młodością, no to tutaj tej młodości naprawdę dużo, trochę doświadczenia, no i też trochę tej krwi no, amerykańsko, tu akurat amerykańsko-czeskiej, choćby z uwagi też na to, że Cameron grała również z Lucy Swatonową już wcześniej, tak? To jakiego Widzewa możemy się spodziewać i czy to będzie drużyna bardzo różniąca się od tej z poprzednich sezonów?
1: Znaczy, no myślę, że duże piętno ciśnie tutaj trener Gosia Misiuk, więc na pewno będzie to drużyna walcząca tak w obronie, jak i w ataku, więc tutaj raczej spodziewam się, że będzie to wyglądało podobnie. Natomiast no, jakości koszykarskiej powinno być więcej i zapraszam w niedzielę o 16 na mecz, żeby zobaczyć akurat z trudnym rywalem, z Gorzowem.
0: No to tu jeszcze będzie okazja powiedzieć, przypomnieć o tym, kiedy ten początek sezonu w wykonaniu koszykarek łódzkiego Widzewa. To jeszcze o tych nowych koszykarkach. Cameron rzucająca, obrończyni, też trochę pewnie i potrafiąca rozgrywać, no jak to Amerykanka z tych pozycji.
1: Tak jest.

0: plus jeszcze Zalewska i Krupa.
1: Okej, okay. Isis, Bech, 1,90 m, no to już jest, myślę, że tak, no może nie jest jeszcze najwyższa, jeśli chodzi o środkowe, ale to już też nie ma, nie będzie miała raczej problemów, żeby walczyć na tablicach.
0: No tak, no pewnie, że życzylibyśmy sobie, żeby ten środek był jeszcze mocniejszy. Wiadomo, kadra liczy na tą chwilę 11 zawodniczek, więc na pewno jeszcze by się jakieś miejsce, zwłaszcza pod koszem, znalazło. Natomiast no też musimy patrzeć na kwestie budżetowe, no i jakby to jest podstawa.
1: No to jak tam z tym budżetem ostatecznie? Powiedzmy, nie wiem, czy możemy mówić o liczbach takich konkretnych, czy powiedzmy sobie wejdziemy w jakieś procenty, jak bardzo procentowo jesteście zadowoleni z tego budżetu?
0: Znaczy, wzrasta ten budżet o 100% względem zeszłego sezonu, tak? Więc to jest 1%, o którym możemy
1: idziemy
0: mówić.
1: W procent, dobrze.
0: Natomiast na pewno to jeszcze troszkę pracy przed nami. Nowe umowy sponsorskie pewnie jeszcze za chwilkę będą się pojawiały w kolejnych dniach czy tygodniach. Dopinamy te szczegóły. Więc no jeszcze trochę pracy przed nami, natomiast no powinno być dobrze.
1: No czyli też powiedzmy gdzieś tam w tle jakaś szansa może być, że jeszcze ktoś do Widzewa dołączy, jeśli uda się jakiegoś jeszcze bonusowego sponsora złapać.
0: No zobaczymy, jakby w koszykówce jest to temat otwarty aż do stycznia, więc być może takie ruchy jeszcze się pojawią.
1: No i tego grania też trochę jest, choć jak tutaj sobie już rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to no, ten sezon podzielony na 3 części, tak to można powiedzieć, bo takie 2 długie przerwy będą w trakcie rozgrywek.
0: Tak, w listopadzie i w lutym 2 dłuższe przerwy, natomiast bardzo intensywny grudzień, kiedy mamy 7 czy 8 meczów, w tym chyba 4 na wyjeździe w ciągu 10 dni, więc no generalnie bardzo intensywnie. Natomiast no, wierzę, że zespół tutaj w tej listopadową przerwę wykorzysta na to, żeby się do tego odpowiednio przygotować.
1: No, a jeśli chodzi właśnie o to wyzwanie grudniowe, no bo to też logistycznie, to już pewnie musicie myśleć o tym z wyprzedzeniem.
0: Tak, no szczęśliwie jako Łódź jesteśmy w takiej lokalizacji, że do wielu miejsc jesteśmy w stanie pojechać
1: tak
0: tego samego dnia.
1: Jest tak samo blisko i tak samo daleko.
0: Tak, natomiast no na pewno będą też mecze, kiedy będziemy jeździli dzień wcześniej.
1: No dobrze, to jeśli chodzi o ten aspekt sportowy, no to jeszcze może o sparingach, bo to już tak naprawdę za drużyną. Jeszcze w ten ostatni weekend zdaje się jakiś turniej też był.
0: Tak, w ten weekend byliśmy na turnieju w Krakowie. Tam zajęliśmy 2 miejsce, ulegliśmy Wiśle i Koszycom, natomiast pokonaliśmy Szwedki dość wysoko, więc to nam pozwoliło zająć 2 miejsce. No na pewno wartościowy turniej, 3 dni grania, 3 mecze, więc no, takie ostatnie szlify przed sezonem.
1: A łącznie ile tych sparingów?
0: Jeszcze wcześniej były dwa sparingi, no w zasadzie 3, bo dwumecz z Pruszkowem i z Zagłębiem Sosnowiec wygrane.
1: No, czyli można powiedzieć, że z tych meczów towarzyskich też zadowoleni i z wyniku, i też z założeń?
0: No, to już pani trener musiały się tutaj wypowiedzieć bardziej. Ja staram się tak w sporcie udzielać troszkę mniej, bo wiadomo, nie jestem trenerem koszykówki, o może tak.
1: No dobrze, no to troszkę od sportu jeszcze odejdziemy na moment, powrócimy troszkę do tych organizacyjnych kwestii. Jeśli chodzi o jakąś taką współpracę z kibicami, tak to szeroko nazwijmy, czy tutaj jakieś szykujecie nowe akcje, czy na razie tutaj trzeba było się zająć innymi sprawami i na to dopiero przyjdzie czas gdzieś dalej?
0: No, z żalem powiem, że niestety bliżej tej drugiej odpowiedzi, bo jednak ten ogrom prac no, organizacyjnych nas troszkę zasypał. Natomiast no też dzisiaj rano dziewczyny były w szkole podstawowej 79. Dużo zaproszeń też rozdanych na mecze. Tam była taka lekcja WF-u organizowana we współpracy z Fundacją Widzewa. Generalnie staramy się troszkę na zewnątrz wychodzić, natomiast no wiadomo, że niestety, ale po pierwszym meczu chyba będzie trochę łatwiej, jak już wszystko będzie

0: Wszystko będzie dopięte, też jeszcze kwestia strojów cały czas jest w grze. No, dynamicznie, dynamicznie.
1: No ale chyba szczęśliwie ta pierwsza kolejka domowa nawet, przy okazji też, ten pierwszy mecz sezonu domowy, no to też w przerwie piłkarskiej, więc może tutaj troszkę będzie łatwiej pod tym kątem, że nie musicie rywalizować, no wiadomo, no, z piłką się, czy futsalowi trudno przebić, a kiedy tej piłki nie ma, no to może tam się uda jakieś dodatkowe grono kibiców zaprosić.
0: Tak, mam nadzieję, że wielu kibiców Widzewa w niedzielę wybierze się do hali parkowej, bo na pewno warto.
1: No to jeszcze o tym sezonie. Basket Liga Kobiety w sezonie 2026-2027 będzie liczyła 13 drużyn i to nie jest błąd Matrixa. Tak wyszło, że miało być 14, a jednak Gdynia się wycofała i to chyba oznacza na 100%, że no jesteście bezpieczni po prostu.
0: Znaczy,
1: tak czy siak, tu nikt miał nie spadać, zdaje się, ale no to już w tej sytuacji to już w ogóle, no, nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś mógł tutaj spaść, chociaż wiadomo, że tam w tych regulaminach rozgrywek czasami bywały zmiany i w trakcie.
0: Znaczy tak jest, nikt nie spada, jest jedno miejsce, które czeka na drużynę pierwszoligową, która wywalczy ten awans w tym sezonie. No wszystko przez wycofanie się Gdyni, która, no, co ciekawe, gdy my jakby wycofywaliśmy się z Ekstraklasy, wtedy na nasze miejsce wchodziła Gdynia, a teraz Gdynia się wycofała, można powiedzieć, że na ich miejsce wchodzimy my. Natomiast no nadal ta chęć PZKosza do zwiększenia ligi do 14 zespołów, no nie udało się to, tak? Więc kolejny sezon PZKosz na pewno będzie starał się, żeby te drużyny, które grają w Ekstraklasie, żeby się w niej utrzymały organizacyjnie głównie. Natomiast pewnie jedna z drużyn awansuje. Mam nadzieję, że ten awans przyjmie, bo to też różnie bywa.
1: No właśnie, z tym przyjmowaniem awansów też bywa różnie. No a jeśli chodzi o faworytów, faworytki do końcowego triumfu, okiem prezesa?
0: No myślę, że ENA Poznań będzie bardzo mocną drużyną w tym sezonie. W zeszłym sezonie już pokazały, że trzeba się z nimi liczyć, a chyba ten będzie jeszcze mocniejszy. No Gorzów też nadal będzie w czołówce.
1: No a jaki będzie cel koszykarek Widzewa? No, skoro już tak jak powiedzieliśmy, o ten spadek nie trzeba drżeć, nie trzeba się martwić, to też z jednej strony jest dobre dla takiej drużyny jak wy, tak sobie myślę, no bo nie ma tej presji.
0: No, znaczy ja myślę, że akurat może tak nieskromnie, natomiast ten zespół jest na tyle dobry, że raczej tutaj ten spadek by nam nie groził. Natomiast no, myślę, że realnie tak ósme, dziesiąte miejsce, oczywiście fajnie byłoby załapać się do tych playoffów, natomiast to wiadomo, sezon długi, różne rzeczy się mogą zdarzyć, więc powalczymy, natomiast myślę, że przed spadkiem nie tylko jakby regulaminowo, ale również sportowo się obronimy.
1: No to ósme miejsce to jest to dające gwarancję udziału w playoffach. To tego życzymy, żeby ten sezon nie kończył się tam gdzieś w okolicach marca, ale potrwał nieco dłużej, około 24 mecze w sezonie zasadniczym. To na pewno. I ten pierwszy, no to jeszcze raz powiemy, najbliższa niedziela.
0: O godzinie 16.
1: Drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego będzie pierwszym rywalem po powrocie koszykarek MUX Widzewa Łódź, hala przy ulicy Małachowskiego w Łodzi. No i cóż, no będziemy oczywiście z Radiem Łódź też relacjonować to, co dzieje się w koszykarskim Widzewie w tym sezonie szczególnie. No i liczymy na to, że będzie okazja jeszcze o tych playoffach coś poopowiadać później.
0: Również mam taką nadzieję.
1: Tomasz Sadłecki, prezes MUX Widzewa Łódź, był gościem programu Porozmawiajmy o sporcie, pierwszej części, bo za chwilę będziemy dalej rozmawiać o sporcie, będziemy dalej rozmawiać o koszykówce, tym razem już koszykówce męskiej i tym razem będziemy gościć przedstawiciela ŁKS-u Kulpak Łódź, który w Ekstraklasie nie jest, ale tutaj wszyscy w ŁKS-ie mają nadzieję, że jeszcze nie jest. No a Widzew już jest, a za chwilę już będzie na pewno w niedziela najbliższa, 27 września, godzina 16. Widzew Łódź, Enea, Gorzów Wielkopolski. No, trochę dłuższa ta nazwa, ale już tak skróćmy ją. To spotkanie w pierwszej kolejce Basket Ligi Kobiet. Dziękuję panie prezesie i powodzenia życzę.
0: Dziękuję ślicznie.

0: I wracamy do naszej audycji i porozmawiajmy o sporcie. Dzisiaj taka podzielona na dwie części, ale obie koszykarskie, bo te sezony koszykówki dla łódzkich drużyn właśnie się zaczną w najbliższy weekend, choć można powiedzieć, że sezony to już się zaczęły dla innych drużyn, ale dla tych łódzkich dopiero przed nami. Za nami rozmowa o ekstraklasowym Widzewie żeńskim. No to teraz czas na jeszcze... Tak dodałem, jeszcze nie ekstraklasowy ŁKS Kulpak męski. Szczepan Prasol, rzecznik prasowy klubu, dzisiaj gościem. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
0: No właśnie, tak dodałem jeszcze. Dobrze?
1: Dobrze, tak. Taki jest plan na ten sezon, żeby to było właśnie jeszcze i żebyśmy za rok spotkali się o podobnej porze i już rozmawiali jako przedstawiciele ekstraklasowego zespołu koszykarskiego.
0: No to tak tym razem nietypowo zaczęliśmy trochę już tak naprawdę od tego głównego celu, chociaż jeszcze na koniec cię zapytam, żebyś to potwierdził jeszcze raz.
1: Dobrze.
0: No ale okej, to tak. No o awans to już ŁKS Kulpak walczył w poprzednim sezonie i do tego awansu było niedaleko, bo wystarczyło wygrać jeszcze tak naprawdę jeden mecz. Po prostu.
1: Tylko i aż.
0: Tylko i aż. No, tylko
1: można
0: i aż,
1: by było
0: ale...
1: zejść niżej, nawet jedną, dwie kwarty, ale tak, to była wypadkowa całego sezonu. A soczewka i faktycznie o mały włos.
0: I to był sezon bardzo burzliwy z różnych względów. No, wszystkiego tu nie przypomnimy, bo to byśmy musieli mieć pewnie z godzinną audycję. No ale tak pokrótce, były zmiany trenerów w poprzednim sezonie. Były zmiany kadrowe, dość mocne. Tak. No a jeśli chodzi o ten sezon przed rozpoczęciem, 5 nowych zawodników. No to nie jest jakaś wielka rewolucja. Tu można, myślę, mówić o ewolucji małej. Albo
1: tak,
0: trochę większej ewolucji.
1: I to też jest przejaw tego, co ma nam przyświecać tak naprawdę od końca tamtego sezonu, który, tak jak pan redaktor wspomniał, był intensywny. Chcemy awansować, to powtórzę też na koniec. Taki jest plan, taki jest cel, ale chcemy zrobić to spokojnie, w sposób zorganizowany, zaplanowany i właśnie tak naprawdę po ostatnim gwizdku w Bydgoszczy w zeszłym sezonie. Okej, kilka dni było na przetrawienie tego, ale zaraz kilka dni po tym zaczęliśmy planować już nowy sezon, żeby ten cel teraz osiągnąć. No i faktycznie ewolucja. Pięć nowych osób, kilka osób pożegnaliśmy. Wzmocnienia. Tak, no, bo nie wszystkie transfery
0: pozycji
1: muszą być wzmocnieniami, ale...
0: Ale to wyglądają na wzmocnienia.
1: Tak. Taki był plan właśnie, żeby to były wzmocnienia. A faktycznie...
0: To co, może o tych nowych?
1: Tak.
0: Maciej Bender.
1: Okej.
0: Okay. Coś możemy powiedzieć więcej? Czego kibice mogą oczekiwać po tej postaci?
1: Na pewno, znaczy w ogóle trzy nasze wzmocnienia, to można spojrzeć w statystyki, ale tylko tak przytoczę. Maciej Bender, 210 wzrostu, Michał Kołodziej, 203, no i Adam Łapeta, 217.
0: Więc setki meczów na najwyższych poziomach rozgrywkowych.
1: Dokładnie. Tak samo Maciej i Michał z doświadczeniem ekstraklasowym, więc do pierwszej ligi, drugi poziom rozgrywkowy, udaje ściągać się zawodników, którzy widzą w tym potencjał, widzą szansę dla siebie i widzą szansę na to, żeby pójść dalej z tym klubem i dalej rozwijać się w ekstraklasie. Więc faktycznie mocno się zbudowaliśmy pod koszem. Przypomnę
0: też... Był taki problem w tamtym sezonie.
1: To był problem w tamtym sezonie dokładnie, bo naszym nominalnym centrem jest Kuba Motylewski, który faktycznie przez dużą część sezonu zasadniczego miał kontuzję, problemy z łydką. Wspaniale się odbudował na play-offy i był mocną pozycją. No ale tak, no, potrzebujemy większej rotacji w tej przestrzeni, stąd też te wzmocnienia w wysokich zawodnikach.
0: No to trzech powiedzieliśmy, to jeszcze Artur Łabinowicz, czwarty, no i Jalen Salinger.
1: Tak.
0: To taki chyba nasi shooterzy. Rodzynek
1: tak.
0: Amerykański, z którym na pewno jako klub wiążecie duże nadzieje, no bo zawsze jak sprowadzony jest zawodnik, szczególnie ze Stanów, no to on tu przyjeżdża po to, żeby być liderem drużyny, a przynajmniej takie są założenia.
1: Tak, ze Stanów, aczkolwiek ze stanu mazowieckiego.
0: No ale generalnie
1: tak. Z Polonii Warszawa, więc udało się przejąć tego zawodnika, sprowadzić go do Łodzi. Trzeci punktujący zeszłego sezonu, więc na pewno liczymy na jego dobry celownik i na to, że będzie sporo punktów dostarczać. Jest rozgrywającym, więc też będzie prowadzić nam tę grę, ale ta ilość punktów, którą zdobywał w zeszłym sezonie, jest imponująca i to też skłoniło naszych włodarzy do tego, aby zachęcić tego zawodnika do przyjazdu do nas.
0: No i to z jednej strony właśnie Amerykanin, z drugiej już tutaj zaznajomiony z ligą, to
1: tak.
0: Tylko no, w teorii na papierze powinno procentować.
1: Dokładnie,
0: dobrze.
1: To nie jest jego pierwszy rok w Polsce, więc powiedzmy, że aklimatyzację
0: ma ze sobą.
1: W Polsce, w miastach, wcześniej Warszawa, teraz Łódź, ma już za sobą, a wiemy, że zawodnik na boisku stara się odciąć, to są profesjonaliści, starają się odciąć od tego, co jest poza halą, poza boiskiem. Jednakże są ludźmi, więc nie było mnóstwo takich transferów zagranicznych, gdzie faktycznie ta sfera osobowościowa czy odnalezienia się w nowym środowisku przejmowała kontrolę, więc to mamy za sobą. Jalen dobrze się odnalazł i w mieście, i w drużynie, więc liczymy na niego.
0: No dobrze, no to...
1: No i Artur.
0: Artur właśnie.
1: Tak. No, przypomnę, że w zeszłym roku wygrał konkurs podczas Pucharu Polski na...
0: tego meczu, tak.
1: Dokładnie, slam dankowy, tak. Więc...
0: Konkurs wsadów.
1: Dokładnie,
0: słowo,
1: tak, tego zabrakło.
0: Tutaj brakowało.
1: Więc liczymy na i punkty, te rzucane z dystansu, z półdystansu, ale też na efektowne zagranie.
0: Na show po prostu.
1: Na show, bo kosz to jest bardzo efektowna gra i naprawdę to może być show. Tutaj punkty się zdobywa co chwilę. Tym się różnimy od piłki nożnej, więc mamy nadzieję, że przyciągniemy tą efektowną grą i zwycięstwami rzesze kibiców.
0: To jeszcze do kibiców przejdziemy, no ale tak, ja już miałem właśnie w myślach kolejną kwestię, bo te zmiany kadrowe, no to jeszcze jednej musimy powiedzieć, bo to zmiana na stanowisku trenera. Kolejna, można powiedzieć, choć pozytyw może taki, że poprzedni trener, który kończył sezon w sztabie szkoleniowym, zostaje Nikola Avramović, natomiast tak. Pierwszym trenerem Dragan Nikolić. No to skąd decyzja o takiej zmianie ostatecznie?
1: Okej. Odnośnie i kadry, i tych zmian trenerskich, to trochę chciałem powiedzieć o ciągłości zarządzania. To jest ważne, żeby z roku na rok nie budować czegoś od zera. Dobrze, o organizacji to powiem później, ale to też jest ciągły rozwój. Pan redaktor wspomniał o tym, o ewolucji, nie rewolucji w składzie, więc też ta zmiana na ławce trenerskiej. Jesteśmy zadowoleni, że udało się zatrzymać Nikolę Avramovicia, który świetnie wszedł w tamten sezon, jak wspominaliśmy, intensywny. Tak mu
0: trochę
1: się spodobało.
0: Trochę był straszakiem, ale...
1: Tak.
0: Strażakiem.
1: Tak się trenerowi Nikoli spodobało i tak się dobrze u nas poczuł, że po trzeciej konferencji zaczął mówić po polsku, co mu
0: i to
1: dobrze
0: bardzo
1: wychodziło.
0: Dobrze. Bardzo, tak, ja potwierdzam, tak. Bardzo dobrze, nawet go pochwaliłem.
1: Więc trener Nikola pozostał na pozycji drugiego trenera. Stery przejął Dragan Nikolić, więc też osoba z dużym doświadczeniem z prowadzenia zespołu w Polsce, więc ta bałkańska mieszanka na ławce trenerskiej powinna nam zapewnić dużą energię w grze i to, na czym nam zależy, czyli punkty, ofensywna gra i zwycięstwa.
0: Okej, okay, a możemy powiedzieć, jak ten UKS może wyglądać na parkiecie? Co nieco możemy zdradzić przed tym początkiem sezonu, czy za dużo nie chcemy zdradzać? Czy to będzie duża różnica, no może inaczej, czy to będzie duża różnica w grze UKS-u z poprzednim sezonem? Czy bardzo duża, czy wcale? No dobrze.
1: Zależy, o której części sezonu no, poprzedniego tej, mówimy.
0: No tej, powiedzmy, ale... tej najlepszej, końcowej. No, już za,
1: sądzę,
0: za
1: że
0: trenera
1: będziemy,
0: Abramowicza.
1: Sądzę, że wszyscy będą spokojniejsi i pewne obszary będą lepiej dograne, uspokojone i będziemy pewniejsi.
0: Okay.
1: Będziemy pewni siebie, pewni swoich umiejętności, z szacunkiem do wszystkich, ale będziemy wychodzić po to, żeby wygrywać.
0: To jak okres sparingowy, bo kilka sparingów było, mhm. Był też obóz na Litwie, no tam różne były głosy dochodziły tak. Z Litwy na temat tego obozu. Nie wiem, jak chcesz coś jeszcze dodać w tej kwestii, to jakiś mały, no chociaż wiem, że był jakiś mały statement też tak. Wyjaśniający to tam różne zawirowania. Ja tak tylko pokrótce powiem, no, że tam troszkę organizacyjnie strona litewska gdzieś tam narzekała, ale no właśnie pytanie, czy to wy byliście organizatorami tych meczów, czy nie do końca?
1: Dobrze, jak chodzi o okres przygotowawczy, zaraz odniosę się już tak punktowo do Litwy. Ta Litwa jednak zobowiązanie jest, nasz adres to Aleja Unii Lubelskiej, więc ona będzie się na pewno przewijać. Okres przygotowawczy zaczęliśmy 5 sierpnia, więc zaraz będą prawie 2 miesiące. Super czas, naprawdę... Ekipa miała czas się zgrać, poznać na wielu płaszczyznach, tych boiskowych, także i pozaboiskowych. Więc wierzymy, że mamy kolektyw. Zaczęliśmy spokojnie od sparingu z Buty nie grają Kutno. Później mini turniej Wino Wrocławiu, tam dwie wygrane z Eneą Poznań i z Deką Pelplin. Tam nietypowy sposób rozwiązania ostatniego meczu, czyli rzut monetą, aczkolwiek zwycięstwo się liczy i podobno szczęście sprzyja lepszym. I faktycznie później Litwa. Tak jak wypowiedziałem się w sprawie tego już obozu, było trochę zamieszania, było organizacyjnych wyzwań. Jednakże my wolimy się skupiać na tym, że pojechaliśmy na tygodniowy obóz na Litwę i to jest naprawdę coś.
0: Jesteście zadowoleni?
1: Jesteśmy zadowoleni. No, nie chcę powiedzieć kolebka, ale no, pojechaliśmy do kraju, w którym koszykówka to jest praktycznie sportowa religia. Niewielki kraj, który wydał niezliczoną ilość niesamowitych koszykarzy. I móc obcować z koszykówką na tym poziomie, w tych halach, z taką organizacją, z takimi drużynami, bo spotkaliśmy się z trzema drużynami ekstraklasowymi. To nas bardziej interesuje, to nas bardziej napawa dumą. Jeden sparing zaplanowany się nie odbył. Trzy się odbyły, 3-1. Jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek jako organizacja faktycznie musimy poprawić na następny raz, czy w ogóle na ten sezon kilka procedur, nazwijmy to.
0: No ale to też był pierwszy taki tak naprawdę obóz, tak?
1: Tak, sądzę, że jak śledzę drużyny z ligi, to jak dobrze kojarzę, nikt nie wyjechał, więc też tam różnie jest w ekstraklasie, więc na pewno cieszymy się z tego i skupiamy się na pozytywach.
0: No dobrze, to teraz jeszcze o organizacyjnych kwestiach, bo ruchy kadrowe były nie tylko w kadrze, w składzie, no ale też wzmocnienie organizacyjne. że tak powiem, w departamencie administracyjnym, tak okay. To szeroko powiedzmy.
1: Tak, Łukasz Pszczółkowski, dyrektor wykonawczy. Długie doświadczenie z Anwilu Włocławek. Także poza Michałem Kołodziejem, tak, jeszcze mamy drugie wzmocnienie z Kujawsko-Pomorskiego. My w ŁKS-ie lubimy tak te rejony.
0: No też blisko.
1: I dokładnie, oni też nas lubią, więc dosyć naturalny transfer. Tak, no Łukasz niesamowicie duże doświadczenie organizacyjne. Sporo wiedzy przekazuje nam i układa te klocki, żeby właśnie te wspomniane, rzeczone procedury działały tak, jak należy.
0: No i to już jest, no, zakładam, że też takie mocne przygotowanie również na tym polu, no, do tego upragnionego awansu.
1: Tak, bo
0: Po awansie, no to już jeśli chodzi o kwestie właśnie organizacyjne, administracyjne, to też na pewno dużo, dużo po ewentualnym awansie, dużo, dużo się zmieni.
1: Dokładnie. Doświadczenia z takie historyczne nawet, czy nie tylko z koszykówki, ale z innych dyscyplin jasno dają, że żeby utrzymać się spokojnie w wyższym klasie rozgrywkowej, trzeba się już przygotowywać naprawdę wcześnie i to na każdym polu, więc faktycznie wzmacniamy się teraz na każdym polu, tym sportowym, tym organizacyjnym, żeby później ewoluować po ewentualnym awansie, a nie robić rewolucji, bo to są przeważnie wtedy nerwowe ruchy, czasami nieprzewidziane, nieprzemyślane i lepiej to już sobie układać, tę układankę jak najwcześniej się da. Zarządzanie zmianą, level up.
0: Okej. Okay. Było wcześniej o tym, że koszykówka, no, to jest taka intensywna gra widowiskowa, w której punkty często się zdobywa. No i był wywołany Artur Łabinowicz, między innymi właśnie za te swoje wsady. No to rozumiem, że tutaj też będziecie chcieli jeszcze bardziej wyjść do kibiców, albo nawet powiedziałbym po kibiców.
1: Dokładnie.
0: Tutaj jakieś akcje kolejne? Coś już jest zaplanowane, czy tu jeszcze też są w głowie, ale jeszcze konkrety będziemy poznawać?
1: Konkrety będziemy poznawać. Na pewno czeka nas tour po łódzkich szkołach, bo akurat w moim przypadku, czy w ogóle ŁKS zawsze szczycił się wychowankami, czy tym, że w łódzkiej społeczności byliśmy nie tylko drużynami ekstraklasowymi czy grającymi profesjonalnie, ale też prowadziliśmy szeroko zakrojone szkolenie młodzieży, więc ŁKS, koszykówka męska, na górze której stoi drużyna ŁKS Kulpak Łódź, to kilkanaście drużyn, szkolimy dzieciaki od 7 roku życia, więc chcemy tę koszykówkę, czy w ogóle sport, żeby ruszyć dzieciaki, żeby odciągać od cyfryzacji w tym złym znaczeniu.
0: Chcemy, znaczy odciągać w dobrym.
1: Znaczy cyfryzacja w złym znaczeniu, bo cyfryzacja jest okej. Ale to spędzanie czasu przed telewizorem, komputerem czy komórkami faktycznie, jako też, bo wypowiadam się jako rodzic, jest rzeczą, no, z którą trzeba walczyć i na pewno sport w tym pomaga. I dlatego mnóstwo akcji, czy grupy naborowe, które zakładamy, czy w ogóle promocja koszykówki i sportu w szkołach, to jest nasz główny cel, jak chodzi o promocję. Chcemy przyciągać całe rodziny, bo koszykówka to jest naprawdę fajny, rodzinny sport. Można miło spędzić czas w naszej hali, nie tylko parkiet, nie tylko kosz. Też są konkursy czy około boiskowe atrakcje. Przez 2 lata to robiliśmy i zamierzamy to kontynuować, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
0: No to jeszcze o tej hali. Czy tutaj też będzie trochę takiej wędrówki? Już mówię o mecze, już nie pytam o treningi, bo treningi to
1: tak.
0: To będzie.
1: Hala UMED-u na 6 sierpnia jest naszym domem od zeszłego sezonu. Dobrze się tam czujemy, dobrze też się czuliśmy podczas meczów, ani jednego nie przegraliśmy tam. Aczkolwiek wspomniana Aleja Unii 2 To jest nasz adres. Chcemy grać tam jak najwięcej. Oczywiście rozumiemy inne zobowiązania Makisu, jak chodzi o tę halę, ale według zapewnień powinniśmy rozgrywać maksymalną ilość i większą ilość meczów w hali Ziuny, w Łódź Sport Arenie, niż w poprzednim sezonie. Więc liczymy, że to tam będziemy świętować zwycięstwa.
0: No dobrze, to jeśli chodzi o najgroźniejszych rywali, to kogo tutaj widzicie, no z kim czujecie, że ten bój będzie trzeba podjąć najmocniejszy? No bo wiadomo, że
1: lista się wydłużyła. Lista względem zeszłego roku wydłużyła się, bo...
0: A i tak już była dość długa, tak bym powiedział.
1: Tak, dokładnie, więc na pewno... Miasto Szkło Krosno. Tak, będzie chciało coś udowodnić. Na pewno Spójnia. I Polonia Leszno. Pozdrawiamy trenera Flavio. No przeszedł tam. Tak, faktycznie te trzy zespoły dobrze się prezentują, dobrze to wygląda. No, możemy śledzić ich sociale, czy też rozmawiać po prostu z ludźmi ze środowiska, ale wiemy, że te drużyny wzmacniają się i wzmocniły się i tak jak my na różnych obszarach i sportowych, i organizacyjnych, więc w zeszłym roku wydaje mi się, że było mniej tych drużyn. W tym roku ta czołówka będzie, ten top 4 będzie na pewno bardziej wyrównany.
0: Ale cele UKS-u Kulpak to?
1: Cel jest jeden. Celem jest awans do Ekstraklasy.
0: No dobrze, a sezon zaczynacie już w najbliższą niedzielę, 27 września.
1: O godzinie 15 w Łódź Sport Arenie, czyli
0: Hala Ziuny.
1: Mecz z GKS-em Tychy.
0: Przyjazny też dla kibiców.
1: Tak, przyjazny rywal. Dla kibiców. Każdy mecz będzie tam przyjazny. Staramy się, żeby skupić się na dopingowaniu pozytywnym. Więc faktycznie GKS Tychy, drużyna, z którą wygraliśmy ćwierćfinał playoffu w zeszłym sezonie, też nie było łatwo, też było emocjonująco, ale powinniśmy... No, zobaczymy.
0: Godzina 15, mecz z GKS-em Tychy, początek sezonu koszykarzy UKS-u Kulpak Łódź. A dzisiaj w programie Porozmawiajmy o Sporcie gościem był rzecznik prasowy klubu Szczepan Prasol. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję i zapraszam na mecz. Do widzenia.
0: Robert Dzwoniński, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Ekonomiczna migawka.
1: Remigiusz Fladrowski, dzień dobry. Witam w Ekonomicznej Migawce. Dziś gościem audycji jest wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, członek zarządu ZUS Mariusz Jedynak. Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Pierwszy oddział ZUS w Łodzi we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizował niedawno konferencję Dostępność dziś i jutro z myślą o osobach niepełnosprawnych i tych ze szczególnymi potrzebami. To ważne, bo dostępność pozwala zachować godność i samodzielność w funkcjonowaniu. Kiedy mówimy o dostępności, najczęściej myślimy o podjazdach na przykład dla wózków inwalidzkich, ale przecież istnieje też szereg innych niedogodności dla osób niepełnosprawnych. Co jest dziś największym wyzwaniem dla ZUS w tej kwestii?
2: Wyzwań jest bardzo dużo. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o dostępność, to ja się absolutnie zgadzam z panem redaktorem, że to, tak powiem, w takim bardzo dużym uproszczeniu mówimy tu przede wszystkim o tych barierach takich architektonicznych, ale taka rewolucja, która się dokonała już ładne kilka lat temu, w 2019 roku, która wprowadziła pewne przepisy i akty prawne, odwróciła trochę tę sytuację, bo nie mówimy już tylko o takich barierach architektonicznych, ale mówimy również o barierach związanych z komunikacją cyfrową, z komunikacją w ogóle, tak jak powiem, informacyjną. I to jest troszkę, ja to porównuję tą zmianę jak do zmiany kiedyś przepisów o ochronie danych osobowych, kiedy ciężar odpowiedzialności został przerzucony na instytucję. I myślę, że to jest jedna z takich instytucji, która obsługuje niewielką liczbę klientów, bo tylko 8 milionów emerytów i rencistów, 17 milionów osób ubezpieczonych, 7 milionów dzieci. No i w zasadzie jesteśmy instytucją, która ma, nie tylko ja to często mówię, tym obowiązek ustawowy, ale społeczna odpowiedzialność wdrażania dostępności we wszelkim zakresie. Ta dostępność architektoniczna z mojej perspektywy 400 budynków, którymi zarządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce. W Łodzi jest to 9 obiektów, 7 sal obsługi klienta. To te bariery architektoniczne na zasadzie już są w tej chwili takim tematem praktycznie zarządzonym, zmitygowanym. Natomiast nie ukrywam też, że mamy też bardzo duże postępy i w zakresie takiej dostępności komunikacyjnej. Mamy osoby przeszkolone w zakresie polskiego języka migowego. Mamy we wszystkich naszych jednostkach zainstalowane pętle indukcyjne. Mamy takie proste rzeczy, jak na przykład miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, żeby mogły blisko zaparkować wejścia. Ale to, co jest, ja też często powtarzam, dostępność zaczyna się nie w momencie, kiedy klient przyjeżdża pod naszą jednostkę terenową, ale w domu. Można sobie sprawdzić tak naprawdę na naszych stronach internetowych, które są dostępne, jakie są udogodnienia albo jakie bariery w każdej jednostce naszych obsługi klientów.
1: Czyli te nowe technologie i sztuczna inteligencja, można powiedzieć, wchodzi szeroko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale czy to też nie tworzy swego rodzaju barier?
2: Nie. To wręcz odwrotnie nawet, bo my dajemy pewnego rodzaju alternatywę dla naszych klientów. Powiem paradoksalnie, w momencie, kiedy mieliśmy ten trudny okres w Polsce COVID-u, w którym tak naprawdę jakby dostępność różnych placówek była bardzo różna, bo wiemy doskonale, że część funkcji była faktycznie w tym momencie nieosiągalnych i trudno było jakby realizować usługi społeczne. My byliśmy jedną z takich instytucji, która wykorzystała ten okres na wykorzystanie potencjału technologicznego i kuriozalnie wprowadziliśmy takie usługi, które są dostępne wyłącznie w formie online. Czyli tak naprawdę nie można tego nawet jakby w sposób taki tradycyjny, papierowy załatwić. Oczywiście tym przykładem są świadczenia rodzinne i akurat myślę, że to one są dedykowane głównie dla młodych osób, które zaczęły się dość dobrze posługują tymi technologiami, ale mamy też na przykład jakby świadczenie wspierające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To jest na przykład faktycznie świadczenie, które jest dedykowane dla osób, które mają bardzo istotne jakby uszczerbki, które ewentualnie powodują, że te osoby faktycznie nie są w stanie samodzielnie egzystować. A mimo wszystko wnioski są składane wyłącznie w formule online i ponad 60% wniosków te osoby składają same za siebie, czyli nie przez pełnomocników, ale same są w stanie złożyć te wnioski z perspektywy tego, że może to zrobić z telefonu komórkowego, czy może to złożyć się za biurka przy komputerze, zamiast jechać ileś kilometrów do jednostki. Czasami to jest bardzo duże wyzwanie, więc uważam, że taki dostęp alternatywny albo taki dostęp online często jest dużo lepszym rozwiązaniem niż taki dostęp tradycyjny przy obsłudze klienta.
1: To tyle w tej części ekonomicznej migawki. Za chwilę powiemy o wysokości emerytur i o tym, co zrobić, żeby je zwiększyć. Przenosimy się na www.radiołódź.pl.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu. Z nami wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Duży ruch na drogach dzisiaj, że ten minimalny poślizg się jednak pojawił?
2: No troszeczkę większy, ale to myślę, że jest spowodowane tym, że pogoda jest mniej sprzyjająca i więcej osób wsiadło w samochody, chociaż paradoksalnie mamy dzisiaj dzień bez samochodu.
1: Ale pan się spóźnił minimalnie 3 minuty, ale wydaje się, że dużo większy poślizg jest, jeżeli chodzi o ulicę Kaczeńcową i Cieplarnianą na łódzkim Teofilowie. To jest ta część na zachodzie miasta. Ta inwestycja miała połączyć odcinek tego między starymi blokami a nowymi blokami od ulicy Odrowąża aż do ulicy Rąbieńskiej, a wojewoda łódzki uchyla zezwolenie na tę ważną inwestycję. Wojewoda i Urząd Wojewódzki poinformowali o uchyleniu w całości zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w skrócie ZRID. Jakie są powody tej decyzji?
2: Czy powiem tak, że nie do końca rozumiemy tę decyzję wojewody. Myślę, że tutaj urzędnicy pani wojewody trochę wprowadzili ją w błąd. Będziemy składać skargę do sądu administracyjnego wojewódzkiego na tę decyzję wojewody. I jednocześnie podejmujemy działania mające na celu jak najszybsze uruchomienie tego odcinka i zalegalizowanie.
1: Dodam też do kontekstu, bo to jest inwestycja, która już jest gotowa. Tak, jak gotowa. Czytam na oficjalnym portalu miejskim, już latem bieżącego roku miały nią pojechać pierwsze samochody.
2: Latem miały pojechać, ale to też jest kwestia tego typu, że jak gdyby uruchomienie tego odcinka jest powiązane z dalszymi pracami na ulicy Rąbieńskiej i ulicy Wykowej i Traktorowej. I dlatego też nie był wcześniej tutaj uruchomiony ten odcinek, z tego względu, że te prace miały rozpocząć się wcześniej, natomiast decyzje na zezwolenie na pracę na tych odcinkach dopiero nam w tej chwili spływają. I dlatego też tutaj troszeczkę to się opóźniło.
1: Czyli tak? Bez oddania tego odcinka od Odrowąża do Rąbieńskiej nie można ruszyć z pracami na samej Rąbieńskiej, która jest w bardzo opłakanym stanie, mówiąc eufemistycznie.
2: Są tutaj różne kwestie i są też pewne alternatywy. Natomiast no, szczegółów nie chcę w tej chwili tutaj mówić, jak to będzie wyglądało, bo o tym będziemy informować krótko przed rozpoczęciem kolejnych etapów prac, które nastąpią w październiku.
1: A to wynika też z tego, być może ta decyzja wojewody, co słyszymy, że nie było decyzji środowiskowej dla tej inwestycji,
2: nieprawda.
1: Bo ta inwestycja
2: nieprawda.
1: Była podzielona
2: nieprawda.
1: Na dwa odcinki
2: nieprawda.
1: Mające około
2: nieprawda.
1: Pół kilometra.
2: Nie było żadnego sztucznego dzielenia, to po pierwsze. Tutaj urzędnicy się bardzo mylą. Druga rzecz jest taka, że ten odcinek ulicy Kaczeńcowej nie ma kilometra. W związku z powyższym, zgodnie z przepisami ówcześnie obowiązującymi i do wczoraj jeszcze, bo od wczoraj się rozporządzenie środowiskowe zmieniło Rady Ministrów, nie wymagana była decyzja środowiskowa. I w związku z powyższym będziemy składać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
1: Ale orzecznictwo sądów chociażby mówi o tym, że jeżeli jesteśmy w stanie wykazać związek między tymi inwestycjami, że one są połączone w ten czy inny sposób, to należy je liczyć łącznie.
2: Ten odcinek jest samodzielny, może samodzielnie funkcjonować. W związku z powyższym to każda droga z każdą w mieście Łodzi się łączy. Gdybyśmy szli tym tokiem rozumowania, to właściwie nie byłoby żadnej inwestycji, która jest poniżej kilometra, gdzie nie byłaby wymagana w świetle ówczesnych przepisów, gdzie nie byłaby wymagana decyzja środowiskowa.
1: No, ale łatwiej połączyć Kaczyńcową z Cieplarnianą niż chociażby Wojska Polskiego z Retkińską.
2: No, ale mówię, że każda z każdą się łączy. W związku z powyższym, jeżeli którąkolwiek byśmy robili, to możemy przypisać jej każdy odcinek do niej i w ten sposób do tego podejść.
1: Panie prezesie, to kiedy mieszkańcy Teofilowa będą mogli skorzystać z tej ulicy, gdyby
2: tak,
1: pan miał wskazać termin?
2: Tak jak robimy wszystko, żeby to było w październiku. Natomiast jeszcze jedna rzecz tutaj jest ważna. Ta decyzja wojewody wstrzymuje trudno powiedzieć jaki okres, z uwagi na procedury sądowe, wypłatę odszkodowań dla osób wywłaszczanych, dla mieszkańców. I jest to jak gdyby w pewnym sensie, no jest to bardzo niekorzystne dla tych mieszkańców, bo ci ludzie czekają na te odszkodowania. Procedury administracyjne zostały w tym zakresie wszczęte przez chyba Urząd w Sieradzu, bo on został do tego wyznaczony. W tej chwili będą musiały być wstrzymane.

0: gdyby z tyłu głowy, że to jest istotna rzecz, jeżeli chodzi o ZRID. I w przypadku skarg na decyzje ZRID-owskie te postępowania są prowadzone dosyć szybko.
1: To ile to może potrwać? Na pana nos?
0: Kilka miesięcy.
1: A czy będzie przesadą, jeżeli w takim razie, abstrahując od tego, jakie będzie rozstrzygnięcie ostatecznie sądowe, ale czy dzisiaj możemy te inwestycje traktować w kategoriach miejskiej samowolki budowlanej? No bo jest uchylona decyzja, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
0: Nie, naszym zdaniem nie jest to żadna samowola, tym bardziej, że w okresie, kiedy były prowadzone roboty przy budowie tej ulicy, decyzja była ważna w tamtym momencie i była w obrocie prawnym. Miała rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z powyższym nie było tutaj żadnych przeciwwskazań do prowadzenia robót. Nie były prowadzone roboty w momencie, kiedy nie było decyzji ZRID-owskiej w obrocie prawnym.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita. Czy już za nieco ponad tydzień Plac Wolności zostanie po raz ostatni oddany do użytku pieszych, pasażerów tramwajów, które tam mają właśnie wrócić z początkiem października?
0: Tak,
1: czy już zamykamy ten etap?
0: Nie. Powinno to tak mieć miejsce, że w okolicach 5 października tak nastąpi.
1: I to już jest ostatni raz? Bo przypomnę, Łodzianom to jest inwestycja oddana około 2 lat temu i już po niecałym roku wyglądała, jakby była już po 5 latach, bo kostka wypadała.
0: Natomiast nie chcę wracać do historii, odnosić się do historii. Nie, ja prowadziłem tą inwestycję w ówczesnym czasie. W tej chwili według mojej wiedzy zakończy się to w tym terminie, w którym powiedziałem i nie powinno już rodzić to następnych problemów.
1: To popatrzmy w przyszłość w takim razie. Czy zaraz po zakończeniu prac na Placu Wolności ruszą prace na kolejnym torowisku ważnym na skrzyżowaniu Kilińskiego i Pomorskiej? Bo niedawno władze Łodzi mówiły o tym, że MPK i Zarząd Dróg i Transportu bardzo chcą. Władze miasta trochę się wstrzymywały, bo to oznacza wyłączenie tej nitki tramwajowej prowadzącej nie tylko do zajezdni przytelefonicznej, ale też na całe miasteczko akademickie.
0: Zgadza się, ale te prace ruszą. To torowisko jest tam w bardzo złym stanie technicznym. I jest to bardzo istotne torowisko, bo nie tylko komunikowanie poszczególnych części miasta, ale również wyjazdy z zajezdni z telefonicznej, więc te prace ruszą tuż po zakończeniu prac na Placu Wolności, potrwają około 3 miesięcy.
1: Czyli to będzie 6 października, tak na szybko?
0: No tak, to jest ten weekend, 5-6 październik, jedne się zakończą, drugie rozpoczną i te prace, no mam nadzieję, że zakończą się do Świąt Bożego Narodzenia.
1: Ale to duże utrudnienia czekają studentów.
0: No duże
1: Lumumbowa, czy też
0: nie tylko
1: mieszkańców.
0: Studentów, wszystkich mieszkańców.
1: Pacjentów natomiast, Centralnego Szpitala Klinicznego.
0: Tak, panie redaktorze, tylko alternatywa jest do tego taka, że jeżeli te prace nie zostaną wykonane, to za chwilę te tramwaje tam w ogóle przestaną jeździć.
1: Duże utrudnienia też pojawiły się na jednym z największych łódzkich osiedli, bo zmiany na Redkini dotyczą i kierowców, i pasażerów, bo ruszyły prace na ulicy Redkińskiej. Tak. U zbiegu z Kusocińskiego ma powstać rondo turbinowe. Prace mają potrwać nieco mniej niż rok, bo mają się zakończyć w przyszłe wakacje.
0: Wakacje, tak.
1: Już od rana informujemy o tym, że tam też się pojawiają duże utrudnienia i duże korki na Krzemienieckiego, aż od ulicy Krakowskiej do
0: zgadza
1: ulicy Redkińskiej.
0: Zgadza się. No niestety nie da się tego do końca uniknąć. Będziemy tutaj te prace intensyfikować w taki sposób, żeby one potrwały jak najkrócej, żeby te utrudnienia trwały jak najkrócej. Także nie będę tutaj składał jednoznacznych deklaracji co do terminu, ale na pewno chcemy je przyspieszyć tak, żeby skończyły się jak najszybciej.
1: Ale Sporna też już na finiszu.
0: Sporna?
1: Przepraszam, Palki.
0: Palki na finiszu i Palki na pewno w drugiej połowie października będzie już w pełni przejezdna. Mogą trwać prace jeszcze jakieś na bokach, po przeciwnej stronie cmentarza, tam przy chodnikach i tak dalej. Natomiast te główne prace drogowe w druga połowa października będzie koniec.
1: A spółka Łódzkie Inwestycje, jak się okazuje, szuka wykonawcy usługi, która ma być wynajem lokali mieszkalnych przy Ogrodowej 24. Przypomnijmy, to są dawne famuły dla robotników bawełnianego Imperium Izraela Poznańskiego. Czego oczekujecie od tego? Wynajmujący to jest ten, który przekazuje to mieszkanie najemcy, który tam będzie mieszkał.
0: Tutaj jak gdyby nasze działania są ukierunkowane dwutorowo. Tak? Pierwsze to jest bezpośredni wynajem mieszkań i tutaj już mamy kilka mieszkań wynajętych od października. Pierwsi najemcy będą się już wprowadzali. Kolejne mieszkania są wystawione też na aukcję, także można tutaj się zgłaszać i na najem, tak nazwijmy to, długoterminowy, czyli 2, 3, 5 lat. Równocześnie

0: wystawiliśmy część mieszkań na taki najem dla operatora, który może je później wypuszczać już w różnej formie, tak? Czy w bardzo krótkim terminie, czy w trochę dłuższym terminie i zobaczymy, czy będzie zainteresowanie. Natomiast generalnie mamy duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o mieszkania, więc czy to będzie w takiej formie, czy w innej, to myślę, że one w krótkim czasie nam się wszystkie wynajmą.
1: Wiceprezes Spółki Łódzkiej Inwestycje Grzegorz Nita, kiedyś Zarząd Dróg i Transportu, Zarząd Inwestycji Miejskich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się. Dobrego dnia, tygodnia. Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Kontynuujemy nasze rozważania, słuchamy pilnie tego, co pani doktor opowiada, doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha. Skróty. Temat, jak się okazuje, obszerny, ogromny, ale rzeczywiście tych skrótów używamy nader często, niejako nawet automatycznie, nie do końca zdając sobie sprawę, jakie tam są konkretne, ortograficzne na przykład zalecenia.
3: Tak jest. Ostatnio mówiłyśmy o stosowaniu bądź niestosowaniu kropek. To dodajmy jeszcze, że jeżeli umieszczamy jakiś skrót na samym końcu zdania, gdzie wystąpi kropka kończąca zdanie, to już nie powielamy tego znaku.
2: Dwóch kropek nie dajemy.
3: Tak jest, wystarczy jeden. A dzisiaj zastanówmy się nad pisownią wielką lub małą literą. Generalnie skróty piszemy małymi literami, jednak jest kilka takich przykładów, kiedy powinniśmy bądź tradycyjnie się stosuje wielkie litery. Wielkimi literami piszemy przede wszystkim międzynarodowe skróty używane w naukach przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyce, astronomii. One są przede wszystkim pochodzenia łacińskiego bądź neołacińskiego, na przykład określenia pierwiastków. Da, piszemy oksygen, tlen, symbol wielkie O, S, sulfur, siarka, też wielkie, argentum, złoto, czyli Ag i tak dalej. Pamiętamy to wszystko z chemii. Także w ten sposób skracamy fizyczne i chemiczne jednostki miary. Na przykład wielkie A to amper, wielkie R to rentgen, wielkie V volt, a wielkie W to watt. Wielkimi literami tradycyjnie pisze się także skróty używanych w polszczyźnie wyrazów i wyrażeń łacińskich. Na przykład często nad kościołami na frontowej ścianie widzimy taki skrót AMDG, czyli Ad Majorem Dei Gloriam, ku większej chwale Bożej. I wtedy pisane one są wielkimi literami. Wynika to z tego, ta tradycja wynika z tego, że łacińskie litery wykuwane w kamieniu no, raczej bywały wielkie, bo one mają proste linie, prawda? I takie łatwo było wykuć. Anno Domini, o który przykład już kiedyś padł, Nomen Nescio, albo także spotykane na nagrobkach RIP, czyli Requiescat in Pace, spoczywaj w pokoju. Ale mówię, to jest zwyczaj i tak się ogólnie przyjęło. W związku z skrótami...
2: I wszystkie z kropkami.
3: Tak, wszystkie z kropkami, o tym mówiliśmy, bo są obcego pochodzenia. Został nam jeszcze jeden problem dotyczący skrótów, a mianowicie na jaką literkę możemy skrót skończyć? Bo to nie jest całkowicie dowolne. Generalnie zasada jest taka, że kończymy na spółgłosce i ma to być spółgłoska twarda. To znaczy, że nawet jeżeli w wyrazie ta spółgłoska jest miękka, to my tej miękkości w skrócie nie zapisujemy. Na przykład mamy skrót od wyrazu dnia. W wyrazie jest ni, a my piszemy dn. Albo na przykład godzina. W wyrazie jest dzi, ale my piszemy godz i stawiamy tutaj kropkę. Miesiąc. Piszemy mies, a nie mieś i stawiamy kropeczkę. Jest oczywiście jakiś wyjątek, bo czym by było życie bez wyjątków? A mianowicie, jeżeli skracamy przymiotnik żeński, na przykład rodzaj żeński, to wtedy piszemy żeń, a nie żen. Również wyjątkowo kilka skrótów kończy się na samogłoski. Ale to wyjątkowo. Na przykład od określenia zakonnika ojciec piszemy o i stawiamy kropeczkę. Samo o.
2: Ale może być też oczywiście skrót oj może. Z kropką. Też się zdarza.
3: Tak. Kiedy skracamy spójnik albo, to też piszemy samo a i stawiamy kropeczkę. Tak samo skracamy wyraz hektar, ha, tak wygląda skrót i stawiamy tam kropeczkę. Ostatnie zagadnienie to kwestia odpowiedzi, a jak zapisać skrót od wyrazu w liczbie mnogiej? Na przykład chcemy powiedzieć nie ojciec, ale ojcowie albo profesorowie. No? Otóż wtedy po prostu powtarzamy skrót dwa razy.
2: Prof, prof.
3: Tak, albo o, o. I odczytujemy to wtedy jako liczbę mnogą.
2: Fantastyczne meandry języka polskiego w pisowni. Także skróty, których istnienia sobie tak na co dzień do końca nie uświadamiamy, a które są niezbędne w tym naszym codziennym językowym życiu. Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Patrzę. Patrzę.
1: Minęła godzina szósta.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
1: Przed nami nowy dzień i przed nami pierwszy o poranku informacje serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Kolejne problemy na kolei. Łódzka Kolej Aglomeracyjna odwołuje część pociągów. Drożej na stacjach, ale jeszcze nie na sklepowych półkach. Sprawdzamy ceny w Łodzi. Na rowerach dla dzieci Fundacja Krwinka podsumowała akcję Lover. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, temperatura maksymalna do 15 stopni. Zaczynamy jednak od wypadku na S8 w Łódzkiem. Między węzłami Zduńska Wola Wschód i Łask doszło do wypadku w kierunku Warszawy. Samochód osobowy uderzył w przyczepę zabezpieczającą roboty drogowe. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Kierowcy przejeżdżają lewym pasem. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Problemy z nowymi pociągami ŁKA trwają dalej. Dziś i jutro odwołano po 22 połączenia. Pasażerowie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. Odwołane są pociągi m.in. między Łodzią a Zgierzem, Ozorkowem, Łaskiem, Kutnem i Głownem. Zmiany dotyczą także połączeń Łodzi Fabrycznej z Radomiem i Drzewicą, a także Tomaszowa Mazowieckiego z Łodzią. Powodem są problemy techniczne nowych składów PESA ELF 3.0, o których informowaliśmy w Radiu Łódź. O szczegółach mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
4: Od początku tygodnia ŁKA odwołała już 17 z 323 zaplanowanych połączeń. Nowe pociągi zostały wyłączone z eksploatacji, m.in. z powodu problemów z systemem sterowania drzwiami oraz innymi podzespołami. Usterki ma usunąć producent PESA Bydgoszcz. Problemy z nowym taborem trwają już kilka dni. W ubiegłym tygodniu czasowo wyłączonych było wszystkich 14 nowych pojazdów. Część z nich później wróciła na tory. Jednak ponownie zadecydowano o wycofaniu składów z ruchu pasażerskiego do czasu przywrócenia pełnej sprawności. Wczoraj przewoźnik poinformował, że z powodu dalszych problemów z taborem odwołano kolejne 22 połączenia. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
3: Przewoźnik wskazuje alternatywne połączenia dla odwołanych kursów. Ceny paliw rosną, ale na razie nie przekłada się to na ceny w sklepach. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, a na niektórych stacjach już kosztuje tyle albo więcej. Droższe paliwo oznacza wyższe koszty transportu, a to może z czasem wpłynąć na ceny produktów. Na razie jednak łodzianie nie widzą dużych podwyżek. Jak mówią, ceny warzyw, owoców czy mięsa na rynkach wciąż są przystępne.
5: Wydaje mi się, że raczej taniej. Fasolka jest tańsza, pomidorki są tańsze.
6: Wszystko poszło w górę. Jedzenie i wędlina i warzywa, wszystko poszło w górę.
7: Warzyw jest wyjątkowo dużo, mimo tej suszy, która była w czerwcu, to i tak jest sporo warzyw i owoców i tak dalej. Także u nas akurat nie ma takiego dużego kryzysu, jeśli chodzi o warzywa i ceny też są, można sobie pozwolić.
3: Eksperci podkreślają, że skutki droższego paliwa możemy odczuć w sklepach dopiero za kilka miesięcy. Najpierw rosną koszty transportu, a dopiero później może to wpłynąć na ceny produktów. Paliwo to jednak tylko jeden z czynników, które mają wpływ na inflację.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
3: Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, została zatrzymana. Policja przeszukała jej dom i zabezpieczyła m.in. telefony i dokumenty. Wcześniej Polsat News ujawnił relację mężczyzny, który twierdzi, że kobieta miała próbować zlecić mu zabójstwo 3 osób związanych ze sprawą jej syna. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Do zabójstwa Mai doszło w kwietniu ubiegłego roku. Bartosz G. nie przyznaje się do winy. Proces Sebastiana M. w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1 dobiega końca. 7 października przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim mają zostać wygłoszone mowy końcowe. Co może wydarzyć się później i jak ten proces wyglądał od strony bezpieczeństwa ruchu drogowego? Między innymi o tym w Radiu Łódź porozmawiamy z Łukaszem Zboralskim, redaktorem naczelnym portalu brd24.pl. To 10 minut po 8. Rowerzyści przejechali prawie 265 tysięcy kilometrów dla dzieci chorych na raka. Zakończyła się 6. akcja Czas na Lover Fundacji Krwinka. Udało się zebrać prawie 60 tysięcy złotych na wyjazd i rehabilitację dzieci. Aż 9 tysięcy kilometrów przejechała emerytka Jadwiga Mazurkiewicz.
8: Jak jesteśmy aktywni, to bez względu na wiek możemy to robić, tylko trzeba chcieć. Też udało mi się znajomych zmotywować do tego, żeby więcej kręcili.
3: Fundacja Krwinka zapowiada organizację kolejnego Czasu na Lover, to w przyszłym roku. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 6.30.
1: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Dziś na zmianę raz chmury, raz rozpogodzenia, nawet chwilę ze słońcem, ale raczej bez opadów. Tak zapowiada się środa w regionie. W Łodzi teraz około 9 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 16. Taka temperatura także w Skierniewicach, w Piotrkowie i Sieradzu. Minimalnie chłodniej, 15 stopni to w najcieplejszym momencie dnia. Jakość powietrza jest umiarkowana, ciśnienie dość niskie, może niekorzystnie wpływać na samopoczucie.

0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: 5 minut po godzinie 6. My mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Mamy środę, to jest 23 dzień września. Mamy pierwszy dzień jesieni. My do sprawy podchodzimy pozytywnie, nawet bardzo pozytywnie. I od razu takie szybkie pytanie dla naszych słuchaczy. Za co kochamy jesień? Myślę, że tych powodów wbrew pozorom może być sporo. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night.

Na co kochamy jesień, to nasze pytanie o poranku. Można pisać, można dzwonić, można nagrywać wiadomości głosowe, to za pośrednictwem naszej aplikacji, także stronę radiouć.pl. No i tu dorzucamy dobrą wiadomość, bo dziś startujemy z jesiennym, porannym konkursem związanym z 95-leciem Radia Łódź. Piękny wiek. Będziemy mieli dla naszych słuchaczy kapitalne bluzy i kapitalne kubki. Radia Łódź na pewno się jesienią przydadzą. Zmienia się także nasza romówka. Będą nowe propozycje, nowe duety. O tym wszystkim będziemy powoli opowiadali. Warto nas słuchać, to zdecydowanie. Tymczasem już teraz zdaje się, że możemy pomachać latu na pożegnanie. Summer moved on.

No nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności. Summer Moved On i grupa Aha. Tak, lato sobie poszło, ale wróci spokojnie. Poza tym przed nami wiele pięknych jesiennych dni. Niech tylko zaczerwienią się liście na księży muje. Chociażby, prawda? Za co kochamy jesień, liczymy na naszych porannych słuchaczy. A trochę zmieniając wątek, pan Stefan już z nami, nasz stały słuchacz, a przy tym zapalony kibic siatkówki donosi. Jak to się mówiło w szkole? 3-0. No tak to wyszło. Polska wczoraj na Mistrzostwach Europy odprawiła Niemców 3-0. Nasi wchodzą na wyższy poziom i meldują się w półfinale. Będziemy także do tego wydarzenia wracali w naszym serwisie sportowym. Jeszcze Słowenia, potem Włochy i mamy to. Dobry wieczór, swoją drogą pisze nasz słuchacz. Fakt, za oknem jeszcze ciemno, ale powoli. Powoli powinno się rozjaśniać. Wschód słońca, 6:30.

Reszta duet, Zalia i Piotr Rogucki. Teraz na zegarze 18 minut po godzinie 6. Za co kochamy jesienią, to pytamy. A chociażby kochamy The Light Move Festival, który rozpoczyna się w piątek, 25 września. I Radio Łódź na tym festiwalu także się zamelduje ze swoją instalacją Radiość. Te instalacje przygotowała projektantka, artystka Daria Łuka. Szczegóły na radiołódź.pl. Proszę koniecznie zajrzeć. No i widzimy się na Light Move Festival.

21 po godzinie 6. Jeszcze ważne informacje dla osób korzystających z łódzkiej komunikacji miejskiej. O poranku mieliśmy zatrzymanie ruchu tramwajów na Legionów za Gdańską w kierunku do ulicy Zachodniej. Dobra wiadomość jest taka, że komunikacja tramwajowa została wznowiona. No ta trochę gorsza taka, że tramwaje jadą niestety jeszcze opóźnione. Radio Udział, audycja poranna, na zegarze 21 minut po godzinie 6.

0: Reklama.
1: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
2: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Na zegarze 6:30. No i bardzo dobra wiadomość przed nami. Małgorzata Błażewicz w studiu. Raz jeszcze dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Małgosiu, co tam dobrego słychać?
2: Dzisiaj teraz mamy skrót wiadomości. Nad Wartą w powiecie wieluńskim znaleziono ciało 61-letniej kobiety. Ustalono, że to mieszkanka sąsiedniego powiatu na Opolszczyźnie. Służby ratunkowe zostały wezwane do miejscowości Kałuże. Mimo podjętych działań życia kobiety nie udało się uratować. Okoliczności i przyczyny jej śmierci wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Dalszy ciąg utrudnień dla pasażerów łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Dziś i jutro przewoźnik znów odwołuje połączenia. Tym razem chodzi o 22 kursy w każdym z tych dni. Powodem są usterki techniczne nowych pociągów. ŁKA informowała wcześniej, że chodzi m.in. o system sterowania drzwiami i inne podzespoły. 14 pojazdów ELF-3.0 zostało wycofanych z ruchu do czasu przywrócenia pełnej sprawności. Za usunięcie usterek odpowiada producent pojazdów PESA Bydgoszcz. Łódzka Kolej Aglomeracyjna zapewnia, że monitoruje działania prowadzone przez serwis dostawcy. Szczegółowe informacje, w tym lista odwołanych kursów, znajdują się na stronie internetowej ŁKA.łódzkie.pl i w aplikacji ŁKA Infoportal. Unijne sankcje nałożone na Rosję przedłużone, ale złagodzone. Ambasadorowie krajów członkowskich zdecydowali, że czarna unijna lista z zakazem wjazdu do Unii zablokowanymi aktywami pozostanie w mocy przez kolejne 3 lata. Jednak z tej listy wykreślonych zostało 2 wpływowych rosyjskich oligarchów. Chciały tego Słowacja, Francja i Luksemburg. Najgłośniej sprzeciwiała się Łotwa, ale ostatecznie nie zablokowała decyzji, która zapadła 5 godzin przed upływem terminu. I na koniec polska kolarka Maja Okrucińska zdobyła złoty medal rozgrywany w Montrealu Mistrzostw Świata w jeździe indywidualnej na czas juniorek. Druga z Polek, Kinga Słomka, zajęła 22 miejsce. Więcej informacji sportowych za pół godziny w Radiu Łódź.
1: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Dziś na zmianę raz chmury, raz rozpogodzenia, nawet chwilę ze słońcem, ale raczej w regionie nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz w Łodzi około 9 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 16, w Sieradzu minimalnie chłodniej 15 stopni, to w najcieplejszym momencie dnia. Jakość powietrza jest dość umiarkowana, tak to nazwijmy. Ciśnienie niskie, a więc jeżeli ktoś słabo się czuje, no to może zrzucić na ciśnienie.

0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 7. Jeśli ktoś jeszcze sobie nie zainstalował, no to gorąco polecam. Aplikacja mobilna Radio Łódź do Państwa dyspozycji. Tam po pierwsze informacje z Łodzi i regionu, no to wszyscy wiemy, ale także możliwość nagrywania wiadomości, które błyskawicznie trafiają na naszą skrzynkę. Wiadomości głosowe można to tak na marginesie nagrać także za pośrednictwem naszego portalu radiołódź.pl. No i nie mówię o tym, nie przypominam o tym bez powodu, no bo dziś startujemy z naszym jesiennym, porannym konkursem związanym z 95-leciem Radia Łódź. No i będziemy mieli dla naszych słuchaczy między innymi szałowe bluzy i magiczne kubki. Kubki Radia Łódź i bluzy także Radia Łódź. No i do tego będzie nam potrzebna aplikacja mobilna lub nasz portal, bo będziemy liczyli na Państwa wiadomości głosowe, a więc radiołódź.pl. Wszystko będziemy wyjaśniali spokojnie. Teraz na zegarze 27 minut do godziny 7.

0: 24 minuty do godziny 7 szukamy pozytywów związanych z rozpoczynającą się jesienią, no ale oczywiście nie zamykamy oczu na otaczającą nas rzeczywistość. No a tak sobie zaczyna się ten dzień, jeżeli chodzi o drogi w Łodzi, a zwłaszcza jeżeli chodzi o komunikację miejską, no bo są kolejne utrudnienia. Mamy zatrzymanie ruchu tramwajów na Przybyszewskiego, to za ulicą Łęczyńską w kierunku do ulicy Kinickiego. Tam o poranku doszło do zdarzenia drogowego, ruch został zatrzymany, no i trzeba liczyć się z poważnymi utrudnieniami. O poranku tramwaje stały także na Legionów za Gdańską w kierunku do ulicy Zachodniej. Tutaj dobra wiadomość jest taka, że komunikacja została już wznowiona, no ale ta gorsza taka, że tramwaje niestety jeszcze jadą opóźnione, także trzeba sobie zarezerwować więcej czasu, jeżeli ktoś tą trasą właśnie się porusza, to tramwaje 1, 7 oraz 15. 23 minuty do godziny 7 teraz.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Słuchamy Radio Ciocy Poranny, teraz na zegarze 20 minut do godziny 7. Niebawem zajrzymy do porannej prasy, a w niej między innymi o kończącym się procesie Sebastiana M. oskarżonego o doprowadzenie do śmiertelnego wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Także do tego tematu w porannej prasie będziemy wracali.

15 minut do godziny 7 teraz w Radiu Łódź. Niebawem prasa. Wcześniej jeszcze ważne informacje dla kierowców. To z ostatniej chwili, bo są utrudnienia na S8. Chodzi odcinek od węzła Studzianki do węzła Tomaszów Mazowiecki południe w kierunku Warszawy na wysokości Jadwigowa. Doszło do kolizji 3 samochodów. Zablokowany jest lewy pas. Ruch odbywa się pasem prawym. Noga z gazu. Prosimy o ostrożność, a więcej informacji drogowych u nas tuż przed godziną 7.

0: Radio Audycja Poranna na zegarze 12 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: Kończy się proces Sebastiana M. oskarżonego do prowadzenia do śmiertelnego wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Do tej tragedii doszło 3 lata temu na autostradzie A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. No i tą sprawą szczegółowo zajmujemy się na radiouć.pl. Także dzisiejsza prasa na ten temat, między innymi Dziennik Łódzki. Podczas procesu biegli przedstawili jej opinię uzupełniającą dotyczącą tego dramatycznego zdarzenia. Zaktualizowali także prędkość, z jaką poruszało się BMW, i to jest zakres od 313 do 333 km na godzinę. W Polsce jeszcze nikt nie badał wypadku, w którym jakikolwiek samochód jechał z tak przerażającą prędkością. Pod koniec procesu obrończyni oskarżonego Sebastiana M. adwokat Katarzyna Hebda próbowała złożyć kilkanaście kolejnych wniosków dowodowych w tej właśnie sprawie. Prokuratura była przeciwna. Sędzia Renata Folkman odrzuciła nowe wnioski obrony, uzasadniając te decyzje tym, że służą one jedynie przedłużeniu postępowania. My do tej sprawy będziemy wracali także w naszej dzisiejszej audycji. O ten dramatyczny wypadek sprzed 3 lat zapytamy Łukasza Zboralskiego z portalu BRD24.pl. To po godzinie 8 w Radiu Łódź. 10 minut do 7 teraz.

18 minut do godziny 7, gdzie tam 18, czas szybko leci. Niebawem u nas najważniejsze informacje. Wcześniej pierwszy o poranku raport drogowy, a jak słyszeliśmy, sporo dzieje się na drogach w Łodzi, także w naszym regionie. Nie zabraknie także doniesień ze świata sportu.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23 na naszej antenie.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce
6: było...
3: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Nie wstydź się zapytać.
12: Badania naukowe wyraźnie obalają mit, jakoby wiek emerytalny oznaczał koniec intymności. Aktywność seksualną podejmuje większość par między 60 a 70 rokiem życia. Pierwsze spotkanie z cyklu Nie wstydź się zapytać w środę, kwadrans po 20. Iza Berkowska, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
13: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
14: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
15: A w Brikomanie sprawdzałeś?
14: No nie, ale...
15: Ale co?
14: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
15: A to zobacz ten.
14: No rzeczywiście.
16: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
13: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
1: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Zbliża się godzina 7, więc wyjeżdżamy na drogi naszego regionu i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Adam Urzyński. Dzień dobry, Adam. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja?
20: Dzień dobry. Od rana napływają do nas informacje o niebezpiecznych zdarzeniach na drogach szybkiego ruchu. Na S8 w okolicach Zduńskiej Woli jest zwężenie na lewym pasie. Tam wcześnie rano doszło do wypadku. Osobówka wjechała w samochód zabezpieczający roboty drogowe. Kolejne zwężenie mamy też także na S8, ale w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. Tam zderzyły się 3 samochody i w tym miejscu też trwają działania służb. Sytuacja na ulicach Łodzi jak na razie jest stabilna. Za pół godziny zajrzymy na drogi dojazdowe do miasta.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Tu Radio Łódź, minęła 7. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
2: Paliwo drożeje, żywność może pójść w górę pod koniec roku. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Łodzi. Droga gotowa, ale zamknięta. Chodzi o Kaczeńcową. W Łodzi miasto idzie do sądu. Podwyższona gotowość na przejściach z Ukrainą. Dziś możliwe przelotne opady deszczu, wiatr słaby i umiarkowany. Uwaga na mgłę. Droższe paliwo nie przełożyło się na wyższe ceny produktów w sklepach. Jeszcze. Benzyna 95 zbliża się już do granicy 8 zł za litra. Na niektórych stacjach już ją osiągnęła. Mimo że wyższe ceny paliw oznaczają większe koszty transportu, na razie nie widać ich wpływu na sklepowe półki. Łodzianie zaznaczają, że na rynkach ceny warzyw, owoców czy mięsa nadal są przystępne. Jak mówi sprzedawca jajek z rynku bałuckiego pan Mirosław, na razie cen nie podnosi, ale wzrost cen paliw odczuwa w swoim portfelu.
21: Jakbym tutaj sam był, to już bym dzisiaj chciał podnieść tą cenę, ale niestety jest konkurencja, która na razie no, nie robi żadnych ruchów. No i tak się trzymamy w szachu, że tak powiem, nie?
2: Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przewiduje, że pod koniec roku żywność może zdrożeć. Jednym z powodów jest sytuacja w cieśninie Ormus. Konflikt między USA a Iranem utrudnia transport surowców i podnosi ceny paliw, gazu i nawozów. To z kolei może przełożyć się na wyższe ceny żywności. Problemy z nowymi pociągami łódzkiej kolei aglomeracyjnej nie ustępują. Dziś i jutro przewoźnik odwołuje po 22 połączenia. Odwołane są pociągi m.in. między Łodzią a Zgierzem, Ozorkowem, Łaskiem, Kutnem i Głownem. Zmiany dotyczą także połączeń Łodzi Fabrycznej z Radomiem i Drzewicą oraz Tomaszowa Mazowieckiego z Łodzią. A powodem są usterki nowych składów PESA ELF 3.0. Problemy dotyczą m.in. systemu sterowania drzwiami i innych podzespołów. Usterki ma usunąć producent PESA Bydgoszcz. Szczegółowe informacje, w tym lista odwołanych kursów, znajdują się na stronie internetowej ełka.lockie.pl i w aplikacji ełka infoportal. Nowa droga wybudowana, ale nie oddana i gotowa do użytku. Wojewoda uchyla zezwolenie na rozbudowę ważnej trasy na zachodzie Łodzi. Latem na Teofilowie ukończono nowy odcinek Kaczeńcowej od Odrowąża do Rąbieńskiej. Inwestycja została zrealizowana bez decyzji środowiskowej, bo według miasta nie była potrzebna. Wojewoda ma inne zdanie, dlatego uchylił zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Tamtejsi mieszkańcy narzekają.
22: Jak już robią, to niech robią, nie? Do końca. Do użytkowania potrzebne jest tutaj, bo tutaj na Teofilowie to jest okropnie z wyjazdem.
23: Jest to jakiś urok, jest cisza i spokój póki co.
24: Droga jest przepiękna i powinna być otwarta.
25: Będziemy składać skargę do sądu administracyjnego wojewódzkiego na tą decyzję wojewody. Jednocześnie podejmujemy działania mające na celu jak najszybsze uruchomienie tego odcinka.
2: Odpowiada wiceprezes Łódzkich Inwestycji Grzegorz Nita i dodaje, że droga może zostać otwarta w październiku.
18: Więcej na radiowódz.pl.
2: Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego w sprawie tragicznego wypadku na A1. Doszło do niego 3 lata temu i zginęła 3-osobowa rodzina. O tej sprawie, ale także o bezpieczeństwie na drogach, odcinkowych pomiarach prędkości i systemie Red Light porozmawiamy z gościem Radia Łódź, a będzie nim Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl. Zapraszam o 8.10. Mniej pojazdów jednocześnie przebywa na przejściach granicznych z Ukrainą. Nowa organizacja pracy Straży Granicznej ma związek z ostatnimi prowokacjami ze strony Rosji. Wzmocnione zostały także wojskowe zabezpieczenia 6 przejść na odcinku podkarpacko-lubelskim. O szczegółach mówi Krzysztof Polasik.
26: Ciężarówki zaczęły ustawiać się w kolejce nie bezpośrednio przed przejazdem granicznym, ale kilkaset metrów dalej.
27: Ustanowione zostały procedury, które generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu.
26: Przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Przed atakami dronowymi przejść bronią Wojska Obrony Powietrznej, zapewnił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
27: To są zarówno systemy, które już dzisiaj możemy obserwować, przede wszystkim systemy Piorun, ale też mówimy o Patriotach, które zostały już rozstawione.
26: Powstają także punkty schronienia w Doruchusku, wejdzie do niego
27: 650 osób i pracowników wszystkich służb, bo proszę pamiętać, że tu są także służby fitosanitarne, celne.
26: Miesięcznie przejazdy Doruchusk-Jachodzin przekraczają dziesiątki tysięcy pojazdów i setki pociągów. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Na 6 przejściach z Ukrainą obowiązuje podwyższona gotowość. Następne wiadomości Radia Łódź o 7.30.
19: Sprawdzamy jeszcze, co dzieje się w sporcie. W studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
28: Dzień dobry. Polscy siatkarze wygrali w Sofii z Niemcami 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Półfinałowym przeciwnikiem biało-czerwonym w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca meczu Słowenia-Belgia, który odbędzie się dzisiaj w Turynie. O awansie do strefy medalowej opowiadał tak rozgrywający Marcin Komenda.
3: Bardzo dziękujemy za gratulacje. Myślę, że zrobiliśmy naprawdę dobrą robotę dzisiaj. Niemcy naprawdę grały bardzo dobrze. To nie jest tak, że oni się położyli i nie chcieli grać. Oni naprawdę walczyli, w ataku grali bardzo cierpliwie, dużo bronili, bardzo dobrze zagrywali, więc to był bardzo trudny mecz, ale my pokazaliśmy klasę i z tego wynika to, że jest 3-0.
28: A Polacy znaleźli się w czołowej czwórce mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. Z każdego z poprzednich trzech czempionatów Starego Kontynentu przywozili medal, brązowe medale w 2019 i 2021 roku oraz złoto w 2023 roku. A wcześniej półfinalistami zostali Francuzi, którzy wygrali z Rumunią 3-0. W półfinale trójkolorowi zmierzą się ze zwycięzcą meczu Włochy-Finlandia. To spotkanie także dzisiaj w Turynie. Kolejny problem z urazem w piłkarskiej reprezentacji Polski. Po niefortunnych przypadkach Kamila Grabary, Filipa Rózgi i Adriana Benedyczaka, jak poinformował Polski Związek Piłki Nożnej, bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie reprezentacji, która się przygotowuje do meczów Ligi Narodów UEFA. W jego miejsce powołany został bramkarz Jagiellonii Białystok Sławomir Abramowicz, pierwotnie wybrany do reprezentacji Polski U21. Maria Okrucińska zdobyła w Montrealu złoty medal kolarskich Mistrzostw Świata w jeździe indywidualnej na czas juniorek. 18-letnia zawodniczka jest wychowanką Kopernikusa Toruń, ale w tej chwili jeździ w grupie holenderskiej. W rozmowie z Eurosportem przyznała, że zwycięstwo było jej głównym celem od początku tego sezonu i dodała także, że zarówno Michał Kwiatkowski, jak i Katarzyna Niewiadoma Finney są jej wielkimi idolami. A nasza zawodniczka ma jeszcze w programie wyścig ze startu wspólnego, który zaplanowano na piątek. Natomiast wczoraj także we wcześniejszym wyścigu sztafet mieszanych triumfowali Włosi, a Polacy zajęli 8 miejsce. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9. Zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Poranek w regionie pochmurny. W ciągu dnia według prognoz szansa na rozpogodzenia. Jeżeli chodzi o temperaturę, w Łodzi teraz około 9 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 16, to w stolicy województwa. Taka temperatura także w Skierniewicach, w Piotrkowie Trybunalskim i w Sieradzu. Dla odmiany minimalnie chłodniej, 15 stopni, niewielka różnica. To w najcieplejszym momencie dnia. Jakość powietrza jest umiarkowana, ciśnienie dość niskie, a to oznacza, że możemy się słabiej dzisiaj czuć.

0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: Tak jest, wszystko się zgadza, 8 minut po godzinie 7 teraz. No i jesień zaczyna swoje urzędowanie z wysokiego C. Jeżeli ktoś się właśnie wstał, włączył radio i nie zdążył wyjrzeć za okno, no taki układ, no to może lepiej jeszcze chwilę się z tym wstrzymać. Powiem tylko, że taka pogoda trochę jak z dreszczowca. Trochę mży, trochę mgły. No tak to wygląda. W prognozach rozpogodzenia, jak słyszeliśmy, no ale na razie się nie zapowiada. Ale trzymamy za słowo, może się uda. Kuba Janik, Marcin Pośpiech, raz jeszcze mówimy dzień dobry.

naszej strony radio.pl lub aplikacji mobilnej, a więc dwie drogi. No i odpowiedzenie na pytanie, co Radio Łódź znaczy dla ciebie, dla naszych słuchaczy. Proszę spróbować zmieścić się w 95 sekundach w nagraniu, także proszę się przedstawić oczywiście i zostawić numer kontaktowy, tak abyśmy mogli się do państwa odezwać, no bo mamy oczywiście nagrodę. Będziemy mieli przepiękną radiową bluzę oraz magiczny kubek Radia Łódź. Wszystko bardzo praktyczne, bluza z kapturem, ciepła, przyda się na jesień, a kubek wiadomo, zawsze się przyda. Czekamy więc na nagrania radiołódź.pl, to za pośrednictwem naszego portalu lub dzięki aplikacji mobilnej. 95 sekund na poznanie Radia Łódź. Teraz muzycznie grupa The Editors.

Seriously, grupa Editors. No ja też powiem poważnie, jak wiem, że jest rano, że jeszcze wszyscy zaspani, ale proszę dzwonić, proszę się odzywać i proszę nagrywać wiadomości. Co Radio Łódź znaczy dla ciebie, drogi słuchaczu?

nasze konkursowe pytanie. Proszę na nie odpowiedzieć, nagrywając wiadomość za pośrednictwem naszej strony radio.pl. To naprawdę bardzo proste. Jest taki czerwony przycisk. Wystarczy wcisnąć, no i zacząć mówić. No i ta wiadomość trafi na naszą skrzynkę lub dzięki naszej aplikacji mobilnej. To też banalnie proste. W nagraniu oczywiście proszę się przedstawić i zostawić numer kontaktowy. My dla Państwa mamy nagrody w postaci radiowych, radiościowych, pięknych bluz, a także radiowych kubków. A ja jeszcze od siebie dorzucam Marka Knopflera.

0: Gitary pana Marka nie do pomylenia z niczym innym. To Beryl i Mark na Radiu Zioparanku. Teraz 20 minut po godzinie 7. Także studio małparadiałódź.pl oczywiście. To także można się z nami za tym, dzięki temu komunikować. Oraz 606 78 78 78. No to teraz łódzka muzyka.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Pierwsza kawa. Tylko z Radiem Łódź.
1: Autopromocja.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10:40.
5: Joanna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
8: Radio Nocą.
9: Choć Marek Kamiński wielokrotnie zdobywał oba bieguny ziemi, to wędrówka 4000 km z Królewca spod grobu Immanuela Kanta, symbolu rozumu, do Santiago de Compostela, do grobu świętego Jakuba, bieguna wiary, okazała się dla niego najtrudniejsza i najważniejsza. Pisze o tym w swojej książce Trzeci biegun, której nowe poszerzone wydanie ukaże się w najbliższych dniach. I właśnie między innymi o tej wędrówce, nie po rekord, a po prawdę, Marek Kamiński opowie nam w najbliższym Radiu Nocą. Zapraszam Państwa do naszej rozmowy w czwartek 24 września od 23.05 do 1.00, a już też do przesyłania Państwa pytań czy komentarzy na m.woźniczka@radiolot.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
11: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi. Chyba zacznę inwestować w złoto.
12: Dlaczego akurat w złoto?
11: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
12: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
11: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
13: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
14: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
15: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
14: Lamia Sofa na każdy dzień.
13: Monumentalne, pełne rozmachu, ożywające wyobraźnie. Jedno z najwybitniejszych oratoryjnych dzieł w historii zabrzmi w Filharmonii Łódzkiej. W swoim słynnym Stworzeniu Świata Józef Haydn przedstawia historię powstania Ziemi według biblijnej Księgi Rodzaju, wykorzystując potężną obsadę i sugestywne efekty dźwięko-naśladowcze. W piątek 25 września usłyszymy ten niezwykły utwór w wykonaniu międzynarodowego składu solistów oraz chóru i orkiestry symfonicznej Filharmonii Łódzkiej pod kierunkiem Artura Kozy. Bilety na filharmonia.pl. Kalodz.pl.
16: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
17: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517 416 417.
18: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
19: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
20: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
21: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
22: Zbliża się 7.30, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu. No i oczywiście sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Adam Urzyński. Raz jeszcze dzień dobry. Adam, jak teraz wygląda sytuacja?
23: Dzień dobry. Do Łodzi z miast ościennych właśnie wjeżdża wielu kierowców, próbujących zapewne zdążyć na 8 do pracy. Do tego czasu pozostało pół godziny i zapewne niektórzy zdążą w ostatniej chwili, bo oczywiście trzeba jeszcze przejechać przez Łódź. Największe opóźnienie będziemy mieli na drogach z Aleksandrowa, Pabianic i Zgierza. I tutaj trzeba będzie do czasu przejazdu doliczyć kilka lub kilkanaście minut, a sam przejazd przez Łódź też może się przedłużyć. No i ten dodatkowy czas, te dodatkowe opóźnienia trzeba ze sobą zsumować. I tak to właśnie jest w Łodzi, że w jednym miejscu poczekamy 5 minut, w drugim 10 i zaraz zbiera się 30 minut spóźnienia. A niestety o 7.30 to może być za dużo. Za pół godziny raz jeszcze zajrzymy na drogi.
21: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
22: Tymczasem na zegarze 7.30. W studiu Małgorzata Błażewicz.
24: Wyremontowana ulica w Łodzi jeszcze długo nie będzie otwarta dla kierowców. Chodzi o nowy odcinek ulicy Kaczeńcowej na Teofilowie. Mieszkańcy na razie mogą tylko oglądać nową inwestycję, bo wojewoda uchyliła zezwolenie na realizację budowy. Miasto zamierza zaskarżyć tę decyzję. Za tydzień, w czwartek, sprawą zajmie się Komisja Transportu w Łódzkiej Radzie Miejskiej. Transport na życzenie w Zgierzu zdaniem mieszkańców sprawdził się. Mijają 3 miesiące od wprowadzenia pilotażowego rozwiązania pod nazwą Tup Tup and Go. Zgierscy urzędnicy informują, że przez ten kwartał busy na żądanie przewiozły prawie 5,5 tysiąca pasażerów. Na terenie Zgierza powstało już 275 wirtualnych przystanków. Wkrótce ma się pojawić możliwość zamówienia przejazdu nawet z 4-dniowym wyprzedzeniem. Miasto chce też zintegrować system ze zgierską migawką. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź. Policjanci i strażnicy miejscy mają dostać urządzenia do sprawdzania przerobionych rowerów i hulajnóg elektrycznych. Na miejscu będą mogli sprawdzić moc i prędkość pojazdu. Nowe przepisy mają też uderzyć w firmy, które sprzedają sprzęt niespełniający wymagań. Prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wystąpią na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Nowym Jorku trwa zgromadzenie ogólne ONZ, na które przybyło około 200 przywódców z całego świata. Polski prezydent zamierza mówić podczas debaty generalnej o wyzwaniach i zagrożeniach stojących przed światem z perspektywy naszego kraju. Szef polskiej dyplomacji swoje przemówienie zamierza poświęcić kwestii rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.00.
22: Piosence Manamu, Szary Milerze za oknem, no tak to wygląda. Poranek w regionie pochmurny, gdzie niegdzie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz około 9 stopni na termometrze w Łodzi, w ciągu dnia do 16. Taka temperatura także w Skierniewicach. W Piotrkowie i w Sieradzu minimalnie chłodniej, 15 stopni. To w najcieplejszym momencie dnia. Jakość powietrza umiarkowana.

0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: 28 minut do godziny 8, to a propos Radio Łódź, co Radio Łódź znaczy dla ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczka. O, to nasze konkursowe pytanie. Proszę na nie spróbować odpowiedzieć, nagrywając wiadomość za pośrednictwem radiołódź.pl, a więc naszego portalu. Przy okazji można sobie poczytać, czy też odsłuchać nasze podcasty, ale można także zajrzeć do naszej aplikacji mobilnej, tam także możliwość nagrania wiadomości głosowej. Proszę się przedstawić oczywiście w tym nagraniu, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować. No i mamy atrakcyjne nagrody, przepiękną radiościową, radiową bluzę oraz radiowy kubek. A więc do dzieła. Dzwonimy, nagrywamy i wysyłamy do Radia Łódź. My te wszystkie wiadomości będziemy odsłuchiwali. Teraz na zegarze 27 minut do godziny 8.

0: 24 minuty do godziny 8, a przed nami kolejne tematy i niebawem zajrzymy na rynek, by zapytać, czy wyższe ceny paliw już widać w cenach jedzenia. Jak to wygląda u Państwa, w Państwa sklepach, w Państwa okolicy? Proszę dać znać. Także w tej sprawie studio@radiowłodzi.pl 606 78 78 78 na ceny paliw, no niestety rekordowe. Ale podobno są szanse na odwilż, na uspokojenie sytuacji w ciśnienie Ormus, no i podobno ceny mają spaść mocno, za to trzymamy kciuki.
1: Wszystko poszło w górę.
2: Jeśli chodzi o warzywa, to raczej nie. Bo ja tak, jabłka, warzywa troszkę i w zasadzie to nie odczuwa się jakiejś zwyżki. Nie, absolutnie nie.
0: Ten temat u nas za kilka chwil. Słuchamy Radia Łódź, audycji porannej, a na zegarze 24 minuty do godziny 8.

0: 20 minut do godziny 8, ceny paliw rosną, ale na razie nie widać tego na sklepowych półkach, jak mówią łodziani, z którymi rozmawiał nasz reporter. Jeżeli chodzi o ceny warzyw, mięsa czy owoców, cenowego szoku nie widać.
1: Wydaje mi się, że raczej taniej.
2: Taniej jest?
1: Tak.
2: Coś szczególnie takiego taniego?
1: Fasolka jest tańsza, pomidorki są tańsze.
2: Po ile?
1: No pomidorki tak od 3 zł, no a były droższe po 5, po 6.
2: Aha, a fasolka?
1: A fasolka dzisiaj była i po 6.
3: Wszystko poszło w górę. Jedzenie i wędlina i warzywa, wszystko poszło w górę.
4: Jeśli chodzi o warzywa, to raczej nie. Bo ja tak, jabłka, warzywa troszkę i w zasadzie to nie odczuwa się jakiejś zwyżki. Nie, absolutnie nie. Warzyw jest wyjątkowo dużo, mimo tej suszy, która była w czerwcu, to i tak jest sporo warzyw i owoców i tak dalej. Także u nas akurat nie ma takiego dużego kryzysu, jeśli chodzi o warzywa, i ceny też są, można sobie pozwolić.
5: Doktor Radosław Piwowarski, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Ceny paliw są jedną ze składowych inflacji, natomiast na inflację składają się również ceny innych produktów i w przypadku cen żywności aktualnie obserwujemy wręcz deflację. Mocno spadły ceny chociażby mleka, ogórków, jabłek, co wynika oczywiście z nadpodaży pewnych produktów na rynku żywności. Nie dotyczy to całego rynku, ale w kategorii ogólnej ceny żywności po prostu spadają.
6: U mnie na razie nic nie zdrożało, ale ceny paliw się odczuwa. No zyski na pewno spadły, ale nie przerzuca się na razie na konsumenta, tylko pokrywa się z własnych jeszcze.
2: No właśnie, ale powiedział pan jeszcze. Jeśli ceny paliwa jeszcze się utrzymają, to rozumiem, że pan też będzie zmuszony podnieść jakoś cenę.
6: No przypuszczam, że tak. No. To rynek zadecyduje. Ja już bym dzisiaj chciał sam. Jakbym tutaj sam był, to już bym dzisiaj chciał podnieść tą cenę. Ale niestety jest konkurencja, która na razie no, nie robi żadnych ruchów. No i tak się trzymamy w szachu, że tak powiem, nie?
2: Ile pan ma jajka?
6: 18 zł za 15 sztuk. U mnie ta cena utrzymuje się już praktycznie chyba od półtora roku.
7: Na razie jeszcze nie wpływają, proszę pana. Mhm. Ale przypuszczalnie, jak dojdzie do 10 zł, to trzeba będzie podnieść. Śliwka po 5 zł, jabłko też 5 zł, drobne 3 zł. Kryzys się zbliża chyba. Zobaczymy, co będzie dalej.
2: A czy możemy się spodziewać, że no jeśli te wysokie ceny paliw się utrzymają, albo wręcz no jeszcze bardziej poszybują do góry, to czy te ceny w sklepach no też będziemy widzieć, że pójdą w górę?
5: Wszelkiego rodzaju zmiany cen na rynku nośników energii mają pewne odłożenie w czasie. To znaczy zaczynamy je widzieć dopiero w okresie około od miesiąca do 3 miesięcy. Proszę pamiętać, że program CPN ostatni skończył się pod koniec sierpnia, zatem minęły dopiero 3 tygodnie. Możemy się spodziewać oczywiście wzrostu cen, lecz proszę pamiętać o tym, że nośniki energii to nie jedyny składnik inflacji. Jeżeli inne towary będą swoistą przeciwwagą, tak jak chociażby produkty żywnościowe obecnie, to inflacja może utrzymać się na niższym poziomie. Natomiast jeżeli coś się zmieni na innych rynkach, oczywiście inflacja wzrośnie.
0: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywności w swojej analizie wskazuje, że w czwartym kwartale tego roku możemy spodziewać się podwyżek cen żywności, a to oczywiście przez drożejącą ropę, a to oczywiście z powodu wojny w Iranie. Kacper Józefowicz przygotował te relacje.

13 minut do godziny 8. My polecam nasze spotkanie po godzinie 8. Naszym gościem dziś będzie Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl. Porozmawiamy o bezpieczeństwie na drogach.

5 minut do godziny 8. Co Radio UCIE znaczy dla Ciebie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu? To nasze konkursowe pytanie w nowej zabawie, która przez całą jesień w poranku od poniedziałku do piątku. 95 sekund na poznanie Radio UCIE, to oczywiście w związku z naszym jubileuszem. Teraz już grupa Metro.

0: Radio Łódź. Dajemy energię na start. Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
7: Kevin!
6: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
8: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco! Więcej na cechapasażlucki.pl.
9: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
10: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
12: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
13: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
14: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
0: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Zbliża się godzina 8, czas na informacje drogowe. Jada Murzyński.
16: W Łodzi mamy sam środek porannych godzin szczytu. Wśród tych najważniejszych dróg ciężko znaleźć taką, na której nie ma jakichś utrudnień. Niestety tych korków mamy dosyć dużo i 20 minut opóźnienia będziemy mieli na Alejach Włókniarzy, kwadrans straty na Rondzie Solidarności, no i też 10 minut opóźnienia przy Palmiarni, to w ciągu ulicy Piłsudskiego. Tak wygląda sytuacja w Łodzi, a w regionie najbardziej zakorkowanym miastem jest niestety Wieluń. Tutaj przejazd przez główne ulice Wielunia zajmie od kilkunastu do nawet 20 minut dłużej. Ostatnie dni były dosyć deszczowe, dziś zrobiło się bardzo mglisto. Spadła widoczność, dlatego kierowcy na pewno powinni zdjąć nogę z gazu. Za pół godziny raz jeszcze zajrzymy na drogi.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
7: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje, Małgorzata Bożewicz.
17: Rosyjski atak na Ukrainę, polskie myśliwce poderwane. Łódź walczy o otwarcie ważnej ulicy na Teofilowie. Jest wybudowana, ale zamknięta. Mieszkańcy Zgierza polubili transport na życzenie. Za chwilę szczegóły. W dzień zachmurzenia umiarkowane i duże, gęsta mgła niemal w całym województwie. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województwa lubelskiego. W polskiej przestrzeni powietrznej zostały poderwane myśliwce, poinformował rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
18: Mieliśmy w przestrzeni powietrznej Ukrainy rosyjskie drony odrzutowe, które zbliżały się do naszej granicy. Z ostatnich informacji wynika, że najprawdopodobniej osiągnęły cele lub zostały już zwalczone, zanim zbliżyły się do naszej granicy. Stąd też operowanie naszego lotnictwa. Myśliwce miały zgodę również na przekroczenie bariery dźwięku, więc można się spodziewać również sygnałów o tym, że był słyszalny huk lub głośny hałas w centralnej części Polski.
17: Myśliwce monitorują sytuację w polskiej przestrzeni powietrznej, ale powoli wracają do standardowych procedur. Łodzianie nie mogą korzystać z nowej drogi, choć remont już się zakończył. Łódzki magistrat zapowiada skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niedawno zakończyła się rozbudowa ulicy Kaczeńcowej od Odrowąża do Rąbieńskiej na zachodzie Łodzi, ale wojewoda uchyliła zezwolenie na inwestycje. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
19: Latem pierwsi kierowcy mieli skorzystać z nowej drogi na zachodzie Łodzi. Tak się jednak nie stało, choć rozbudowa Kaczeńcowej od Odrowąża do Rąbieńskiej już się zakończyła. Wojewoda uchylił zezwolenie na inwestycje, bo miasto miało sztucznie podzielić inwestycje tak, aby nie musieć uzyskiwać decyzji środowiskowej. Miasto temu zaprzecza i zapowiada skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jedno jest pewne. Nowa trasa na zachodzie stolicy regionu pozostaje zamknięta dla samochodów. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
17: Magistrat zapowiada, że postara się jeszcze w październiku otworzyć ulicę Kaczeńcową, jednak na razie miasto nie podaje szczegółów. Transport na życzenie w Zgierzu cieszy się zainteresowaniem mieszkańców. Mijają 3 miesiące od uruchomienia pilotażowego programu Tup Tup and Go. W tym czasie busy na żądanie przewiozły prawie 5,5 tysiąca pasażerów. Mieszkańcy chwalą nowe rozwiązanie.
20: Dla mnie to jest idealna sprawa, bo w godzinach szczytu to naprawdę jest ciężko. Idealnie, tak jak ja z dwójką dzieci i tego to się dzieciaki nie umęczą.
21: Ja jechałem z moim dzieciaczkiem niepełnosprawnym. Mój dzieciaczek zadowolony. Za 4 zł czy za 5 zł pojedziesz i cię dowiezie na każde miejsce. Zawsze na czas.
22: Z aplikacji się skorzysta i można sobie jechać.
17: Na terenie Zgierza powstało już 275 wirtualnych przystanków. Wkrótce ma się pojawić możliwość zamówienia przejazdu nawet z 4-dniowym wyprzedzeniem. Miasto chce też zintegrować system ze zgierską migawką.
23: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
17: Rozkopany Tomaszów Mazowiecki. Inwestycje drogowe mają poprawić bezpieczeństwo i komfort poruszania się. Na modernizację ulic i skrzyżowań miasto przeznaczyło około 30 milionów złotych. Dobiegają końca prace na Browarnej oraz przy rondzie Luboszewskiej i Spalskiej. Drogowcy są też obecni na ulicach Niecałej i Zielonej. Kolejnym etapem będzie przebudowa fragmentu Legionów. Roboty mają ruszyć pod koniec września, a miasto pozyskało na ten cel blisko 7 milionów złotych wsparcia, mówi Adam Koziełek z Urzędu Miasta w Tomaszowie.
24: Powiat tomaszowski buduje most na ulicy Legionów. Chcemy wykorzystać tą przerwę i zamknięć tego przejazdu, żeby nie utrudniać w przyszłym roku już przejazdu przez ulicę Legionów po oddaniu mostu.
17: Równolegle przy Warszawskiej powstaje tunel pod torami kolejowymi. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego w sprawie tragicznego wypadku na A1 w Łódzkiem w 2023 roku. Zginęła wtedy 3-osobowa rodzina. O procesie oraz bezpieczeństwie na drogach za kilka minut porozmawiamy w Radiu Łódź z Łukaszem Zboralskim, redaktorem naczelnym portalu brd24.pl. Koło gospodyń wiejskich z Łódzkiego z ogólnopolskim sukcesem. Gospodynie z Czerniewic z koła Tradycja i My zajęły trzecie miejsce w konkursie kulinarnym Polska Smakuje. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie rywalizowało 16 kół z całego kraju. Konkursowym daniem przedstawicieli województwa łódzkiego był królik po dworsku z Czerniewic, mówi przedstawiciel koła Przemysław Kozłowski.
1: Trzech kucharzy znanych w całym kraju było w jury. Mieli niezwykle trudne zadanie. Sami nam to później mówili po oficjalnej części, że szliśmy łeb w łeb i dosłownie minimalnie nie zajęliśmy pierwszego miejsca, a trzecie. Mimo to cieszymy się ogromnie.
17: W Warszawie rywalizowały koła gospodyń, które wcześniej zwyciężyły w regionalnych eliminacjach konkursu. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 8.30. Zapraszam.
7: Zaglądam jeszcze do prognozy pogody. Poranek w regionie przeważnie pochmurny, gdzie niegdzie może popadać słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, w Łodzi nadal 9 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 16. Taka temperatura także w Skierniewicach. Chłodniej w Piotrkowie i w Sieradzu, tam 15 stopni. To w najcieplejszym momencie dnia. Jakość powietrza dziś umiarkowana.
23: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
7: 5 minut po godzinie 8, a co Radio Łódź znaczy dla Państwa? To nasze konkursowe pytanie w naszej jesiennej zabawie. Proszę na nie odpowiedzieć, nagrywając wiadomości za pośrednictwem radiołódź.pl lub w naszej aplikacji mobilnej. No i proszę pamiętać, aby w tym nagraniu się przedstawić, żebyśmy mogli się z Państwem skontaktować, właśnie podać numer telefonu, a dla osoby, która prześle najciekawszą wiadomość, będziemy mieli przepiękną radiową bluzę oraz kubek. To nasz nowy jesienny konkurs, 95 sekund na poznanie Radio Łódź, bo Radio Łódź świętuje 95 lat. Teraz na zegarze 5 minut po godzinie 8.

0: samoloty, Jorganek. No my też musimy lecieć, 7 minut po godzinie 8. Czas na spotkanie z gościem.
1: Gość Radia Łódź.
2: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami dziennikarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Uszanowanie.
3: Dzień dobry.
2: Koniec procesu Sebastiana M., oskarżonego o doprowadzenie do śmierci trzyosobowej rodziny. Przypomnijmy, do tragedii doszło 3 lata temu na autostradzie A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Według biegłych Sebastian M. jechał z prędkością ponad 300 km na godzinę i uderzył w auto, którym podróżowało małżeństwo z dzieckiem. Cała trójka zginęła na miejscu w płomieniach. Podobnie jak nasz piotrkowski korespondent Paweł Kwiatkowski, relacjonowałeś te sprawy, byłeś na rozprawach. Spodziewałeś się tego, że rzeczywiście w poniedziałek już nastąpi koniec, może nie całego procesu, ale przewodu sądowego, że za 2 tygodnie, 7 października usłyszymy już tylko mowy końcowe, a być może nawet też wyrok?
3: Spodziewałem się, że ten proces zmierza do końca, dlatego że no, nic w nim nie zostało już do zrobienia. Tam była opinia biegłego najpierw od czarnych skrzynek i on ją uzupełniał, a potem był słuchany. Na podstawie jego uzupełnionej opinii cały zespół jeszcze przygotował też odpowiedzi na pytania, na wątpliwości obrony. Przygotował obszerną taką swoją odpowiedź, uzupełniającą analizę ponad 360 stron. I ci biegli teraz, wiedziałem, że będą we trzech obecni na sali, że będą odpowiadać na pytania obrony, jeśli ma jeszcze jakieś wątpliwości. Być może obawiałem się, że nie zdążymy jednego dnia, bo ostatnio to przesłuchanie wielogodzinne było jednego biegłego, teraz było trzech tych biegłych. Natomiast wiedziałem, że po tym raczej będzie koniec, jeśli obrona nie wymyśli jakiejś niewiarygodnie sprytnej sztuczki, bo tak naprawdę w tej sprawie nic już nie zostało do powiedzenia i wydaje mi się, że ona mogła być już zakończona wcześniej, gdyby sędzia była bardziej radykalna w odrzucaniu pytań, które nie mają związku w ogóle ze sprawą. Natomiast widać było, że sędzia chce pozwolić obronie zadawać nawet najgłupsze pytania, żeby nie mieć jakiegoś takiego zarzutu, że nie dała, nie wiem, że na coś nie zwróciła uwagi, nie dała się wypowiedzieć. Więc tak, spodziewałem się, że to może być już koniec, że jak wbiegli się wypowiedzą, wypowiedzą na wszelkie wątpliwości, a ja już wcześniej nie widziałem tak naprawdę nawet z pytań obrony, gdzie jest jakaś poważna wątpliwość, o którą mogłaby się obrona zaczepić, doprowadzić do tego, że sędzia by powiedziała, no to stop, to powołajmy innych biegłych, bo ci nie dali rady, bo złapaliśmy im na czymś, co nie powinno się wydarzyć, na jakimś fatalnym błędzie w opiniowaniu. Spodziewałem się, że jak odpowiedzą na wszystkie te pytania, które padną, to będzie już to koniec tych zadawania pytań, wypowiedzi stron, że już zostanie tylko tak naprawdę mowa końcowa obu stron i że sędzia już w zasadzie powinna przygotowywać się do wygłoszenia wyroku.
2: Bo to jest historia, która obejmuje nie tylko to postępowanie sądowe, to jest historia, która trwa od 3 lat, bo najpierw oskarżony zbiegł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W połowie ubiegłego roku został sprowadzony do Polski, dokładnie pod koniec maja, i stanął przed tym obliczem sprawiedliwości. Obrona próbowała podważyć opinię biegłych, którzy wskazywali na prędkość od 315 do 329 km na godzinę. Co cię najbardziej uderzyło w tej całej sprawie, w tej całej historii i w gmachu piotrkowskiego sądu, ale też poza nim?
3: Najbardziej uderzająca chyba była postawa tego młodego człowieka, który zabrał 3 życia, zniszczył wiele rodzin naraz, jedną całkowicie unicestwił, i to, że dokonała się w nim jakaś przemiana podczas tego procesu z człowieka, który przepraszał i wydawało się, że chce się poddać karze, w człowieka, który z ogromnym tupetem uważał, że jest niewinny i teraz do końca tak uważał, a wręcz posunął się do tego, że na sali sądowej mówił, że ci ludzie nie zginęli w wypadku, tylko po prostu w pożarze, bo oni spłonęli w aucie. To było niewiarygodne i zaskakujące bardzo dla mnie było to, jak słaba była przygotowana jego linia obrony. To było dla mnie nie do połączenia, że ktoś jednocześnie zaczął prezentować taki tupet, jakby miał szansę na to, że zostanie uniewinniony całkowicie, a z drugiej strony ma linię obrony, która nie ma żadnego punktu zaczepienia i że ja tam dniami wysiadywałem w tym sądzie z kolegami dziennikarzami i słuchałem pytań obrony i takich prowokacji, do których do niczego nie prowadzą, że ta obrona nawet nie potrafiła ludziom na sali, tym, którzy się znają na wypadkach drogowych, bo trochę już tym się zajmuje, dać i przekonać ich, że rzeczywiście znaleźli coś, co może podważać winę Sebastiana M. w tej sprawie.
2: A widziałeś u oskarżonego jakiś taki realny moment żalu czy też skruchy, bo niedawno też był bardzo głośny wyrok w sprawie Łukasza Żaka, który też doprowadził do wypadku drogowego, w którym

0: że on tu nic złego nie zrobił, że może jechał za szybko, no bo rzeczywiście tego już nie kwestionował, ale nie znowu tak szybko, jak wychodziło z wyliczeń i że tak naprawdę to winni są ci biedni ludzie, którzy wjechali mu przed samochód, a on tylko popełnił ten błąd, że jechał na złamanie karku i tak naprawdę ta wina nie należy do niego. On tą winę jakoś wewnętrznie wyparł. Jestem bardzo ciekaw jego mowy końcowej.
1: Dodajmy też, że biegli mówili, że nigdy w swojej karierze nie zetknęli się z tak dużą prędkością na drodze jak ponad 300 km na godzinę.
0: Bo 329 maksymalnie taki przedział tam oszacowali, też nawet tyle mogło to być przed wypadkiem, to rzeczywiście takich wypadków jest niewiele i to był pewien kłopot z tym wypadkiem, dlatego że, kłopot w pewnych częściach opiniowania tej sprawy, dlatego że biegli pokazywali, ale nie byli dobrze przygotowani do tego, że nawet na świecie nie ma zbyt wielu opracowań pokazujących, jakie ślady zostawiają na jezdni opony, kiedy ktoś z tak gigantyczną prędkością wpada w poślizg i powoduje wypadek, że nawet producent opon, do którego się zwrócili, nie prowadził testów przy takich prędkościach przekraczających znacznie indeks prędkości tych opon, na przykład co się dzieje z oponą, jak ona się degraduje, nagrzewa, przegrzewa. Znaleźli opracowania nieliczne naukowe, które o tym mówiły i takie słowa padły, że jeden z biegłych powiedział, że w swojej 25-letniej karierze opiniowania wypadków drogowych nigdy nie spotkał się z czymś takim, żeby przy takich prędkościach szalonych ktoś spowodował wypadek. Takich wypadków jest niewiele. No i w związku z tym biegli, wydaje mi się, tym bardziej to swoje opiniowanie rozszerzyli i użyli tam wielu metod i różnych, oni je prezentowali, które pokrywały się jedna z drugą w wynikach, że chcieli być bardzo dokładni w tym, co zrobili.
1: A myślisz, że zmienia się linia orzecznicza albo inaczej? Czy sędziowie będą coraz większą wagę przykładali do wyroków i orzeczeń wydawanych właśnie w takich sprawach, chociażby patrząc na ostatnią głośną sprawę Łukasza Żaka, czy też patrząc na to, jakie emocje, którym trudno się dziwić, budzi też ta sprawa Sebastiana M. i tej tragedii na autostradzie A1 sprzed 3 lat?
0: To jest pytanie do polskich sędziów. Czy oni zrozumieli, że wypadki drogowe nie powinny być traktowane jako przypadek i zrządzenie losu, tylko są to zazwyczaj decyzje podejmowane przez ludzi, którzy nie chcą tych konsekwencji, ale ich decyzje stwarzają ryzyko i muszą sobie z tego zdawać sprawę, jeśli są poczytani i mieli prawo jazdy. Ta sprawa Łukasza Żaka była trochę inna oczywiście, dlatego że u Sebastiana M. nie było ani pijaństwa, ani zakazu prowadzenia pojazdu złamanego, ani nie było ucieczki z miejsca zdarzenia, ani nawet, i to akurat na procesie mu się udało podczas obrony udowodnić, nie uciekł z kraju. On miał dowód na to, że wyjechał w interesach, nie chciał wrócić, to prawda, ale ucieczki nie sposób mu udowodnić. No i sprawa Łukasza Żaka pokazała, że pewna przemiana, która jest w Polsce społeczna, że my inaczej patrzymy na te rzeczy jako bardziej zamożne i świadome społeczeństwo, że domagamy się też od sędziów zabezpieczenia nas na drogach, bo te wyroki, izolacje długie, i pokazanie, że będzie sąd bezwzględny wobec drogowych morderców, ma nas zabezpieczać, chyba spowodowało, że u niektórych sędziów przynajmniej ta optyka jest dzisiaj inna i ten wyrok był maksymalny, bardzo surowy dla Łukasza Żaka, 20 lat w pierwszej instancji, dobrze umotywowany. Czy to działa na wszystkich sędziów? Myślę, że nie. Czy to działa na niektórych sędziów tak, że zrozumieli, że tym sposobem wyrok ma też zadusić, uczynić krzywdę, wyrok ma dać szansę naprawy się człowiekowi, wyrok ma być adekwatny do stopnia popełnienia winy i wyrok ma też wychowywać społeczeństwo. I myślę, że w tych kwestiach, no, na przykład sędzia z Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim też te wszystkie rzeczy będzie musiała zważyć, że ten wyrok wszystkie te rzeczy będzie musiał zawierać. I te wyroki mają, jak mówiłem o wychowaniu społeczeństwa, pokazywać, że uświadamiać też ludziom, że zło, które mogą wyrządzić, łamiąc prawo, spotyka się z surowymi konsekwencjami. Ale nie jestem w stanie przewidzieć, czy masowo teraz sędziowie będą tutaj orzekać wysokie kary w takich przypadkach. Akurat myślę, że przypadek Sebastiana M. jest też naprawdę bardzo specyficzny ze względu na prędkość, potem zachowanie na procesie, brak szacunku jednak do ofiar i rodzin, taka pewna buta, że to wszystko musi zostać zważone i próba uniknięcia naprawdę odpowiedzialności.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest redaktor naczelny portalu brd24.pl Łukasz Zboralski. Rząd rozpoczyna projekt badawczy nowego oznakowania odcinkowego pomiaru prędkości. Na wybranych trasach ma zostać przetestowany znak, który będzie wskazywał obowiązujące ograniczenie prędkości. To postulat m.in. łódzkiego senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z Koalicji Obywatelskiej.

0: Obywatelskiej. Nie odpuszczę wam tego i sprawdzimy, jaką ewaluację przepowiadacie, pisze w serwisie X Łukasz Zboralski. Dlaczego?
1: Dlatego, że o ile nie mam nic przeciwko dodaniu, jaka jest obowiązujący limit prędkości, kiedy wjeżdża się w odcinkowy pomiar, ani mnie to ziemi, ani grzeje. Kierowców, którzy wiedzą, ile się jedzie po autostradzie ekspresówce, też nie. Natomiast ja dostrzegam w tym, że w ważnym procesie, którym rząd powinien się zajmować, czyli na przykład zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na drogach, mam do zrobienia dużo więcej niż domalowywanie, ile tutaj można jeszcze jechać tym, którzy mogą zostać złapani, bo nie znają prawa albo nie szanują tego prawa. No przecież mamy do odznakowienia polskiej drogi. To już drugi minister ma w szufladzie projekt, który pokazuje, jak można zmniejszyć liczbę znaków na polskich drogach i chciałbym, żeby tym się zajął rząd, na przykład, niż takim przedwyborczym populizmem, że o, kierowcy, spełnimy waszą teraz taką wolę, którą macie w sobie, że jak wyjedziecie w odcinkowy pomiar, to nikt z was już nie będzie się bał, bo wiadomo, ile tutaj można jechać. No, zastosował ten rząd przy okazji tego populistycznego projektu taki wymyk, żeby nie przeprowadzać tego prawnie i zmieniać znak, czyli zmieniać rozporządzenie, dopisać nowy znak, tylko określono to jako projekt badawczy, bo wtedy można sobie na drodze postawić jakikolwiek znak, uznawać, że się prowadzi pewne badanie. Tylko nie można kłamać ludziom. Jeśli się prowadzi pewne badanie, to ja bym chciał poznać potem jego wyniki, czyli jaka była liczba wypadków na odcinkowych pomiarach prędkości, na drogach szybkiego ruchu przed zmianą znaków i jaka będzie po. Moim zdaniem nie będzie tam żadnej różnicy, ale czy wtedy rząd te znaki zdejmie? Pewnie nie zdejmie, no pewnie już zrobi wszędzie z tymi ograniczeniami prędkości. Nie lubię, jak ludzie kłamią, nie lubię, jak podlizują się ludziom, kiedy mogliby w tym czasie zrobić rzeczy, które ludziom pomagają po prostu.
0: Senator Kwiatkowski postuluje też montaż sekundników przy światłach, na których działa system Red Light, czyli ten system, który wykrywa nielegalne przejechania przez kierowców na czerwonym właśnie świetle. To jest dobry pomysł, czy niespecjalnie?
1: To jest prawie tak samo głupi, jak ten jego poprzedni pomysł. To znaczy, poszedłbym dalej. Proponuję senatorowi Kwiatkowskiemu, żeby postulował projekt badawczy znaków ostrzegających, że na tym skrzyżowaniu nie jedź na czerwonym, bo tutaj łapią. Przecież nie można tak straszyć kierowców, no nie? Że tutaj na jednych łapią, a na innych nie łapią. Sekundniki są też czymś, o czym polscy kierowcy marzą i pragną. I nie widzę w tych sekundnikach nic złego, poza tym, że jak ktoś chce wydawać swoje pieniądze, bo one idą z naszych podatków, na takie rzeczy, które nie mają wpływu ani na bezpieczeństwo, ani na płynność ruchu, bo to badania ze świata w sumie tak zgrupowane mówią, że to nic nie daje. Daje trochę w sprawie pieszych, że oni nie przychodzą na czerwonym, jak mają te sekundniki, to akurat tam daje.
0: I ma też trochę wpływ na komfort.
1: Komfort, okej. Okay. Jeśli ludzie chcą płacić za komfort i mieć te wyświetlacze, niech sobie mają. Niech wiedzą, że płacą po prostu za komfort i za nic innego. Nie mam nic przeciwko, tylko mówmy, po co to jest i jaki ma naprawdę skutek. Natomiast robienie sekundników tam, gdzie nie wolno przejeżdżać na czerwonym, jest też głupie z innego powodu. W Polsce systemy Red Light działają tak, że rejestrują wjazd za sygnalizator na czerwonym świetle, kiedy już od 2 sekund ten sygnalizator pali się na czerwono. Co tu mają pomóc sekundniki? Ktoś, kto jedzie przez skrzyżowanie i nie potrafi nie przejechać przez światło czerwone, które już od 2 sekund się paliło, to znaczy, że po pierwsze jest ślepy, po drugie nie rozumie sygnału żółtego, który w Polsce zgodnie z polskim prawem mówi, nie wolno ci wjechać za sygnalizator. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy ten żółty się zmienia tak blisko ciebie, że musiałbyś gwałtownie hamować i stworzyć zagrożenie, to możesz pojechać dalej. Każdy kierowca, który będzie rozumiał trójkolorową sygnalizację, nie wjedzie na świetle czerwonym. Nie rozumiem, co tutaj mają zmienić sekundniki, poza tym, że senatorowi zrobią jakiś kolejny element kampanii.
0: Prawo jazdy ma być zabierane na 3 miesiące kierowcom, którzy wjadą na przejazd kolejowo-drogowy na czerwonym świetle. To potrzebna zmiana w przepisach, czy jednak PR-owa zagrywka, żeby trochę uspokoić emocje i nastroje po niedawnej tragedii na torach, chociażby w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, w wyniku zderzenia pociągu i ciężarówki zginęła tam jedna osoba, około 20 zostało rannych. Sama lokomotywa się wykoleiła, więc to musiało być potężne uderzenie.
1: Tak jak to może niektórych ludzi zdziwię, którzy mnie znają, jak postulowałem na przykład urealnienie polskich kar dla kierowców po 30 latach, bo te mandaty były oderwane od realności, tak w tej sprawie uważam, że oczywiście jest to populistyczny ruch rządu. Jeden ze słabszych, jakie można wykonać, bo na papierze bardzo łatwo jest podwyższyć karę i to jest można zrobić, jak się okazuje, w parę dni, bo ten projekt już jest procedowany w Sejmie. Natomiast ważniejszą rzeczą, jeśli chodziłoby naprawdę o poprawę bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych, byłoby pokazanie, rządowego planu, ile jeszcze mamy przejazdów, które nie mają żadnych zabezpieczeń, czyli mają tylko Krzyż Świętego Andrzeja lub znak stopu, nawet sygnalizacji nie mają. Ile takich przejazdów możemy zlikwidować, bo da się przejechać przez sąsiednią wieś, tak eksperci kolejowi wskazują, że Włochy pozbywały się wielu przejazdów, żeby nie krzyżować tego ruchu, że to nie musi być w każdej wsi przejazd, bo można sobie tutaj podjechać. Po drugie, wybranie i pokazanie przejazdów, które mają bardzo dużą liczbę samochodów przejeżdżających i pociągów jednocześnie i kiedy tam powstaną tunele lub wiadukty, bo to jest droga do tego, żeby było bezpieczniej. I po trzecie, bardzo szybka nowelizacja, która mogłaby być zrobiona tak jak ta akurat, tylko wymagałaby więcej odwagi i myślenia od rządu, czyli nowelizacja, która pozwoli w Polsce wreszcie na automatyzację nakładania kar dla kierowców z systemów automatycznych, takich jak fotoradary, odcinkowe prędkości, red light, no i właśnie red light na przejazdach kolejowych. My mamy dzisiaj około 2600 przejazdów kolejowych, które mają już kamery. Wystarczyłoby, żeby ten system prawnie był obsługiwany prawidłowo i nie można było się wymigać od mandatu, nie trzeba było ich ręcznie obrabiać, tak jak robi to cały czas służba fotoradarowa. Moglibyśmy natychmiast wgrać do wszystkich kolejowych kamer algorytm, który wystawiałby mandaty każdemu, kto tam złamie prawo i kamery to zarejestrują. I natychmiast mielibyśmy powszechną wiedzę wśród kierowców, że nie wolno wjeżdżać, kiedy się pali czerwone światło sygnalizatora, kiedy rogatki się do końca nie podniosły albo zaczynają opadać.
0: Redaktor naczelny portalu brd24.pl Łukasz Zboralski, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się Państwu, życzymy dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Słuchasz Radia Łódź.
3: Autopromocja. Jedna osoba?
4: Nuda.
3: Dwie osoby?
4: Zaczyna się.
5: Dwa głosy.
3: Dwa charaktery?
5: Jeden mikrofon.
3: Czyli duety.
5: W Radiu Łódź.
3: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
4: nie wiadomo, kto kogo zagada.
3: Radio Łódź na dwa głosy.
5: Słuchaj.
3: I zobacz, co z tego wyjdzie.
4: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
6: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
7: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
6: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
8: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
9: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
10: No tak, jakaś metafora.
9: Przesada. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
7: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
9: i Anna Groblińska.
3: Autopromocja. Reklama.
11: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
12: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
13: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
14: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
13: Lamia Sofa na każdy dzień.
15: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
16: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dentka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dentka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dentka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
5: Monumentalne, pełne rozmachu, ożywające wyobraźnię. Jedno z najwybitniejszych oratoryjnych dzieł w historii zabrzmi w Filharmonii Łódzkiej. W swoim słynnym Stworzeniu Świata Józef Haydn przedstawia historię powstania Ziemi według biblijnej Księgi Rodzaju, wykorzystując potężną obsadę i sugestywne efekty dźwięko-naśladowcze. W piątek 25 września usłyszymy ten niezwykły utwór w wykonaniu międzynarodowego składu solistów oraz chóru i orkiestry symfonicznej Filharmonii Łódzkiej pod kierunkiem Artura Kozy. Bilety na filharmonia.com.
17: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco. Więcej na cechapasażlucki.pl.
3: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Zbliża się 8.30, czas na raporty drogowe, Jada Murzyński.
20: Sytuacja drogowa w Łodzi delikatnie się uspokaja i jak na razie większe utrudnienia mamy na przykład przy Palmiarni na Piłsudskiego i przed Rondem Solidarności. W tych miejscach poczekamy około 10 minut. Trochę się poprawia, ale warto na pewno pamiętać o remontach, które też mogą troszeczkę utrudnić nam przejazd o poranku. I takie remonty mamy m.in. w ciągu Alei Włókniarzy. Tutaj mamy remont wiaduktu i też trzeba uważać w tym miejscu, bo mamy sygnalizację świetlną. W momencie, kiedy przejeżdża tramwaj, no trzeba będzie się zatrzymać. Mamy też remont na ulicy, na trasie w kierunku Zgierza i tu też możliwe, że poczekamy kolejne minuty. Za pół godziny raz jeszcze zajrzymy na drogi.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Na zegarze 8.30.
21: Same dobre wiadomości.
19: I Małgorzata Płażewicz.
22: Na początek Znojska Wola inwestuje w nową sieć MPK. Od lutego przyszłego roku autobusy mają kursować w równych odstępach czasowych. Ma być też więcej kursów do najważniejszych miejsc w mieście, jak szpital, szkoły czy dworzec. Zmiany mają zachęcić mieszkańców Znojskiej Woli do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej, bo mieszkańcy mówili naszemu reporterowi, że jednak częściej wybierają samochód albo rower.
23: Jak się pan przemieszcza po Znojskiej Woli?
24: Samochodem.
25: Pieszo! Najwygodniej.
26: Tak prawdę mówiąc, no może mam za blisko, żeby autobusem jechać i czekać szybciej samochodem, bo to jeszcze się później robi zakupy, więc trochę później autobusem trochę ciężko.
27: Będzie stała częstotliwość, będą prostsze trasy, większa dostępność, lepsze dopasowanie, więcej kursów w ciągu dnia, będą nowe, czytelne linie.
22: Dodaje prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora. Identyczne zmiany również z początkiem przyszłego roku czekają sąsiedni Sieradz. Polacy zdobyli szczyt, na którym według uczestników wyprawy wcześniej nie stanął żaden człowiek. Jakub Patecki i Marcin Pawbic-Pawłowski wraz z Nazirem Sadparą weszli na bezimienny wierzchołek w Karakorum w Pakistanie, położony na wysokości 5270 metrów. To pierwszy cel ich wyprawy. Po krótkim odpoczynku zespół ma ruszyć dalej w góry. Głównym celem ekspedycji jest zdobycie kolejnego bezimiennego szczytu, tym razem sześciotysięcznika, na który również według zapowiedzi uczestników nikt wcześniej nie wszedł. Warstwa ozonowa Ziemi stopniowo się odbudowuje. Najnowsze dane Światowej Organizacji Meteorologicznej pokazują, że dziura ozonowa nad Antarktydą w ubiegłym roku była jedną z najmniejszych od kilku dekad. To efekt ograniczenia substancji niszczących ozon. Jeśli obecne działania będą kontynuowane, warstwa ozonowa w większości świata może wrócić do poziomu z 1980 roku, około 2040. Roku. Tegoroczna dziura ozonowa jest jednak większa niż o tej samej porze rok temu. Naukowcy podkreślają, że takie wahania są naturalne i nie oznaczają odwrócenia wieloletniego trendu odbudowy. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 9.00. Zapraszam.
19: Małgorzata Pawła-Błażewicz powróci. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. My teraz oglądamy jeszcze do prognozy pogody. Poranek w regionie pochmurny. Co tu kryć? Popada deszcz. Także mgliście jest w regionie. Jeżeli chodzi o temperaturę, w Łodzi 8-9 stopni w ciągu dnia do 16. Taka temperatura także w Skierniewicach. W Piotrkowie i Sieradzu minimalnie chłodniej 15 stopni. W najcieplejszym momencie dnia jakość powietrza umiarkowana. Ciśnienie dość niskie. Może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: 28 minut do godziny 9, no a wraz z jesienią mamy dla Państwa sporo pytań. Za co kochamy jesień? Tak się o poranku zastanawiamy. No ja znalazłem między innymi taką odpowiedź, chociażby za Lightmove Festival, który rozpocznie się już w piątek, 25 września. No i naprawdę się na to wydarzenie cieszę, tym bardziej, że będzie tam także radiość. A więc Radio Łódź i nasza specjalna instalacja z tej okazji, instalacja przygotowana przez projektantkę i artystkę Darię Łukę. Naprawdę zapowiada się to bardzo ciekawie. W tym tygodniu startuje Lightmove Festival i to jest dobry powód, żeby kochać jesień. Ale mamy także drugie pytanie. Co Radio Łódź znaczy dla ciebie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu? To nasze konkursowe pytanie w nowej jesiennej zabawie. To nie tylko dziś, to przez całą jesień będziemy takie różne pytanie Państwu zadawać. No i proszę na to pytanie odpowiedzieć, nagrywając wiadomość za pośrednictwem radiołódź.pl lub naszej aplikacji mobilnej. Także można oczywiście za pośrednictwem tej aplikacji czy naszej strony nagrywać każdą inną wiadomość dotyczącą tematów, które poruszamy na naszej antenie. No ale jeżeli chodzi o konkurs, także można z tego skorzystać. Dla osoby, która prześle najciekawszą wiadomość, najciekawszą odpowiedź, będziemy mieli przepiękną radiową bluzę oraz kubek. Na pewno przyda się na jesień. 95 sekund na poznanie Radia Łódź. To nasz jubileuszowy konkurs, bo Radio Łódź świętuje 95-lecie.

0: Dziwna wiosna to tak na przekór jesieni, a przed nami kolejny temat. Łodziani nie mogą korzystać z nowej drogi, choć jej remont już się zakończył. Łódzki magistrat zapowiada skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niedawno zakończyła się rozbudowa ulicy Kaczeńcowej na zachodzie Łodzi, ale wojewoda uchylił zezwolenie na inwestycje. O szczegółach Michał Dąbrowski.
1: Latem pierwsi kierowcy mieli skorzystać z nowej drogi na zachodzie Łodzi. Tak się jednak nie stało, choć rozbudowa Kaczeńcowej od Odrowąża do Rąbieńskiej już się zakończyła.
2: Jak już robią, to niech robią, nie? Do końca. Do użytkowania potrzebne jest tutaj, bo tutaj na Teofilowie to jest okropnie z wyjazdem.
3: Jak poszłam do końca, to mówię, no przepiękna droga, mówię. Takiej nie ma z tamtej strony, a tutaj mówię, no to na XXI wiek.
4: Jest to jakiś urok, jest cisza i spokój póki co.
3: Droga jest przepiękna i powinna być otwarta.
1: Mówią mieszkańcy Teofilowa. Wojewoda uchylił zezwolenie na inwestycje, bo miasto miało sztucznie podzielić zadanie tak, aby nie musieć uzyskiwać decyzji środowiskowej.
5: Urzędnicy pani wojewody trochę prowadzili ją w błąd.
1: Odpowiada wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita.
5: Będziemy składać skargę do sądu administracyjnego wojewódzkiego na tą decyzję wojewody. Jednocześnie podejmujemy działania mające na celu jak najszybsze uruchomienie tego odcinka. Ten odcinek ulicy Kaczeńcowej nie ma kilometra. W związku z powyższym, zgodnie z przepisami ówcześnie obowiązującymi, nie wymagana była decyzja środowiskowa. Każda droga z każdą w mieście Łodzi się łączy. Gdybyśmy szli tym tokiem rozumowania, to właściwie nie byłoby żadnej inwestycji, która jest poniżej kilometra, gdzie nie byłaby wymagana decyzja. Będziemy składać skargę do wojewódzkiego sądu.
6: Przyznam szczerze, że chyba nie pamiętam w historii łódzkich inwestycji, nie mówię tu o spółce oczywiście, tylko ogólnie o remontach i budowach nowych dróg w mieście, to nie pamiętam takiej sytuacji, gdy praktycznie już ukończoną drogą nie mogą poruszać się kierowcy, nie mogą iść pieszy czy jechać rowerzyści.
1: Komentuje dziennikarz transportowy Daniel Siwak, autor bloga komunikacjazbiorowa.pl.
6: Cała przebudowa ulic w tym rejonie, czyli nazwijmy to Nowokaczeńcową, Rąbieńską czy Traktorową, to wszystko uzależnione było od siebie. Więc jeżeli tu będzie pewne opóźnienie w formalnym otwarciu, no a nie można przecież wyznaczyć objazdu na drodze, która nie jest otwarta formalnie, więc być może okaże się, że któryś z kolejnych etapów tej inwestycji no, będzie opóźniony. Miejmy nadzieję, że nie, no bo zaraz będzie zima, wiadomo jak to w zimę inwestycje przebiegają, więc może powstać opóźnienie. No to wtedy łańcuszka będą łodzianie, no, którym się nie do końca dobrze porusza też już teraz.
1: Kiedy i z jakim skutkiem zakończy się batalia sądowa Urzędu Miasta Łodzi z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim? Tego na razie nie wiadomo. Wiadomo jednak, że na pewno mieszkańcy łódzkiego Teofilowa muszą jeszcze poczekać na skorzystanie z rozbudowanej ulicy Kaczeńcowej.
0: Co państwo na to? Czekamy także na głosy w tej sprawie. studiomaparadio.pl 606 78 78 78. Czy taka sytuacja ma prawo się wydarzyć? Droga wyremontowana, no ale zamknięta. radio.pl to nasz portal, tam na bieżąco informacje z Łodzi, regionu, także z naszego kraju. A muzycznie przed nami mam Fort & Sons.

15 minut do godziny 9, to tak dla porządku dodam. Mamy jesień, to już oficjalnie, a to oznacza zmiany. Zmiany nie tylko w pogodzie, ale także w ramówce Radia Łódź. Do porannej ekipy dołącza dobrze Państwu znany Kuba Jędrzejewski, z którym także będą się Państwo słyszeli w tygodniu od 6 do 9. Bardzo się cieszymy, no i serdecznie witamy na pokładzie. Po 9 Orety Duety, a więc Paulina Klimastasiak i Marcin Mendelbaum, to już dziś, oraz Monika Borysow-Dodowicz i Piotr Bielawski. Może być wesoło, to zdecydowanie. Nasz reporterski magazyn, słuchasz i wiesz, od 16 do 18, a więc pigułka wiedzy o Łodzi i regionie. Poza tym jesień pod znakiem kultury, chociażby ze sprawą Jasi Karpi i jej Karpia w kulturze, czy magazynu Czas na kulturę. Będą także dobrze znane programy Dbaj o zdrowie, warto dla własnego zdrowia posłuchać, czy też Łódzkie Jestem Stąd, czy audycja Woda, nie tylko święcona, to Izabela Berkowska. To w naszym paśmie publicystycznym. Polecamy się serdecznie do słuchania.

0: Himalaya, koteluk na zegarze 12 minut do godziny 9. Co Radio Łódź znaczy dla ciebie? O to pytaliśmy w naszej nowej jesiennej zabawie. No i tak odpowiedział pan Adam.
1: Dla mnie Radio Łódź jest niezbędnym elementem porannego wstawania. Radio Budzik mam ustawiony na sygnał Radia Łódź, więc już samego rana robi się lepiej i tak do wyjścia aż do pracy i w radio. Radio też oczywiście słucham w samochodzie. Niezbędne informacje z regionu, z miasta i też przydatne informacje dotyczące jego, niestety, korków w naszym mieście.
0: No tak, najbliższe wiadomości drogowe u nas za około 9 minut. Drogi słuchaczu, bardzo dziękujemy za dobre słowo, bardzo się staramy. Panie Adamie, prosimy o kontakt na studio@radiouciek.pl. Nagrody będą na pana czekały, no ale musimy ustalić szczegóły. Jeśli pan nas słyszy, prosimy o namiary na studio@radiouciek.pl. A nasz konkurs, cóż, nie kończy się, dopiero się rozpoczyna. Jutro kolejne pytania. Mamy dla państwa jesienne, fantastyczne nagrody pod postacią chociażby radiowej bluzy. Teraz na zegarze 11 już minut do godziny 9.

0: behind the clouds. It's right there. Just hold on to happier times. All right, darling.
1: Radio Łódź. Reklama.
2: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
3: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
4: Chyba zacznę inwestować w złoto.
5: Dlaczego akurat w złoto?
4: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
5: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
4: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
6: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
6: Lamia Sofa na każdy dzień.
8: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda. To także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
9: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
13: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
14: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
15: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
16: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
17: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
18: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
16: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
19: Tworzymy rodzinę.
20: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
15: www.domwlodzi.org.
21: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
22: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
21: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
14: Ogłoszenie społeczne.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
1: Zbliża się 9 czas na raporty drogowe, Jada Murzyński.
19: W Łodzi poranne godziny szczytu mijają, ale niewielkie korki wciąż utrzymują się na Pawianickiej i na Rondzie Solidarności. W tych miejscach poczekamy kilka minut. Poza tym dziś od rana mieliśmy informacje o niebezpiecznych sytuacjach na drogach szybkiego ruchu. Było też mgliście, co utrudniało widoczność. Teraz warunki drogowe się poprawiają, ale kierowcy nadal powinni uważać, w szczególności na A1, na trasie w kierunku Katowic. Na odcinku między Piotrkowem i Kamieńskiem będą wymieniane ekrany dźwiękoszczelne. Jeden pas ruchu będzie zablokowany i tutaj na pewno trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Na drogach cały czas coś się dzieje i my o tym informujemy na bieżąco na naszej antenie i na radio.pl.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
1: Tu Radio Łódź, minęła 9. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
23: Tragedia na A1. 3 lata temu pod Piotrkowem zginęła 3-osobowa rodzina. Proces Sebastiana M. na finiszu. Co czwarte mieszkanie komunalne w Łodzi stoi puste. Drogowe inwestycje w Tomaszowie. Część prac już się kończy. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. 3 lata temu zginęło tam małżeństwo z dzieckiem. Według biegłych Sebastian M. jechał z prędkością ponad 300 km na godzinę i uderzył w samochód rodziny. Między innymi o tym rozmawialiśmy z relacjonującym proces Łukaszem Zboralskim z portalu brd24.pl, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski, który jest w studiu.
24: Dzień dobry. 7 października w Piotrkowie Trybunalskim sąd już tylko wysłucha mów końcowych oskarżycieli i obrońców, a może także wyda już wyrok. Sprawa wstrząsnęła całą Polską, bo według śledczych Sebastian M. po spowodowaniu śmiertelnego wypadku wyjechał z Polski, ukrył się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z których został sprowadzony dopiero w połowie ubiegłego roku. Oskarżony przeszedł ogromną przemianę, bo chociaż na początku było widać u niego pewien żal i chęć poddania się karze, mówi Łukasz Zboralski z brd24.pl.
25: Z ogromnym tupetem uważał, że jest niewinny i teraz do końca tak uważał, a wręcz posunął się do tego, że na sali sądowej mówił, że ci ludzie nie zginęli w wypadku, tylko po prostu w pożarze, bo oni spłonęli w aucie. To było niewiarygodne.
24: Według biegłych Sebastian M. jechał za autostradą A1 z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. A całej rozmowy z Łukaszem Zboralskim można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
23: Po rosyjskich atakach na Ukrainę ewakuowano przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie. Po godzinie 7 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców województwa lubelskiego ostrzeżenie przed zagrożeniem z powietrza. Poderwano polskie myśliwce. Po kilkudziesięciu minutach alert odwołano, a wojsko zapewniło, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, mówi Krzysztof Polasik.
26: Atak trwał około 20 minut. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB informujące o bombardowaniach na terenie Ukrainy kilkanaście minut po godzinie 7. W związku z zagrożeniem wstrzymano odprawy graniczne w Dorohusku i Zosinie, przekazał rzecznik prasowy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
27: Ewakuowano te przejścia w związku z atakami w terytorium Ukrainy. W tym momencie te przejścia graniczne znów wznowiły odprawę, także wszystkie przejścia w województwie lubelskim zaczynają funkcjonować normalnie. Możemy przekroczyć granicę w Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie oraz Harabennem.
26: Sytuację w powietrzu monitorowały polskie myśliwce oraz naziemne systemy obrony powietrznej. Zgodnie z zapowiedziami ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza przejść granicznych na granicę z Ukrainą pilnują żołnierze z piorunami oraz systemy Patriot. Alarm odwołano po 40 minutach. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
23: Na 6 przejściach z Ukrainą obowiązuje podwyższona gotowość. Wzmocniono ochronę wojskową, a nowe procedury mają zwiększyć bezpieczeństwo podróżnych i funkcjonariuszy. Co czwarte mieszkanie komunalne w Łodzi stoi puste. To ponad 10 tysięcy lokali, jednak większość nie nadaje się do zamieszkania. Ponad połowa znajduje się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. O sprawie pisze Interia, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego i łódzkiego magistratu. W tym roku miasto planuje wyburzyć 161 budynków.
28: Radio Łódź.
2: Zawsze sprawdzone informacje.
23: Ważne inwestycje w Tomaszowie Mazowieckim. Część jest już na finiszu. Kolejne rozpoczną się jeszcze w tym lub przyszłym roku. Do wydania jest 30 milionów złotych. A informacje o tym, co dzieje się na tomaszowskich drogach, zebrał reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
3: Mieszkańcy Tomaszowa przyznają, że na miejskich drogach jest dużo inwestycji, co przekłada się na utrudnienia w ruchu.
4: Myślę, że aż za dużo.
5: Korki są i będą, dopóki nie skończą wszystkich tutaj remontów w okolicy.
3: Najbardziej zaawansowane roboty są na ulicy Browarnej oraz przy rondzie zbiegu Luboszewskiej i Spalskiej. Trwają też prace na Niecałej, gdzie poprawiane jest bezpieczeństwo w rejonie szkoły, oraz na Zielonej, gdzie wykonywana jest m.in. nowa infrastruktura wodociągowa i deszczowa. Jak mówi prezydent Tomaszowa Marcin Witko, niebawem rozpoczną się prace przy ulicy Orzeszkowej.
6: To jest z kolei ważny ciąg komunikacyjny łączący węzeł z S8 Tomaszów Centrum, z tak naprawdę centrum miasta.
3: Kolejny front robót otworzy się na ulicy Legionów. Przebudowany ma zostać odcinek od mostu do skrzyżowania z Barlickiego i Orzeszkowej. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
23: Osobną dużą inwestycją jest budowa tunelu pod torami przy ulicy Warszawskiej. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 10:00 zapraszam.
1: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
7: Maja Chwalińska pokonała ukraińską tenisistkę Aleksandrę Olejnikową 6-0, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Singapurze. Mecz trwał równo godzinę. Zajmująca 47 miejsce w światowym rankingu Ukrainka była od początku spotkania tłem dla 25 w tym zestawieniu Polki. I to był drugi pojedynek tych tenisistek. Dwa lata temu zmierzyły się w brazylijskim Florianopolis. Chwalińska też pewnie wygrała. O półfinał finalistka tegorocznego French Open, która jest w imprezie rozstawiona z numerem 5, powalczy albo z grającą z czwórką Belgijką Elisą Martens, albo Barbarą Krejczykową. A co ciekawe, utytułowana Czeszka jest w tym turnieju partnerką deblową Chwalińskiej. I jeszcze dzisiaj ten debel zagra z parą tenisistek z Nowej Zelandii i Indonezji. Po zwycięstwie nad Niemcami 3-0 w ćwierćfinale rozegranym w Sofii reprezentacja polskich siatkarzy zapewniła sobie grę w strefie medalowej Mistrzostw Europy. Szymon Jakubiszak zwraca uwagę, że mimo pewnego wyniku to nie był łatwy mecz.
8: Spodziewaliśmy się ciężkiego spotkania. Wiedzieliśmy, że będą chcieli ryzykować na zagrywce, żeby odciągnąć nas od siatki. Nie zawsze im się to udawało tak naprawdę przez pierwsze dwa sety. Gdzieś im było ciężko, gdzieś w trzecim trochę nas postraszyli, dlatego mieliśmy gdzieś tam problem, żeby ich dogonić. Potem jak już wjechaliśmy, że tak powiem, na swój poziom, dowieźliśmy po prostu do końca.
7: A w piątek w Mediolanie podopieczni trenera Grbicza zmierzą się w półfinale z lepszym z pary Słowenia-Belgia. Ja dodam, że Polacy znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. Z każdego z poprzednich czempionatów starego kontynentu przywozili medal brązowy w 2019 i 2021 roku, a w 2023 Polacy zostali mistrzami Europy. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
1: W regionie przeważnie pochmurny, gdzie niegdzie popada słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę w Łodzi 9 stopni w ciągu dnia do 16. Taka temperatura także w Skierniewicach. W Piotrkowie i Sieradzu minimalnie chłodniej, 15 stopni. To w najcieplejszym momencie dnia. Jakość powietrza umiarkowana, ciśnienie niskie może wpływać niekorzystnie na nasze samopoczucie. Siedem minut po godzinie 9:00. Kuba Janik, Marcin Pośpiech. Bardzo dziękujemy za poranek. No i tak, chciałem jakoś was przywitać i wymyśliłem coś takiego. Było ich sporo. Diana Ross i Lionel Richie. John Travolta i Olivia Newton-John. Lady Gaga i Bradley Cooper. Beyoncé.
9: Poczekaj.
1: To jest dobre. Rose i Jack. To ci z Titanica, jakbyście nie pamiętali.
28: Nie!
1: No i Bonnie
28: nie
1: i Clyde.
28: Nie chcemy tak skończyć.
1: No i teraz wy. Kolejny genialny duet, który przejdzie do historii radiofonii. Paulina Klimas-Stasiak po mojej lewej stronie. Wielkie brawa.
28: Dzień dobry.
1: I Marcin Mendelbaum. Może być wesoło. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Ale... Wszystko dobrze?
9: Wszystko w porządku.
28: Ja się zaczynamy. Pytam, jak ja mam to wytrzymać.
1: Będzie ciężko.
28: Marcin obiecał, że będzie siedział w kąciku przy kaloryferze.
9: Kaloryfer, powtórz.
1: A co pan taki spokojny dzisiaj? No kolegi nie poznaję zupełnie.
9: To się okaże jeszcze do 13.
28: Cisza przed burzą, cisza
1: dobrze,
28: przed
1: cisza
28: burzą.
1: Przed burzą, tak to będzie brzmiało.
9: Widziałem jakąś piosenkę, przygotowałeś to też duet?
1: Tak, jest to prezent dla was. Sony i Cher, I got you baby,
9: nie, myślałem,
1: to dla was.
9: Nie, myślałem, że
1: ja was zostawiam, bawcie się dobrze. I do usłyszenia.
2: Radio Łódź. Na dwa głosy.

0: Marcin chciał śpiewać. Marcin chciał śpiewać, ale go powstrzymałam, także tak, drodzy państwo.
1: Nie jesteś pierwsza.
0: Tak, tak. Myślę, że dobrze wyszło. No tak, witamy się dzisiaj w duecie po raz pierwszy. Wczoraj to zapowiadaliśmy. Tak. Dzień dobry. I w takim duecie będziemy się z państwem spotykać.
1: Jakoś tak dwa razy w tygodniu.
0: No mamy nadzieję, że to będą spotkania pełne dobrego nastroju. Taką delikatną, ale...
1: Coś jest.
0: Coś zaraz się oswoimy z tą tremą. Słuchaj.
1: Tak, dokładnie. Tak mi się wydaje, że zaraz się oswoimy. Beavis i Butthead, to którego wybierasz?
0: O czym ty do mnie mówisz?
1: O tej piosence, która była. Oni tam śpiewali i chrumkali.
0: Chrumkali? No to ja też mogę pochrumkać, chociaż może lepiej nie. Zaraz pochrumkamy o konkursie, który dla państwa przygotowaliśmy.
1: Ja się nawet specjalnie przygotowałem.
0: Tak, Marcin się przygotował świetnie, bo oczywiście jedna rzecz pozostaje niezmienna, czyli będziemy sobie zaglądać co jakiś czas do kalendarza świąt nietypowych i inspirować się takimi właśnie ciekawymi świętami. To teraz znowu muzyka będzie. Piękna zresztą, jak to u nas w Radiu Łódź. A potem zdradzimy, co za konkurs dla państwa przygotowaliśmy i jakie nagrody.

0: Zielniki, ludziki i koniki z kasztanów, no i takie baletnice patataj. Ze spódniczkami z liści. Pisze pan Marcin, to ty napisałeś?
1: Nie, nie, jeszcze ja nie umiem pisać.
0: Okej, to nie ty. Nie. No w każdym razie już dostajemy pierwsze maile, to znak, że nasi słuchacze korzystają z naszego kanału nadawczego.
1: A nie mieliśmy się przygotować do Dnia Nosorożca?
0: Bardzo cieszy. A bo dzisiaj też jest Dzień Nosorożca?
1: Czy to wczoraj było?
0: Nie wiem. Wiem, że dzisiaj jest jaki dzień, Marcinie?
1: Dzień spadającego liścia, dlatego się przygotowałem do programu, ponieważ pierwszy raz z tobą prowadzę tutaj program po 9:00.
0: I Marcin dzierży w dłoni dwa liście.
1: Tak.
0: Jesienne.
1: Całe 5
0: spadły
1: sekund.
0: Spadły ci na głowę?
1: Nie. Nie, bo szyszka mi spadła na głowę. Co będzie słychać pewnie.
0: Tak, tak, to słychać.
1: Natomiast liście sobie leżały u nas na radiowym trawniku.
0: O, proszę.
1: Już nie leżą.
0: Już nie leżą, już są w naszym studiu i to nas zainspirowało, żeby zapytać państwa, jak to było u was? Czy robiliście zielniki, a może teraz
1: tak,
0: robicie
1: nie robił, jak ma dzieci.
0: Z dzieciakami? I piszcie do nas na studio@radiouć.pl, bo będziemy mieli dla was dzisiaj nagrody.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
1: A ile razy usłyszałeś od córki albo od syna?
0: Ojej.
1: Mamo, wiesz co, bo pani prosiła, żeby przygotować
0: dziennik. Nie chciałabym
1: tego
0: mówić głośno, ale nie znoszę takich informacji, bo dostaję je zazwyczaj wieczorem o 22:00 na przykład. I jak oglądam potem te rolki na Facebooku, na przykład mamy biegające w nocy z taką latarką na czole, szukające liści kasztanów czy żołędzi, to właśnie tak, widzę wtedy siebie. Może... Pominijmy ten temat.
1: Ja, wiesz co, jakbyś potrzebowała zielnik, zrobić
0: też
1: dwa liście.
0: Już dwa liście są. Zapraszamy bilety do kina Helios na dowolny seans, ważny do 7 października. Dzisiaj do kogoś trafią, ale podzielcie się najpierw tym zielnikiem.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie. Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
0: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
3: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
4: Kevin!
3: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
5: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
8: Pan Maciek do nas zadzwonił.
9: Mm-hmm. Tak, ja wcześniej...
8: I wiesz, co powiedział?
9: I co powiedział?
8: Że woli, jak ja sobie prowadzę, ale nie tak poważnie.
9: Ty kłamczuch, bo pan Maciek do nas
8: nie,
9: napisał.
8: Nie, tak poważnie to powiedział, że bardzo fajny pomysł z tymi duetami. Zobacz, pół godziny nie minęło i już się naszym słuchaczom podoba.
9: No i bardzo dobrze, o to chodziło. Podobno jakieś żartobliwe elementy się pojawiają wynikające z rozmowy. Nie wiem, pani Maćku, ja nie słyszałem.
8: Ja też nie słyszałam. W każdym razie, no walczymy dalej. Ale teraz posłuchamy sobie trochę muzyki. Sam Fender i People Watching.

0: Jesień, zielniki, czyli co, zbieramy liście? Do zielnika to tylko liście się zbiera, czy także inne rzeczy? Bo ty jesteś bardziej doświadczona.
1: Nie mam pojęcia,
0: poczekaj,
1: szczerze mówiąc.
0: Dzisiaj o 22.30 okaże się, że musisz do parku.
1: Ojej, ja liczę na to, że nasi słuchacze nam podpowiedzą, co trzeba w tych zielnikach mieć. Już sporo maili wpadło na naszą skrzynkę, będziemy sobie je czytać. No ale skoro pierwszy dzień jesieni, to teraz też będzie jesiennie.
0: Tak, bo ekologia bez ogródek wraca na przedpołudnie. Będzie można teraz trochę ekologii posłuchać, a Monika Borysow-Dudowicz postarała się, żeby tam pojawiły się jakieś mimozy, pojawił się Julian Tuwim, pojawiły się
1: krokusy. Czyli jesień w pełnej
0: krasie. Tak, no to posłuchajmy.
2: Ekologia bez ogródek.
3: Monika Borysow-Dudowicz, witam bardzo serdecznie i chyba mogę sobie pozwolić na pierwsze w tym roku jesienne dzień dobry. Mamy jesień, przyszła dokładnie dzisiaj w nocy, mówimy oczywiście o jesieni astronomicznej. Jesień chyba już widać dookoła. My porozmawiamy dzisiaj na ten temat, jak ta jesień wygląda i przede wszystkim obalimy dzisiaj kilka jesiennych mitów. Mimozami jesień się zaczyna, do kompletu jeszcze pewnie niektórzy widzieli, że kwitną krokusy. I tutaj też sprawa jest do wyjaśnienia. A te tematy wyjaśni nam dzisiaj dr Dorota Mańkowska, były naczelnik Łódzkiego Ogrodu Botanicznego, były botanik miasta. To jak to jest z tymi mimozami i z jesienią?
4: No ja jako botanik absolutnie nie powinnam mówić o tych mimozach, ponieważ jest to jedno wielkie botaniczne nieporozumienie. Ale z uwagi na to, że jestem rodowitą łodzianką, jestem ogromną fanką Juliana Tuwima, to proszę Państwa, no cóż, mimozami jesień się zaczyna.
3: To czym tak naprawdę jest ta mimoza?
4: Tak naprawdę mimoza to jest taka krzewinka, krzew, który pochodzi z Ameryki Południowej i Środkowej, z tropikalnych jej części. I to jest ta roślina, która przy dotyku składa swoje listki. Oczywiście, jak Państwo słyszeli, ta tropikalna część nie bardzo rezonuje z naszym klimatem, więc oczywiście u nas w Polsce mimozy nie spotkamy. Natomiast Julian Tuwim, pisząc o mimozach w wierszu Wspomnienie, miał na myśli nawłocie, które właśnie na początku jesieni fantastycznie kwitną, ponieważ niestety jest to również roślina inwazyjna. Są na włoci całe łany, szczególnie na nieużytkach i rzeczywiście to kwitnienie, no to jest to bardzo spektakularne, a jedyne podobieństwo, jakie ja widzę pomiędzy nawłocią a mimozą, to jest takie, że te kwiatostany jednej i drugiej rośliny są takie puchate i być może stąd kiedyś nazywano właśnie nawłocie mimozami. Należy pamiętać o tym, że chociaż te tuwimowskie mimozy fantastycznie wyglądają i cieszą nas jesienią, to są ogromnym zagrożeniem dla bioróżnorodności. Dlatego, że proszę Państwa, one mają niesamowite zdolności rozmnażania. Proszę sobie wyobrazić, że jedna roślina w ciągu roku wytwarza kilkadziesiąt tysięcy nasion. Czyli jak mamy taki łan na włoci, no to niestety nasion jest w setkach milionów, także no tego jest bardzo dużo. Nasiona jeszcze mają aparat lotny, który pozwala im na rozprzestrzenianie się. Dodatkowo na włocie również rozprzestrzeniają się przez kłącza, a jeszcze mają jedno takie przystosowanie, którym kasują całą swoją konkurencję, ponieważ korzenie nawłoci wydzielają toksyny do gleby i te toksyny powodują niemożność kiełkowania innych gatunków roślin w pobliżu nawłoci. I stąd właśnie te rośliny są tak bardzo inwazyjne.
3: To teraz kolejna kwestia, kolejny mit do obalenia. Dostałam ostatnio taką informację, zdjęcie, na nim przepiękny fioletowy kwiat i pytanie: Moniko, jak to się dzieje, że kwitną krokusy, a przecież mamy jesień? Co się dzieje z tymi zmianami klimatycznymi? Pani Doroto, czy kwitną krokusy?
4: No nie, krokusy nie kwitną. Kwitną natomiast zimowity jesienne.
3: Ale one wyglądają trochę jak krokusy.
4: Dokładnie tak. Zimowity jesienne są typowymi nonkonformistami w świecie roślin, szczególnie tych roślin cebulowych, ponieważ ich życie wygląda zupełnie odwrotnie niż życie wszystkich pozostałych roślin cebulowych. Na przekór, zazwyczaj rośliny cebulowe kwitną wczesną wiosną, po kwitnieniu wykształcają, albo jeszcze w ciągu kwitnienia wykształcają liście, którymi odżywiają cebulę i w momencie, kiedy ta cebula już jest odpowiednio odżywiona, te liście zasychają, zamierają i roślina chowa się pod ziemię. I dopiero powtarza ten cykl następnego roku. Natomiast co robi zimowit jesienny? Robi dokładnie odwrotnie. Wczesną wiosną wytwarza liście, które również właśnie odżywiają tą cebulę. Później te liście zamierają, a jesienią nagle pojawiają się tylko i wyłącznie same kwiaty, które do złudzenia przypominają właśnie krokusy, ponieważ i kształt, i kolor mają bardzo podobne.
3: Może są troszkę wyższe. Czy dobre to jest wrażenie?
4: Tak, one są troszeczkę wyższe. Mam wrażenie też, że są bardziej takie delikatne niż kwiaty krokusa. A dla osób ciekawskich polecam, żeby zajrzeć do środka kwiatu, dlatego że jeszcze jest jedna taka różnica, mianowicie krokusy mają 3 pręciki w kwiecie, natomiast zimowity mają ich aż 6. I również tym możemy rozróżnić jedną roślinę od drugiej. Ale trzeba pamiętać, że zimowity jesienne są bardzo trującymi roślinami. O tym mówi nam nazwa łacińska tej rośliny, a mianowicie Colchicum autumnale. Colchicum dlatego, że jest to roślina, która w sobie ma ogromne ilości kolchicyny. Jest to trucizna bardzo mocna i należy bardzo uważać, dlatego że zjedzenie kilku nasion zimowita jesiennego albo kilku liści może niestety doprowadzić do tragedii. Także no, są to bardzo wdzięczne rośliny, nietypowe, pięknie zdobiące ogród jesienią, ale też trzeba uważać na zwierzęta, na dzieci, tak żeby ich no, absolutnie nie jadły, a najlepiej nie dotykały, dlatego że ta kolchicyna również przenika przez skórę.
3: Do tych jesiennych tematów, klimatów będziemy jeszcze z pewnością wracać, ponieważ trzeba będzie porozmawiać o tych pięknych kolorach jesieni, o tym, dlaczego te liście z drzew tak naprawdę spadają. Ale szanowni państwo, dzisiaj przede wszystkim zapamiętujemy jedną kwestię. Nie mimoza, tylko nawłoć i tutaj przede wszystkim ta nawłoć kanadyjska i nie krokusy, tylko
4: zimowity jesienny.
3: A o tym dzisiaj państwu przypominała dr Dorota Mańkowska. Pięknej jesieni życzę.
4: Również szeleszczących liści.

0: Zimowit.
1: Temat wyraźnie zainteresował naszych słuchaczy, bo właśnie dostaliśmy telefon, że podobno przy Pomorskiej rośnie jakiś kasztanowiec, który z jednej strony ma kwiaty, z drugiej już zwiędnięte liście. Nie wiem, czy dobrze tutaj zrozumiałam naszego słuchacza, ale musimy sobie zapisać i zapytać. Tak?
0: Wytłumaczenie jest proste.
1: No to proszę.
0: Były matury poprawkowe, to zakwitł kasztanowiec.
1: A, no w sumie.
0: Czy bo to podobno są chyba dwa różne, kasztanowiec i kasztan.
1: Słuchaj, może my lepiej nie rozmawiajmy o tych roślinach. W każdym razie, gdyby państwo chcieli jeszcze wrócić do tej rozmowy, to absolutnie można na radio.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
0: A teraz najlepszy dzień, chyba.
1: Najlepszy.

0: chyba najlepszy dzień na zrobienie zielnika. Tak, to jest na przykład.
1: 22.30 jest najlepszą porą dnia.
0: Czy to jest już moment na robienie zielników, czy jeszcze? No bo tych liści jeszcze tak dużo nie ma.
1: Jeśli przyjmiemy, że zielnik i zielone liście, to tak.
0: A, no to jeśli tak, to tak. Tylko trzeba podskakiwać dosyć wysoko, bo one jeszcze nie spadły z drzewa, albo więc trzeba drabinę. Je sobie zerwać. Albo drabinę.
1: Bardzo mi się podoba tutaj pana Bartka list w sprawie właśnie robienia zielników, że robił i tak dalej, i tak dalej. Na spacerze zbieraliśmy różne rodzaje liści z różnych drzew. Za każdym razem bardzo entuzjastycznie córka reagowała na każdy, wołając tak, tak, to też jeszcze do zielnika. Dopiero na jednym przypadku powiedziała nie. Ten to nie. Nie chcę, żeby dał złą energię innym liściom.
0: No patrz.
1: Do pytania okazało się, że chyba nie do końca dobrze usłyszała, bo ten jeden rodzaj, którego nie chciała zebrać, to był szatanowiec. Bo tak młoda zrozumiała nazwę.
0: Okej.
1: Okay. Kasztanowca.
0: Ale słuchaj, dzieci zawsze widzą, rozumieją więcej, więc ona wiedziała. Na pewno coś z tym liściem było nie tak. Ciekawe, czy te twoje liście nie dają nam czasem jakiejś złej energii.
1: Nie.
0: Myślisz, że nie?
1: Nie, bo to nie jest szatanowiec.
0: No dobrze, to nie jest szatanowiec. W każdym razie proszę dzielić się z nami tymi zielnikami, tymi wspomnieniami z tworzenia zielników na studio@radiouć.pl, bo my przygotowaliśmy dzisiaj nagrodę dla aktywnych słuchaczy i przed godziną 13 wybierzemy. Tutaj jest ta nagroda, tutaj jest bilet do kina. Będzie można się wybrać. Może jakiś film o liściach jest w repertuarze. Nie mam pojęcia, sprawdzimy to zaraz. A teraz u nas
1: na końcu
0: Sabrina
1: jest lista płac.
0: Carpenter. Zapraszamy.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Autopromocja.
1: Radio Łódź na Light Move Festival. Od 25 do 27 września spotykamy się w Parku Staromiejskim na Festiwalu Światła. Czeka na Was interaktywna wizualizacja, muzyka i 3 wieczory z DJ-ami. Od 20 do północy zagrają dla Was Kamil Ginglas, Matma i Blue Mental. A w piątek Radio Łódź na żywo. Transmisja i specjalne studio prosto z festiwalowego przystanku Radiość. W weekend widzimy się w Parku Staromiejskim. Czas dojrzałości. Odkrywamy nową wolność i rozmawiamy o trudnych zmianach. Słyszymy się w niedzielę po 7:00. Zaprasza Agata Zielińska.
2: Panie redaktorze, jak żyć?
3: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
4: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
2: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
4: Iza Berkowska
3: i Marcin Pośpiech.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Wiadomości Małgorzata Błażewicz.
11: Pseudokibice zatrzymani. To po ataku na Piotrkowskiej w Łodzi. Za chwilę szczegóły. 11-latek zaatakował koleżankę toporkiem. Do tragedii doszło w województwie podlaskim. Odcinkowy pomiar prędkości z dodatkowym znakiem. Za chwilę szczegóły. Przelotne opady deszczu dzisiaj w Łodzi i całym regionie. Temperatura maksymalna do 15 stopni. Łódzka policja uderza w środowisko pseudokibiców. 15 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu na Piotrkowskiej. Około 30-osobowa grupa miała zaatakować 3 mężczyzn tylko dlatego, że mieli przy sobie gadżety innego klubu. Podejrzani usłyszeli zarzuty. Grozi im nawet 7,5 roku więzienia. O sprawie więcej wie reporterka Radia Łódź Joanna Karp.
12: 3 mężczyzn, około 30 napastników, a powód jeden – klubowe barwy. Na początku lipca na Piotrkowskiej w Łodzi grupa miała zaatakować 3 mężczyzn, którzy mieli przy sobie gadżety jednego z łódzkich klubów, innego niż ten, do których oni należeli. Napastnicy otoczyli ich, odcięli im drogę ucieczki, a następnie bili i kopali. Policjanci przez kolejne tygodnie ustalali, kto brał udział w pobiciu. Udało się wytypować i zatrzymać 15 osób. Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Joanna Karp, Radio Łódź.
11: A wśród zatrzymanych był też nieletni. Ta sprawa będzie prowadzona osobno.
1: Więcej na radiołódź.pl.
11: Od rana trwają spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli z psychologami w szkole podstawowej w Ptakach w województwie podlaskim. Wczoraj 11-letni uczeń zaatakował tam toporkiem rok młodszą koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, napastnik na obserwację psychiatryczną. Jak mówi wójt gminy Turośl Piotr Niedbała, zajęcia ze specjalistami są podzielone na grupy.
13: Trwa pierwsze spotkanie wychowawcy ze swoimi klasami. To jest spotkanie psychologów szkolnych i z poradni pedagogicznej. Będzie spotkanie z rodzicami, a o godzinie 10 już jest spotkanie psychologów z uczniami szkoły, a później staramy się już od godziny 11 normalnie ruszyć, spróbować poprowadzić zajęcia.
11: Jak nieoficjalnie dowiedział się dziennikarz Polskiego Radia Białystok, najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj 10-latka wyjdzie ze szpitala. Władze gminy zadeklarowały, że dostanie ona indywidualną pomoc psychologiczną. Rząd przeprowadzi eksperyment na drogach. Przy znaku o odcinkowym pomiarze prędkości pojawi się też limit prędkości dopuszczalny na tym odcinku. Projekt badawczy ma sprawdzić, czy nowe rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo na drogach. Rząd może je realnie poprawić w inny sposób, choćby odznakowując drogi, mówi gość Radia Łódź Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl.
14: To już drugi minister ma w szufladzie projekt, który pokazuje, jak można zmniejszyć liczbę znaków na polskich drogach i chciałbym, żeby tym się zajął rząd, niż takim przedwyborczym populizmem, że o, kierowcy, spełnimy waszą teraz taką wolę, którą macie w sobie, że jak wyjedziecie w odcinkowy pomiar, to nikt z was już nie będzie się bał, bo wiadomo, ile tutaj można jechać.
11: A całej rozmowy z porannym gościem Radia Łódź można posłuchać na naszej stronie oraz w aplikacji mobilnej. Co czwarte mieszkanie komunalne w Łodzi stoi puste. To 27% miejskiego zasobu. Brzmi jak tysiące mieszkań, które można przekazać potrzebującym. Jednak w większości przypadków lokale są w złym stanie albo znajdują się w budynkach przeznaczonych do wyburzenia. Na ponad 10 tysięcy pustostanów ponad połowa jest w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. Dla porównania w Warszawie i Katowicach pustych jest około 15% mieszkań komunalnych, a w Krakowie około 10%. Problem zauważają też łodzianie.
15: Od lat stoją pustostany. Z początku były bardzo wysokie czynsze, więc ludzie woleli pobrać kredyty, pokupować sobie gdzie indziej, niż tutaj płacić takie czynsze. Tu w kamienicy na 20 lokatorów jest chyba 4 pustostany czy 5 stoi.
16: Poza Piotrkowską, która jest ulicą taką reprezentacyjną, ale robioną na pokaz. Ale jak pani gdzieś ruszy się na bok, to bardzo dużo tych kamienic jest jeszcze do wyburzenia.
11: O pustostanach w Łodzi pisze Interia. Dziennikarze przyjrzeli się danym GUS-u i informacjom przekazanym przez łódzki magistrat. W tym roku miasto zaplanowało wyburzenie 161 budynków, a jak informowało w sierpniu, ponad 100 z nich już rozebrano. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 11. Zapraszam.
17: Pierwszy dzień jesieni dzisiaj, ale coś nie za bardzo. Polska złota ta jesień. Dzisiaj w Łodzi i regionie raczej pochmurno. Przepraszam, to ja miałam prognozę pogody przedstawić. Czego się wcinasz? Liście dzisiaj z drzew spadają, bo mamy dzień spadającego liścia. Może przelotnie popadać także parasole. Te parasole też ochronią przed tymi spadającymi liśćmi.
18: Tymi, co spada z drzew.
17: Przed tym, co spada z drzew, państwa ochroni. Temperatura maksymalna dzisiaj od 14 do 15 stopni, więc nie za wiele. Warto się ciepło ubrać. No i próbowałam ustalić, jaki mamy dzisiaj biometr.
18: Proszę bardzo.
17: Marcin przeszukał cały internet i wiemy to.
18: Dobrnąłem do końca.
17: No i czego się dowiedziałeś?
18: Rano niekorzystny, a później już obojętny.
17: No ale z nami, no to wiadomo, że korzystny.
18: Oczywiście, inaczej być nie może.
17: Ciśnienie dzisiaj 1000 hektopaskali.
18: Nie ciśnijmy.
17: Bardzo dobra jakość powietrza, także można z tym parasolem spacerować. Tym parasolem, który ochroni przed tym, co spada z drzew.
18: Kasztany i liście do zielnika, żeby później nie było, że o 22.30 trzeba jeszcze czołówkę.
17: Koniec prognozy pogody.

0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
1: Teraz prognoza na dalszą część programu. Tak, te dwa głosy to my, Marcinie.
2: Czyli
1: obudziłeś
2: Paulina,
1: się już?
2: Klimas, Stasiak? Nie, ale po co?
1: Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby się budzili razem z nami i w ogóle spędzali z nami cały dzień. No bo nowa ramówka dzisiaj, od dzisiaj w Radiu Łódź. Można też co nieco przeczytać o tym na naszym portalu radiołódź.pl, jakie zmiany dla państwa przygotowaliśmy. Między innymi duety Marcin Mendelbaum
2: i Paulina Klimas-Stasiak, powtórzę, bo Paulina nie słyszała za pierwszym razem.
1: Tak, a realizuje program Kuba Janik, który dzielnie znosi nasze dzisiejsze wybryki.

0: I kolejne maile wpadają na naszą skrzynkę.
1: I liście wpadają też na skrzynkę razem z tymi mailami.
0: Tak, zielniki wpadają. O, fajnie by było, jakby ktoś z naszych słuchaczy przysłał nam jakieś zdjęcie takiego zielnika, chociaż to chyba jeszcze nie jest do końca ten moment. Ja próbowałam sobie przypomnieć.
1: Nie, zdecydowanie nie. Jeszcze jakieś 12 godzin.
0: Jak sama robiłam zielnik, bo faktycznie robiłam. Pamiętam, że potem w każdej książce, którą wyjmowałam z półki, były takie ususzone liście. Nie wiem, czy ja zapominałam, że akurat do której książki włożyłam te liście, czy o co chodzi.
1: Bo wiesz, to się wkłada do zeszytu. Podobno.
0: Nie, ja wkładałam do książek.
1: A dlaczego?
0: No bo miałam duże liście.
1: Aha.
0: A zeszyt jest mały.
1: Miałeś duże książki też.
0: Miałam duże książki, duże liście, wiesz, no. Trzeba było zrobić takie, no, prawdziwe zielniki. Ale pani Anetta nam opisała zielnik, którego nie zapomni do końca życia.
1: No pewnie przez porę.
0: Przez porę, bo tak, do późnych godzin wspólnie z córką robili ten zielnik, ale bardzo dobrze się przy tym bawili podobno. A córka, słuchaj, skończyła z oceną bardzo dobrą z biologii, czyli opłaciło się.
1: Czyli zielnik był na ocenę.
0: Zielnik był na ocenę, no ale przecież zawsze wszystko w szkole jest na ocenę. No nie wiem, czemu się dziwisz.
1: Nie, ja się nie dziwię. Ja po prostu już dawno w szkole nie byłem.
0: Dawno nie byłeś, bo przed chwilą próbowałeś policzyć, ile mam nazwisk i wyszły ci 3, więc rzeczywiście ta matematyka chyba też dosyć dawno była.
1: Tak, i to jeszcze na maturze.
0: No właśnie, no. Dobrze. No to policzymy sobie trochę.

0: Zielniki, jeszcze raz zielniki.
1: Tak, kasztany, żołędzie, zaraz będziemy robić też ludziki pewnie z kasztanów
0: to
1: i żołędzi, bo to
0: kiedy...
1: też, o, zrobimy kiedyś ludzika z kasztanów. O, zrobimy taki konkurs, kto zrobi najładniejszego ludzika z kasztanów.
0: I wyślę do nas i ludzik przetrwa.
1: Będziemy szukać kasztanów tak jak ta pani, którą ci przed chwilą pokazywałam na filmiku. Ale słuchaj, nie chcę cię stresować
0: ja
1: za bardzo.
0: Pójdę po czołówkę.
1: Nie chcę cię stresować, ale szefowa nas słucha.
0: Nie,
1: mimo,
0: wcale.
1: Że jest na urlopie daleko stąd, no to dzięki naszej aplikacji mobilnej pewnie wygodnie może nas posłuchać.
0: A mówiłem, wyłączyć jej to.
1: I słuchaj, słucha i pisze, że wkładała liście do encyklopedii PWN albo do trylogii, najczęściej do pana Wołodyjowskiego.
0: Hmm. A to ma jakiś związek?
1: Nie mam pojęcia.
0: Pan Wołodyjowski i liście?
1: Może tam najlepiej liście jakoś się suszyły. Nie wiem, nie wiem. Ja nie wnikam.
0: Ale z tą encyklopedią mnie zastanawia, czy już wyciągnęła.
1: Encyklopedii czy liście?
0: Liście z encyklopedii.
1: W każdym razie oczywiście pozdrawiamy naszą szefową, która tutaj czuwa,
0: teraz
1: żeby wszystko...
0: Teraz,
1: no nie stresuj się.

0: się nie stresuj. Przecież...
1: Jak wyglądają liście melisy?
0: A no właśnie, a to można taką ususzoną melisę sobie zaparzyć?
1: Od razu w torebkach. Polecam.
0: To zaraz jest... sprawdzimy,
1: to
0: czy
1: do ziemnika
0: działają.
1: Proszę spróbować. Nie wiem, jaka ocena będzie w szkole, ale jeśli ktoś takie liście włoży, to może nie być to szóstka.
0: Ale to może teraz zupełnie inaczej będę patrzeć na zielniki, słuchaj. No
1: proszę
0: naprawdę.
1: Bardzo. Przepraszam, że zmieniłem twój światopogląd.
0: Ale jesteśmy w takich dobrych nastrojach, to żeby je podtrzymać i jeszcze bardziej podbić, to może powiemy, że będziemy mieli dzisiaj dla naszych słuchaczy coś specjalnego.
1: Coś specjalnego, to będzie specjalna premiera. Jeszcze nikt tego nigdzie nigdy nie słyszał.
0: No właśnie, a u nas będzie można usłyszeć mniej więcej za godzinę.
1: Mówmy się za godzinę, nawet za niecałą.
0: Tak, proszę z nami zostać, bo to będzie naprawdę coś specjalnego. Szczerze mówiąc, ja też jeszcze tego nie słyszałam. Marcin słyszał i mówi, że jest spoko.
1: Spoko, jest fajny, ciekawe,
0: zobaczymy.
1: Ładne.
0: Zobaczymy, co powiedzą nasi słuchacze. Także umawiamy się. Państwo zostają z nami jeszcze przynajmniej przez godzinę, a my będziemy mieli dla was coś specjalnego.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Nie wstydź się zapytać.
6: Badania naukowe wyraźnie obalają mit, jakoby wiek emerytalny oznaczał koniec intymności. Aktywność seksualną podejmuje większość par między 60 a 70 rokiem życia. Pierwsze spotkanie z cyklu Nie wstydź się zapytać w środę, kwadrans po 20. Iza Berkowska, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Miłośnicy roślin, początkujący ogrodnicy i wszyscy, którzy lubią otaczać się zielenią, mamy coś dla Was! 26 września Pasaż Łódzki zaprasza na targi roślin. Od 11 do 18 czeka duży wybór wrzosów, bylin, innych roślin oraz akcesoriów. Do tego darmowe warsztaty sadzenia kwiatów, porady i mnóstwo inspiracji. Zobacz też w akcji automatycznego robota koszącego. Targi roślin. Przygotuj swoją przestrzeń na jesień. Szczegóły na pasażłódzki.pl.
8: Lamia Sofa każdy dzień zrobi Ci.
9: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
8: Lamia Sofa na każdy dzień.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Jesień w Atlas Arenie na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
12: Marcin, nie rzucaj mi liści na głowę.
13: Jest dzień spadającego liścia, gdzieś musi
12: no,
13: upaść.
12: A wiesz w ogóle skąd ten dzień
13: nie
12: się wziął?
13: Nie, w życiu.
12: A ja wiem. Pomysłodawcą jest pan Jerzy Szewczyk.
13: I tak pozdrawiamy.
12: Pozdrawiamy, który słusznie zauważył, że jesienią liście spadają z drzew. A tak serio, że brakuje takich wesołych, optymistycznych świąt. Takie święta podobno mamy wiosną, takie wesołe i optymistyczne. I nie powinniśmy lata żegnać ze łzami w oczach.
13: A no
12: przecież tutaj
13: rok,
12: zapłakani przyszliśmy dzisiaj do pracy, że lato odchodzi.
13: To od mgły było.
12: Ale powinniśmy radośnie witać nową porę roku, także witajmy ją radośnie.
13: Oczywiście witamy bardzo radośnie nową porę roku. Proszę
12: porzucamy
13: się nie przejmować,
12: się teraz liśćmi, liściami.
13: Że będzie padał deszcz, że będzie zimno, że będą
12: pięknie.
13: Mgły, że liście będą pod kołami samochodów i droga hamowania się wydłuży. Jeszcze
12: jak
13: coś mam
12: super,
13: dodać?
12: Że pada, jak super, że liście spadają z drzew. Cieszymy się, drodzy państwo.
13: Bardzo.
12: Cieszymy się.

0: I kolejny stały punkt przed nami. Świat mediów bez tajemnic już teraz w Radiu Łódź.
1: Media bez tajemnic.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest medioznawca dr Krzysztof Grzegorzewski.
3: Dzień dobry, kłaniam się Pani i Państwu.
2: Dzisiaj zaczniemy dosyć filozoficznie, dlatego że spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kim właściwie jest dziennikarz. A to dlatego, że wirtualne media opisały przypadek pana Tomasza Wiejskiego, który działa głównie w internecie i przedstawia się jako dziennikarz, chociaż nie jest z żadną redakcją związany. Tutaj też pojawia się troszkę zarzutów, jeżeli chodzi o jego pracę, fotomontaże, fałszywe informacje, ale pytanie może wyda się proste, ale czy trzeba być związanym z redakcją, żeby się nazywać dziennikarzem, albo co to daje?
3: Musimy przede wszystkim wyjaśnić podstawowe kwestie prawne, bo są takie kraje, gdzie profesjonalizacja zawodu dziennikarskiego jest, powiedzmy, na względnie wysokim poziomie, ale profesjonalizacja rozumiana formalno-prawnie. To znaczy są na przykład studia dziennikarskie, które dają takiemu absolwentowi dyplom, ale są też, powiedzmy, na przykład, no, tak jak chociażby wyobrażamy to sobie, jak jest w medycynie czy w prawie na przykład, gdzie mamy aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką i tak dalej. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której są egzaminy państwowe, gdzie faktycznie takie dopuszczenie do zawodu się dostaje od pewnych instytucji państwa. I proszę zwrócić uwagę, i tutaj też są w Radiu Łódź jeszcze tacy dziennikarze, którzy takie egzaminy przechodzili, bo na przykład, by pracować w polskim radiu bądź telewizji polskiej, publicznej, należało mieć kartę mikrofonową albo ekranową. To było zakwalifikowanie dziennikarza przed mikrofon, dopuszczenie go do prowadzenia audycji na żywo, albo na przykład do nagrywania takich audycji, bądź tylko redagowania, jeżeli gdzieś tam w wymowie miał jakieś felery. I takie egzaminy trzeba było zdać na bardzo wysokim poziomie, ponieważ były one bardzo, bardzo trudne. To jest wymóg, który zresztą został zdjęty w roku bodaj 2020 w odniesieniu do polskich mediów publicznych. Oczywiście władza, która wtedy to robiła w tym 2020 roku, miała w tym swój cel, dlatego że media zostały zalane ludźmi już nie tylko, powiedziałbym, no, o moralnie wątpliwym profilu, żeby ten zawód wykonywać, ale przede wszystkim bardzo słabymi warsztatowo, dykcyjnie, pod wszelkim możliwym względem. No i jak widzimy zresztą teraz tych samych ludzi już w prywatnych stacjach, to także ich normy, że tak powiem, kultury są bardzo, bardzo niskie. Ale w Polsce zawód dziennikarza jest oczywiście, jak to się mówi, zawodem wolnym. Oczywiście przynależność do jakiejś redakcji bardzo uwierzytelnia taką osobę w zależności od tego, co taka redakcja sobą reprezentuje. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma czegoś takiego w Polsce jak legitymacja dziennikarska w sensie prawnym. Oczywiście Radio Łódź może pani taką wydać i zapewne wydało, ale to jest wciąż świadectwo przynależności do pewnej redakcji i pracy dla niej. W związku z tym tutaj mamy pewien problem, bo de facto można być tak zwanym freelancerem, podobnie jak to na przykład bywa w systemie bardzo liberalnym, medialnym, jak w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym media, czy unikam tego słowa, proszę wybaczyć, czy też platformy społecznościowe, algorytmiczne, jak chce mówić Magdalena Rigamonti, bardzo ładna nazwa, tylko trochę długa. One się wywodzą z tamtego świata, ze świata rynku liberalnego, gdzie praktycznie każdy, kto napisze dobry tekst i widzowie, czytelnicy, prawda, ocenią go, czy słuchacze, że to jest dobre, że to jest mocne, że to jest prawda, że to jest nawet ostre, bezkompromisowe. Proszę zwrócić uwagę, że Pulitzer zaczynał w ten sposób. W związku z tym te media liberalne, na wskroś z tego systemu liberalnego, przyszły do nas i one spowodowały w naszych systemach europejskich, także w naszym polskim, spory zamęt.
2: Zamęt mamy i nie planowałam, ale ten przykład jest absurdem. Zbigniew Ziobro, dziennikarz. Telewizja Republika.
3: No, to już jest kwestia, powiedziałbym, etyczna. Ja bym tutaj raczej sytuował pozycję pana Zbigniewa Ziobry. Natomiast do tej pory przyjęła się taka zasada. Ona też nie jest nigdzie zapisana formalnie. Bo tak jak mówię, zawód dziennikarza w Polsce nie jest formalno-prawnie uregulowany.
2: A powinien być?
3: Tutaj mam duże wątpliwości, bo tu zawsze będą spory. Wolność kontra faktycznie jakieś prawne regulacje, tak? Gdzie są granice wolności słowa. Miała pani rację, to jest rzeczywiście temat na wskroś filozoficzny. Natomiast prawdą jest, że pewne regulacje, jakie daje prawo prasowe, przypomnę, z 1984 roku, z oczywiście z późniejszymi zmianami, one mogą być nieadekwatne, przestarzałe. Ustawa o radiofonii i telewizji z roku 1992 również jest ustawą, która w tym momencie wymaga zmiany, wymaga bardzo głębokiej głębokiej ingerencji, bardzo daleko idących poprawek, chociażby jeżeli chodzi o status mediów publicznych. Proszę zwrócić uwagę, przyjdzie kolejna władza polityczna z zupełnie innego nadania niż jest teraz i układanka się wywróci natychmiast. I to jest problem, który mamy i też trzeba o tym odważnie mówić, bo tych przekazów jest za mało. No tylko, że oczywiście proszę zwrócić uwagę, jeżeli u nas prawo mediów tak bardzo zależy i system medialny tak bardzo zależy od polityków, bo został też zbudowany w sytuacji politycznej, co tu dużo gadać, dającej nadzieję, ale wskroś nieciekawej, tak? Bo to była transformacja ustrojowa i wychodzenie z gruzów, wychodzenie z dyktatury, a także i tą sytuację zarówno polityczną, jak i gospodarczą, nie zapominajmy o tym, też media straszliwie de facto odcierpiały. No bo czymże było Polskie Radio czy Polska Telewizja, nawet technicznie, po roku 89? Tam był gruz. Ale czy regulować, pani mówi? Powiem tak, na razie jest to niemożliwe ze względu na bardzo niską jakość naszej klasy politycznej i całkowicie sprzeczne interesy, i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli powiedzmy mamy różnego rodzaju szkoły dziennikarskie czy kierunki akademickie, a ja sam taki współtworzę, właściwie dwa, bo jeszcze Akademia Muzyczna, to ja muszę powiedzieć, że faktycznie być może należałoby jakoś bardziej uwierzytelnić czy uprawomocnić te kierunki, żeby faktycznie to wykształcenie nabyte tam przez studenta i przede wszystkim umiejętności coś znaczyły. I być może, że można byłoby wpisać ustawowo coś takiego, gdyby to było możliwe. Nie jest, bo cokolwiek byśmy nie zrobili, prezydent to natychmiast zawetuje. I wtedy faktycznie na nas też by spoczywała większa odpowiedzialność, tak? Kogo my wypuszczamy, z jakimi umiejętnościami i tak dalej. Problem jest bardzo skomplikowany.
2: Ale jednak jak wierzyć i może jak być odbieranym poważnie, bo jednak media zawsze były nazywane czwartą władzą.
3: Czwarta władza. Dziennikarze tak, media tak. Owszem,
2: wciąż?
3: Te instytucjonalnie umocowane uważam, że tak. Czyli takie, które na zasadzie prawa prasowego tworzą redakcje. No i tutaj nam się pojawiają tak zwane social media, które niestety wywodzą się zupełnie nie z naszego świata, które nie są regulowane żadnymi normami, właściwie jakimkolwiek prawem, poza oczywiście jakąś radą etyki mediów, poza tym, że może pani do sądu podać takiego kłeczka, czy tam kogoś innego, kto pani naubliża. Natomiast powstało, co ciekawe, Eliza Michalik chyba to wymyśliła, że ona się tym posługuje, czy wymyśliła, nie wiem, tak zwane pojęcie piątej władzy, a? Czyli właśnie internautów, że to jest już zupełnie coś osobnego. Natomiast muszę powiedzieć, że faktycznie ta tak zwana piąta władza, jak Michalik mówi, rzeczywiście pełni już w oczach dużej części odbiorców, zwłaszcza młodych odbiorców, pewne funkcje kontrolne i funkcje weryfikacyjne nad władzą, jeżeli zakładamy, że robi to uczciwie. Ale weźmy takiego Ziemkiewicza, o którym ja nieraz mówię. Mówiłem na antenie Radia Łódź. Ten człowiek mówi o sobie wprost, ja nie jestem dziennikarzem, ja jestem influencerem politycznym. I on się zastrzega i bardzo wyraźnie wie, co robi, ponieważ on doskonale wie, że wielokrotnie został złapany na kłamstwie, a nawet przegrywał procesy sądowe i to zdaje się nie tylko z tak zwanej 212, mówiąc krótko, ubliżanie ludziom, tak? W związku z tym trzeba powiedzieć, że to jest sytuacja, która wymagałaby kroku, wielu kroków, kilometrów w przód uporządkowania tego, co nam przyniosły nowe media zwłaszcza, a zwłaszcza to, co się nazywa platformami społecznościowymi. Jeżeli jeszcze w zeszłym roku 30 kilka procent młodych ludzi, no studentów, powiedzmy uczniów i tak dalej, tej grupy wiekowej, czerpało informacje tylko z mediów społecznościowych, no sam używam tego skrótu, i domyślam się, wierząc im bezgranicznie, to gdzie my właściwie jesteśmy, tak? Mało kto pamięta, że te media do tej pory są nieprawdopodobnym, brutalnym, psychologicznym i społecznym eksperymentem na ludziach. Więc ja, dopóki żyję, przepraszam serdecznie, będę mówił, nie, platformy społecznościowe nie są prawdziwymi mediami w sensie dziennikarskim. Owszem, można komuś uwierzyć, można coś mądrego tam przeczytać. Ja nie mówię, że nie. Stanowski budził bardzo duże kontrowersje i nadal budzi, ale na przykład tam jest taka postać pod tytułem Robert Mazurek, no i Mazurek już wcześniej pracował w dużej stacji radiowej. On też wzbudza oczywiście kontrowersje, ale już nie można skreślić wszystkich jego wywiadów, które przeprowadził, czy wszystkich jego przekazów, choćbyśmy się, że tak powiem, z nimi nie zgadzali. Ziemkiewicz albo na przykład Wiejski moim zdaniem już nie dają tej gwarancji. Tak samo jak nie dają tej gwarancji jacyś różni młodzi vlogerzy czy influencerzy, którzy faktycznie no, tego typu przygotowania, tego etosu nie mają, bo tu chodzi o etos. A etosu nie ureguluje pani żadną ustawą, nie ureguluje pani żadnym prawem niestety, ale wszystkie kwestie etyczne, moralne, tak, cała nasza kultura, z której wyrośliśmy i która jest w takim stanie, w jakim w tym momencie jest, nie jest w sensu stricte regulowana jakąkolwiek jurysdykcją. Zresztą uważam, że cała sfera etyczna, ona powinna oczywiście napędzać sferę prawną, ale ona sferą prawną nie jest i, że tak powiem, z niej prawo może wynikać. Ale samo prawo nigdy etyką w moim przekonaniu nie będzie i co jak co, ale właśnie sfera mediów doskonale to pokazuje, zwłaszcza nowych mediów.
2: Dziękuję panie doktorze za te, myślę, że bardzo potrzebne potrzebne słowa. To jest nasza dyskusja. Słuchacze sami decydują, czego słuchają i jakie media wybierają. Czy będzie jakość, to chyba zależy też w dużej mierze od nadawców, od właśnie naszej rzetelności i odpowiedzialności. Ale jest nadzieja.
3: Ja bym dodał jeszcze tylko jedno, zwracając się do Państwa. Bądźcie możliwie najbardziej otwarci, jak tylko się da krytyczni. Proste, ale trudne.
2: Dziękuję, a moim i Państwa gościem był medioznawca dr Krzysztof Grzegorzewski.
3: Bardzo dziękuję.
4: Rozmawiała Joanna Karp. Rozmowy do wysłuchania także na stronie radiołódź.pl. Polecamy. Za 10 minut będzie godzina 11. To pierwszy dzień jesieni. Liście lecą z drzew. Misia Hurtak i Nosowska, Nie bój się.

0: Nowa ramówka w Radiu Łódź. Trochę zmian przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy. I duety, tak, między 9 a 13. Taki duet, chciałem powiedzieć dwugodzinny. Ja mam dzisiaj problem z matematyką.
1: Ale a propos duetów, tak? Teraz będzie Beyoncé i Pharrell Williams.
0: To
1: prawie jak my.
0: Aha.
1: Ja się czuję jak Beyoncé.
0: A ja mam się czuć jak Farelka?
1: Tak, jak Farelka możesz się poczuć.
0: To tym, którym zimno dzisiaj, bo nie za ciepło na dworze, to Farelka jak najbardziej może się przydać.
1: Zdecydowanie.
0: A o 11 w Radiu Łódź Wiadomości.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores. Nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
3: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
4: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
5: Po raz pierwszy w historii mapping na fasadzie hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. Już 26 września zobacz Cyber Girl. Wielkoformatowy spektakl obrazu, światła i muzyki, który zabierze Cię w podróż przez 35 lat cyfrowych przemian. Pokazy od 20 do północy co 15 minut. DoubleTree by Hilton Łódź, Łąkowa 29. Strefa dla widzów, Park Poniatowskiego naprzeciwko hotelu. Wstęp wolny. Zapraszają Toja, DoubleTree by Hilton Łódź oraz Klub Wytwórnia.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
7: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 11. Na wiadomości zaprasza Jarosław Turek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Nastawił się spór miasta i mieszkańców o ścieżkę rowerową między Łodzią a Konstantynowem. Zatrzymanie współautorzy kampanii Sprawiedliwe Sądy i zmasowany rosyjski atak na Kijów. W regionie dzisiaj będzie pochmurno i mgliste. Dopiero wieczorem może się wypogodzić. Na termometrze teraz około 10 stopni. Spór miasta i mieszkańców o ścieżkę rowerową między Łodzią a Konstantynowem. Mieszkańcy osiedla Smulsko na łódzkiej Redkinie od kilku miesięcy zastanawiają się, co będzie z ich parkiem, bo tamtędy właśnie ma przebiegać nowa trasa rowerowa. Miasto uzyskało już fundusze na budowę ścieżki łączącej Łódź z Konstantynowem, ale nowa droga dla rowerów miałaby przebiegać przez środek parku, dlatego mieszkańcy są oburzeni. Łączymy się z naszym reporterem Miłoszem Warszawskim, który zna więcej szczegółów na ten temat. Miłoszu, powiedz, o co dokładnie tutaj chodzi.
10: Mieszkańcy zaznaczają, że nie są przeciwnikami tras rowerowych i sami cenią sobie takie rozwiązania, ale czują się zlekceważeni, bo o całym projekcie dowiedzieli się za późno. Miasto zaprosiło lokalną społeczność do rozmów o inwestycji, ale w momencie, kiedy decyzja o powstaniu ścieżki była już tak naprawdę podjęta. Jak tłumaczą mieszkańcy, od 13 lat dbali o stworzony przez siebie teren zielony na Smulsku. Przez lata teren ten zmienił się nie do poznania. Pojawił się plac zabaw, boisko, nowe oświetlenie i nasadzenia. Teraz przez zielone serce osiedla ma przebiegać nowa trasa rowerowa. Mieszkańcy podkreślają, nikt z nimi wcześniej przebiegu tej drogi nie konsultował, a ich wizja na ten projekt jest całkiem inna.
9: Miasto próbuje, dodajmy, znaleźć rozwiązanie w tej sprawie. Wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski już dwukrotnie spotkał się z mieszkańcami Smulska i, jak podkreśla, na pewno uda się dojść do porozumienia. Współautorzy kampanii Sprawiedliwe Sądy mają dzisiaj usłyszeć prokuratorskie zarzuty. Agenci CBA zatrzymali Annę P. i Piotra M. w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. O szczegółach mówi Michał Makowski.
0: Polska Fundacja Narodowa w 2017 roku za prawie 8,5 miliona złotych sfinansowała kampanię billboardową Sprawiedliwe Sądy, która krytykowała sędziów przed planowaną reformą wymiaru sprawiedliwości.
11: Zatrzymanymi są byli członkowie zarządu spółki Solvere, która na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową realizowała tą kampanię.
0: Powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka prokuratury regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach. Zatrzymani pracowali przy kampaniach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika, z kolei Anna P. pracuje w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Michał Makowski, Polskie Radio.
9: A prokuratura poinformuje o postawionych zarzutach dopiero po zakończeniu przesłuchania. Co najmniej 3 osoby zostały ranne, dwie ciężko. Rosja przeprowadziła dzisiaj nad ranem kolejny atak na Kijów. Drony uderzyły m.in. w stacje paliw, infrastrukturę transportową i kolejową, relacjonuje Mateusz Czmiel.
12: Rosjanie atakowali Kijów od wczesnych godzin porannych. W kilku dzielnicach wybuchły pożary. Drony uderzyły m.in. w dwie stacje paliw, obiekt infrastruktury transportowej i budynek centrum biznesowego. Uszkodzona została też infrastruktura kolejowa. Koleje ukraińskie informują o rannym pracowniku. Uderzyli bezpośrednio w stację paliw. Udało się wyciągnąć jedną osobę. Rosyjski atak uruchomił też procedury bezpieczeństwa w Polsce. Prewencyjnie podrywano wojskowe samoloty, a mieszkańcy województwa lubelskiego dostali alert RCB. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
9: Nasze wojsko informuje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A my na koniec wróćmy jeszcze do regionu, bo Bełchatów zmieni się w stolicę skoków narciarskich. W najbliższą sobotę na placu przed Galerią Olimpia odbędzie się Akademia Lotnika. Młodzi uczestnicy poznają podstawy skoków narciarskich od pozycji najazdowej przez odbicie i lot, aż po bezpieczne lądowanie. Największą atrakcją będzie możliwość oddania skoku na mobilnej skoczni. Uczestnikom wskazówek udzielać będzie m.in. reprezentant Polski w skokach narciarskich Jakub Kot. Mówi Radio Łódź Michał Antczak z Miejskiego Centrum Sportu.
13: Jakub Kot nie tylko czuwa nad przebiegiem rywalizacji, ale również pracuje bezpośrednio z uczestnikami. Przygotowuje dzieci do oddania skoku, przekazuje im wskazówki, pomaga przełamać pierwsze obawy przed wejściem na skocznię.
9: Na dzieci i młodzież czekają również sportowe zadania, medale, pamiątkowe plastrony i upominki. Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie Akademii Lotnika. Organizatorem akcji jest Polski Związek Narciarski, a szczegóły można już znaleźć na naszym portalu radiołódź.pl.
14: Skoki narciarskie, więc pomału zaczynamy, widzę, myśleć o zimie, a przecież radośnie mieliśmy powitać jesień.
15: No i zimę też możemy radośnie powitać.
14: I na tym na razie się skupiamy. Mhm. Na razie mamy jesień, pierwszy dzień jesieni. Ta pogoda dzisiaj niezbyt przyjemna. Od rana niebo w Łodzi,
15: więcej
14: w regionie
15: optymizmu.
14: Pochmurno, ale piękne chmury, proszę Państwa, deszczowe chmury na niebie. No cóż może być piękniejszego? Można wyjść z parasolem na spacer, ochronić się przed tym deszczem, a może jakiś liść spadnie nam pod nogi i się poślizgniemy. To będzie przepiękny dzień.
15: Cudowny.
14: Biometr mamy dzisiaj obojętny, w stronę obojętnego zmierza. Nie jest już niekorzystny i to jest dobra informacja. Ciśnienie wynosi 1000 hektopaskali. No i wspominałam też o tym wcześniej, mamy bardzo dobrą jakość powietrza. I to jest doskonały, pozytywny akcent tej prognozy pogody.
15: Nic negatywnego nie było w tej prognozie.

0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
1: Zastanawiam się, czy już wyciągać sanki, czy jeszcze trochę poczekać.
2: Narty. No przecież...
1: Sanki też się zimą używa. Też
2: albo można... takie jabłuszka też. Na jabłuszkach jeździłeś kiedyś?
1: Oczywiście. I no. Tak, różne to takie musisz, owoce są.
2: To musisz wyjąć tam z kanciapki swojej.
1: Dobrze. Tymczasem w poniedziałek ma być 20 stopni, więc nie.
2: To sanki jak najbardziej, idealnie. Ale jesień, piękna jesień, proszę państwa. I na tym się skupiamy. A teraz Edyta Bartosiewicz z bardzo fajnym utworem. Bardzo go lubię. Tatuaż.

0: Przy okazji człowiek dowie się, jaką muzykę lubi koleżanka Edyta Bartosiewicz.
1: O, ja bardzo Edytę Bartosiewicz lubię, tak. Ale teraz, drogi Marcinie, czas na co?
0: Czas na kulturę, bo będziemy teraz kulturalni.
1: Bardzo będziemy kulturalni.
0: No to posłuchajmy.
2: Czas na kulturę.
3: Jest środa, 23 września, to są wiadomości kulturalne. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Internat Serhija Żadana, dziś na scenie Teatru Jaracza w Łodzi. Spektakl w reżyserii Pawła Łysaka opowiada historię nauczyciela Paszy, który w czasie wojennego chaosu wyrusza po swojego siostrzeńca do internatu. To opowieść o odpowiedzialności, strachu, ale także o tęsknocie za zwykłym, spokojnym życiem. Przedstawienie rozpocznie się o godzinie 19 na scenie kameralnej. Dzisiejszy spektakl będzie miał ukraińskie napisy, a przed nim zaplanowano wprowadzenie Pawła Sztarbowskiego. Internat będzie można zobaczyć także jutro o 19 w Teatrze Jaracza. Kino bez metryki. Nowy cykl filmowych spotkań dla seniorów rusza w łódzkiej mediatece Memo. Na pierwszy seans wybrano francuską komedię Przychodzi facet do lekarza z 2014 roku. Bohaterem tego filmu jest 40-letni hipochondryk, który mimo dobrego zdrowia ciągle obawia się kolejnych chorób. Sytuacja komplikuje się, gdy zakochuje się w siostrze zaprzyjaźnionego lekarza. Ten pokaz odbędzie się jutro o godzinie 15 w Mediatece Memo przy Moniuszki 5 w Łodzi. Wstęp jest bezpłatny. Bezpłatna gimnastyka i rehabilitacja dla seniorów w łódzkich parkach. Te zajęcia organizowane są w ramach łódzkiego budżetu obywatelskiego. Prowadzą je instruktorzy rehabilitacji i fizjoterapii. Jutro zajęcia odbędą się od 14 do 15 w Parku Szarych Szeregów. Oczywiście pod warunkiem, że pogoda pozwoli. Ćwiczenia prowadzone są przy urządzeniach do street workoutu. Nie trzeba się wcześniej zapisywać, wystarczy po prostu przyjść. Podobne spotkania odbywają się także w Parku Podolskim, Parku Abramowskiego oraz na Zieleńcu przy Jesionowej. Jutro między 14 a 15 w Parku Szarych Szeregów zapraszamy. Klub filmowy Klatka po Klatce Łódzkiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej świętuje Dzień bez samochodu. Dzień bez samochodu był wczoraj, ale w piątek, 25 września w bibliotece odbędzie się pokaz filmu w reżyserii Richiego Mechty. Mówi Aleksandra Sołtysiak z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.
4: Klub filmowy Klatka po Klatce proponuje tym razem podróż do Indii, oczywiście filmową. 25 września o godzinie 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi na ekranie zobaczymy historię ubogiego rikszarza z Delhi, który swoją dobrocią i uczciwością zyskuje sympatię kolejnych klientów. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia do jego rikszy wsiada tajemniczy i arogancki starzec.
3: Początek tego seansu o godzinie 17, wstęp jest bezpłatny, ale uwaga, tutaj liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy łódzkiego Light Move Festival zapowiadają na ten rok dużo wrażeń, także muzycznych. Ja tylko przypomnę, że Light Move Festival już w nadchodzący weekend w Łodzi. Jak co roku mieszkańcy i turyści zobaczą

Festiwalu Beata Konieczniak. Muzyczne wydarzenia, inne na każdy dzień, zaplanowano też w ogrodach Pałacu Poznańskiego i w trzech miejscach przy Piotrkowskiej. A Festiwal Światła potrwa od 25 do 27 września. Natomiast kolejne wiadomości kulturalne w Radiu Łódź już jutro po godzinie 11. Zapraszam.

0: Obiecywaliśmy niespodziankę, Marcin, naszym słuchaczom i to prawie godzinę temu. Mówiliśmy, że za godzinę, to może najwyższa pora, żebyśmy najwyższa dotrzymali pora.
1: Nawet dokładnie
0: słowa.
1: Wyszło, bo pamiętam, że była 10:19, jest 11:18, czyli 59 minut, godzina
0: pamięć.
1: Minęła.
0: Pamięć.
1: A to jest jedyna rzecz, którą pamiętam dzisiaj.
0: Dobrze, że pamiętałeś, żeby wstać z łóżka, przyjść na program. No tak, słuchaj, jako, no nieźle ci idzie, jakoś, no, nie umniejszaj sobie.
1: Jakoś się udało. Mamy dla państwa piosenkę. Piosenkę, która po raz pierwszy wybrzmi na antenie Radio Łódź właśnie teraz, właśnie dzisiaj, właśnie za chwilę. A piosenka jest...
0: Wykonawcy fajni.
1: Tak, wykonawcy fajni, bo promuje film Nasza Rewolucja. To opowieść o miłości, która wymyka się marzeniom, ale... Taka miłość się zdarzyła. On żywiołowy, głośny, charyzmatyczny. Ona odważna, delikatna, pełna ciepła. Bezgranicznie w sobie zakochani i przekonani, że razem mogą zmienić
0: Próbuję
1: świat.
0: Próbuję cię jakoś wytrącić, ale widzę, że
1: Jacek
0: tak się wczułeś.
1: I Grażyna Kuroniowie.
0: No wspaniale.
1: Nasza rewolucja. Taki jest tytuł
0: Mogłam
1: tego filmu.
0: Mogłam poczekać do końca. No dobrze.
1: Taki
0: A
1: jest
0: piosenka?
1: Tytuł filmu? Piosenka w wykonaniu Kaśki Sochackiej i Korteza. Jak my, to też duet. My duet, tu duet, proszę bardzo.
0: Same duety.
1: Film premierę będzie miał 11 listopada. Piosenka już dzisiaj. Film można zobaczyć na rozpoczynającym się festiwalu filmowym w Gdyni, już teraz. Piosenkę będzie można usłyszeć już za chwilę, to tylko jeszcze powiem, kto
0: Ale
1: występuje.
0: Ale ty się przygotowałeś.
1: Kto występuje. Otóż można zobaczyć

0: Magdalenę Popławską, Arkadiusza Jakubika i Jacka Komana, między innymi. To są trzy główne role właśnie w tym filmie Nasza Rewolucja.
1: No to piękny film to będzie i pewnie piękna piosenka. Ja sama jeszcze jej nie słyszałam,
0: ja
1: także zamieniam się w słuch.
0: Proszę bardzo.

0: To ta niespodzianka. Kaśka Suchacka-Cortez, jak my z filmu Nasza Rewolucja, premiera filmu 11 listopada.
1: Zasłuchałam się, bardzo to było przyjemne, bardzo. Tak czułam, że coś ładnego.
0: Mam nadzieję, że słuchaczom się spodobała również ta piosenka i mam nadzieję, że ta piosenka będzie się pojawiała na naszej antenie częściej.
1: No ja myślę, że tak, bo z tego co wiem, to my tutaj fanów Kaśki Suchackiej w radiu, to mamy trochę.
0: No mamy.
1: Ty też chyba do nich należysz.
0: Mamy. Pamiętam, jak udało się wywiad z Kaśką Suchacką w końcu zrealizować, że tak powiem.
1: I nawet jest do odkopania gdzieś pewnie na Radio Łódź.pl.
0: Na stronie Radio Łódź.pl.
1: Jakby ktoś z Państwa chciał posłuchać, to zapraszamy.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. O Zielniku jeszcze będziemy mówić?
1: Będziemy.
0: Dobrze, ale to później.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Pytania o sprawy najważniejsze.
6: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
7: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
5: I najważniejszych ludzi świata.
8: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
5: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
9: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
5: I dla świata.
10: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
5: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
12: Egzotycznie świeże.
11: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
12: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
11: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
13: Jesień w Atlas Arenie na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
14: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
0: Po reklamie.
5: Radio Łódź. Na dwa głosy.
15: Gdzieś ten zegarek mi powiedział?
16: No, że radośnie witamy wiosnę.
15: Nie poddawaj się, jeszcze tylko 22 minuty do osiągnięcia celu.
16: Ale jakiego celu?
15: Nie wiem. On coś tutaj dziwne rzeczy do mnie wypisuje.
16: Przecież siedzimy od 3 godzin. Gdybyś spacerował, biegał i tak dalej, no to rozumiem, a tak to...
15: Wiesz co, on
16: ciekawa jestem, jakie ty sobie cele ustawiasz.
15: Godzinę temu mówił, żebym wstał już.
16: I się poruszał trochę. Tak. No to może wstaniemy, poruszamy się trochę na tej piosence. Na tej
15: piosence?
16: Piosence, która teraz wybrzmi o dobrym dniu. Good day.
15: No to niech będzie good day.

0: Bardzo jestem ciekawa, jaka jest historia tej piosenki.
1: Dlaczego?
0: List do niej, Zalia. No ciekawa. Ciekawa jestem po prostu.
1: A tu chciałabyś czyjś list przeczytać, tak?
0: No ja jestem taka ciekawska trochę. Ale nie załapałeś, że próbuję nawiązać do tego,
1: załapałem.
0: Co w nowej ramówce. No załapałem. Rzeczywiście.
1: Rzeczywiście,
0: no.
1: Tak trochę zmian w ramówce. Rozpoczynamy jesień z przytupem. Nie dość, że dwie osoby teraz prowadzą.
0: No właśnie.
1: To ten pierwszy przytup.
0: Tak.
1: Rano był konkurs, gdzie można było zdobyć bluzę, taką ciekawą, fajną, radiościową.
0: O, i magiczny kubek. I magiczny kubek.
1: My możemy do tego, co mamy a propos zielnika, czyli dorzucić liście już od razu.
0: Tak, już położyliśmy nawet te liście na tym bilecie, więc jak ktoś będzie odbierał, to dostanie jeszcze od nas super prezent.
1: Tak, to jest taki dodatkowy, zebrany w radiowym ogrodzie. Ładnie to zabrzmiało,
0: bardzo.
1: Prawda? Radiowe ogrody. Historia pewnej piosenki. Zazwyczaj była po południu, po 17, ale postanowiliśmy co nieco zmienić i historię pewnej piosenki prezentować chwilę wcześniej. I ta chwila nastąpi
0: już
1: za
0: niebawem.
1: Chwil kilka.
0: Ale liczymy też na to, że nasi słuchacze będą nam podpowiadać, jakie historie jakich piosenek chcieliby poznać. Także jeżeli macie państwo w głowie taką piosenkę, której historię chcielibyście poznać, to proszę do nas pisać.
1: Studio,
0: myślę, że Bartek
1: Florczak się ucieszy. My prześlemy Bartkowi. Bartek będzie naprawdę bardzo zadowolony.

0: Z duetami bywa tak, że czasami jedna osoba musi sobie zrobić przerwę na posiłek. Paulina właśnie się posila, całe 2 kalorie wrzuciła. No a my teraz będziemy słuchać Bartka Florczaka.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Zespół The Last z Liverpoolu zostawił po sobie tylko jedną płytę, ale do dzisiaj fani brytyjskiej gitarowej muzyki pamiętają ją, a młodzi muzycy podają jako źródło inspiracji. Last wydali w 1987 roku singiel z piosenką Way Out, która jednak nie przebiła się. Kolejny singiel, There She Goes, miał okazać się ich największym przebojem w historii. Autorem utworu jest Lee Mavers, enigmatyczny i ekscentryczny lider liverpoolskiej formacji. Mavers przyniósł piosenkę na próbę w 1987 roku. Od samego początku kompozycja miała unikalną strukturę, nie posiada tradycyjnych zwrotek, a jedynie powtarzany 4-krotnie refren przedzielony krótkim mostkiem. Mimo że utwór wydaje się lekki w swojej strukturze, to jego powstanie okupione było wieloma godzinami pracy. Lee był niezadowolony z brzmienia ówczesnych studiów nagraniowych. Twierdził, że nowoczesny sprzęt niszczy autentyczne, organiczne brzmienie, a kurz na starych konsoletach mikserskich ma swoje unikalne właściwości akustyczne. Zespół nagrywał utwór wielokrotnie z różnymi producentami. Pierwsza wersja z 1988 roku, wyprodukowana przez Boba Andrewsa, przeszła bez większego echa. Dopiero po ponownym zmiksowaniu i wydaniu debiutanckiego albumu zespołu w 1990 roku, nad którym pracował producent Steve Lillywhite, piosenka zyskała status globalnego hitu. Mimo sukcesu, autor nadal był niezadowolony z brzmienia i później wielokrotnie podkreślał, że Lillywhite nie zrozumiał jego pomysłu i wizji. Maversowi marzyło się stworzenie utworu w stylu wczesnych Beatlesów czy The Birds. Przez lata wokół tekstu There She Goes narosła legenda. Choć na pierwszy rzut ucha piosenka wydaje się być urokliwym utworem o nieszczęśliwej miłości do kobiety, to szybko pojawiła się alternatywna interpretacja. Wielu krytyków i słuchaczy dostrzegło w tekście ukryte odniesienia do uzależnienia od heroiny. Lee śpiewa o tym, co pulsuje mu w żyłach i pędzi przez mózg, uśmierzając ból. Słowo she, czyli ona, miało być personifikacją narkotyku. Muzycy zespołu przez lata unikali jednoznacznych odpowiedzi i dopiero po latach gitarzysta basowy grupy John Power oraz biografowie zespołu przyznali, że w tamtym czasie narkotyki były obecne w życiu lidera grupy. The Last rozpadli się krótko po wydaniu płyty, ale zdaniem wielu ich twórczość była fundamentem pod rodzący się Britpop. My słuchamy zespołu The Last i nagrania There She Goes.

0: czy my jesteśmy tu za karę, pyta Justyna Styczkowska. I tak jakoś mi się ciśnie to na usta, ale nie wiem czemu w zasadzie.
1: No ja też nie wiem,
0: tak
1: no to proszę bardzo.
0: Sobie pod nosem i tak mi zostało, no.
1: Dobrze.
0: To... Ale nie, nie jesteśmy tu za karę, nie, drodzy państwo. Z wielką przyjemnością będziemy się tutaj z państwem spotykać, ale cały czas mi tam pobrzmiewa, gdzie ja oczy swoje.
1: Z prawej i z lewej strony nosa. Pan Emil w sprawie piosenki, historii pewnej piosenki, napisał do nas, że chciałby poznać historię pewnej piosenki. Bartku Florczaku, jeśli nas
0: słuchasz. O, Bartek
1: słuchasz,
0: się na pewno już cieszy.
1: To tam sobie proszę zanotować ładnie. Najbardziej bym chciał usłyszeć piosenkę i jej historię pana Michała Szczepanika o kormoranach. Goniąc kormorany.
0: O.
1: No. Więc dlatego pokazywałem ci zdjęcie kormorana z karpiem.
0: Tak widziałam. Kormoran z karpiem. A propos karpia. No właśnie. Bo
1: święto
0: wczoraj
1: w naszych
0: social mediach Asia Karp zapraszała na spotkanie z Tomaszem Kotem. Karp z kotem.
1: Karp z kotem.
0: Karp z kotem.
1: Kormoran z karpiem.
0: Tak. I można
1: to
0: posłuchać.
1: Się
0: to wszystko się łączy. Można posłuchać tej rozmowy na naszym portalu radiouć.pl. Również na Spotify'u znajdziecie państwo link w naszych social mediach właśnie pod zdjęciem karpia z kotem. Jak chce ktoś zobaczyć, jak wygląda karp z kotem, to na naszym radiowym Facebooku można zobaczyć. A ty widziałeś karpia z kotem?
1: Widziałem i jeszcze karpia w kulturze też widziałem.
0: O właśnie.
1: Joanna Karp, zapraszam bardzo serdecznie.
0: I pozdrawiamy i karpia, i kota, i tego kormorana. A oczywiście Bartkowi Florczakowi przekażemy, że taka jest wola
1: słuchaczy.
0: Słuchaczy.
1: Dokładnie pana Emila. Pana Emila również bardzo pozdrawiamy.
0: Bardzo pozdrawiamy serdecznie.

0: Kolejny słuchacz zadzwonił z informacją, że kasztanowiec kwitnie przy ulicy Tymienieckiego. Spytałeś czata GPT, co to znaczy?
1: Dokładnie tak. No i tutaj gdzieś dostałem taką podpowiedź, nie wiem, jeszcze niesprawdzoną, ale być może, że tak jest, że to są mylne sygnały środowiskowe, a wszystko dlatego, że pod koniec lata pojawiają się ciepłe dni, na gałęziach nie ma już liści, roślina odbiera je jako nadejście nowej wiosny.
0: O, a mnie się ta wizja bardzo podoba. Może to jednak wiosna nadchodzi, a nie jesień.
1: Natomiast o 12 nadejdą wiadomości.

0: Czasem słońce, czasem deszcz, zawsze Radio Łódź. Reklama.
1: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
2: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
3: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
2: Lamia Sofa na każdy dzień.
4: Firma Dunwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Jest 12.
14: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
13: Wiadomość, Jarosław Turek.
15: W serwisie 15 osób zatrzymanych za kibolską bójkę w centrum Łodzi. Możliwa próba wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie i nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. W regionie dzisiaj będzie na ogół pochmurno, chłodno. Wieczorem jest szansa na rozpogodzenie. Niezbyt ciepło na termometrach około 11-12 stopni. Piętnastu pseudokibiców zatrzymanych po pobiciu na Piotrkowskiej. Chodziło o klubowe barwy. Mężczyźni mieli zaatakować trzy osoby, otoczyć je, a następnie bić i kopać. Do tego zejścia doszło na początku lipca, a policjanci po dwóch miesiącach ustalili, kto w nim uczestniczył i jak się zachowywał, informuje podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
16: Napastnicy otoczyli pokrzywdzonych, uniemożliwiając im ucieczkę, a następnie bili i kopali ich po całym ciele.
15: 15 zatrzymanych to mężczyźni w wieku od 19 do 38 lat. Podejrzanym postawiono zarzuty udziału w pobiciu, dodaje prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
17: W prokuraturze ogłoszono im zarzuty udziału w pobiciu, do którego doszło w miejscu publicznym oraz z oczywiście błahego powodu. Takie przestępstwo popełnione jako czyn o charakterze chuligańskim zagrożone jest karą do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
15: Podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem. Wśród zatrzymanych był też nieletni. Jego sprawę będzie prowadzona osobno. Policja bada sprawę najechania przez dwa pociągi towarowe na betonowe płyty w miejscowości Jadlanka w powiecie łukowskim. Nie doszło do wykolejenia składów, ale zostały uszkodzone dwie lokomotywy. Nie ma wątpliwości, że to było celowe działanie. O szczegółach mówi nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.
18: Wskutek najechania na przeszkody w obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń. Wstępnie wykonane pod nadzorem prokuratora oględziny nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych.
15: Służby wstępnie zakładają, że to było działanie o charakterze chuligańskim. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. W związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymano byłych doradców szefowej rządu Beaty Szydło, Annę P. i Piotra M. Oficjalnie Polska Fundacja Narodowa powstała, aby promować Polskę za granicą. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zwraca uwagę, że jedna z zatrzymanych osób, Anna P., pracuje w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.
19: Wiemy, że tam były jeszcze kwestie takie, że ktoś pracował w kancelarii premier i jednocześnie już zakładał tą spółkę, która wykorzystywała publiczne środki niezgodnie z przeznaczeniem. I w najbliższym czasie dowiemy się, jakie dowody zebrano.
15: Anna P. i Piotr M. pracowali przy wszystkich kampaniach wyborczych PiS, a także kampaniach Andrzeja Dudy. W 2017 roku założyli firmę PR-ową Solvere. Najgłośniejszym jej projektem była kampania Sprawiedliwe Sądy, realizowana dla Polskiej Fundacji Narodowej i wymierzona w środowisko sędziowskie. Solvere otrzymało za nią ponad 1 000 000 zł. Obecnie Piotr P. jest komentatorem telewizji Republika, a Anna P. jest urzędniczką kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. I na koniec o tym, że mieszkańcy Kudrowic w powiecie pabianickim ponownie mają dostęp do komunikacji miejskiej. Na swoje stałe trasy wróciły bowiem 2 pabianickie linie autobusowe, a mówi o tym nasz reporter Sebastian Dziuda.
20: Autobusy linii 260 i 262 wróciły do Kudrowic po 3 miesiącach przerwy spowodowanej pracami drogowymi w pobliżu pętli. Pojazdy od końca czerwca kończyły kursowanie we wsi Piątkowisko na tymczasowej krańcówce przy strażnicy OSP.
21: Od dziś autobusy linii 260 i 262 wróciły na swoje stałe trasy z obsługą miejscowości Kudrowice.
20: Mówi Marcin Chmielewski z Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Wraz z powrotem autobusów zaczną też obowiązywać stałe rozkłady jazdy sprzed wprowadzenia skrócenia tras. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
15: Tam przez całe lato po Kudrowicach kursowały autobusy zastępcze. Tyle w tym serwisie, a w naszym serwisie za godzinę m.in. o tym, co się dzieje na rynku mąki i chleba.
22: Maksymalnie 15 stopni zobaczymy dzisiaj na termometrach w Łodzi i regionie. No nie za dużo. Mam wrażenie, że u nas w studio ta temperatura znacznie wyższa, więc jeżeli Państwo z nami
23: tak
22: zostaniecie,
23: 16-17.
22: To też poczujecie, mam nadzieję, tę wyższą temperaturę. No cały czas przypominam, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Na razie za oknem no ta jesień nie taka polska złota, jaką byśmy sobie życzyli, ale podobno w prognozach długoterminowych widać
23: czyli
22: jakiś taki, promyk
23: nadziei.
22: Do których
23: nadziei. Się nie warto przywiązywać?
22: Ja się przywiązuję, bo tam widzę rzeczywiście, że jakieś 20 stopni, jakieś słońce. No mam nadzieję, że tak będzie. Dzisiaj raczej na to słońce liczyć nie możemy. Niebo nad Łodzią i nad całym regionem zachmurzone.
23: Przepraszam,
22: może popadać.
23: Tam jest okienko pogodowe. To...
22: Jest jakieś okienko. Mhm. Może co jakiś czas to słońce próbuje się przebijać. W każdym razie dzisiaj to raczej parasole, bo może przelotnie popadać deszcz.

0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
1: Ten głos numer jeden to Paulina Klimas-Stasiak.
2: Głos numer dwa... Marcin Mendelbaum. Tak, w odpowiedniej kolejności to przedstawiłeś.
1: Dokładnie.
2: Ale wiesz co, przeszłam się na spacer, jak wiesz, przed chwilą. Taki szybki bardzo.
1: No i co, były kasztany?
2: Nie, kasztanów nie widziałam, natomiast w studiu Debicha słyszałam piękne głosy. Ktoś tam tak pięknie śpiewa i nie mam pojęcia czemu, ale w mojej głowie zrodziła się taka myśl, czy ty znasz jakąś piosenkę o jesieni?
1: Tak, znam. Na przykład Deszcz wcisnej.
2: O! No dobrze. Nie będę cię namawiać, żebyś zanucił.
1: Nie, może... tego jest pani Krystyna.
2: Tak, posłuchajmy sobie, co tutaj Bartek Florczak nam przygotował.

0: Krystyna Proniko, Deszcz wcisnej.
1: A to jest deszczowa piosenka.
0: Deszczowa piosenka. Pan Karol nam właśnie napisał wiadomość na mailu, że proponuje nam ten utwór w wersji klubowo-tanecznej.
1: Tak, ja i taniec.
0: No właśnie, ja nie widziałam chyba nigdy, jak ty tańczysz.
1: I dobrze.
0: I dobrze, niech tak zostanie. A z jesiennych piosenek pan Karol lubi kawałek kaloryfer.
1: No, męcz tym słowem, to nie jest
0: kaloryfer.
1: Łatwe
0: kaloryfer. Przydałby nam się dzisiaj tutaj kaloryfer.
1: Ale przed chwilą, wiesz co, mylisz się w zeznaniach, bo parę minut temu mówiłaś, że jest tu gorąca atmosfera, a teraz, że już...
0: Ale mówiłam też, że byłam na spacerze i na tym spacerze nie było tak ciepło, jak tutaj u nas w studiu, więc zdążyłam zmarznąć. W związku z tym przydałby mi się kaloryfer na taką okoliczność.
1: Jasne, rozumiem, tylko nie mów głośno, kogo spotkałaś podczas spaceru i dlaczego z chłodem powiało.
0: A nie, tego nie powiem. Ale nie, no nie powiało wcale chłodem, bez przesady. A propos chłodu.
1: Mm-hmm. Tak? Już się
0: mieliśmy
1: boję.
0: Wrócić do tematu, tak? Który nas dzisiaj chyba delikatnie rozbawił, nie wiem, mnie przynajmniej, no bo jesień dopiero co się zaczęła. Ja jeszcze trochę głowę mam i ciało w lecie, a tutaj już nas zapraszają na skoki narciarskie. Ja powiem, i to w Bełchatowie.
1: Ale jak to? Na Mamucie? Mamucia
0: jakaś
1: skocznia
0: może wyrosła tam skocznie w międzyczasie, w latem na przykład wybudowali.
1: Ale wiesz
0: nie,
1: co,
0: ale tak poważnie.
1: Tutaj jest zdjęcie, jak skoczek jest w krótkich spodenkach i to mnie zastanawia.
0: O, to też ciekawe rzeczywiście. No bo patrząc na te długoterminowe prognozy, do których kazałyśmy się nie przywiązywać, no to jednak rzeczywiście będziemy może skakać w weekend. Nie no, w weekend chyba jeszcze nie. Ale tuż po, w krótkich spodenkach właśnie. A skoczyłbyś na takiej skoczni?
1: Oczywiście, tylko wtedy byś musiała prowadzić w pojedynkę.
0: No to podobnie jak ja. To nie możemy skakać razem, bo
1: nie.
0: będzie problem.
1: To jest wykluczone, nie możemy skakać razem.
0: Ale patrz, już jest pomysł,
1: jak się pozbyć
0: prowadzącego, współprowadzącego.
1: A propos zimy.
0: Może masz ochotę pojechać do Bełchatowa jednak?
1: Nie wybieram się.
0: Nie wybierasz się.
1: Nie,
0: ale
1: nie.
0: To wiesz, to z
1: to
0: Jakubem
1: Kotem. To zupełnie tak
0: samo
1: jak z Radomiem.
0: Z Jakubem Kotem będzie można sobie poskakać.
1: Znaczy, pan Jakub też będzie skakał?
0: Tak, przypuszczam. No.
1: No
0: pewnie
1: zobaczymy.
0: Musi pokazać, jak trzeba skoczyć, bo to trzeba odpowiednią przybrać
1: pozycję.
0: Taką do skakania.
1: Z tego,
0: pamiętam, jak Małysz skakał.
1: Z tego, co widziałem, to ta skocznia jest na tyle szybka, że ta pozycja jest bardzo szybka.
0: Że nie zdążysz przyjąć tej pozycji i już jesteś w górze.
1: To
0: ja w każdym razie bym
1: jeszcze
0: nie skoczyła.
1: Mogę?
0: Możesz.
1: Mogę? Bo jeszcze Pabianice będą miały własne lodowisko.
0: O, no i proszę, no już pełen zestaw. Będzie można poskakać, pojeździć na łyżwach, na sankach pewnie też gdzieś się znajdzie. A mieliśmy jesień radośnie widać.
1: A w niedzielę wróci lato. I tego się trzymajmy.

0: pan Robert, zanim jeszcze zajmiemy się tym tematem, o którym mieliśmy mówić, mówi, no właśnie, że napisał, że go podsłuchujemy.
1: Plan. Dlaczego?
0: Dlatego, że, ale chyba pozytywnie, bo wcześniej był Paul Young, a później Deszcz Wcisnej.
1: O.
0: I pan Robert chyba też akurat słuchał tych piosenek.
1: Też akurat słuchał. Razem z nami być może.
0: Tak, być może, że właśnie tak to wynika.
1: No tak, ale my chcieliśmy państwa zaprosić bardzo serdecznie w najbliższy piątek do Parku Staromiejskiego. Tak.
0: Będzie ciemno.
1: Będzie ciemno, ale będą światełka. I właśnie wpadliśmy tutaj z Kubą Janikiem, realizatorem, na taki pomysł, że obkręcimy Marcina takim sznurem światełek i zaświecimy.

0: No, przyznajcie państwo, no na Lightmove Festival jak znalazł.
1: Będę show robił, tak?
0: Będziesz robił show, a przy okazji będziesz też mówił do mikrofonu, bo tak się składa, mm-hmm. że spotkamy się tam. Nasi słuchacze będą mogli tego doświadczyć.
1: Paulinę będzie można rozpoznać po czołówce.
0: Po czołówce, a Marcina po lampkach będzie nimi owinięty. I o godzinie 20 do 22 będziemy towarzyszyć transmisji Kamila Ginglasa, bo w piątek wyjątkowo od 20 do 24 transmisja w Radiu Łódź. Właśnie na żywo z Lightmove Festiwalu. Tam pojawi się też taki wielki LED.
1: No właśnie widzę. Tutaj.
0: Tak. I Daria Łuka przygotowała, projektantka graficzna, specjalną wizualizację. To jest taka interaktywna wizualizacja. Każdy, kto do nas przyjdzie, będzie mógł ją współtworzyć. Ale wiesz, co trzeba będzie robić?
1: Tak, co będzie trzeba robić?
0: Na przykład tańczyć, ruszać się, więc ty odpadasz.
1: To ja nie przyjdę.
0: No ty będziesz owinięty światełkami, to jesteś usprawiedliwiony.
1: Dobrze, to jeszcze tylko powiedzmy dokładnie, gdzie będziemy.
0: W Parku Staromiejskim.
1: Parku Staromiejskim, a tak bliżej to będzie, tak, no, wiem, widzę już to, tak, tu.
0: Google
1: to
0: Maps.
1: Będzie ten odcinek między tym takim dużym centrum handlowym, które jest przy ulicy Zachodniej,
0: będzie.
1: A ulicą Nowomiejską.
0: Tam
1: na tym skwerku gdzieś będziemy.
0: Na pewno państwo nas znajdziecie, jak tam przyjdziecie.
1: Podobno
0: bardzo
1: są jakieś altanki tam są.
0: Tam jest taka altanka, będą DJ-e, będzie kolorowo, będzie naprawdę fajnie. Zapraszam.
1: No i będzie świetlnie.
0: Świetlnie będzie.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź na Light Move Festival. Od 25 do 27 września spotykamy się w Parku Staromiejskim na Festiwalu Światła. Czeka na Was interaktywna wizualizacja, muzyka i 3 wieczory z DJ-ami. Od 20 do północy zagrają dla Was Kamil Ginglas, Matma i Blumenthal. A w piątek Radio Łódź na żywo. Transmisja i specjalne studio prosto z festiwalowego przystanku Radiość. W weekend widzimy się w Parku Staromiejskim. Czas dojrzałości. Odkrywamy nową wolność i rozmawiamy o trudnych zmianach. Słyszymy się w niedzielę po 7:00. Zaprasza Agata Zielińska.
2: Uwaga, wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie w soboty o 11:40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać i próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11:40, bo weekend dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Po raz pierwszy w historii mapping na fasadzie hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. Już 26 września zobacz Cyber Girl. Wielkoformatowy spektakl obrazu, światła i muzyki, który zabierze Cię w podróż przez 35 lat cyfrowych przemian. Pokazy od 20 do północy co 15 minut. DoubleTree by Hilton Łódź, Łąkowa 29. Strefa dla widzów, Park Poniatowskiego naprzeciwko hotelu. Wstęp wolny. Zapraszają Toja, DoubleTree by Hilton Łódź oraz Klub Wytwórnia.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Na dwa głosy.
8: Marcin widział słońce.
9: Tak, i nawet jak się dobrze przyjrzysz, to jeszcze są ostatnie promienie w tej godzinie przewidziane. Okno pogodowe się zrobiło.
8: Będę się przyglądać za chwilę bardzo dokładnie, bo ja jakoś tego słońca nie widzę. Nie wiem, czy ze mną coś jest nie tak.
9: Jak to mawiali w jednym filmie, trzeba iść do lekarza od oczu.
8: No chyba najwyższa pora.
9: Niebieskie niebo nad radiostacją, chociaż przynajmniej częściowo i tego się trzymamy. I mam nadzieję, że ta wiosna... Ta jesień się rozpędzi.
8: Dobrze, wiosna, wiosna. Kasztanowce kwitną, wszystko na to wskazuje, że idzie wiosna, a nie jesień. I no. Temperatury, które mają być w przyszłym tygodniu, też na to wskazują.
9: Czyli jeszcze wyciągamy leżaki. Jak ktoś jedzie nad morze,
8: krótkie spodenki.
9: Parawan też się przyda.
8: Tak, okulary przeciwsłoneczne, czapki z daszkiem.
9: Kąpielówki i japonki. Idźmy dalej.

0: Wiraszko i Jan Borysewicz w Radiu Łódź, czyli kolejny duet.
1: Myślisz, że Bartek tak specjalnie układał, żeby te duety
0: jak
1: się
0: tak,
1: pojawiły?
0: Jak tak patrzę na tę playlistę, to sporo tych duetów dzisiaj mieliśmy. Nie przypominam sobie, żebym wcześniej tak miała, więc
1: i co więcej, ten
0: może
1: duet, jeszcze jeden się pojawi z tego, co
0: jeszcze
1: widzę.
0: Jeden duet i to bardzo fajne, ale to zapowiemy tuż przed, bo to będzie ostatnia piosenka prawdopodobnie w tej godzinie. Wrócimy do niej. A teraz chciałabym, żebyśmy wrócili, drogi Marcinie, do naszego konkursu, który wspólnie dzisiaj ogłosiliśmy.
1: Liści nie włożyliśmy.
0: Inspiracją były te dwa jesienne liście, które spadły ci na głowę i przyniosłeś je do radia.
1: Wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie.
0: Dzisiaj mi też to brzmi z tyłu
1: Marcin pośpiech po 7:30 rano.
0: Wsiadł do autobusu?
1: Nie, puszczał piosenkę.
0: Z liściem na głowie?
1: A. Puszczał tylko piosenkę. On podobno chodzi na siłownię, jak jest ciemno. Ale jak jest ciemno,
0: taki,
1: żeby nikt nie widział.
0: To podziwiam. Liście dorzucamy do naszej nagrody. No właśnie, i zaraz rozwiążemy nasz konkurs.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A przypominamy, że nagrodą dzisiaj jest podwójne zaproszenie do Kina Helios.
1: I dwa liście.
0: Na wybrany seans i dwa liście. Ja tylko dodam, że to zaproszenie ważne jest do 7 października, więc jest sporo czasu, żeby kogoś zaprosić, bo tak jak wspomniałam, jest podwójne, więc można iść w duecie do kina.
1: Znowu
0: w duecie na jakiś fajny, ciekawy film, a na pewno coś tam nowego w repertuarze się pojawiło. I ten podwójny bilet trafia do
1: Pana Szatanowca. Przepraszam, do pana Bartka. Od Szatanowca.
0: Do pana Bartka, który opisał nam historię, jak to z córką taki zielnik tworzył i właśnie córka o tym Szatanowcu, Kasztanowcu wspomniała. Także panie Bartku, już wysłaliśmy do pana wiadomość prywatną. Proszę sprawdzić skrzynkę. Tam znajdzie pan szczegóły.
1: W razie czego spam też, bo może gdzieś tam
0: tak,
1: wpadło.
0: Tak, może gdzieś tam wpadło. Tam są szczegóły, jak odebrać od nas to zaproszenie, a my już teraz dzisiaj życzymy wspaniałych wrażeń w tym kinie. Może z córką właśnie.
1: No
0: na pewno
1: ten
0: coś się znajdzie w repertuarze również dla dzieci. Próbuję tak w głowie sobie przypomnieć, czy ja na czymś ciekawym ostatnio z dziećmi byłam, ale Wajana była chyba, ale to już dosyć dawno temu, to pewnie już jej nie ma. A ty byłeś na jakiejś bajce w kinie ostatnio?
1: Nie, ale pamiętam, że jak kiedyś byłem na Harrym Potterze, to dobrze się spało.
0: Na Harrym Potterze spałeś? Nie, no ja też nie jestem jakąś super fanką Harry'ego Pottera, ale spać na Harrym Potterze, no to już zbrodnia. No
1: bardzo przepraszam,
0: no
1: ale
0: bardzo
1: jakoś
0: proszę.
1: Tak było. Zmęczony byłem.
0: Wracamy do muzyki w takim razie.

0: No i wyszło, że lewemu.
1: Oj, czerwone światełko się zapaliło, jak, że... Widzisz, tak, rozpraszasz
0: to tak
1: mnie,
0: od
1: Marcin.
0: Wczoraj jest z tym lewym, że chciałabyś poprowadzić tu program z Robertem
1: tak,
0: Lewandowskim.
1: Z Robertem Lewandowskim, bo tutaj jeden z słuchaczy postawił na lewego, jak mówiłam o duetach i się rozmarzyłam trochę.
0: Nie, nie.
1: A tu proszę, Marcin Mendelbaum mi się trafił.
0: Lewy jest w Chicago.
1: A my mieliśmy o chórze teraz rozmawiać.
0: Mm-hmm. A nie będzie meczu, znaczy?
1: Nie będzie meczu, tak? Już mnie tutaj wyedukowałeś. Chór radiościowy. Mm-hmm. To jest tegoroczna edycja z okazji 95-lecia. Możesz poćwiczyć, słuchaj, co prawda dla szkół podstawowych z województwa łódzkiego, więc musiałbyś troszkę tak cofnąć w rozwoju.
0: Tak troszkę bardziej nawet bym powiedział.
1: W każdym razie zachęcamy szkoły podstawowe z województwa łódzkiego. Wystarczy zebrać jakąś grupę, ale mogą być też występy solowe. Na naszym portalu radiołódź.pl znajdują się szczegóły i są też piosenki wymienione, które można zaśpiewać. Chcesz wiedzieć, jakie, Marcinie?
0: No właśnie widzę.
1: No, to przeczytaj.
0: Tyle słońca, Anna Jantar. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Skaldowie, serduszko puka w rytmie czacza, Maria Koterbska i ach, jak przyjemnie, Irena Santor.
1: Tak, i można sobie pobrać takie podkłady i wykonać taką piosenkę, wysłać ją do nas. My będziemy je pewnie prezentować na naszym YouTubie. I potem będziemy wybierać zwycięzcę. Także
0: to się takie
1: zachęcamy
0: jury
1: do tego. Zbierze się jury, szanowne jury, będzie wybierać najlepszy radiościowy chór. Także zapraszamy serdecznie. Wydaje mi się, że będą fajne nagrody w tym roku. Także tym bardziej zachęcamy do udziału w chórze.
0: Szczegóły na radiołódź.pl.
1: Radiołódź.pl. Zapraszamy.

0: Ta playlista to dzisiaj taka specjalnie dla nas chyba, Marcinie, przygotowana naprawdę. Każdy utwór przemyślany. Każdy tytuł przemyślany.
1: Bartek ma tak, że siedzi i myśli.
0: Siedzi i myśli. I prawie jak Beata Kozidrak.
1: Ale Beaty Kozidrak dzisiaj nie było.
0: No nie było, a szkoda. Ale będzie zaraz Igor Herbut i Wani.
1: Czyli też duet na koniec naszego przedpołudniowo-popołudniowego spotkania.
0: Dokładnie tak. I tytuł bardzo wymowny. Było miło.
1: A czy będzie w przyszłym tygodniu, to się okaże. A, my jeszcze zapraszamy na piątek oczywiście.
0: Zapraszamy na piątek Light Move Festival 20-22 i zapraszamy na poniedziałek, bo wtedy znów spotkamy się w duecie razem od 9 do 13.
1: Ale jeszcze będziemy tutaj po 13.
0: Jeszcze przez chwilę będziemy.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
6: Panie redaktorze, jak żyć?
7: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
6: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
8: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
6: Iza Berkowska
7: i Marcin Pośpiech.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Miłośnicy roślin, początkujący ogrodnicy i wszyscy, którzy lubią otaczać się zielenią, mamy coś dla Was! 26 września Pasaż Łódzki zaprasza na targi roślin. Od 11 do 18 czeka duży wybór wrzosów, bylin, innych roślin oraz akcesoriów. Do tego darmowe warsztaty sadzenia kwiatów, porady i mnóstwo inspiracji. Zobacz też w akcji automatycznego robota koszącego. Targi roślin. Przygotuj swoją przestrzeń na jesień. Szczegóły na pasażłódzki.pl.
10: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
11: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
12: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
1: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiadomości, Jarosław Turek.
14: Rolnicy przestawiają się z uprawy zbóż na droższą kukurydzę, co może mieć wpływ na przyszłe ceny chleba. Zielone światło od marszałka Sejmu dla rządowego projektu obniżenia cen paliw i niezła atrakcja w Fabiańcach, będzie lodowisko. W regionie dzisiaj pochmurno, chociaż z przejaśnieniami, wyraźne rozpogodzenia dopiero wieczorem. Rolnicy coraz częściej stawiają na uprawę kukurydzy, jednocześnie część z nich rezygnuje ze zboża, m.in. z powodu niższej ceny w skupach, a to może mieć wpływ na przyszłe ceny pieczywa. W ostatnich tygodniach cena suchej kukurydzy sięgnęła prawie 1000 zł za tonę, podczas gdy średnio za różnego rodzaju zboża rolnik dostaje kilkaset złotych. W ciągu ostatnich lat rolnicy zasadzili też kilka razy więcej kukurydzy niż ziemniaków. Jak mówią, jest jej więcej, ale ostatnie lata były trudne z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.
15: Kukurydza teraz jest droższa. Warunki pogodowe na kukurydzę były dosyć trudne, bo te upały, które były blisko 40 lub ponad 40 stopni, bardzo przysuszyły uprawy.
16: Niektórzy rolnicy w związku z tą niską ceną w skupie zamiast zboża uprawiają kukurydzę?
17: Możliwe, że tak. Można stwierdzić co roku, że co jest tanie, to potem w przyszłym roku już tego nie ma, prawda?
15: Myślę, że jest za wcześnie na szacowanie zysków kukurydzy.
14: Cena kukurydzy w skupach w ostatnim czasie idzie do góry, jednak zyski będzie można liczyć dopiero pod koniec jesieni. Wielu rolników zbiera suchą kukurydzę, gdy spada pierwszy śnieg.
1: Więcej na radiołódź.pl.
14: Ustawa o nadmiernych zyskach koncernów paliwowych będzie procedowana do końca, a inne projekty związane z cenami paliw będą musiały poczekać. Taką kolejność prac przedstawił dzisiaj na konferencji prasowej w Sejmie marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty.
18: Procedura, proszę Państwa, będzie taka. Najpierw dojedziemy do końca z tą ustawą, którą zaakceptował Sejm. Senat, podpis pana prezydenta. Jak pan prezydent odrzuci możliwość obniżenia cen benzyny, niech weźmie za to odpowiedzialność, potem będziemy procedowali inne sprawy związane z tym tematem.
14: Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych w piątek została przyjęta przez Sejm, a według założeń ma umożliwić ponowne obniżenie cen paliw. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt ustawy, który zakłada m.in. pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej, czyli też ma doprowadzić do obniżki cen na stacjach. Nowa atrakcja w Pabianicach. Na Lewitynie powstanie sztuczne lodowisko pod dachem. Obiekt będzie miał 600 m kwadratowych powierzchni. Pojawi się też oświetlenie i wypożyczalnia łyży. Pabiańczanie uważają, że brakuje takich atrakcji w mieście.
19: Nie ma tu w Pabianicach takich rozrywek jak lodowisko.
20: Tak czasami ciężko pojechać po prostu do Łodzi, też dużo czasu to zabiera jakimś tramwajem czy coś. No i tak to będzie blisko jakieś lodowisko, z kimś wyjść, z jakąś dziewczyną czy coś. Ja bym korzystał osobiście.
21: Potrzebne. Przydałoby się, no ale no mówię, jak ktoś by chciał, no to do Łodzi można dojechać. No. Kiedyś się jeździło, bo nie było tutaj.
22: Ludzie będą sobie jeździć, nie będą musieli do na przykład Łodzi jeździć na to lodowisko i tak dalej. No to mi się wydaje, że to jest dobry pomysł.
14: Lodowisko ma zostać uruchomione 15 listopada i będzie działać około 3 miesięcy. A w Tatrach już zrobiło się nieco zimowo, bo w górach leży kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Topr odradza wycieczki w najwyższe partie, bo powyżej 1800 metrów nad poziomem morza obowiązuje teraz pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Łatwo też się poślizgnąć, mówi o tym ratownik Topru Marcin Witek.
23: Tego śniegu jest za mało, żeby poruszać się w rakach, a znowu jakby za dużo, żeby poruszać się w normalnym obuwiu. Myślę, że tutaj zdecydowanie, powtórzę to, zdecydowanie odradzamy poruszanie się w tych wyższych partiach. Musimy poczekać, aż te warunki się poprawią.
14: Pod koniec tygodnia ma się ocieplić i rozpogodzić. Śnieg zacznie wtedy topnieć, chociaż na zaśnieżonych szlakach nadal jednak łatwo będzie się pośliznąć. Tyle w tym serwisie, a na kolejny zapraszam za godzinę.
24: O zimie jeszcze nie myślimy, nie zgadzam się. Dzisiaj radośnie witamy jesień i znowu chciałam powiedzieć wiosnę, bo rzeczywiście
25: ja kątem
24: oka widzę, że jakieś tam promienie delikatnie się przebijają, no ale niestety tych promieni dzisiaj jak na lekarstwo, jak to się mówi, bo raczej niebo zachmurzone, mocno zachmurzone, do tego może popadać deszcz, także polecamy zabrać parasole przed wyjściem z domu. Maksymalna temperatura dzisiaj to tak 14, może 15 stopni, ale z tego co widziałam, to szalona. Odczuwalna około 10. Około 10. To
25: czyli
24: prawie jak zimą.
25: Ciepłe palto się przyda.
24: Ale ma być cieplej, ma być lepiej. Poza tym biometr był niekorzystny, już jest obojętny, a może będzie wkrótce korzystny, czyli idziemy w dobrym kierunku. Idziemy w dobrym kierunku, czyli do wyjścia, Marcinie.
25: Tak, kierujemy się do wyjścia. Dużo optymizmu było, jeśli chodzi o serwis, bo były tematy zimowe.
24: Tak, to bardzo dużo optymizmu, rzeczywiście.
25: Bo jak jest kukurydza, to kukurydzę zbiera się wtedy, kiedy jest śnieg i pojawiają się pierwsze przymrozki, dlatego kukurydzy nie ma na Kasprowym Wierchu, bo już jest śnieg.
24: Ale dużo zapamiętałeś. Wow.
25: No zasłuchałem się w Jarku.
24: Bardzo ci dziękuję za ten pierwszy wspólny duet. Marcin
25: i ostatni,
24: Mendelbaum.
25: Tak?
24: Miałeś mnie teraz przedstawić, ale oczywiście...
25: Właśnie, Inak,
24: nie
25: masz Stasiak.
24: Nie skupiasz się wcale.
25: Nie, no po co?
24: I bardzo dziękujemy Kubie Janikowi, który wytrwał z nami przez te 4 godziny.
25: To czy on tam jeszcze jest?
24: Mamy nadzieję, że jeszcze nie udał się w kierunku wyjścia.
25: Zobacz, ale ten przyszedł tutaj.
24: Ale za to Lewy przyszedł.
25: Tak, i teraz
26: jestem,
25: już,
26: dzień dobry.
25: Już Patryk prosto z Chicago, Patryk Lewy będzie teraz dla państwa.
24: Patryk ma taką minę, że nie wiem,
26: znaczy,
24: czy jest przekonany.
26: Ja też was słuchałem i nie wiedziałem trochę, czego się spodziewać.
24: Okay.
25: My też.
24: Sami do końca nie wiemy cały czas. No przekonamy się następnym razem, a teraz zostawiamy państwa z Patrykiem.
26: Zapraszam.
27: Radio Łódź. Tu i teraz.

Zaczęliśmy nowy program Radio Łódź Tu i Teraz. Na początek Red Hot Chili Peppers, a przed momentem też Barbara Wrońska z utworem Nie Czekaj. To my z Kubą Janikiem, który program realizuje Nie Czekamy, a mówimy o nowościach, bo tych sporo. Od poniedziałku do piątku między 9 a 13 witają Państwa duety. To w programie Radio Łódź na dwa głosy. A po 13 będziemy słyszeć się w audycji Radio Łódź Tu i Teraz, czyli nasze popołudniowe spotkanie pod nową nazwą, z pewnymi nowościami, ale też stałymi pozycjami, które umilają Wam ten czas. Patryk Lewy, ja również się o to postaram, a co w naszym programie w tej godzinie, zajrzymy do naszej aplikacji, będzie też trochę o tym, co na radiolotce.pl, podpowiemy, o czym warto tam przeczytać, a o 13.40, także cykl, który już Państwo dobrze znają, czyli Rozmowy o mieście,

0: Środa, 23 dzień września, na zegarze mamy już 19 minut po godzinie 13. Pierwszy dzień jesieni, dlatego ja, Filipie, tak wyjątkowo, zanim zapytam ciebie, co na radioloc.pl, to zapytam się, czy jesień lubisz, czy masz jakieś plany ulubione związane z tą porą roku?
1: Myślę, że ja jako człowiek już dorosły, który skończył szkołę, na ten moment skończył też studia, myślę, że jesień będzie całkiem przyjemnym czasem.
0: Czyli ulubiona herbata, gruby koc,
1: tak,
0: czy jakoś aktywnie?
1: Tak, pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu będę chodził tylko tutaj, przekazywał wspaniałe wieści słuchaczom i czytelnikom Radia Łódź.
0: No dobrze, trzymamy za słowo. To przekażmy o tym, co dzisiaj na radioloc.pl piszemy.
1: Mówiłeś, że zaczęła się jesień, a ja zacznę jeszcze dalej, pociągnę temat, bo zacznę zimowo w ogóle.
0: Znowu
1: zima, ale taka pozytywna zima, ponieważ w Pabianicach powstanie kryte lodowisko. Będzie ono miało powierzchnię 600 metrów kwadratowych. Powstanie ono na pabianickim Lewitynie. No i co? I Pabianiczanie nie będą musieli już jeździć do Łodzi na lodowisko, ponieważ będą mogli się ślizgać u siebie.
0: No to życzymy, żeby to jak najszybciej było oczywiście możliwe, chociaż do Łodzi również zapraszamy.
1: Zapraszamy,
0: bo przy okazji
1: oczywiście,
0: można,
1: a może Łodzianie też wybiorą
0: się
1: na lodowisko w Pabianicach, kto wie. Zostańmy jeszcze w Pabianicach przez chwilę, ponieważ tam kolejna pozytywna informacja. Ja lubię przekazywać pozytywne informacje, więc dalej tak będzie. Lokalne autobusy pabianickie wrócą do Kudrowic. Tam linie 260 i 262 wrócą na swoje stałe trasy. Ta przerwa była związana z pracami drogowymi w rejonie Pętli. Natomiast mieszkańcy Kudrowic już będą mogli spokojnie jeździć komunikacją miejską pabianicką i po prostu mieć ułatwione życie, więc jesteśmy zadowoleni, myślę.
0: To teraz nic, tylko przeprowadzać się do Pabianic, skoro będzie i lodowisko, i komunikacja.

0: Miejska wróci na swoje trasy, tak sam jest. Plusy.
1: Tak jest. No ale pabianice pabianicami, ale mamy też Łódź oczywiście. I kolejna pozytywna informacja, ponieważ jak wiemy przebudowuje się i przeremontowuje się kompletnie Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Ten remont jest bardzo, bardzo kompleksowy, ponieważ ono zostanie całkiem otwarte dopiero za 3 lata w 2029 roku. Natomiast już teraz zostały otwarte pewne elementy, które zostało na nowo wprowadzone do muzeum. Zdjęcia z tego wydarzenia na naszej stronie, więc serdecznie zapraszam. Myślę, że fajnie, no bo do muzeum kompletnie odnowionego jeszcze będziemy musieli trochę poczekać, żeby wejść.
0: A w jakim muzeum ostatnio byłeś? Czy to w Łodzi, czy może gdzieś indziej?
1: Byłem
0: Pamiętasz?
1: W muzeum, byłem niedawno w Rzymie, więc byłem w rzymskim muzeum, a dokładniej w watykańskim, więc wysoko postawiona poprzeczka.
0: Oj, zdecydowanie. I szkoda, że tak daleko. Filip Stachowicz z redakcji Nowych Mediów Radia Łódź. Dziękuję ci bardzo, a my w Radiu Łódź gramy dalej i już teraz Klucze na dach.

0: Autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
2: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
4: Lamia Sofa każdy dzień zrobi Ci.
5: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
4: Lamia Sofa na każdy dzień.
6: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Tu i teraz.
8: 29 minut po 13 w kalendarzu pierwszy dzień jesieni, czyli mamy 23 dzień września. A co działo się w świecie muzyki tego dnia? Urodził się m.in. dobrze znany Państwu z anteny Radia Łódź Bruce Springsteen. Wydano trzeci studyjny album grupy Blondie w 1980, a w 2008 premierę miał też debiutancki album Lenki. A skoro mowa o muzyce, to teraz w Radiu Łódź Of Monsters and Men z utworem Dirty Boss.

Nie muszę mieć nic, tak mlecze zagrały Radio Łódź tu i teraz. My za chwilę odwiedzimy centrum, to w programie Rozmowy o Mieście, i sprawdzimy, czym to Śródmieście powinno się charakteryzować i z jakimi budynkami kojarzy się właśnie centrum. Czy rzeczywiście to jest obszar najważniejszy w mieście? O tym za chwilę.

0: Za 20 minut, 14.
1: Rozmowy o mieście. Zapraszają Piotr Andrzejczak i Marek Dill.
2: Myśmy już rozmawiali tu o strukturze miasta, o tkance miejskiej. Mówiliśmy o Śródmieściu, a to jest pojęcie dość szerokie, bo to nie skupia się na 4 czy na 5 ulicach, ale centrum miasta to przynajmniej dla wielu ludzi to jest rynek, przynajmniej mniejszych miast, gdzie stoi ratusz. No i dookoła też są najważniejsze, albo przynajmniej ważne miejsca, albo ważne budynki użyteczności publicznej.
3: My rozmawialiśmy już na wiele tematów, ale nie da się wyekstrahować jednego tylko. Ale dzisiaj chcieliśmy się skupić na centrum miasta. I rzeczywiście, jak mamy do czynienia z małymi stosunkowo miasteczkami, to centrum jest bardzo łatwo znaleźć, bo to jest rynek, ratusz, kościół.
4: Czasami przystanek autobusowy.
3: Studnia, bardzo często. No takie elementy, waga, ale to są te towarzyszące reguły rynkom. Urządzenia. Ścisła zabudowa wokół, z reguły to w małych miasteczkach jest tak, że one są bardzo ścisłe, zabudowane wokół rynku i ta zabudowa później się dość szybko kończy, trochę jak nożem odciął i przechodzimy w zabudowę wiejską i w teren. Dzisiaj te nasze współczesne miasta, szczególnie polskie miasta, są tak nie wiem nawet jak to nazwać, no, niezdefiniowane w tych...
2: No powiedzmy, że bardzo się tak rozlewają w sposób taki niekontrolowany i chaotyczny dość.
3: Że ciężko jest, kiedyś taki eksperyment zrobił jeden z prowadzących na Wydziale Architektury Łódzkiej i poprosił studentów o to, żeby każda grupa, tam nie wiem, były 2 czy 3-osobowe grupy, miała pewien odcinek granicy miejskiej według granic administracyjnych i mieli stworzyć zestaw zdjęć pokazujących, czyli robili zdjęcia za granicę miasta administracyjną i odwracali się plecami do terenów otwartych i mieli robić tereny miejskie, które były wewnątrz tej granicy. No, wyniki tego eksperymentu były dość przerażające, dlatego że różnicy nie było żadnej. Z reguły były to tereny strasznie zdegradowane. To już nie mówimy o tym, czy one były przyrodnicze, czy zurbanizowane. To był z reguły śmietnik, jakiś taki właśnie nie to gmina, nie mieścina. No, potworne. No, ale wracając do centrum. W takich dużych organizmach miejskich, takich jak Berlin, o którym mówimy, cały czas wracamy do niego, bo to jest bardzo ciekawe miasto, na którym przez dziesięciolecia eksperymentowano z najnowszymi trendami urbanistycznymi, architektonicznymi, stąd się do niego odnosimy, bo tam można sprawdzić, co przyniosło efekt, a co poniosło porażkę, ale historia Berlina jest taka, że to był zlepek iluś tam miast i od razu z definicji jest tak, że tych centrów było ileś, że to centrum, no ale w Berlinie właśnie teraz po tym, jak był podzielony sztucznie Berlin, mamy Mitte w części wschodniej, no i centrum Berlina Zachodniego, czyli okolice Kudamu, które były tym centrum Berlina Zachodniego. No ale to historyczne centrum, nawet o tej nazwie, to było w Berlinie Wschodnim i dzisiaj próbuje się je, oczywiście tak, jakość tego centrum, tego mitu jest zdecydowanie gorsza niż to, co było w Berlinie Zachodnim. I jeszcze dziesięciolecia będzie gorsza i to nie będzie wyglądało jeszcze jak centrum. No i właśnie po czym to centrum poznać? No teraz ja bym się odniósł do Warszawy, bo Warszawę znają wszyscy. Albo prawie wszyscy.
2: No i centrum Warszawy to przez lata był pałac kultury i nauki, chcąc, nie chcąc.
3: No i chyba nadal tak jest. Znaczy jest taka właśnie centralna część, która jest najściślej zabudowana, bo to jest charakterystyczna cecha centrum, to jest bardzo ścisła, gęsta zabudowa i wysoka jakość usług. To jeżeli by tą miarę przyłożyć do centrum, no to ewidentnie okolice Placu Zbawiciela, Placu Trzech Krzyży, Pięknej, Żurawie i tamte okolice, to jest centrum. Natomiast to centrum, o którym ty mówisz, to jest najbrzydsza część Warszawy.
2: No tak, ale...
3: Nie licząc osiedli oczywiście.
2: Dla ludzi przyjeżdżających do Warszawy, ale to centrum będzie właśnie w okolicach dworca centralnego, Pałacu Kultury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
3: A przyczyna tego jest taka, że tam jest po pierwsze skrzyżowanie dwóch głównych ulic, czyli Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskiej. Jest dworzec, który nie wiadomo dlaczego nazywa się centralny. Czyli są takie bardzo mocne sugestie i ten gwóźdź wbity, i ten Pałac Kultury. No dzisiaj jeśli chodzi o, no bo to centrum kojarzy się też z jakimś akcentem wysokościowym.
4: W tej chwili tak jest. Chociaż nie zawsze tak było.
3: Nie, ale przeniosło właśnie. To centrum, czyli takie jak w Londynie City, przeniosło się na zachód od tego centrum, o którym rozmawiamy, czyli okolice Pałacu Kultury. Tam są wysokościowce. One są oczywiście, zbliżają się tutaj do tego miejsca, czy częściowo występują, albo nawet można powiedzieć, że przy Emilii Plater, czy w okolicach Emilii Plater zaczęła się ta budowa budynków wysokościowych w Warszawie. Także jeśli chodzi o akcent wysokościowy w panoramie miasta, to w Warszawie no ewidentnie on się sprawdza. Pamiętam, że jedna z moich koleżanek architektów bardzo była zadowolona z tego, co we Wrocławiu zrobiono, że wbito też gwóźdź, czyli taki budynek wysokościowy jeden, który z daleka od razu pokazuje, gdzie jest centrum Wrocławia.
5: To tak chyba nie do końca się zgadza z takim...
3: Prawie, że, no, czy Śródmieście. No, w każdym razie jest taki element, do którego można, no, znowu można powiedzieć, gdzie Wrocław ma centrum. We Wrocławiu może jednak to centrum bardziej by się kojarzyło ze Starym Miastem. Ale w Warszawie nie.
5: Chciałem powiedzieć, że w wielu miastach, na świecie tak przynajmniej też bywa, że centrum kojarzy się z tym takim, no nie chcę powiedzieć z lokacyjnym miastem, ale to w wielu przypadkach tak jest, że ono się rozbudowało, od jakiegoś miasta rozbudowało, ale Warszawa tak nie działa, no bo przecież kiedyś Warszawa to było Stare Miasto, ono od tego centrum, o którym my mówimy, no to jest odległe kilka kilometrów.
3: Centrum miasta tradycyjnie kojarzy się z lokalizowaniem pewnych funkcji takich reprezentacyjnych, takich jak właśnie teatry, opery, ratusze, siedziba władz w ogóle, tak. No, główne świątynie też, no, na przykład Mediolan definiuje się ewidentnie przez Duomo, które jest przez katedrę. Może sam plac Duomo nie jest takim absolutnym centrum, ale na okolice, czyli sam plac San Babila, to jest czy ten obszar, to jest obszar centralny, ewidentnie. Czyli tam jakby pozostało to w tym miejscu. No i gdybyśmy tak popatrzyli sobie na te centra miast, no to ich też taką cechą jest taka jedność strukturalna. O strukturze miasta rozmawialiśmy. Że to centrum definiuje się przez spójność strukturalną, czyli że ta struktura jest jednakowa na jakimś obszarze i że ten układ przestrzeni publicznej, układ ulic się przenika. Nie ma barier między nimi. No to gdybyśmy do tego przyłożyli teraz okolice placu wokół Pałacu Kultury, no to jest wyspa, która jest odcięta od reszty miasta. No więc centrum nie można być, to jest, można powiedzieć, antycentrum miasta, no bo ono się w ogóle nie łączy strukturalnie, czyli nie przejeżdżają ulice przez nie. To teraz jeszcze pogorszono sytuację, bo to wisi tylko na jednym wieździe.
5: Czyli tak, centrum miasta na przykładzie Warszawy jednak to jest cały czas, to są okolice Pałacu Kultury. No chcąc, nie chcąc, tak zawsze tak będzie jest. Ale to wróćmy na nasze podwórko lokalne. Centrum Łodzi. W którym miejscu jest centrum Łodzi? I zadałem takie pytanie, no Piotrkowska to jest centrum Łodzi, ale mówię Piotrkowska, ale w którym miejscu? Przy Placu Wolności, czy w okolicach Centralu, czy w okolicy przecięcia się z Tuwima, czy z Narutowicza? No gdzie jest, szeroko, no, gdzie jest centrum Łodzi?
3: Szeroko rozumiane centrum, co wynika również z planów, które były robione, czy z myślenia o Łodzi, czy nawet z konkursów, które były prowadzone. To jest tak, między Włóczańską a Sienkiewicza, od Zielonej Narutowicza do Piłsudskiego Mickiewicza. Ale taki najbardziej centralny punkt to jest moim zdaniem między Nawrot a Trauguta. A już najbardziej to między Tuwima a Trauguta 6 sierpnia. Tam jest najwięcej, no tam jest po prostu wszystkiego, nawet widać jak ludzie użytkują. Że jeszcze do tego jest właśnie ta Trauguta. Bo dlaczego ta Piotrkowska tutaj jest mocniejsza, a tam jest słabsza? No po pierwsze rozwijała się od północy, a po drugie po wybudowaniu dworca fabrycznego, no ewidentnie to spowodowało, że było bliżej, to był powód. I dzisiaj to tak zwane nowe centrum Łodzi, ono nie jest jakoś w ekstrach, to też nie jest wyspa, znaczy póki co jeszcze jest, ale moim zdaniem ono będzie częścią, właśnie będzie wzmacniać jeszcze właśnie to centrum, o którym mówiliśmy. Ale znowu geometrycznie, gdyby popatrzeć na to, no to jest okolice Centralu, czyli skrzyżowanie Piotrkowskiej, Mickiewicza, Piłsudskiego. No ale to jest najbrzydszy fragment Łodzi. No większość polskich miast i te centra, o których mówimy, te brzydkie centra, one są brzydkie właśnie dlatego, że brakuje zabudowy. No, tak jak w Łodzi na przykład to skrzyżowanie, no to jest krajobraz po wojnie. Jak patrzymy na centrum Warszawy, to jest krajobraz po komunizmie. Tam brakuje zabudowy. Jeżeli stawiamy wysokie budynki, może w Warszawie to akurat nie jest problem, bo tam zapotrzebowanie, czyli podaż jest cały czas wysoka, ale w tych pozostałych miastach wybudowanie wysokiego budynku to jest odessanie z rynku iluś potencjalnych klientów, którzy mogliby zabudować jakiś większy obszar budynkami niskimi, które by ewidentnie poprawiły jakość centrum.
0: A rozmów o mieście można słuchać także na naszej stronie radiołódź.pl w zakładce Audycje i podcasty.

Do 14 już tylko 6 minut. Rozmowy o mieście i inne podcasty te oczywiście na radioloc.pl do odsłuchania, a za chwilę też wiadomości.

0: to promocja.
1: Radio Nocą.
2: Choć Marek Kamiński wielokrotnie zdobywał oba bieguny ziemi, to wędrówka 4000 km z Królewca spod grobu Immanuela Kanta, symbolu rozumu, do Santiago de Compostela, do grobu świętego Jakuba, bieguna wiary, okazała się dla niego najtrudniejsza i najważniejsza. Pisze o tym w swojej książce Trzeci biegun, której nowe poszerzone wydanie ukaże się w najbliższych dniach. I właśnie między innymi o tej wędrówce, nie po rekord, a po prawdę, Marek Kamiński opowie nam w najbliższym Radiu Nocą. Zapraszam Państwa do naszej rozmowy w czwartek 24 września od 23.05 do 1.00, a już też do przesyłania Państwa pytań czy komentarzy na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Nie wstydź się zapytać.
4: Badania naukowe wyraźnie obalają mit, jakoby wiek emerytalny oznaczał koniec intymności. Aktywność seksualną podejmuje większość par między 60 a 70 rokiem życia. Pierwsze spotkanie z cyklu Nie wstydź się zapytać w środę, kwadrans po 20. Iza Berkowska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
6: Jesień w Klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
7: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
0: Po reklamie.
8: Na zegarze 14. Serwis informacyjny przygotował Jarosław Turek.
9: A w serwisie uszkodzone korzenie drzew na remontowanej ulicy Franciszkańskiej w Łodzi. Konsekwencje wzrostu cen paliw dla linii lotniczych i przesłuchania w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. W regionie dzisiaj do wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami i jednocześnie okresowymi opadami deszczu. Korzenie drzew na remontowanej ulicy Franciszkańskiej w Łodzi są niszczone. Od początku września drogowcy rozszerzyli zakres prac na Franciszkańskiej o odcinek od Szklanej do organizacji WIN. Podczas prowadzonych tam prac widać, że korzenie kilku drzew zostały uszkodzone. Łączymy się w tej sprawie z naszym reporterem Kacperem Józefowiczem, który jest na miejscu. Kacper, jak wygląda sytuacja?
10: Drzewa, których korzenie zostały uszkodzone, znajdują się przy ulicy Franciszkańskiej w okolicy ulicy Szklanej. W tym miejscu wymieniony ma być wodociąg, dlatego przy samych drzewach, no jak patrzę, powstały naprawdę głębokie wykopy. I właśnie w tych wykopach widać wystające i uszkodzone korzenie. Zgodnie ze standardami ochrony zieleni w Łodzi, takie odsłonięte korzenie powinny być odpowiednio zabezpieczone. Między innymi tak, żeby nie wysychały. Tutaj, na Franciszkańskiej, trudno jednak znaleźć takie zabezpieczenie.
9: Relacjonował Kacper Józefowicz. Co ważne, w ramach remontu franciszkańskiej ma się pojawić więcej zieleni, w tym również nowe drzewa. Na razie nie widać jednak, żeby wykonawca szczególnie dbał o tę zieleń, która już przy ulicy urosła. Teraz rosnące ceny paliw, które uderzają w linie lotnicze. Efektem jest kasowanie niektórych połączeń i wyższe opłaty za przelot. Polskie linie lotnicze LOT na razie likwidują pojedyncze połączenia, chodzi m.in. o kierunki bałkańskie. Po podwyżkach cen paliwa stanowi około 40% kosztów linii. To są ceny paliw. Prezes LOT-u Michał Fioł, pytany, czy przełoży się to na ceny biletów, odpowiada, że więcej zapłacą ci, którzy kupują na przelot w ostatniej chwili.
1: Pokazujemy pasażerowi naszą cenę. Jeśli kupujesz z wyprzedzeniem, kupujesz taniej, jeśli w ostatniej chwili, kupujesz drożej. Natomiast tak, koszty w lotnictwie wzrosły.
9: W tym roku koszty paliwa lotniczego wzrosły już o połowę. Przyczyną jest rozpoczęta w marcu wojna na Bliskim Wschodzie. Eksperci oceniają, że sytuacja może się uspokoić dopiero po zakończeniu konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Dyrektorka Prezydenckiego Biura Wydarzeń Anna P. i komentator Telewizji Republika Piotr M. zostaną przesłuchani w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Fundacja odpowiedzialna za promocję Polski za granicą w 2017 roku sfinansowała kampanię billboardową Sprawiedliwe Sądy, która krytykowała sędziów przed planowaną reformą wymiaru sprawiedliwości. Na ten cel wydano ponad 8,5 miliona złotych, o czym mówi Michał Makowski.
11: Jedna z zatrzymanych osób już usłyszała prokuratorskie zarzuty. Anna P. i Piotr M. wspólnie prowadzili firmę PR-ową Solvere, która zrealizowała kampanię Sprawiedliwe Sądy i dostała z Polskiej Fundacji Narodowej prawie 1 200 000 złotych. Później oboje pracowali przy obsłudze medialnej rządu Beaty Szydło. W ocenie prokuratury kampania Sprawiedliwe Sądy miała wyrządzić wielką szkodę majątkową Polskiej Fundacji Narodowej, wycenianą na około 8,5 miliona złotych. Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszeli członek zarządu fundacji i były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś oraz były prezes PFN-u Cezary J. Michał Makowski, Polskie Radio.
9: Na razie zatrzymani są przesłuchiwani, dopiero potem zostaną im przedstawione zarzuty. Łódzkie Muzeum przy Placu Wolności zmienia się nie do poznania. Będą nowe wnętrza, wystawy i programy zwiedzania i zajęć. Z okolic Placu Wolności wywieziono już około 2 ton gruzów, a w ich miejsce wbudowano 1,5 tony nowych elementów. To jest kolejny etap generalnego remontu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Dyrektor muzeum Dominik Płaza podkreśla, że placówka ma do zaprezentowania ponad 300 tysięcy eksponatów. To jeden z największych takich zbiorów w Polsce.
12: Jesteśmy w stanie prawie na każdy temat znaleźć odpowiedź albo postawić pytanie, więc mam nadzieję, że w tych nowych przestrzeniach, właśnie łącząc nowe technologie z fantastycznymi zbiorami, uda się stworzyć taką instytucję, która spowoduje, że łodzianie będą chcieli się tą przeszłością miejską, regionalną, ogólnopolską, ogólnoświatową właściwie interesować i tutaj przebywać.
9: Przebudowa Muzeum przy Placu Wolności w Łodzi potrwa aż do połowy 2028 roku. Otwarcie nastąpi w roku następnym. A w naszym serwisie za godzinę m.in. pomysł zakazu jazdy hulajnogami w Piotrkowie.
8: Jeżeli ktoś liczy na piękną, złotą polską jesień i wyższe temperatury, to już raczej nie dzisiaj. Zachmurzenie duże, przejaśnienia tylko od czasu do czasu. W Łodzi, Kutni i Sieradzu 14 stopni na ten moment, nieco chłodniej, bo w Sulejowie i Bełchatowie tylko 12. W najbliższym czasie jeszcze przelotne opady deszczu mogą się pojawić, a reszta popołudnia i wieczoru już bez opadów. Warto ubrać się też trochę cieplej, bo będzie towarzyszyć nam umiarkowany wiatr.
3: Radio Łódź. Tu i teraz.
8: 5 minut po 14:00. Radio Łódź. Tu i teraz. Nasze popołudniowe spotkania pod inną nazwą do godziny 16:00. Dzisiaj witają Państwa Adam Miksa i Patryk Lewy. Dzień spadającego liścia, czy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych, to w kalendarzu świąt nietypowych, a to co bardziej typowe, niestety koniec lata i pierwszy dzień jesieni, a o to na pewno będę Państwa dzisiaj jeszcze pytać.

understanding. Radio Łódź, tu i teraz, druga godzina naszego popołudniowego spotkania. Wspomniałem, że o jesień będę pytać, ale także inne rzeczy mamy w naszym programie zaplanowane. Po 16:00 magazyn reporterów Radio Łódź, słuchasz i wiesz, kosmetyczna zmiana w nazwie. Nie zabraknie jednak sprawdzonych informacji, o których będziemy rozmawiać za kilka minut. W tej godzinie także nowa pozycja programowa Radio Łódź zatytułowana Ginący Świat. O godzinie 14:40 będziemy przyglądać się i rozmawiać o oczkach wodnych. Dodatkowo też dobra muzyka. Krzysztof Zalewski już teraz w Radio Łódź.

0: 19 minut po 14. Radio Łódź Tu i Teraz to nowość programowa między 13 a 16, ale zmiany też w magazynie reporterów od dzisiaj pod nową nazwą, czyli Radio Łódź Słuchasz i Wiesz. I w nowych godzinach, bo choć standardowo od 16, to teraz do godziny 18 od poniedziałku do piątku. Standardowo też porozmawiamy o tym, co w tym programie, w moim studiu, w naszym studiu Maciej Trojanowski.
1: Dzień dobry, jestem, melduję się.
0: Wydawca popołudniówki, to powiedzmy, co dzisiaj w programie.
1: No skoro dłużej, to będzie oczywiście więcej informacji, więcej świeżych wiadomości. Będziemy towarzyszyć Państwu, na przykład jak będą Państwo wychodzić z pracy w samochodzie, ale także w domu. Jeżeli są Państwo zainteresowani tym, co dzieje się w województwie łódzkim, co najważniejszego wydarzyło się w ciągu dnia, to najlepszy pomysł włączyć właśnie Radio Łódź od 16 do godziny 18. A dzisiaj między innymi powiemy o tym, sprawdzimy to, w jaki sposób szkoły w województwie łódzkim, także w Łodzi, szykują się do ewentualnych alarmów. Jest ich coraz częściej, zagrożenie różnego rodzaju. Ostatnio przecież Łodzian obudził, w cudzysłowie oczywiście, bo to było w środku dnia, ale wzmógł głośny odgłos samolotów przekraczających prędkość dźwięku. No i wszyscy zastanawiali się, co się dzieje, czy wiemy, jak reagować na takie sytuacje, jak w szkołach przede wszystkim reagować na takie sytuacje. Nie jest to abstrakcyjne, bo przypomnę, że rok temu w województwie łódzkim spadł przecież rosyjski dron, więc będziemy to sprawdzać. Swoją drogą Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje wytyczne właśnie dotyczące takich ewakuacji w szkole. Czy jesteśmy gotowi? Będziemy też na Smulsku, czyli na łódzkiej Redkini. Tam protestują mieszkańcy przeciwko drodze rowerowej, która ma połączyć Łódź z Konstantynowym Łódzkim. No ale niestety ta droga rowerowa ma przebiegać przez taki, można powiedzieć, nieformalny Park Zielone Smulsko, na który pracowali przez lata mieszkańcy okolicznych osiedli. Inwestowali tam swój czas i bardzo dobrze się czują z tym parkiem. Nie chcą tam asfaltu, nie chcą tam drogi rowerowej. Wczoraj odbyło się w tej sprawie spotkanie z władzami miasta. Jakie ustalenia? Proszę słuchać po godzinie 16. Będziemy też na Franciszkańskiej w Łodzi, gdzie prawdopodobnie zostały uszkodzone konary drzew, korzenie drzew przy okazji remontu. Tyle się mówi o osadzeniu drzew w zieleni, że mieszkańcy chcą zieleni. No tutaj coś nie wyszło. Dlatego będziemy ten temat próbowali rozwikłać. No i będziemy także rozmawiali z rolnikami z województwa łódzkiego, bo jak się okazuje, coraz więcej tych rolników przerzuca się z produkcji zboża na produkcję kukurydzy. Kukurydza to oczywiście też zboże, powie złośliwy, który będzie łapał mnie za słówka, ale zupełnie inne zboże. Poza chlebem kukurydzianym nie produkuje.

0: się z tego chleba. No i właśnie, to jest ważna informacja dla naszych portfeli, dla naszych kieszeni, bo to może oznaczać, że w przyszłym roku, już niedługo, będzie coraz droższy chleb. Jak to wygląda w województwie łódzkim? Proszę słuchać między 16 a 18. Tym razem będziemy towarzyszyć Państwu w drodze powrotnej z pracy i mówić o tym, co najważniejsze w województwie łódzkim.
1: A o tym, co w Łodzi, w województwie, ale także w kraju i na świecie, mówimy także na początku każdej godziny w Radiu Łódź w wiadomościach. A z nami był Maciej Trojanowski, wydawca programu Radio Łódź. Słuchasz i wiesz. Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Przyzwyczailiśmy Państwa do tego, że nie tylko informujemy o tym, co ważne, od czasu do czasu oczywiście mówimy o jakichś ciekawostkach, ale mamy również nagrody. Dzisiaj do dwóch osób powędrują dwuosobowe zaproszenia do kina i dodatkowo książka na tę gorszą jesienną pogodę. Miejmy nadzieję, że będzie jej jak najmniej, ale o tym za moment, dlatego polecam, by z nami pozostać.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Radio Łódź na Light Move Festival. Od 25 do 27 września spotykamy się w Parku Staromiejskim na Festiwalu Światła. Czeka na Was interaktywna wizualizacja, muzyka i 3 wieczory z DJ-ami. Od 20 do północy zagrają dla Was Kamil Ginglas, Matma i Blue Mental. A w piątek Radio Łódź na żywo. Transmisja i specjalne studio prosto z festiwalowego przystanku Radiość. W weekend widzimy się w Parku Staromiejskim.
4: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
5: Zapraszam, Mariusz Janik.
4: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
6: Uwaga, wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie w soboty o 11:40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać i próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11:40, bo weekend dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
2: Autopromocja, reklama.
7: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco! Więcej na cechapasażlucki.pl.
8: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
9: Jesień w Atlas Arenie? Na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
10: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie. Po reklamie.
1: Radio Łódź. Tu i teraz.
0: Na zegarze 29 minut po 14, to teraz tak muzycznie idealnie pod zmienioną porę roku. Wczesna jesień zespołu Hej w Radiu Łódź.

wczesna jesień. Przyjemnie zrobiło się w Radiu Łódź. Takich piosenek mamy oczywiście bardzo wiele przygotowanych na tę już nieco chłodniejszą porę roku. Radio Łódź tu i teraz. A już za chwilę nowość w naszym programie, czyli magazyn Ginący Świat. Dzisiaj o oczkach wodnych będziemy rozmawiać.

0: Za 19 minut będzie godzina 15.
1: Ginący świat.
2: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Paweł Czapczyk. Chciałbym Państwa zachęcić do założenia oczka wodnego, przydomowego stawku, w ogrodzie, na działce, wszędzie, gdzie tylko to jest możliwe, co ma oczywiście nieocenione znaczenie w przypadku zmian klimatycznych, a przede wszystkim stepowienia naszego kraju i ustępowania wód śródlądowych. Oczko wodne ma dobroczynne działanie, a w naszym ogrodzie może stanowić taki element harmonii. Możemy utworzyć oczko w różnym stylu. Czy to będzie oczko naturalne, takie śródleśne, z imitacją podmokłej łąki, czy w pełni uładzone, takie geometryczne, rodem z ogrodu francuskiego, czy nieco dzikie z ogrodu angielskiego, czy wreszcie w pełni zaaranżowane z artyzmem godnym największych wschodnich mistrzów, czyli oczko wodne w stylu japońskim, z wodospadami, z pagodami, z różnymi postumentami, z fontannami. Takie oczko będzie stanowiło element estetyczny, niewątpliwie dekoracyjny punkt ogrodu, ale ono też wprowadzi w nas spokój, wyciszenie, relaksacyjne niewątpliwie działanie. Zresztą terapeuci spod różnych szyldów stwierdzają zgodnie, że dźwięk wody, właśnie kaskada, fontanna, zmniejsza stres, koi nerwy, ofiarowuje nam bezcenny w dzisiejszych czasach wypoczynek. Taka chwila skupienia, wyciszenia, zresetowania, mówiąc współczesnym językiem, jest naprawdę nieoceniona. A wreszcie takie oczko stworzy nam mikroklimat, ponieważ woda parująca ze zbiornika podnosi wilgotność całej dookolnej przestrzeni i jest też niebagatelna, zwłaszcza podczas upałów. Jest to dla nas zbawienne. Takie oczko wprowadzi bioróżnorodność, ponieważ możemy w nim hodować ryby, i to ryby krajowe, a przejściowo także egzotyczne, nawet wpuszczać sezonowo ryby akwariowe, które zniosą różnice ciepłoty wody między dniem a nocą, czy to będą na przykład wielkopłetwy wspaniałe, czy kardynałki chińskie, czy karasie złociste. Zresztą karasie można trzymać i hodować przez cały rok. A karasie rodzime doskonale nawet zdadzą egzamin podczas z jednej strony mrozów, ponieważ one potrafią się zagrzebać w mule, a z drugiej strony podczas upałów, bo to jest ryba nieprawdopodobnie wytrzymała na tlen. Oczko wodne możemy też potraktować na obrzeżach roślinnością bagienną. Przepięknie potem kwitnącymi pałkami wodnymi, oczeretem, tatarakiem, a roślin wodnych z kolei, czy pływających, czy zakorzenionych, mamy co niemiara. Pięknie będą wyglądały kwitnące grążele, czy grzybienie białe, w różnych zresztą odcieniach kolorystycznych, słynne lilie wodne, znane chociażby z nocy i dni. Natomiast ryby to przede wszystkim karpie koi i wspomniane karasie złociste. Ale możemy też wprowadzić rodzimą ichtiofaunę w postaci chociażby płoci, cierników, które budują wspaniałe gniazda i chronią złożoną ikrę. Ciernik to ta ryba, która takie kolce, ciernie, zwłaszcza samiec w okresie godowym, napręża, a jego podbrzusze robi się bardzo kolorowe, mocno różowe. Możemy też wprowadzić okonie, ale wówczas musimy się wręcz liczyć z atakami tej świetnie ubarwionej ryby na inne ryby spokojnego żeru, płocie, czy gdybyśmy mieli ukleje, czy słonecznice. Oczko wodne sprzyja też osiedlaniu się płazów, różnych żab, kumaków, czy wręcz traszek, które są oczywiście pod ochroną. Możemy sezonowo trzymać w takim oczku żółwie egzotyczne, wodnolądowe, ale sprzyja też ptakom, dlatego że jeśli często dokarmiamy ptaki, głównie przez okres zimy, to latem oczko wodne, gdzie teren jest suchy, będzie nieprawdopodobną i przyjemnością, bo ptaki będą przylatywały, by zażyć ożywczej kąpieli, ale także będzie dla nich mechanik zbawienne w sensie poidła. Wtedy możemy obserwować ptaki, których istnienia nawet byśmy w okolicach ogrodu nie podejrzewali. Przylatują grubodzioby, piękny rudzik, kilka gatunków sikor i wiele innych gatunków z grupy ptaków wróblowych. Walor edukacyjny bliskiego kontaktu z naturą, jak Państwo doskonale wiecie, nic nie jest w stanie go zastąpić.
1: Ginący świat.

A program Ginący Świat to oczywiście tylko jedna z naszych nowych pozycji programowych. Ten magazyn będzie pojawiać się w każdą środę i piątek o 14:40. My powoli te karty będziemy odkrywać związane z naszą nową, już jesienną ramówką. Przypomnę, że magazyn Słuchasz i Wiesz będzie dłuższy. On będzie trwać od 16 do 18, a po godzinie 18 z kolei nowe pasmo publicystyczne, przeplatane dobrą muzyką, czyli Radio Łódź na Wieczór. To między 18 a 21. Będziemy wiele ciekawych tematów poruszać. A oprócz tego oczywiście dobra muzyka również będzie się pojawiać. A skoro o muzyce mowa, to tutaj także pasma muzyczne bez zmian po godzinie 21. Również będą do odsłuchania w Radiu Łódź różne pozycje, które Państwo znają. I przede wszystkim wiele dobrej muzyki do odkrycia. To w naszej jesiennej ramówce. Tak jak wspomniałem, szczegóły jeszcze będziemy zdradzać, ale na pewno warto słuchać nas już od samego rana, czyli od godziny 6. Teraz też warto posłuchać, bo Madness się pojawi i utwór It Must Be Love.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama.
0: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
2: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
3: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
2: Lamia Sofa na każdy dzień.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
9: A w Bykomanie sprawdzałeś?
8: No nie, ale...
9: Ale co?
8: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
9: A to zobacz ten.
8: No rzeczywiście.
10: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
12: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
13: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
12: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
13: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
12: I tych, którzy działają razem dla Polski.
13: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
14: Jest 15. Wiadomości, Jarosław Turek.
15: W serwisie 20 lat więzienia za zabójstwo w Rawie Mazowieckiej. Protest mieszkańców łódzkiego Smulska w sprawie ścieżki rowerowej z Łodzi do Konstantynowa i pomysł zakazu dla użytkowników hulajnóg w Pietrzkowie. Na termometrze 14 stopni, do wieczora pochmurno z rozpogodzeniami i może okresowo też padać deszcz. Dwadzieścia lat więzienia za brutalne zabójstwo przypadkowego seniora. 29-letni Kamil K. został skazany za śmierć 73-letniego mężczyzny, którego zaatakował na targowisku w Rawie Mazowieckiej. A więcej mówi o tym nasza reporterka Joanna Karp.
16: To miała być zwykła niedziela na miejskim targowisku w Rawie Mazowieckiej. 73-letni pan Franciszek jak zwykle przyjechał tam z własnym towarem. W pewnym momencie podszedł do niego 29-latek i nagle go zaatakował. Najpierw kopnął seniora w klatkę piersiową, a kiedy mężczyzna upadł, zaczął go kopać po całym ciele, zwłaszcza po głowie. 73-latek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, gdzie po kilku tygodniach zmarł. W uzasadnieniu sędzia Nadia Kołacińska-Sumińska podkreślała, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym, dlatego że nie chciał zabić.
17: Oskarżony nie groził pokrzywdzonemu. Oskarżonego z pokrzywdzonym nie łączyła żadna relacja.
16: Oskarżony mimo młodego wieku był już wielokrotnie karany. Joanna Karp, Radio Łódź.
15: Prokuratura domagała się dla oskarżonego 30 lat więzienia. Po zapoznaniu z uzasadnieniem wyroku podejmie decyzję o ewentualnej apelacji. Rosyjski helikopter wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicy Braniewa, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Śmigłowiec wykonywał lot szkoleniowy z obwodu Królewieckiego i około 11 wleciał w polską przestrzeń na głębokość 300 metrów, po czym zmienił kurs. Nasze dowództwo wojskowe zapewnia, że granica Polski z obwodem Królewieckim jest stale monitorowana. Mieszkańcy łódzkiego Smulska są zaniepokojeni projektem budowy trasy rowerowej między Łodzią a Konstantynowem Łódzkim. Trasa miałaby przebiegać przez środek parku, a nie była konsultowana z mieszkańcami, którzy są tym pomysłem oburzeni. Tak zwany Park Zielone Smulsko od 13 lat był tworzony przez lokalną społeczność. Powstało tam m.in. 12 projektów z budżetu obywatelskiego, mówi Radio Łódź przewodnicząca Rady Osiedla Redkinia Zachód Smulsko Marzena Zaręba.
18: Było to bez konsultacji z mieszkańcami, bez informowania Rady Osiedla. Tutaj mieszkańcy wychodzą ze swoimi psami, dzieciaki wybiegają, bawią się, więc myślę, że to będzie dość niebezpieczne. Mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia i ta ścieżka będzie przebiegała w dogodnym dla mieszkańca obszarze.
15: Mieszkańcy obawiają się, że ruchliwa droga dla rowerów zakłóci spokój parku. Wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, który już dwukrotnie z nimi rozmawiał, twierdzi, że miasto szuka optymalnego rozwiązania w tej sprawie. W Piotrkowie Trybunalskim może zostać ograniczony ruch hulajnóg elektrycznych w miejskich parkach. Głównym argumentem jest bezpieczeństwo osób korzystających z parków. Dzisiaj radni mają głosować w tej sprawie. Obradom piotrkowskich radnych przygląda się nasz reporter Paweł Kwiatkowski, z którym się teraz łączymy.
19: Głosowanie w tej sprawie nadal jeszcze przed nami. Zdaniem przedstawicieli Komisji Bezpieczeństwa użytkownicy hulajnóg nie zawsze przestrzegają przepisów i podczas szybkiej brawurowej jazdy mogą stwarzać zagrożenie dla pieszych. Problem ma dotyczyć zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Sam zakaz nie ma być jednak jedynym działaniem, bo Komisja chce tak, żeby miasto postawiło na profilaktykę i edukację, szczególnie młodych użytkowników oraz ich rodziców, a także na większą współpracę ze służbami miejskimi. Radni liczą, że połączenie nowych zasad z działaniami edukacyjnymi poprawi bezpieczeństwo i zapewni mieszkańcom więcej spokoju w parkach. Z Piotrkowa Trybunalskiego Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
15: Na strefy z zakazem ruchu hulajnóg elektrycznych obowiązują już w Kutnie. Nad ich prowadzeniem zastanawiają się także władze Łodzi i Bełchatowa. I jeszcze o tym, że rozpoczęło się internetowe głosowanie w dorocznym konkursie Tydzień Tłustego Niedźwiedzia. Internauci wybierają niedźwiedzia brunatnego, który ich zdaniem najbardziej przytył na diecie składającej się z łososi z rzeki Brooks. Podczas późnoletniego szaleństwa żerowania niedźwiedzie pochłaniają nawet do 200 tysięcy kalorii dziennie. Życie zwierząt można obserwować za pośrednictwem transmisji na żywo z rzeki Brooks, gdzie niedźwiedzie łowią i obżerają się łososiami. Tyle w tym serwisie, a kolejny w Radiu Łódź za pół godziny.
14: Odrobinę się ociepliło, zarówno gdy mówimy o temperaturze odczuwalnej i tym, co pokazują nam obecnie termometry. W Uniejowej Kutnie 16 stopni, w Łodzi, Sieradzu i Bełchatowie już prawie 15. Słońce nieśmiało wygląda zza chmur. Nieśmiało to tutaj słowo klucz, bo dzisiaj popołudniem towarzyszyć będzie nam większe zachmurzenie i umiarkowany wiatr. Parasole te również mogą się przydać, bo niewykluczone słabe opady deszczu.
20: Radio Łódź. Tu i teraz.
14: 5 minut po godzinie 15. Badania pokazują, że aż 80% Polaków jesienią odczuwa spadek nastroju. To ja mam nadzieję, że jeśli będziemy Państwu tą jesienią towarzyszyć, to może te statystyki uda się obniżyć. Patryk Lewy, Adam Miksa. Zapraszamy jeszcze do 16.

Radio Łódź. Tu i teraz w tej godzinie będziemy monitorować sytuację na drogach. Przed 16 również spotkanie z płytą tygodnia. I tak, tutaj zmienia się pora, ten magazyn o nowej porze, o 15.40 od poniedziałku do piątku. Ja już wcześniej wspominałem trochę o nagrodach, te oczywiście przygotowane. Dwuosobowe zaproszenie do kina, a do tego jeszcze książka Agnieszki Płoszej zatytułowana Białe Madonny. Dwie osoby, które nas słuchają i będą chciały do nas napisać na studio@radioloc.pl, mogą je zgarnąć. Myślę, że nie będzie większego zaskoczenia, gdy powiem, że porozmawiamy o jesieni. Polacy w zdecydowanej większości narzekają, towarzyszą im spadki nastroju. To ja jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda wśród naszych słuchaczy. Czy lubią Państwo jesień, czy może wręcz przeciwnie, to lato powinno być przedłużone. studio@radioloc.pl, tutaj czekam na wiadomości. Można śmiało też napisać o Waszych ulubionych sposobach na przetrwanie jesieni i o tym, co właśnie Wam poprawia nastrój. Może będzie to dla kogoś inspiracja. Zobaczymy.

19 minut po 15. Pierwsze konkursowe zgłoszenia już się pojawiły. studio@radioloc.pl. Śmiało można się tutaj chwalić, jak to jest u Państwa z tą jesienią. Czy to przyjemna pora roku, czy może trochę mniej. Sposoby na to, jak umilić sobie czas w tym czasie, bardzo mile widziane, bo czekają nagrody. Przypomnę, i dwuosobowe zaproszenie do kina, także książka to w zestawie. A jak wygląda to w badaniach i co proponują Polacy, to dla Państwa sprawdziłem. Na pierwszym miejscu zdecydowanie jest bardzo prosty i codzienny pomysł, czyli umilenie sobie czasu przez takie napoje jak gorąca kawa czy herbata i przygotowanie sobie takiej przytulnej, domowej atmosfery. Koce również mile widziane, tak zadeklarowała 1/3 respondentów. Nieco mniej, ale równie wiele Polaków sięga po zajęcia kreatywne, jak czytam tutaj, warsztaty, rękodzieło, różne sposoby na to, by siebie wyrazić, ale w tym zestawieniu również po prostu korzystanie z wydarzeń kulturalnych i tym, co dzieje się w mieście. Te wydarzenia oczywiście na bieżąco można monitorować na radioloc.pl. O nich mówimy również w informacjach kulturalnych i nie tylko. I jeszcze na ostatniej, trzeciej pozycji w tym zestawieniu 22% Polaków wskazało na bliskość natury, spacery po parku i spotkania z przyjaciółmi, różne aktywności właśnie w ich towarzystwie wskazane. Tak to wygląda u Polaków. Czy podobnie jest u Państwa? Można pisać studio@radioloc.pl. Temat tej jesieni, która dzisiaj się rozpoczęła, szeroko pojęty, można w różnych sprawach pisać, podzielić się swoimi sposobami. Narzekać też można, bez względu na to, co Państwo napiszą. Ja na pewno jeszcze przed godziną 16 wybiorę dwie osoby. Te dwie osoby zgarną od nas podwójne zaproszenie do kina i także książki. Taka jesienna lektura również wskazana, aż się dziwię, że nie została ona w tym zestawieniu wspomniana.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja. Jedna osoba?
2: Nuda.
1: Dwie osoby?
2: Zaczyna się.
3: Dwa głosy.
1: Dwa charaktery?
3: Jeden mikrofon.
1: Czyli duety.
3: W Radio Łódź.
1: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
2: nie wiadomo, kto kogo zagada.
1: Radio Łódź na dwa głosy.
3: Słuchaj.
1: I zobacz, co z tego wyjdzie.
2: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
0: Nie wstydź się zapytać.
4: Badania naukowe wyraźnie obalają mit, jakoby wiek emerytalny oznaczał koniec intymności. Aktywność seksualną podejmuje większość par między 60 a 70 rokiem życia. Pierwsze spotkanie z cyklu Nie wstydź się zapytać w środę, kwadrans po 20:00. Iza Berkowska, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Miłośnicy roślin, początkujący ogrodnicy i wszyscy, którzy lubią otaczać się zielenią, mamy coś dla Was! 26 września Pasaż Łódzki zaprasza na targi roślin. Od 11 do 18 czeka duży wybór wrzosów, bylin, innych roślin oraz akcesoriów. Do tego darmowe warsztaty sadzenia kwiatów, porady i mnóstwo inspiracji. Zobacz też w akcji automatycznego robota koszącego. Targi roślin. Przygotuj swoją przestrzeń na jesień. Szczegóły na pasażłódzki.pl.
6: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Crown.pl 517-416-417.
8: Lamia Sofa każdy dzień zrobi Ci
9: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
8: Lamia Sofa na każdy dzień.
10: Monumentalne, pełne rozmachu, ożywające wyobraźnię. Jedno z najwybitniejszych oratoryjnych dzieł w historii zabrzmi w Filharmonii Łódzkiej. W swoim słynnym Stworzeniu Świata Józef Haydn przedstawia historię powstania Ziemi według biblijnej Księgi Rodzaju, wykorzystując potężną obsadę i sugestywne efekty dźwięko-naśladowcze. W piątek 25 września usłyszymy ten niezwykły utwór w wykonaniu międzynarodowego składu solistów oraz chóru i orkiestry symfonicznej Filharmonii Łódzkiej pod kierunkiem Artura Kozy. Bilety na filharmonia.com.
11: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
12: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
13: Kevin!
12: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
1: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Teraz o tym, co na drogach i nie tylko. Sebastian Dziuda.
16: Dzień dobry. Zaczynamy od stłuczki w centrum Pabianic. Prosimy zachować ostrożność w okolicy Urzędu Miejskiego. Ruch blokuje się zwłaszcza na światłach u zbiegu Zamkowej z Kilińskiego. To też ważna informacja dla pasażerów MPK, bo obecnie zatrzymano ruch linii 41. Jadących z Łodzi do Pabianic informujemy, że 41 jedzie obecnie do pętli Chocianowice. Za to w Łodzi nogę z gazu lepiej zdjąć na górnej przy rondzie lotników. Zwłaszcza jadąc z od strony Paderewskiego i Alei Politechniki. Dużo się dzieje jeszcze przy Rondzie Powstańców. W tej okolicy ciasno jest szczególnie na Julianowskiej. Z kolejnym raportem z dróg wracam minutę przed 16.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Jest 15.30. Wśród wiadomości Jarosław Turek.
3: 20 lat więzienia za brutalne zabójstwo przypadkowego seniora na targowisku w Rawie Mazowieckiej. 29-letni Kamil K. został skazany za śmiertelne pobicie 73-letniego mężczyzny, którego zaatakował bez żadnego powodu. Ofiara napaści zmarła po kilku tygodniach w szpitalu. Prokuratura domagała się dla oskarżonego 30 lat więzienia. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku podejmie decyzję, czy złożyć apelację. Rosyjski helikopter wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicy Braniewa, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowiec wykonywał lot szkoleniowy z obwodu Królewieckiego i wleciał w polską przestrzeń powietrzną na głębokość 300 metrów, po czym zmienił kurs. Nasze Dowództwo Wojskowe zapewnia, że granica Polski z obwodem Królewieckim jest stale monitorowana. W związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymano byłych doradców szefowej rządu Beaty Szydło, Annę P. i Piotra M. Oboje pracowali przy wszystkich kampaniach wyborczych PiS, a także kampaniach Andrzeja Dudy. W 2017 roku założyli firmę PR-ową Solvere. Najgłośniejszym jej projektem była kampania Sprawiedliwe Sądy, realizowana dla Polskiej Fundacji Narodowej i wymierzona w środowisko sędziowskie. Solvere otrzymało za nią ponad 1 000 000 złotych. Oficjalnie Polska Fundacja Narodowa powstała, aby promować Polskę za granicą. Policja zidentyfikowała 15 łódzkich pseudokibiców, którzy brali udział w pobiciu na ulicy Piotrkowskiej. Chodziło o barwy klubowe. Mężczyźni mieli zaatakować 3 osoby, otoczyć je, a następnie bić i kopać. Do zajścia doszło na początku lipca. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 19 do 38 lat. A za udział w pobiciu mogą im grozić teraz kary nawet do 7,5 roku więzienia. Napiszemy o tym więcej m.in. na naszym portalu radiołódź.pl.
15: Popołudnie i wieczór z podobnymi prognozami jak teraz. Od czasu do czasu słońce będzie nam towarzyszyć, jednak na ogół zachmurzenie większe. Od czasu do czasu te wspomniane przejaśnienia. Parasol może się przydać okresami słabe, przelotne opady deszczu i dodatkowa warstwa ubrania tak na wszelki wypadek również, bo przed nami chłodna noc, zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe również słabe opady deszczu i temperatura już jesienna, niestety od 6 do 8 stopni.
0: Radio Łódź. Tu i teraz.
15: Pierwszy dzień jesieni, czyli środę, 23 dzień września. Już za chwilę rozwiążemy nasz konkurs. Będzie też spotkanie z płytą tygodnia. Zachęcam zatem, by z nami do 16 pozostać.

Spora aktywność w temacie konkursu, czyli jesieni i sposobach na to, jak umilić sobie tę porę roku. Ciężko wybrać, do kogo trafi nagroda, ale przed 16 na pewno wyłonię dwóch zwycięzców.

0: Jest 15.40, to nowa pora magazynu Płyta Tygodnia. Zachęcam do odsłuchania.
1: Płyta Tygodnia.
2: W tym tygodniu słuchamy albumu Becka pod tytułem Ride Lonzo. Płyty, która moim zdaniem jest takim idealnym przejściem muzycznym z lata w jesień. Pod względem emocjonalnym ten album jest no, dosyć taką dojrzałą i głęboką medytacją nad samotnością, nad przemijaniem i nad stratą. Beck jest już człowiekiem po prostu dojrzałym, ma 56 lat, sporo przeszedł w życiu. I jak to bywa w przypadku artystów, te wydarzenia, które no, wstrząsają nimi, nie są pozytywne, inspirują po prostu do tworzenia głębokich, ważnych płyt i tak jest też w przypadku Becka, który w 2021 roku rozwiódł się z Marisą Lipsey i no też był taki główny motyw tego, aby zabrać się za nowe nagrania, aby z siebie te emocje wyrzucić i przelać właśnie w piosenki. Warto też zwrócić uwagę na okładkę tego albumu. Widzimy Becka, który siedzi na krześle w pokoju, a powietrze, które wpada przez duże okno właśnie do tego pomieszczenia, zawiewa taką firanę, która gdzieś na twarz Becka pada. Widzimy też wpadające promienie słońca, ale też cień, a więc no, taka dosyć nostalgiczna, taka dosyć, powiedziałbym, oniryczna wręcz okładka, która idealnie koresponduje z muzyką, którą znajdziemy na tej płycie, bo tutaj nie ma wielu głośnych dźwięków, jakichś piosenek w szybszym tempie. Absolutnie tego tutaj nie doświadczymy. To raczej jest subtelna muzyka z wieloma smaczkami, detalami, aranżacjami. Tak będzie też w przypadku następnej kompozycji. Oto In The Night.

Nowa jesienna ramówka, jak mogą Państwo usłyszeć, w niej pewne zmiany, także te muzyczne, bo historia pewnej piosenki będzie pojawiać się wcześniej, od poniedziałku do piątku o 11.40, a spotkania z płytą tygodnia o 15.40.

0: Pora nagrodzić naszych słuchaczy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Aż żałuję, że mam tylko dwie nagrody, bo tutaj pełen wachlarz jesiennych propozycji. I co ciekawe, na tę porę roku nikt z naszych słuchaczy nie narzeka. Od pani Oli, która nazywa siebie jesieniarą, oczywiście dyniowa kawa jako konieczności, seriale na długie wieczory, a do tego jeszcze jesienne wypieki. Równie smakowicie, z propozycją od pana Emila. Tutaj polecane są spacery do lasu i nawet zdjęcie grzybów dostaliśmy na nasz adres mail. Bardzo dziękujemy. A do tego propozycje nowych aktywności fizycznych, te od pani Anity, czy zachwyt górami w tym jesiennym czasie od pana Piotra. A nagroda, czyli książka i dwuosobowe zaproszenie do kina, powędruje do pana Darka, który kieruje się pewną zasadą, czyli zwolnij, zjedz coś ciepłego i po prostu odpocznij. I do pani Kamili, która poleca, by po prostu zachwycać się tą jesienną porą roku. Gratuluję.
2: Hey, now just get in and close the door.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź na Light Move Festival. Od 25 do 27 września spotykamy się w Parku Staromiejskim na Festiwalu Światła. Czeka na Was interaktywna wizualizacja, muzyka i 3 wieczory z DJ-ami. Od 20 do północy zagrają dla Was Kamil Ginglas, Matma i Blumenthal. A w piątek Radio Łódź na żywo. Transmisja i specjalne studio prosto z festiwalowego przystanku Radiość. W weekend widzimy się w Parku Staromiejskim.
2: Nie wstydź się zapytać.
3: Badania naukowe wyraźnie obalają mit, jakoby wiek emerytalny oznaczał koniec intymności. Aktywność seksualną podejmuje większość par między 60 a 70 rokiem życia. Pierwsze spotkanie z cyklu Nie wstydź się zapytać w środę, kwadrans po 20. Iza Berkowska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
5: Kevin!
4: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
6: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco! Więcej na cechapasażlucki.pl.
7: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Wracamy na drogi. Sytuację monitoruje Sebastian Ciuda.
15: Zaczynamy od stłuczki na A1. Na odcinku między węzłem Kamieńsk a węzłem Piotrków Trybunalski Południe samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zator tworzy się w rejonie miejscowości Budy Porajskie. Obecnie ruch odbywa się tylko prawym pasem, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze do 3 godzin. Zwiększa się też natężenie ruchu w całej Łodzi. Nogę z gazu warto zdjąć na pewno na Kilińskiego, szczególnie w pobliżu skrzyżowania z Tymienieckiego i Milionową. Gęsto jest także między innymi na dołach. Nad północną częścią cmentarza wolniej jedzie się na pewno na światłach z Wojska Polskiego i Palki. A kolejny raport z dróg za pół godziny.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
14: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiadomości, Jarosław Turek.
5: W serwisie podwyższona kara za brutalne zabójstwo proboszcza w Kłobucku, poprawa szkolnych procedur w sytuacjach zagrożenia i ćwiczenia strażaków w Bogumiłowie. W regionie dzisiaj do wieczora pochmurno z rozpogodzeniami, ale chłodno, na termometrze tylko 16 stopni. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Tomasza J. za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka. Mężczyzna usłyszał wyrok 30 lat więzienia. W lutym ubiegłego roku Tomasz J. zaatakował księdza na plebanii w Kłobucku, skrępował mu ręce i owinął głową folią. Duchowny zmarł w wyniku uduszenia. Na sali rozpraw był m.in. brat zamordowanego, Andrzej Dymek.
16: Mój brat nie umarł taką zwykłą śmiercią. Jest sekcja zwłok, która mówi, że jemu płuca pękły. Prokurator słusznie zauważył, że zgłoszenie, jak brat wołał o pomoc, na policji trwało niecałą minutę. Ja uważam, że sąd spełnił swoją zadanie bardzo dobrze i dziękuję to za to.
5: Wyrok jest już prawomocny. Stroną przysługuje już tylko prawo do wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego. Adwokat skazanego jeszcze nie wie, czy obrona skorzysta z takiej możliwości. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało dodatkowe, jednolite wytyczne dotyczące ewakuacji szkół. Szkoły mają wiedzieć, jak ewakuować uczniów lub bezpiecznie ich schronić. Temat powrócił po ubiegłotygodniowych alarmach w województwach lubelskim i podkarpackim. A jak nam udało się ustalić, w łódzkich szkołach regularnie są przeprowadzane szkolenia dzieci i młodzieży z pierwszej pomocy albo prowizoryczne ewakuacje, ale brak jest szkoleń dotyczących naruszenia przestrzeni powietrznej lub ataku dronów. Alicja Czekaj ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi mówi Radiu Łódź, że o takich szkoleniach nie słyszała.
17: Z jakichś takich innych rzeczy ja nie słyszałam, szczerze powiem, żeby jakoś specjalnie w ramach tego zagrożenia wynikającego z obecnej sytuacji jakieś specjalne szkolenia dla kadry były przeprowadzane. O tym nie słyszałam.
5: Teraz te procedury mają zostać doprecyzowane. MSWiA zapowiada jeden dokument, który ma określić procedury uwzględniające różnice między placówkami, w tym potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami. Polscy rolnicy coraz częściej rezygnują z hodowli ziemniaków i zbóż na rzecz kukurydzy. Niewykluczone, że z tego powodu niektóre produkty spożywcze podrożeją. Rolnicy coraz częściej przechodzą na uprawę kukurydzy, bo w skupie jest droższa od zboża. No, jeśli w przyszłym roku na rynku będzie mniej pszenicy i ziemniaków, to może mieć wpływ na cenę pieczywa, mówi Radiu Łódź ekonomista profesor Piotr Krajewski. Na możliwy wzrost cen mają duży wpływ też inne czynniki.
18: Jakie jest wynagrodzenie osób, piekarzy, jakie są koszty wynajęcia lokalu, energii. Pamiętamy, że były znaczne wzrosty kosztów energii, przełożyło się to bardzo silnie na ceny pieczywa.
5: A jeżeli chodzi o tegoroczne zbiory kukurydzy, to będzie je można podsumować dopiero na przełomie jesieni i zimy. Blisko 100 strażaków brało udział w ćwiczeniach Bogumiłowie niedaleko Bełchatowa. Doszło tam do symulowanego pożaru w zakładzie produkującym paliwa i biokomponenty. Strażacy ćwiczyli ewakuację pracowników i pomoc osobom poszkodowanym, a także zabezpieczenie instalacji produkcyjnych i magazynowych zakładu, w którym znajdują się m.in. etanol i gazy LPG.
19: Na odbiorze 409-77. Pożar budynku warsztatu. Rozpoczynamy ćwiczenia.
20: To jest jedyny taki zakład w Polsce na obecną chwilę. Taka mała rafineria. Chcielibyśmy po prostu zapoznać druhów ochotników, żeby już wiedzieli, z czym tutaj się trzeba zmierzyć.
21: Mamy strefy zagrożenia wybuchem. Przygotowujemy się na każdy możliwy scenariusz.
5: Mówili młodszy brygadier Michał Wieczorek z Państwowej Straży Pożarnej Bełchatowie i Iwona Gabryszewska, dyrektor zakładu EcoBenz. Celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy służb i poznanie specyfiki zakładu i występujących na jego terenie zagrożeń. Więcej o tym oczywiście na naszej radiowej stronie internetowej, a kolejny serwis w radiu za pół godziny.
14: Pogoda w kratkę, sporo chmur, od czasu do czasu słońce i podobnie będzie w kolejnych godzinach. Na wszelki wypadek polecam, by zabrać ze sobą parasol, bo gdzieniegdzie mogą pojawić się opady deszczu, wtedy też silniejszy wiatr. Na termometrach w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie 16 stopni, a w nocy znacznie chłodniej. Tylko od 6 do 8 lokalnie mogą pojawić się również zamglenia. Prawie 5 minut po godzinie 16, a w naszym studiu pojawił się już Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
14: I magazyn Radio Łódź Słuchasz i Wiesz w nowej formie. Rozpoczynamy, ten potrwa do godziny 18. Ja za wspólne popołudnie Państwu dziękuję. Patryk Lewy, do usłyszenia.
2: Słuchasz i Wiesz.
1: W trochę innej formie, ale nic się nie zmieni. Będziemy Państwa informować o tym, co najciekawszego działo się w ostatnich godzinach czy ostatnich dniach w naszym regionie. A rozpoczniemy od sprawy palącej. Mają być bowiem nowe wytyczne dotyczące ewakuacji uczniów w szkołach. Jak sytuacja wygląda właśnie w Łódzkiem, to sprawdza nasza reporterka.
22: Ludzie muszą wiedzieć, gdzie się ewakuować, gdzie znaleźć pomoc.
23: Schron jest, natomiast jest nieprzystosowany do przebywania tam tak dużej ilości uczniów i nauczycieli.
17: Nie słyszałam, szczerze powiem, żeby jakieś specjalne szkolenia dla kadry były przeprowadzane.
1: No, o szczegółach już w naszym programie za kilkanaście minut. Nowa droga rowerowa ma połączyć Łódź z Konstantynowem Łódzkim, ale jej planowany przebieg wywołał sprzeciw mieszkańców Smulska. Trasa miała bowiem przecinać teren zielony, o który lokalna społeczność dba od kilkunastu lat. Podkreślają to mieszkańcy Smulska właśnie, choć nie sprzeciwiają się samej inwestycji, to chcą zmiany jej przebiegu. Od kilku miesięcy zastanawiają się, co będzie z ich parkiem, bowiem droga rowerowa miała właśnie przebiegać przez środek parku. Mieszkańcy są oburzeni, bo nikt wcześniej miał nie konsultować z nimi tego projektu. No, czują się zlekceważeni, bo o całym projekcie dowiedzieli się zbyt późno.
24: Wydawało mi się tak na papierze, że jest to projekt, który mieszkańcom się będzie podobał.
21: Było to bez konsultacji z mieszkańcami, bez informowania Rady Osiedla.
23: Stworzyliśmy ten park w ciągu ostatnich 13 lat siłami mieszkańców.
21: Mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia.
24: Te obawy znikną nam już po realizacji.
1: Miasto na razie lokalną społeczność zaprosiło do rozmów o inwestycji, no ale to już był moment, kiedy decyzja o tej ścieżce została podjęta. Rozmowy trwają od kilku miesięcy, na razie, jak Państwo słyszeli, bez efektu, a szczegóły w naszym programie już niebawem. Głębokie wykopy i odsłonięte miejscami uszkodzone korzenie drzew. Tak wyglądają właśnie efekty prac na remontowanym odcinku ulicy Franciszkańskiej w Łodzi. Wymieniany jest tam wodociąg, dlatego przy samych drzewach powstały naprawdę głębokie wykopy i właśnie w tych wykopach widać wystające i uszkodzone korzenie. Zgodnie ze standardami ochrony zieleni w Łodzi, takie odsłonięte korzenie powinny być odpowiednio zabezpieczone, między innymi tak, żeby nie wysychały. No ale na Franciszkańskiej trudno takie zabezpieczenia znaleźć.
25: Zawsze jest szkoda drzew, prawda?
26: No pewno.
25: No i tutaj poza tym są bardzo ładnie wkomponowane te drzewa.
27: Ktoś powinien o to zadbać, żeby rzeczywiście to zabezpieczyć, żeby te drzewa po prostu przetrwały.
28: Te korzenie są tak na wierzchu, no i nie wiadomo, jak to dalej będzie z nimi.
1: A okoliczni mieszkańcy mają jednak nadzieję, że te drzewa nie ucierpią w wyniku prowadzonych prac remontowych. A już po godzinie 17:00. Bo nasz program potrwa do 18 właśnie, o tym, że nasi rolnicy coraz częściej stawiają na uprawę kukurydzy, jednocześnie część uprawców rezygnuje ze zboża, między innymi z powodu niższej ceny w skupie. W ostatnich tygodniach cena kukurydzy sięgnęła prawie 1000 zł, a za zboża rolnik zarabiał około złotych kilkuset. No i takie decyzje będą być może podejmować nasi plantatorzy, no ale o szczegółach to w naszym programie dowiedzą się Państwo już po godzinie 17:00.

0: Muzycznie nasz program Radio Łódź, słuchasz i wiesz, rozpoczął zespół New Radicals, no ale teraz o poważnych problemach Państwu opowiemy. Szkoły mają być gotowe nie tylko na pożar czy zwykłą ewakuację. Chodzi także o sytuację, w której pojawia się alarm o zagrożeniu z powietrza. I właśnie na takie scenariusze przygotowują się teraz także łódzkie placówki. Po ostatnich alarmach w województwie lubelskim i w województwie podkarpackim Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznaje, że szkołom potrzebne są jasne i jednolite zasady. Kończy też pracę nad poradnikiem bezpieczeństwa dla uczniów i nauczycieli. A nasza reporterka Weronika Skibińska sprawdzała właśnie sytuację w łódzkich szkołach. Weroniko, czy jesteś już w jednej ze szkół?
1: Dzień dobry, tak, jestem.
0: No to proszę przypomnij, o co tyle zamieszania z tymi alarmami w szkołach, z ewakuacją i z nowymi zasadami?
1: Już tłumaczę. Chodzi przede wszystkim o odpowiedź na bardzo konkretne pytanie. Co zrobić z uczniami, kiedy pojawia się alarm? Bo w takiej sytuacji nie zawsze właściwym rozwiązaniem jest wyprowadzenie dzieci ze szkoły. Przy zagrożeniu z powietrza może być bezpieczniej przenieść uczniów do piwnic, niższych kondygnacji albo pomieszczeń z dala od okien.
0: A jak to wygląda w Łodzi? Czy szkoły są do tego dostosowane?
1: No właśnie, problem w tym, że każda szkoła w Łodzi wygląda inaczej. Nie każda ma podpiwniczenie, są też placówki, w których uczą się dzieci wymagające dodatkowego wsparcia podczas przemieszczania się. Dodatkowo nauczyciele nie za bardzo wiedzą, co powinni zrobić w razie zagrożenia z powietrza. Jest ze mną Małgorzata Wójciak, prezes Zarządu Nauczycielstwa Polskiego Łódź Widzew. Proszę powiedzieć, czy były już przeprowadzone w Łodzi szkolenia na temat ewakuacji szkoły w sytuacjach kryzysowych, jak atak dronami?
2: Nie słyszałam o tym, żeby były przeprowadzone szkolenia dotyczące właśnie zagrożenia teraz, które nas dotyczy, mianowicie w razie wybuchu wojny czy właśnie ataku dronów. Takich szkoleń raczej nie było, a są bardzo potrzebne.
1: Dla wyjaśnienia powagi sytuacji jest to o tyle ważne, że atak terrorystyczny czy alarm przeciwpożarowy różni się od ataku z powietrza. Tutaj trzeba działać szybko i zdecydowanie. Dodatkowo, każda szkoła ma różne potrzeby i w każdej sytuacji to dyrektor lub wyznaczony nauczyciel ma za zadanie zapewnić podopiecznym bezpieczeństwo. Bez jasnych zasad może dojść do popełniania błędów, które w groźnych sytuacjach mogą być fatalne w skutkach.
0: No to w takim razie, co z tymi procedurami?
1: No i właśnie tutaj mają pomóc nowe wytyczne. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało już, że chce zebrać te zasady w jednym dokumencie tak, żeby w sytuacji kryzysowej nie było czasu na zastanawianie się, co zrobić. Daty publikacji tego dokumentu jeszcze nie znamy. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: Dziękuję bardzo za relację. Jak nam się udało ustalić także, na terenach najbardziej zagrożonych, czyli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, już takie szkolenia się odbyły.

0: To The Cure w jednym chyba ze swoich, no może nie największych przebojów, ale dużym w każdym razie przeboju Just Like Heaven. Ale my zejdźmy na ziemię raczej, a właściwie przeniesiemy się na łódzkie osiedle Smulsk. Tam od kilku miesięcy trwa spór między władzami miasta a mieszkańcami tegoż osiedla. Chodzi o nie do końca trafiony projekt Urzędu Miasta, który zakłada budowę nowej trasy rowerowej łączącej Łódź z Konstantynowem Łódzkim. Nowa droga dla rowerów ma przebiegać przez tereny zielone w pobliżu osiedla. Problem polega na tym, że nikt przed podjęciem decyzji o ulokowaniu tam ścieżki rowerowej nie konsultował pomysłu z lokalną społecznością. Mieszkańcy są rozczarowani, domagają się zmiany projektu, a władze miasta twierdzą, że nic się nie da zrobić i w miejsce inwestycji jest pewne. Łączymy się teraz z naszym reporterem Miłoszem Warszawskim, który tym tematem się zajmuje. No więc powiedz proszę, co się udało ustalić?
1: Sprawa jest dość skomplikowana. O decyzji, że nowa droga rowerowa na Smulsku ma powstać, Rada Osiedla dowiedziała się na przełomie lutego i marca. Nikt wcześniej nie konsultował tego projektu z mieszkańcami. Lokalna społeczność jest rozczarowana i uważa, że miasto zlekceważyło ich głos w tej sprawie. Teraz magistrat próbuje załagodzić sytuację. Na liczne skargi mieszkańców co do projektu zareagował wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Spotkał się już dwukrotnie z mieszkańcami osiedla Smulsko, żeby przedyskutować projekt i poprawić go na tyle, na ile to możliwe, zgodnie z głosami łodzian.
2: Przyznam szczerze, że jestem mocno zaskoczony i to pierwszy raz w mojej takiej zawodowej karierze, gdzie mieszkańcy nie chcą budowy drogi rowerowej i nie spodziewałem się tego tak po ludzku. Myślałem, że nie są to kontrowersyjne tematy i warto tą infrastrukturę rowerową rozwijać, a tu mówimy o zszyciu rowerowym dwóch miast, Łodzi i Konstantynowa. Zszyciu, które odbędzie się przez park, którym nie wytniemy żadnego drzewa i zbudujemy dodatkowe wejście do parku na Smulsku, więc wydawało mi się tak na papierze, że jest to projekt, który mieszkańcom się będzie podobał, ale mogę obiecać, że będziemy nadal otwarci, nie będziemy się zrażać, będziemy do siebie wracać i uwzględniać te potrzeby mieszkańców.
0: A czy to oznacza, że mieszkańcy nie chcą tej ścieżki rowerowej?
1: No właśnie tutaj leży sedno problemu. Lokalna społeczność podkreśla, że nie ma nic przeciwko drogom dla rowerzystów. Jak podkreśla Aneta Kietlińska, członkini Rady Osiedla i przedstawicielka Stowarzyszenia Osiedle Smulsko, nietrafiona jest sama lokalizacja inwestycji. Nowa droga rowerowa ma przecinać park Zielone Smulsko. Ten zielony teren w środku osiedla to oczko w głowie lokalnej społeczności. Mieszkańcy od lat własnoręcznie je pielęgnują i rozbudowują.
3: Stworzyliśmy ten park w ciągu ostatnich 13 lat siłami mieszkańców, także czujemy się jego gospodarzami. Dałoby się to wszystko wpiąć bez potrzeby ingerowania w ten teren zielony, zaburzania trochę jego charakteru. Jako mieszkańcy osiedla i osoby, które ten teren

0: tworzyły, dbały o niego. No jesteśmy troszkę zawiedzeni, że miasto nie widziało w nas partnera do rozmów na etapie myślenia o tym pomyśle.
1: Powstało tam już 12 projektów z budżetu obywatelskiego. Między innymi nowe boisko, nowy plac zabaw. Okolica jest cicha i spokojna. Mieszkańcy obawiają się, że nowa, ruchliwa droga dla rowerów to zmieni. Tamtejsza społeczność czuje się zlekceważona przez magistrat z uwagi na brak wcześniejszych konsultacji co do lokalizacji tego projektu. Miasto natomiast tłumaczy, że otrzymało już dofinansowanie na inwestycje w tym miejscu i niestety nie da się zmienić lokalizacji. Możliwe są natomiast jedynie poprawki projektu. Konsultacje mają jeszcze potrwać. Jedno jest pewne. Droga dla rowerów w parku na Smulsku powstanie, ale nie wiadomo jeszcze, jak finalnie będzie wyglądać.
2: Dziękujemy bardzo. Miłosz Warszawski zajmował się tą sprawą. Dodam jeszcze, że główne obawy mieszkańców dotyczą bezpieczeństwa, bo pierwotnie trasa dla rowerów miała przecinać park w pobliżu placu zabaw i łączyć się z chodnikiem. No, miasto ma uwzględnić uwagi mieszkańców właśnie i rozwiązać te problemy. A jak się to zdarzy, no to przekonamy się za, myślę, kilka tygodni, a może kilka miesięcy.
3: W Radiu Łódź gramy po...

0: My w Radiu Łódź zagraliśmy po łódzku. To był zespół Martini Polis. Utwór się nazywał Melinda. Ja przypomnę jeszcze nasz adres mailowy: studio@radiolódź.pl. No i za moment już sprawdzimy, co dzieje się na naszych drogach.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Na ruch samochodów kontroluje dzisiaj Sebastian Dziuda.
2: A nie nikną popołudniowe utrudnienia w Łodzi. Ciasno jest na ulicach okalających południową część parku na Zdrowiu. Mówię tutaj o Krzemienieckiej i Konstantynowskiej, które korkują się właściwie na całej długości parku i Alei Unii na wysokości wiaduktu kolejowego. Wolniej jedzie się także przy cmentarzu koło manufaktury. Jadąc wzdłuż cmentarza napotkamy korek przy Ogrodowej, a także na Świętego Jerzego i Cmentarnej. Dużo przyda się też cierpliwości kierowcom za węzłem Stryków, bo wygląda na to, że największe natężenie ruchu trwa tam właśnie teraz. Jak zwykle o tej porze S14 jest zablokowana tuż przed zjazdem na Krajową 71. Minutę przed 17 raz jeszcze dzisiaj sprawdzimy, co dzieje się na drogach.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 16:30. W naszym programie pora na skrót najważniejszych wiadomości. Jarosław Turek.
3: Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Tomasza J. za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka. Mężczyzna usłyszał wyrok 30 lat więzienia. W lutym ubiegłego roku Tomasz J. zaatakował księdza na plebanii w Kłobucku, skrępował mu ręce i owinął głowę folią. Duchowny zmarł w wyniku uduszenia. Wyrok jest już prawomocny. Stroną przysługuje tylko prawo do wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego. Rosnące ceny paliw uderzają w linie lotnicze. Efektem jest kasowanie niektórych połączeń i wyższe opłaty za przelot. Polskie linie lotnicze LOT na razie likwidują pojedyncze połączenia. Chodzi m.in. o kierunki bałkańskie. Po podwyżkach cena paliwa stanowi już około 40% kosztów linii. W tym roku koszty paliwa lotniczego wzrosły już o połowę. Przyczyną jest rozpoczęta w marcu wojna na Bliskim Wschodzie. Eksperci oceniają, że sytuacja może się uspokoić dopiero po zakończeniu konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Mieszkańcy łódzkiego Smulska są zaniepokojeni projektem budowy trasy rowerowej między Łodzią a Konstantynowem Łódzkim. Trasa miałaby przebiegać przez środek parku, a nie była konsultowana z mieszkańcami, którzy są tym pomysłem oburzeni. Tak zwany Park Zielone Smulsko od 13 lat był tworzony przez lokalną społeczność. Powstało tam 12 projektów z budżetu obywatelskiego. Wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski zapewnia, że miasto szuka optymalnego rozwiązania w tej sprawie. Policja bada sprawę najechania przez dwa pociągi towarowe na betonowe płyty w miejscowości Jadlanka w powiecie łukowskim. Nie doszło do wykolejenia składów, ale zostały uszkodzone dwie lokomotywy. Nie ma wątpliwości, że to było celowe działanie. Służby wstępnie zakładają jednak, że to było działanie o charakterze chuligańskim. Jeszcze o tym, że będzie nowa atrakcja w Pabianicach. Na Lewitynie powstanie sztuczne lodowisko pod dachem. Obiekt będzie miał 600 metrów kwadratowych powierzchni. Pojawi się też oświetlenie i wypożyczalnia łyżew. Lodowisko ma zostać uruchomione 15 listopada i będzie działać przez około 3 miesiące. Więcej informacji jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
0: No teraz, co nas czeka w pogodzie w najbliższych godzinach, no może godzinach to za dużo powiedziane, może w najbliższych minutach kilkudziesięciu. W tej chwili jest 15 stopni, możliwe opady deszczu, niewielkie co prawda i także niewielkie zachmurzenie, a po południu i wieczorem także może się to zachmurzenie zwiększyć, ale będą przejaśnienia i także możliwe przelotne opady deszczu. Będzie umiarkowany wiatr północno-zachodni.
4: Słuchasz i wiesz.
0: No a muzycznie to teraz zapraszam na scenę zespół Queen.

0: Zespół Queen, Headlong, to była taka piosenka sprzed lat. No, a teraźniejszość to będzie wycieczka na ulicę Franciszkańską. Tam na tej łódzkiej ulicy trwają prace remontowe, no ale widać nie tylko efekt tych prac, ale także głębokie wykopy, odsłonięte miejscami uszkodzone korzenie drzew. Tam jest wymieniany wodociąg, dlatego przy samych drzewach powstały naprawdę głębokie wykopy. No i właśnie widać uszkodzone korzenie, które powinny być osłonięte i tak zabezpieczone, żeby nie wysychały. Tak jednak na Franciszkańskiej nie jest.
1: Zawsze jest szkoda drzew, prawda?
2: No pewno.
1: No i tutaj poza tym są bardzo ładnie wkomponowane te drzewa.
3: Ktoś powinien o to zadbać, żeby rzeczywiście to zabezpieczyć, żeby te drzewa po prostu przetrwały.
4: Te korzenie są tak na wierzchu, no i nie wiadomo, jak to dalej będzie z nimi.
0: No miejmy nadzieję, że podobnie jak okoliczni mieszkańcy myślą, że drzewa jednak w sumie nie ucierpią w wyniku tych prowadzonych prac, które trwają i trwają, ale miejmy nadzieję, że zostaną w końcu zakończone. To teraz przed nami wystąpi Barbara Wrońska, a potem przeniesiemy się na wspomnianą Franciszkańską.

0: No to zgodnie z obietnicą teraz zaglądamy na łódzką ulicę Franciszkańską, a tam można zobaczyć odkryte i zniszczone korzenie, czyli remont. Od początku września drogowcy rozszerzyli zakres prac na Franciszkańskiej o odcinek od ulicy Szklanej do organizacji WIN. Podczas prowadzonych prac widać, że korzenie kilku drzew zostały uszkodzone. Na odcinku, który znajduje się bliżej ulicy Szklanej, drogowcy wymieniają wodociąg, dlatego przy niektórych drzewach powstały wykopy, w których widać wystające korzenie. Zgodnie z zarządzeniem prezydent miasta Łodzi w sprawie standardów kształtowania i utrzymania i ochrony zieleni w mieście, korzenie powinny być odpowiednio zabezpieczone, ale nic takiego jednak nie widać, a okoliczni mieszkańcy mają nadzieję, że mimo wszystko drzewa jakoś to przetrwają.
1: To są tak duże drzewa, że nic im się nie stanie, jak trochę te korzenie będą jakby przycięte. Mam nadzieję, że później będzie zabezpieczone już przy zasypywaniu tego wszystkiego i być może jakiś nawóz będzie podsypany po prostu.
2: Zawsze jest szkoda drzew, prawda?
3: No pewno.
2: No i tutaj poza tym są bardzo ładnie wkomponowane te drzewa.
4: Ktoś powinien o to zadbać, żeby rzeczywiście to zabezpieczyć, żeby te drzewa po prostu przetrwały.
5: Te korzenie są tak na wierzchu, no i nie wiadomo, jak to dalej będzie z nimi.
6: Kosmanek, radny Rady Miejskiej w Łodzi, Stowarzyszenie Ulicała Naprzód. Podjąłem działania w tej sprawie już 1,5 tygodnia temu. Tylko w momencie, kiedy to zobaczyłem, przekazałem sprawę do Wydziału Kształtowania Środowiska. Od tego czasu tych wykopów jest więcej. One były utrzymane w tej samej technologii, przy takim samym braku poszanowania korzeni tych drzew.
7: Miasto w odpowiedzi na nasze pytania poinformowało nas, że zgłoszenie dotyczące ulicy Franciszkańskiej zostało przekazane inspektorom, którzy sprawdzą, czy wykonawca należycie wykonuje powierzone mu zadanie. Jednocześnie urzędnicy podkreślają, że miastu bardzo zależy na drzewach. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji, każda z umów, które zawieramy z wykonawcami, zawiera wytyczne, w jaki sposób należy zabezpieczać drzewa.
8: Muszą być zabezpieczone nie tylko pnie drzew, ale także prace wykonywane przy wykopach muszą być wykonywane ręcznie, jeżeli one są zbyt blisko tego systemu korzeniowego. Wykluczamy tutaj wykorzystywanie maszyn, żeby właśnie ograniczać uszkadzanie tych systemów korzeniowych. Kary to są oczywiście jedne z metod. Inspektorzy, którzy kontrolują daną inwestycję, sprawdzają na miejscu, jak to wygląda i jeżeli jest taka potrzeba, to rzeczywiście te kary są stosowane.
7: Praktyka pokazuje jednak, że podobnych przypadków jest zdecydowanie więcej. Przykładowo pod koniec sierpnia na antenie Radia Łódź informowaliśmy o uszkodzonych drzewach przy ulicy Ptasiej. Tam dopiero po nagłośnieniu sprawy przez mieszkańców i zainteresowaniu nią łódzkich radnych pojawili się urzędnicy i inspektorzy, którzy zajęli się tym problemem.
6: Pomimo całej inicjatywy ze strony radnych, pomimo inicjatywy ze strony mieszkańców, cały czas się zdarza, że wykonawcy, no również na ulicy Ptasiej, niewłaściwie traktowali drzewa, które są tam. I myślę, że tylko i wyłącznie problem można rozwiązać ze strony władzy wykonawczej, czyli Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta. Ja osobiście nie widzę innej opcji niż po prostu karać, no bo w sytuacji, kiedy za kilka lat te piękne stuletnie drzewa uschną, tak jak widzimy to w wielu miejscach w Łodzi, chociażby w Parku Staromiejskim czy na Starym Rynku. Myślę, że tylko i wyłącznie kary finansowe spowodują, że wykonawcy zaczną się stosować do tych standardów, no bo grzeczne wspominanie, prawda, dołączanie tych standardów do umów na remonty ulic, no najwyraźniej nie skutkuje.
8: Być może ta większa ilość tego typu zgłoszeń wynika po prostu z tego, że tych inwestycji drogowych na ulicach Łodzi jest w tej chwili bardzo, bardzo, bardzo dużo.
0: A remontem na ulicy Franciszkańskiej zainteresował się Kasper Józefowicz. Ten remont oznacza także wymianę chodników i jezdni, a także budowę nowych miejsc parkingowych, ale też więcej zieleni. Zasadzone mają być nowe drzewa, a także mają powstać nowe zieleńce. Szkoda tylko, że podobnie jak w przypadku innych remontów, których jak słyszeliśmy jest w mieście bardzo dużo, wykonawca nie dba o zieleń, którą zastał.

0: Łódzki Wschodni na fali. Dziś w programie powiemy o Mistrzostwach Polski Strażaków w piłce nożnej, jubileuszu specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Koluszkach, będzie też o drugim pikniku krwiodawców Stowarzyszenia Kaprala Wojtka w Żgowie i pierwszym bazarku Skoszewskim. Zapraszamy! Stadion Miejski w Koluszkach zamienił się w arenę zaciętych zmagań strażackich. W wielkim turnieju piłkarskim rywalizowało aż 17 reprezentacji z całego kraju, co jest ogromnym wyróżnieniem i powodem do dumy dla naszego powiatu oraz lokalnej społeczności, mówi starszy brygadier Krzysztof Supera, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego.
1: Pod koniec 2025 roku, kiedy to wracaliśmy po zdobyciu dwóch tytułów mistrzów Polski z Holandii i właśnie wtedy starosta zadzwonił z gratulacjami, no i starosta mówi, no, że mamy niesamowity potencjał, piękny stadion, może być zorganizowali Mistrzostwa Polski. I tak się złożyło, że w tym autobusie właśnie byłem z przedstawicielami Komendy Głównej i od razu na gorąco zaproponowałem kandydaturę Koluszek do organizacji, która została praktycznie od razu też przyjęta.
0: Tytuł mistrzowski zdobyła reprezentacja województwa śląskiego, która w finałowym meczu pokonała drużynę województwa mazowieckiego. Trzecie miejsce zdobyło województwo świętokrzyskie. Nasza lokalna reprezentacja, strażacy z KPPSP powiatu łódzkiego wschodniego, walczyła dzielnie, docierając do ćwierćfinału, gdzie po zaciętym boju uległa późniejszym wicemistrzom z Mazowsza. Organizacja imprezy to efekt współpracy strażaków powiatu łódzkiego wschodniego i gminy Koluszki. Imprezę wsparły Łódzki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski oraz PZPN i EUZPN. Pamiątkowe puchary i nagrody osobiście wręczyła obecna na turnieju marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Gratulujemy! Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Koluszkach świętował wyjątkowy jubileusz 65-lecia istnienia. Od ponad 6 dekad placówka jest miejscem przepełnionym życzliwością, szacunkiem i wzajemnym wsparciem, tworząc bezpieczną przestrzeń do rozwoju swoich podopiecznych. W trakcie uroczystości nie zabrakło ważnych wydarzeń, mówi Katarzyna Mrówka, wicedyrektor ośrodka.
2: Oprócz akademii, która została przygotowana przez naszych nauczycieli i pracowników, odbyło się wkopanie kapsuły czasu dla potomnych, w którą włożyliśmy list erekcyjny, który ma zapoczątkować budowę nowego ośrodka.
0: Ta wyczekiwana inwestycja ruszy już niebawem, dając placówce nowe życie oraz nowoczesne warunki dopasowane do potrzeb osób ze szczególnymi wymaganiami. Stowarzyszenie Kaprala Wojtka w Żgowie po raz drugi zorganizowało piknik krwiodawców, który połączył ratowanie życia z doskonałą zabawą dla lokalnej społeczności powiatu łódzkiego wschodniego. Efekty tej szlachetnej akcji robią ogromne wrażenie, mówi Kamila Kawczyńska, wiceprezes stowarzyszenia.
3: Zarejestrowało się 76 osób, 62 osoby zostały zakwalifikowane i oddały krew, a łącznie zebraliśmy 27 tysięcy 900 ml krwi. Przygotowaliśmy też wiele innych atrakcji. Podczas pikniku odbyły się m.in. zielone warsztaty międzypokoleniowe, projekt realizowany w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Każdy oddający krew, oprócz czekolady, otrzymał też roślinę doniczkową. Uczestnicy mogli podziwiać występy lokalnych artystów, wziąć udział w warsztatach biżuterii, zagrać w curling czy zobaczyć wozy strażackie. Podczas wydarzenia rozstrzygnięto również tematyczny konkurs plastyczny Miś Wojtek w krainie honorowych krwiodawców. Bazarek Skoszewski zadebiutował w gminie Nowosolna. Ta nowa oddolna inicjatywa Koła Gospodyń Wiejskich Skoszewianki przyciągnęła tłumy mieszkańców z całego powiatu łódzkiego wschodniego, okazując się gigantycznym sukcesem. Sąsiedzki targ zorganizowany we wrześniu zaoferował bogactwo lokalnych produktów. Oprócz pyszności od rolników, takich jak świeże warzywa, owoce, sery, przetwory, soki, suszone zioła oraz naturalne miody, nie zabrakło unikalnego rękodzielnictwa. Mówi Małgorzata Pietrasiak z Koła Gospodyń Wiejskich w Starych Skoszewach.
4: Okazało się, że nawet nie wiemy, jakich mamy zdolnych ludzi z okolicznych wsi, którzy wykonują różnego rodzaju rzeczy dekoracyjne, ale oczywiście też nie tylko, swetry, sukienki. Także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, że taki to odniosło sukces.
0: Projekt zrealizowano przy wsparciu gminy Nowosolna oraz Narodowego Instytutu Wolności. Z racji ogromnego zainteresowania KGW Skoszewianki już planuje kolejne edycje. Najbliższa odbędzie się w październiku, a grudniowa odsłona przybierze magiczną formę jarmarku bożonarodzeniowego. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia. Była to audycja Łódzki Wschodni na fali, na którą zaprosił starosta Łódzki Wschodni.
5: Autopromocja. Panie redaktorze, jak żyć?
6: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
5: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury. Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska.
7: Iza Berkowska.
6: I Marcin Pośpiech.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Kevin! Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
10: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi. Chyba zacznę inwestować w złoto.
11: Dlaczego akurat w złoto?
10: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
11: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
10: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
12: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
13: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
12: Lamia Sofa na każdy dzień.
14: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
15: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
14: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
15: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
14: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
15: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
16: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
18: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
19: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
20: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
21: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
22: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dentka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dentka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dentka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
1: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: No Sebastian Dziuda sprawdza, jakie warunki mają teraz kierowcy.
23: Uwaga, na S14 trwa naprawa barier na odcinku między węzłem Dobroń a węzłem Łódź-Lublinek. Obecnie ruch odbywa się tylko lewym pasem, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze nawet 3 godziny. Z kolei w Łodzi, wracając z centrum miasta, trochę czasu stracimy na Pabianickiej. Największy korek ciągnie się od ronda lotników do skrzyżowania z Rudzką. Kierowcy na Redkini też nie mają łatwo. W cierpliwość należy uzbroić się na Wyszyńskiego między skrzyżowaniami z Bandurskiego i Redkińską. Stoi też północny odcinek Armii Krajowej. Na koniec życzymy kierowcom powodzenia na drogach i szerokości.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Słuchajcie Państwo, Radio Łódź, minęła 17. Wiadomości przedstawi Jarosław Turek.
24: A w serwisie zapowiedź zmian w wynagrodzeniach lekarzy, zakaz poruszania się hulajnogami w wyznaczonych miejscach w Piotrkowie i drzewa uszkodzone w trakcie prac remontowych na Franciszkańskiej w Łodzi. W regionie zapowiada się dość pogodna, ale chłodna noc. Nad ranem temperatura spadnie do około 8 stopni. Limit zarobków i koniec z procentami od wykonanych procedur. Rząd zapowiada zmiany w wynagrodzeniach lekarzy. Maksymalne zarobki lekarza pracującego na dwóch etatach mają nie przekroczyć 76 tysięcy złotych brutto miesięcznie, mówi łódzki poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy.
25: Lekarz ma godnie zarabiać, ma mieć umowę o pracę i ma mieć gwarancję dobrej płacy za dobrze wykonaną pracę, a nie w zależności od tego, ile przyjmie pacjentów bądź ile zabiegów wykona danego dnia.
24: Poseł Tomasz Trela mówi, że chociaż nakłady na ochronę zdrowia w Polsce rosną z każdym rokiem, to i tak nie rozwiązuje wszystkich problemów szpitali, bo niektóre placówki przeznaczają nawet ponad 100% budżetu na wynagrodzenia lekarzy.
25: A gdzie prąd, gdzie woda, gdzie personel niemedyczny, gdzie wreszcie lekarstwa dla chorych? No to są pewne wynaturzenia.
24: O tym właśnie będą dyskutować posłowie. Sejm zajmie się rządową propozycją ograniczenia zarobków lekarzy na kolejnym posiedzeniu. Zakaz jazdy na elektrycznych hulajnogach w piotrkowskich parkach. Miejscy radni przyjęli zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk sportowych i tężni. A w regulaminach znalazły się także zapisy dotyczące zakazu korzystania z hulajnóg elektrycznych w tych miejscach. Tu reakcja na sygnały od mieszkańców, którzy zwracali uwagę na brawurową jazdę na tych pojazdach, mówi radny Piotr Gajda.
26: Po prostu młodzież jeździła w parkach i to bardzo szybko, także gdy człowiek szedł spokojnym krokiem w parku, no nagle śmigały koło niego hulajnogi. No i niestety uderzenie taką hulajnogą w dziecko czy starszą osobę mogło skutkować niestety poważnymi obrażeniami.
27: Piesi są wystraszeni, bo jak przemknie koło nich dosyć spory pojazd, ci piesi mają niewielkie szanse, żeby nie zostać połamanymi na przykład.
24: Dodaje wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Piotrkowie Małgorzata Pino. Wcześniej na wprowadzenie stref z zakazem ruchu elektrycznego hulajnóg zdecydowało się Kutno, a podobne rozwiązania rozważane są także w Łodzi i w Bełchatowie. Prokuratura wyjaśnia śmierć 61-letniej mieszkanki województwa opolskiego. Jej ciało znaleziono wczoraj w Warcie w powiecie wieluńskim. Wczoraj w godzinach popołudniowych przy brzegu rzeki w rejonie miejscowości Kałuże znaleziono ciało kobiety. Przyczynę śmierci wykaże sekcja zwłok. Obecnie badane są jednak wszelkie okoliczności, informuje o tym prokurator Jolanta Szkilnik z prokuratury okręgowej w Sieradzu.
28: Ciało pokrzywdzonej zostanie poddane sekcji zwłok, a także analizie poddany zostanie ostatni okres jej życia, by ustalić, czy ktoś namową lub poprzez udzielenie pomocy nie doprowadził kobiety do targnięcia się na własne życie.
24: Prokuratura przypomina, że za namawianie do odebrania sobie życia albo pomoc w tym grozi do 5 lat więzienia. Odkryte i zniszczone korzenie drzew, czyli fragment ulicy Franciszkańskiej w Łodzi. Od początku września drogowcy rozszerzyli zakres prac na Franciszkańskiej o odcinek od ulicy Szklanej do organizacji WIN i tam w czasie robót przy wymianie wodociągu odsłonili i uszkodzili korzenie kilku drzew. Okoliczni mieszkańcy mają nadzieję, że drzewa nie ucierpią w wyniku prowadzonych prac.
0: To są tak duże drzewa, że nic im się nie stanie, jak trochę te korzenie będą jakby przycięte. Mam nadzieję, że później będzie zabezpieczone już przy zasypywaniu tego wszystkiego i być może jakiś nawóz będzie podsypany po prostu.
1: Zawsze jest szkoda drzew, prawda?
2: No pewno.
1: No i tutaj poza tym są bardzo ładnie wkomponowane te drzewa.
3: Ktoś powinien o to zadbać, żeby rzeczywiście to zabezpieczyć, żeby te drzewa po prostu przetrwały.
24: Remont ulicy Franciszkańskiej oznacza wymianę chodników i jezdni, budowę nowych miejsc parkingowych, ale również sadzenie nowych drzew. Zdaniem mieszkańców nie widać jednak, aby wykonawca odpowiednio zadbał o zieleń, która już jest przy ulicy Franciszkańskiej. Piszemy o tym więcej na portalu radio.łódź.pl, a kolejny serwis u nas za pół godziny.
8: Nad Łodzią i w regionie się rozpogodziło, wygląda nawet słońce, chociaż jeszcze trochę chmur jest na niebie, ale za godzinę powinno być bezchmurnie. No i tak raczej już będzie do wieczora, bo wieczorem i w nocy zachmurzenie umiarkowane, choć w nocy możliwe także zachmurzenie duże i możliwe także słabe, ale przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 6-8 stopni Celsjusza, więc za ciepło to raczej nie będzie, ale za to będzie wiał słaby wiatr południowo-zachodni.

0: Słuchasz i wiesz.
1: No tak dokładnie, to Radio Łódź. Słuchasz i wiesz. Po raz pierwszy, i tak będzie już przez najbliższe miesiące, do godziny 18:00.

0: druga godzina naszego programu Radio Łódź, słuchasz, wiesz. No i trochę o rolnictwie będzie, bo polscy rolnicy coraz częściej stawiają na uprawę kukurydzy. Jednocześnie część uprawców rezygnuje ze zboża, między innymi z powodu niższej ceny w skupie. Powiem, w ostatnich tygodniach cena kukurydzy sięgała prawie 1000 zł za tonę, a średnio za różnego rodzaju zboża rolnicy mogli dostać co najwyżej kilkaset złotych. I w ciągu ostatnich lat właśnie polscy plantatorzy zasadzili kilka razy więcej kukurydzy niż ziemniaków na przykład. I jak mówią rolnicy, jest jej więcej, tej kukurydzy, bo ostatnie lata były trudne z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.
1: Kukurydza teraz jest droższa. Warunki pogodowe na kukurydzę były dosyć trudne.
2: Rolnicy coraz bardziej przerzucają się, czy to z ziemniaków, czy ze zboża na kukurydzę.
1: Myślę, że jest za wcześnie na szacowanie zysków kukurydzy.
0: No ale pewnie coś w tym musi być. No a szczegóły w naszym programie już za kilka minut.

0: W ciągu ostatnich lat rolnicy w Łódzkiem coraz częściej zajmują się uprawą kukurydzy. Niektórzy rezygnują ze zboża, które jest tańsze w skupie. W przyszłym roku może być mniej pszenicy i ziemniaków, a to może odbić się na cenach tych produktów. Może to spowodować także, że zdrożeje między innymi pieczywo. A informacje w tej sprawie zbierał Adam Łużyński.
1: Kukurydza teraz jest droższa. Tak. Ale czy o zyskach można tutaj mówić już w tym czasie, kiedy jeszcze kukurydza stoi na polu, to tak trudno powiedzieć.
2: To prawda, że niektórzy rolnicy w związku z tą niską ceną w skupie zamiast zboża uprawiają kukurydzę?
3: A czy możliwe, że tak można stwierdzić co roku, że co jest tanie, to potem w przyszłym roku już tego nie ma, prawda? Czyli jak mamy ziemniaka taniego, to w przyszłym roku już go na pewno nie będzie, tylko będzie zastąpione to innym jakimś produktem.
2: No w tym roku mieliśmy tak, że niektórzy rolnicy zrezygnowali z siewu ziemniaka,
3: no,
2: prawda?
3: Tak, tak. No i to jest zawsze jak rynek, co po prostu pokaże rynek, że jest tanie, to w przyszłym roku już tego nie ma.
4: Profesor Piotr Krajewski, ekonomista.
5: Jeżeli rolnicy uprawiają mniej zboża, no to wpływa to na cenę. Jeżeli czegoś jest mniej, to staje się droższe. I w tym sensie faktycznie może się zdarzyć tak, że cena pieczywa trochę wzrośnie, ponieważ ten składnik główny oczywiście, jakim jest zboże, jest droższy. Ale pamiętajmy, że na cenę pieczywa głównie jednak wpływają inne czynniki. To jakie jest wynagrodzenie osób, piekarzy, jakie są koszty wynajęcia lokalu, energii.
2: Jeżeli chodzi o uprawy kukurydzy, to w tym roku warunki pogodowe spowodowały, że było podobnie jak ze zbożem, że utrudniły wzrost, utrudniły uprawę.
1: Warunki pogodowe na kukurydzę były dosyć trudne, bo te upały, które były blisko 40 lub ponad 40 stopni, bardzo przysuszyły uprawy i spowodowały na pewno obniżkę plonów, co pewnie z tym idzie wyższa cena teoretyczna będzie.
4: Rozmawiamy z ministrem rolnictwa, z panem Stefanem Krajewskim. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Ten rok był wyjątkowo trudny dla rolników. Niektórzy prowadzili uprawy na granicy opłacalności. Czy jest jakiś pomysł, żeby ten przyszły rok dla rolników był troszeczkę łatwiejszy?
6: To jest chociażby w tym roku przygotowane wsparcie, dopłata do paliwa, do nawozu w związku z trudną sytuacją po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
4: Minister rolnictwa zapowiada, że będą dopłaty między innymi za paliwo. Jak pan to ocenia? Czy naprawdę rolnicy będą mogli z tego skorzystać? Czy to będzie odczuwalna pomoc?
1: Ja myślę, że to są tylko takie kosmetyczne zabiegi. No cóż, można 52 grosze w skali 9 zł za paliwo. Cóż to jest za skala pomocy?
3: To jest żadna pomoc z tego względu, że wywindują ceny po 10 zł, zniżą nam 2 zł, czyli kosztuje 8 zł. Jaka to jest realna zniżka cen?
2: Teraz można powiedzieć, pewien sezon powoli się kończy. Jakich zmian oczekiwałby pan w przyszłym roku dla rolników?
3: Zniżyć paliwa, prawda? Żeby zrobić paliwa po 4 zł, 4,50, to wtedy nas stać będzie na niższe koszty ziarna. Dlatego jeżeli takie będą ceny dalej, no to przyszłego rolnictwa już nie będą.

Tina to była piosenka, którą oczywiście śpiewał Muniek. Ja zachęcam nie tylko do słuchania radia, ale także do zaglądania na naszą stronę internetową radiowódź.pl, a tu no, bardzo dobra informacja, szczególnie dla tych, którzy kibicują Mikołajowi Marczykowi, bo Miko Marczyk ustanowił kolejny rekord Guinnessa. Tym razem łodzianin pokonał 1338 km na jednym ładowaniu seryjnego Audi A6 Sportback. Próba rozpoczęła się w Zakopanem, a na trasie znalazła się także Łódź, bowiem nasz kierowca przejechał 2831 km na jednym tankowaniu i jechał z Zakopanego na Hel. Trasa prowadziła przez Kraków, Sandomierz, Puławy, Łódź, Warszawę, Płock, Włocławek, Toruń, Grudziądz i Trójmiasto, a dopiero zatrzymał się, już wracając, samochód Miko Marczyka między Toruniem a Ciechocinkiem, więc przejechał łącznie 1338 km.

0: Słuchają Państwo Radio Łódź. Jest 17:30. Pora na skrót najważniejszych wiadomości, a dyżur rozpoczyna Damian Grosicki.
1: Witam i zapraszam. Służby prowadzą masowe poszukiwania w rejonie Malborka. Systemy radiolokacyjne wykryły niezidentyfikowany obiekt, który mógł spaść na ziemię. Akcja koncentruje się w pobliżu lotniska 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w miejscowości Żuławka Sztumska. Jak ustalił Dziennik Bałtycki, na ten moment nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, że jakikolwiek obiekt faktycznie uderzył w ziemię. Służby mundurowe dokładnie sprawdzają wyznaczony rejon. W akcji biorą udział patrole naziemne oraz śmigłowiec. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zmieni się do niepoznaki. Obecnie trwa generalny remont placówki, z której wywieziono blisko 2 tony gruzu, a w zamian powstało 1,5 tony nowych elementów. Przebudowa muzeum przy Placu Wolności potrwa do połowy 2028 roku. Otwarcie zaplanowane jest na początek 2029. Kultowa buła może zostać uznana za zabytek. Uczelnia podejmuje kolejne działania w sprawie starego budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Niemal 70 lat temu gmach przy ulicy Matejki powstał jako jeden z pierwszych obiektów uniwersyteckiego kampusu. Teraz uczelnia planuje gruntowną modernizację starej buły, aby mogła ona służyć kolejnym pokoleniom studentów. A na koniec o tym, że wiek to tylko liczby. 96-letni Sobiesław Zasada kontynuuje rajd Gran Premio Argentino Historico. Po 3 dniach rywalizacji ma za sobą prawie 1500 kilometrów z liczącej 3351 kilometrów trasy. Po 59 latach Sobiesław Zasada wrócił jako gość specjalny, który wygrał rywalizację w 1967 roku, pokonując 300 innych zawodników. Nazywany El Polaco Volador, czyli latającym Polakiem, Sobiesław Zasada prowadzi Porsche 911 Dakar z numerem bocznym 405, takim samym jak w 1967 roku. Pilotem jest Krzysztof Bąk, partner biznesowy Zasady. Na pełne wydanie wiadomości zapraszam o 18:00.
0: No nie wiem, jaka jest pogoda w Argentynie, ale trzymamy kciuki dla sobie Zasadę. A u nas popołudnie zapowiada się naprawdę bardzo atrakcyjnie. Nad Łodzią i nad okolicami Łodzi się rozpogodziło. Świeci jeszcze słońce, temperatura wciąż wynosi 15 stopni Celsjusza, ale ona oczywiście będzie spadać. Zachmurzenie będzie się zwiększać do umiarkowanego, a w nocy nawet do dużego. I będą wtedy możliwe słabe, ale przelotne opady deszczu. Wspominałem o temperaturze, no to ta spadnie do 6-8 stopni Celsjusza, ale wciąż będzie wiał słaby wiatr południowo-zachodni.
2: Słuchasz i wiesz.
0: To teraz zaśpiewa m.in. Nina Simone, a potem w studiu pojawi się Anna Grublińska i zapowie Państwu, co ciekawego w kulturze i nie tylko w najbliższym czasie Państwa czeka.

0: No to nie da się ukryć, no. Nina Simone na pewno tę piosenkę śpiewała. A teraz absolutna premiera będzie w Radiu Łódź.
1: Anka polecanka.
0: No jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Anka polecanka obok mnie, ale zdradziły to Anna Grublińska się pojawiła.
2: Dzień dobry, jak mi się podoba ten sygnał, rzeczywiście taki czarodziejski zupełnie jest.
0: Może się przenieśliśmy do filmu Disneya jakiegoś.
2: A wiesz, jak czarodziejsko będzie w Łodzi w najbliższy weekend? Wiesz, na
0: wiem,
2: pewno.
0: Ja wiem,
2: wiesz.
0: Tak, wiem.
2: Słuchacze też na pewno wiedzą,
0: byleby
2: że...
0: Byleby nie padało tylko.
2: Oj, w niedzielę nie będzie padało. A co będzie w piątek i sobotę? Zobaczymy, trzymamy kciuki, żeby nie. Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła, w skrócie zwany Festiwalem Światła, Lightmove Festival. 16. edycję będzie miał w tym roku i znów Łódź rozbłyśnie projekcjami, iluminacjami, mappingami przeróżnymi. Można spacerować na różne sposoby, bo można wybierać sobie interesujące miejsca, a można też przejść całą festiwalową tracę i na przykład można zacząć od przystanku...
0: Ja kiedyś przeszedłem całą praktycznie.
2: I dałeś radę w tych tłumach?
0: Tak, ale to było straszne, szczególnie w okolicach Placu Wolności, jeszcze przed remontem to było. Naprawdę, to było makabryczne i to było momentami niebezpieczne, ale to...
2: Trzeba się na tłumy naszykować, ale to już jest taka uroda tego festiwalu, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na przykład możemy rozpocząć wędrówkę na przystanku przesiadkowym i potem przejść Piotrkowską. Na wysokości pasażu Schillera robimy myk w prawo i do Parku Sienkiewicza, bo tam przeróżne atrakcje. Tam będzie także strefa, która już się sprawdziła w minionym roku, czyli LMF Kids, czyli Lightmove Festival dla dzieci. A tam przeróżne warsztaty. Tam ma być jakiś podświetlany obraz. Dzieci będą piłeczkami rzucać, zbijając jakieś ludziki. Zapowiada się to świetnie, mówiła mi dyrektorka kreatywna festiwalu Beata Konieczniak. Stamtąd wracamy na Piotrkowską i wędrujemy do Placu Wolności, gdzie będziemy mieć 360 stopni mapping. Potem idziemy dalej. Mamy Park Staromiejski, tam koniecznie Radio Łódź trzeba odwiedzić, bo my tam będziemy. I nowość w tym roku, Kościół Najświętszy Marii Panny. Też jest włączony do tej trasy festiwalowej.
0: No to mam takie wrażenie, że Lightmove Festival jeszcze na Placu Kościelnym to nie był chyba
2: nie
0: nigdy.
2: Nie był. To jest pierwszy raz w tym roku. Ten kościół jest w ogóle wieczorami pięknie podświetlony, ale teraz będzie jeszcze piękniej ze sprawą artystów z Hiszpanii. I tam będą koncerty organowe również, więc warto wejść do wnętrza. A stamtąd wędrujemy do Pałacu Poznańskich, na Rynek Manufaktury. Tam także festiwal będzie obecny. A no właśnie, wspomniałam o tych muzycznych akcentach do właśnie Kościół Najświętszej Marii Panny, ale będą także balkony przy Piotrkowskiej 77 i 82. Tam będą trzy balkony dla trzech tenorów. Dariusz Stachura i przez niego zaproszeni przyjaciele będą stamtąd śpiewać. Będzie balkon Pałacu Poznańskich od strony ulicy Ogrodowej i tam w piątek Bokka, Marek Biliński w sobotę, a w niedzielę Odet. Będzie także na Oczku Wodnym w pobliżu scena taka bardziej rockowo-popowa. To są jeszcze inne miejsca, w których muzyka będzie rozbrzmiewać. No w Parku Sienkiewicza też będzie muzyka, ale nie na żywo grana, tylko po prostu towarzysząca temu podświetlaniu zieleni. Sama ta zieleń podświetlona będzie przecież cudownie wyglądać. Ale z nowości jeszcze Piotrkowska 113, czyli tam, gdzie jest siedziba Fundacji Lux Pro Monumentis. To jest fundacja, która jest organizatorem właśnie tego festiwalu i po raz pierwszy siedziba gospodarza będzie oświetlona. Ja z zaskoczeniem właśnie dowiedziałam się, że proszę bardzo, do tej pory w ten sposób się organizator nie promował, ale też i Piotrkowska 60-62 i Piotrkowska 50. To jest bardzo ciekawy obiekt, który został chyba w latach 70. oddarty w ogóle z detali architektonicznych i tam ma być taki mapping, który ma przywrócić dawny wygląd tego budynku.
0: Piotrkowska
2: to też...
0: 50 to jest chyba tuż przed skrzyżowaniem z Narutowicza Zielona? To jest ten budynek?
2: To jest ten rejon i chodzi o to, że mapping może być też użyty po to, żeby pokazać, jak było kiedyś.
0: Nie wiem, czy to nie jest ta kamienica, która ma być jakby przywrócona do pierwotnej wersji. Ale
2: to już ty sprawdź sobie jako architekt, prawda?
0: Okej, ale zapraszamy, żeby zobaczyć, jak ona wyglądała wtedy, kiedy wyglądała.
2: Tak, zapraszamy i przypominamy, że nie warto... bo w centrum to w ogóle nie będzie można stanąć samochodem, ale nawet w pobliże centrum. Lepiej autem się nie wybierać, bo naprawdę tych aut stojących wszędzie będzie bardzo dużo. Lepiej wybrać komunikację miejską, która będzie w trybie dziennym działała dłużej, do pierwszej w nocy, ma być więcej tych kursów, a do Łodzi, jeśli słucha nas teraz ktoś z Łodzi i myśli, jak tu się do Łodzi wybrać, to najlepiej pociągiem. też to będzie bardzo dobry pomysł i potem już śmiało korzystamy z tych wszystkich atrakcji, które mają działać na nasze różne zmysły, a przede wszystkim chcę podkreślić, że w tym roku festiwal odbywa się pod hasłem marzenia, bo ma pozytywny przekaz nieść. I marzeniem z kolei właśnie Beaty Konieczniak jest to, abyśmy my odwiedzający z uśmiechem, w dobrych relacjach szli tą festiwalową trasą w jedną bądź w drugą stronę. Marzenia. To hasło ma nam dzisiaj przyświecać.
0: To jeszcze dwie sprawy. Powiedziałeś, żeby koleją przyjeżdżać, to dworzec fabryczny był kiedyś bardzo ładnie oświetlony i okolice dworca w tym roku chyba już nie. No ale no nie możemy nie zareklamować, że tak powiem, stanowiska Radia Łódź.
2: No stanowisko Radia Łódź w Parku Staromiejskim absolutnie trzeba odwiedzać. A, jeszcze jeden wątek na zakończenie, bo chciałabym powiedzieć, że energooszczędne oświetlenie jest stosowane w tym roku, zarówno jeśli chodzi o projektory, jak i lampy LED-owe. Kolejny rok, tak, ale to warto podkreślić, bo ktoś powie, matko, co za wydatek energii ogromny, prawda?
0: Ile Łódź zapłaci za prąd? Otóż okazuje się, że niewiele.
2: A mogę jeszcze powiedzieć, tak, że oczywiście będziemy się słyszeć po godzinie 18?
0: Tak, i co?
2: Bo ja dzisiaj debiutuję jako Anka Polecanka,
0: teraz.
2: Ale też teraz.
0: A teraz już skończyłaś rolę Anki Polecanki i teraz jesteś Anną Grobińską, która będzie po 18.
2: Bo mamy nową formułę wieczorów. Właśnie. Może państwo słyszeli nasze zapowiedzi, to znaczy moją i Zyberkowskiej Marcina Pośpiecha, bo my prowadzimy te wieczory, ale więcej jest autorów poszczególnych audycji, bo w tych wieczorach zamieszczone są różne audycje. Rozmaite, ciekawe klocki, tak mówimy, trochę...
0: Nie zmonopolizujesz anteny, tak?
2: Nie, absolutnie, w ogóle bym nie śmiała. My te klocki trochę inaczej mamy poustawiane, niektóre audycje nowe, ale to więcej powiem po 18. W każdym razie polecam wieczory muzyczno-publicystyczne od poniedziałku do czwartku, od 18 do 21.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.
0: Anna Grublińska w dwóch rolach, Anki Polecanki i prowadzącej program po godzinie 18 w Radiu Łódź.

0: O egzotycznych wyspach śpiewała Bela, a my jeszcze mamy troszkę czasu do godziny 18, więc o tym, co interesuje kibiców sportowych zawsze, ale też takich, którzy nie na co dzień sportem się interesują. Chyba, że to jest mecz siatkówki reprezentacji Polski, no to już wszyscy siadają przy telewizorach i kibicują naszym siatkarzom, którzy wygrali, przypomnę, w Sofii z Niemcami 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca meczu Słowenia-Belgia. Trener reprezentacji Polski Nikola Grbić nie ukrywał zadowolenia po wygranym właśnie spotkaniu z Niemcami.
1: Wiedziałem, że mieliśmy trudne zadanie, bo Niemcy zrobili coś, co my nie zrobiliśmy. Przegrywali 2-0 i potem wygrali mecz, który nie był jak każdy mecz. Przegrasz, jedziesz do domu. I wiedzieliśmy, że będzie trudne i mogliśmy to uwidzieć w pierwszym secie. Mieliśmy nie wiem ile, 5-6 punkt przewagi i potem oni wrócili. W trzecim secie też zaczynali są mocno zagrywać, ryzykować. Wiedzieliśmy, że może być trudny mecz, ale jestem zadowolony, bo mieliśmy cierpliwości. Może oczywiście mieliśmy dużo bloków, ale dotknęliśmy bardzo, bardzo dużo piłek w obronie. Zrobiliśmy dużo tych sytuacjach kontrataku. My jesteśmy zespół, który blokuje dużo albo zagrywa bardzo dobrze. Mamy dobrych zawodników na zagrywce, ale nie blok, nie asy. Ale czasami dlatego jest ważne, że mamy dobry przyjem, mamy dobrą obronę, mamy dobry blok, bo ja nie wiem kiedy, która od tych rzeczy będziemy potrzebowali. Dlatego nie jest jak, wszystko co mamy, jedziemy zagrywać, jeśli zagrywamy dobrze, będziemy zabić każdego, a potem czasami albo my nie zagrywamy dobrze, albo przeciwnik przyjmuje dobrze. Musimy być gotowi, żeby grali w siatkówkę w ogóle, totalnie, w której czasami, ja nie wiem, jeśli to będzie free ball, jeśli będzie 1-1, jeśli będzie to wysoka piłka, jeśli będzie as, jeśli będzie coś to, żeby zrobili ten najważniejszy punkt. I mi się podobało, jak zostaliśmy skoncentrowani w momentach też, kiedy nie było łatwe być na boisku.
0: A Kamil Semeniuk już nie może doczekać się kolejnego meczu.
2: Myślę, że atmosfera będzie fantastyczna. Dobór tych czterech drużyn też jest naprawdę wyśmienity, także każde spotkanie będzie stało na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Nic, tylko odliczę gdzieś tam dni, godziny do tego półfinału. My zrobimy wszystko, aby znaleźć się w wielkim finale i powalczyć o zwycięstwo w całym turnieju.
0: Dodam, że Polacy znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. To jest każdego z poprzednich turniejów o Mistrzostwo Starego Kontynentu przywozili medal. Dwa razy to były medale brązowe w 2019 i 2021 roku, a w 2023 roku Polacy zostali mistrzami Europy. Z kim im przyjdzie walczyć o finał, to się przekonamy za 20 kilka minut, bo trwa mecz Belgii ze Słowenią. No i Słoweńcy póki co w setach prowadzą 2-1.

No i dobiega końca. Radio Łódź, słuchasz i wiesz, weterani muzyczni kończą, bo to Peter Frampton i Sheryl Crow, a jeszcze na zakończenie Aretha Franklin.

0: Autopromocja.
1: Czas dojrzałości. Odkrywamy nową wolność i rozmawiamy o trudnych zmianach. Słyszymy się w niedzielę po 7:00. Zaprasza Agata Zielińska.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka, niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
4: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
5: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
4: La Mia Sofa na każdy dzień.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
9: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Brikomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
13: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
14: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
15: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
16: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
0: Po reklamie.
17: Słuchają Państwo Radio Łódź. Jest godzina 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
17: Pora na najświeższe wydanie wiadomości. Damian Grosicki.
18: 20 lat za zabicie przypadkowego mężczyzny w Rawie Mazowieckiej. Prezydent Nawrocki czeka na ruch rządu w sprawie bazy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Franciszkańska w Łodzi będzie odnowiona, ale kosztem niektórych drzew. Pogoda w kratkę, świeci słońce, może też być pochmurno i miejscami popadać. Dwadzieścia lat więzienia za zabójstwo seniora w Rawie Mazowieckiej. 29-letni Kamil K. zaatakował przypadkowego mężczyznę na miejskim targowisku, bo chciał wyładować złość. 73-latek zmarł po kilku tygodniach w szpitalu. Sąd skazał Kamila K. na 20 lat więzienia za zabójstwo. W uzasadnieniu sędzia Nadia Kołacińska-Sumińska podkreśliła, że oskarżony nie chciał zabić seniora. Miał jednak świadomość, że swoim zachowaniem może doprowadzić do śmierci mężczyzny.
19: Brak okoliczności świadczących o tym, że oskarżony chciał zabić pokrzywdzonego i że działał z zamiarem bezpośrednim. Oskarżony dopadł do pokrzywdzonego, chcąc dać upust agresji, uderzał w organy ważne dla życia, wielokrotnie, bez opamiętania.
18: Prokurator Sławomir Mędrycki nie zgadza się z wyrokiem, zapowiedział złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku i rozważa złożenie apelacji.
20: W okolicznościach tej sprawy orzeczenie kary 20 lat pozbawienia wolności budzi wątpliwości. Prokurator wnosił tutaj orzeczenie kary 30 lat pozbawienia wolności oraz ograniczenie możliwości warunkowego zwolnienia na lat po odbyciu dopiero 25 lat.
18: 29-latek był już wielokrotnie karany.
21: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: Niewykluczone spotkanie Nawrocki-Trump między obradami ONZ-u. Prezydent Karol Nawrocki jest w Nowym Jorku, gdzie odbywa się zgromadzenie ogólne ONZ. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w Polskim Radiu 24 podkreślił, że Karol Nawrocki kilkakrotnie rozmawiał z prezydentem USA, m.in. o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Teraz czas na ruch rządu.
22: Tematy dotyczące utworzenia stałej bazy amerykańskiej po stronie pana prezydenta zostały na tym etapie zakończone. Bardzo nam zależy na tym, żeby te rozmowy, które prowadzi Ministerstwo Obrony Narodowej, przebiegły szybko, sprawnie, tak by rozpoczęto już konkretne operacyjne przygotowania.
18: W Waszyngtonie są przedstawiciele resortu obrony, wiceministra Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i wiceminister Paweł Zalewski. Oboje mają jeszcze dziś spotkać się z przedstawicielami Pentagonu i rozmawiać o ważne dla polskiego rządu kwestie. Chodzi nie tylko o stałą bazę wojsk USA, ale także możliwość przenoszenia części produkcji amerykańskiego uzbrojenia do Polski oraz o dostawy sprzętu dla polskiego wojska. Mieszkańcy Bałut są zaniepokojeni stanem drzew. Od początku września drogowcy rozszerzyli zakres pracy na ulicy Franciszkańskiej w Łodzi o odcinek od Szklanej do organizacji WIN. Korzenie kilku drzew zostały uszkodzone. Jak zauważa radny łódzki Kosmanykiel, zgodnie ze standardami ochrony zieleni, korzenie drzew powinny być zabezpieczone materiałami utrzymującymi wilgoć.
23: Tylko w momencie, kiedy to zobaczyłem, przekazałem sprawę do Wydziału Kształtowania Środowiska. Od tego czasu tych wykopów jest więcej, one były utrzymane w tej samej technologii, przy takim samym braku poszanowania korzeni tych drzew.
18: Miasto w odpowiedzi na nasze pytania przekonuje, że w umowach z wykonawcami jest zapis o odpowiednim zabezpieczeniu drzew. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji, trzeba sprawdzić, czy wykonawca odpowiednio wykonuje powierzone mu zadanie.
24: Dostaliśmy zgłoszenie, że system korzeniowy jednego z drzew jest dosyć mocno odsłonięty. To zgłoszenie zostało wysłane już do naszych inspektorów, którzy podjadą na miejsce i sprawdzą i zobaczą, czy rzeczywiście te działania, które prowadzi wykonawca, są robione zgodnie ze sztuką.
18: A remont franciszkańskiej pracami obejmuje m.in. wymianę chodników i jezdni, budowę nowych miejsc parkingowych, a także nasadzenie zieleni.
21: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
18: W Tatrach zrobiło się zimowo, w górach leży kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Topr odradza wycieczki w najwyższe partie, bo powyżej 1800 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Łatwo też o poślizgnięcie i upadek, mówi ratownik Topr Marcin Witek.
25: Tego śniegu jest za mało, żeby poruszać się w rakach, a znowu jakby za dużo, żeby poruszać się w normalnym obuwiu. Myślę, że tutaj zdecydowanie, powtórzę to, zdecydowanie odradzamy poruszanie się w tych wyższych partiach. Musimy poczekać, aż te warunki się poprawią.
18: Pod koniec tygodnia ma się ocieplić i rozpogodzić. Śnieg zacznie wtedy topnieć, a na zaśnieżonych szlakach nadal jednak będzie łatwo o poślizgnięcie się. Kolejny serwis o 19:00.
17: A na razie pogoda jest naprawdę niezła. 14 stopni jeszcze na termometrze. Jest niewielkie zachmurzenie i przedziera się przez te chmury słońce, ale już niedługo, bo o 18:38 zajdzie. A w nocy zachmurzenie umiarkowane, ale może wzrosnąć do dużego i wtedy możliwe słabe przelotne opady deszczu, ale temperatura spadnie do 6-8 stopni Celsjusza. Będzie wiał słaby wiatr południowo-zachodni. Adam Miksa pozostaje przy stole mikserskim. Piotr Andrzejczak, dziękuję Państwu za ostatnie dwie godziny. Obok mnie Anna Grublińska i właśnie Ance oddaję już mikrofon we władanie.
2: Ja chciałam powiedzieć dzień dobry do tych, którzy od niedawna są z nami, bo ja tu występowałam gdzieś też już jako Anka Polecanka, teraz w roli prowadzącej Wieczór. Adamie, teraz do Adama Miksy się zwracam. Opiekuj się mną dźwiękowo, bardzo proszę, bo to jest debiut. My tu wszyscy tacy troszkę stremowani, to znaczy ja i Zaberkowska i Marcin Pośpiech, czyli prowadzący te wieczory i witający słuchaczy w imieniu autorów poszczególnych audycji, bo autorów będzie więcej. Miejmy nadzieję, że wszystko świetnie się ułoży i że już niedługo bardzo swobodnie poczujemy się w roli prowadzących. Wieczory, które będą trwały od godziny 18 do 21. Zapraszam na dzisiejszy.
21: Radio Łódź na wieczór.

Kilka słów o tej naszej nowej propozycji publicystycznych wieczorów, nowej, nie nowej, ponieważ niektóre z tytułów poszczególnych audycji prezentowanych między 18 a 21 stali słuchacze doskonale znają, ale pojawią się także nowości. Założenie jest takie, żeby ta pierwsza godzina między 18 a 20 była poświęcona, my to tak roboczo nazwaliśmy, bieżącej publicystyce. Chodzi o to, żeby reagować na to, co się dzieje albo jaki czas mamy i na przykład dzisiaj już niedługo będziemy mówić o tym, że dni coraz krótsze, że niektórzy już mówią, że to przyjście jesieni skutkuje tym, że rozleniwieni są, trochę mniej chce się im pracować. Faktem jest, że przyjściu jesieni towarzyszy taka zasadnicza zmiana pogodowa w tym roku, ale będziemy też zastanawiać się, gdzie leży granica pomiędzy sezonowym obniżeniem nastroju a depresją. A jutro z kolei już mogę zapowiedzieć, w związku z tym, że 15 osób zatrzymali łódcy policjanci w związku z pobiciem trzech mężczyzn na ulicy Piotrkowskiej. To są osoby zatrzymane ze środowiska pseudokibiców. Jutro będziemy się zastanawiać właśnie nad tym, jak zachowania pseudokibiców wpływają na postrzeganie kibiców i kultury kibicowskiej w ogóle. A zatem początek to, umówmy się, tak to już nazywajmy, bieżąca publicystyka. A dzisiaj, później po godzinie 19, dużo o czekoladzie, będą rozmaite ciekawostki. Tak naprawdę ponoć ci fachowcy od czekolady nie mówią gorzka czekolada, tylko ciemna czekolada i taka prawdziwa, dobra, ciemna czekolada w ogóle cukru nie powinna mieć. Takie i inne wątki w rozmowie Izabeli Berkowskiej. Natomiast nieco później audycja Taki jest świat, czyli Marcin Pośpiech i jego gość, dzisiaj padnie zasadnicze pytanie, czy Rosja szykuje się do agresji na któreś z państw NATO. I właśnie o tej porze w środę będzie pojawiać się audycja Marcina, a po godzinie 20 o życiu seksualnym w wieku starszym będziemy rozmawiać, bo tak w skrócie mówiąc, o życiu seksualnym emerytów. Czy to prawda, że ono tak naprawdę nie istnieje, bo już nie interesuje osób w jesieni życia? Czy to jest stereotyp, któremu spora część społeczeństwa ulega? To kolejna dzisiaj rozmowa Izabeli Berkowskiej. Polecam. I tak codziennie rozmaite cegiełki. Jutro będzie między innymi Łódzkie Jestem Stąd, Dbaj o zdrowie, Woda nie tylko święcona. W poniedziałek Strefa Kultury, Masz głos, porozmawiajmy o sporcie, wtorek wieczór samorządowy po dobrej stronie mocy, a więc wojna. Takie urozmaicenie wielkie tematów. Miejmy nadzieję, że takie urozmaicenie się Państwu będzie podobało.

0: Agata Türschmidt nas odwiedziła, czyli psychoterapeutka pracująca z parami, prowadząca też psychoterapię indywidualną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Agato, no właśnie mówię dzień dobry, chociaż po 18 i niedługo już będziemy mówić dobry wieczór, bo będzie ciemno, dni coraz krótsze i już fakt, że lato minęło, przyszła jesień, jeszcze te pogody takie zmienne, często deszczowe ostatnio, to staje się tematem rozmów. Bardzo dużo ludzi mówi mi o takim obniżeniu nastroju, o popadaniu w jakąś taką melancholię, która wiąże się z odczuciem przemijania, a niedługo rzeczywiście tego światła będzie mało. To chyba do pewnego stopnia jest naturalne, że my reagujemy na takie zmiany.
1: I światła mało i nagle zrobiło się tak bardzo chłodno, to na pewno jest szok dla organizmu. I ten brak słońca, i to, że gdzieś nam ten deszcz zabrał jakiś spacer, może faktycznie i złościć, i powodować taki nieprzyjemny nastrój, bo tak jakoś nagle to się stało, bo takie cudne słońce, tak ciepło.
0: A no właśnie, reagujemy jako istoty biologiczne, jednak wciąż związane z naturą, mimo że wielu z nas to mieszczuchy, ale gdzieś to, co się dzieje w przyrodzie, w naturze, na nas wpływa.
1: Tak, nawet mówimy o tym, że to jest takie sezonowe obniżenie nastroju i osoby, które mają z tym kłopot, mają taką skłonność do tego, żeby ten nastrój się potrafił gdzieś bardzo obniżyć, powinny być ostrożniejsze, zadbać o siebie.
0: A co to znaczy ostrożniejsze? Przyglądać się temu, co się z nami dzieje?
1: Tak. Kiedy wspieramy osoby, które przeszły epizod depresyjny w terapii, to mówimy również o zapobieganiu nawrotom. Tutaj mówię o tym dbaniu o siebie, tak? Że jeżeli czujemy, że nam zjeżdża w dół, to podejmujemy takie kroki, które mogą przeciwdziałać temu, żeby się to małe obniżenie nastroju, naturalne absolutnie, kiedy jest mniej słońca, żeby się nie przerodziło w jakieś takie zaburzenie przeszkadzające w życiu.
0: No ale musimy teraz też odróżnić depresję jako jednostkę chorobową od takiego właśnie sezonowego obniżenia nastroju, nazywanego przecież sezonową depresją również, prawda? Chociaż to, o czym my mówimy, że na

0: tyle wyprodukować jakiegoś produktu, tyle zrobić w każdej branży i że to jest ta dzienna norma, a przecież przyroda tak nie ma. Przecież jeśli rośnie truskawka, to ona rośnie tylko o określonej porze roku, owocuje o określonej porze roku, zbieramy ją wtedy, kiedy zbieramy, a zimą nie zbieramy truskawek, a od siebie próbujemy wydusić taką zupełnie inną normę, niezależnie od pory roku. Przy systemie zmianowym w fabryce, niezależnie od pory dnia, to, że jest sztuczne światło od kilku pokoleń, powoduje, że też wymuszamy inny rytm dobowy, a nasz organizm, tak jak tutaj pani słusznie zauważyła, no jest częścią przyrody, a nie maszyną. I kiedy robi się ciemno, to nasz organizm mówi, teraz jestem gotowy do snu, a nie do pracy w fabryce na nocną zmianę. I absolutnie naturalne jest to, że mamy te rytmy i dobowe, i miesięczne, i roczne, i ta nasza energia troszeczkę jest inna o różnych porach roku. I kiedy byliśmy przystosowani do rolnictwa, tak, to owszem, ta największa aktywność była wtedy, kiedy trzeba było zbierać plony i nie było zmiłuj, trzeba było albo zebrać plony, albo nie było potem co jeść dla całej rodziny, dla całej wioski. Wtedy były takie wymuszenia, natomiast ten czas, kiedy jesteśmy jak maszyny przystosowani do tego zmechanizowanego świata, to zaczynamy czuć się w nim niewygodnie. Naturalne, że jesienią mamy mniej energii. Naturalne, że zimą mamy mniej energii. Naturalne, że pomału będziemy wiosną wzrastali do tego, żeby tej energii mieć więcej. I zadbać o siebie to nie odmawiać sobie spaceru, wychodzić na słońce wtedy, kiedy tylko jest możliwe, bo witamina D, która, od której zależy ten nasz dobry nastrój, jest właśnie stąd, że na to słońce wychodzimy. Jest stąd, że teraz jesienią mamy tyle wspaniałych warzyw, tyle wspaniałych owoców. Możemy zadbać o dobrą dietę, pamiętać, po prostu spojrzeć, jakie produkty zawierają witaminę D i potem, które z nich lubimy, bo też ważne, żeby to było smaczne. Pamiętać o śniadaniu. Poprzednie pokolenie wiedziały, że gimnastyka poranna, tak jakoś tak wyszło to z mody, a takie rozruszanie organizmu, przygotowanie się do dnia jest istotne. Bardzo kradniemy teraz sen przez to, że patrzymy w telefon, patrzymy w komputer. Ekran, nie tylko telewizora, zabiera nam cenne godziny snu. I to nie to, że jest choroba. Po prostu czasami tak zmęczyliśmy się, nie dając sobie odpoczynku, że mamy spadek nastroju. I depresja sezonowa, tak ona jest, ale u tych osób, które mają po prostu kliniczną diagnozę zaburzeń nastroju i u nich może cyklicznie wtedy być zagrożenie depresją. U zdrowej osoby będzie obniżenie nastroju, zwłaszcza jeżeli bardzo aktywnie zabiera sama sobie sen, nie je tego, co jest wartościowe, tylko jakieś przetworzone, no niby smaczne chipsy, tak, czy inne półprodukty.
1: A tu bym się jeszcze zatrzymała właśnie przy tym zagadnieniu. Choroba, a po prostu obniżenie nastroju. Co jest takim niepokojącym sygnałem, że sami sobie nie poradzimy, że mimo, że będziemy starać się dbać o siebie, to nie zadbamy, bo po prostu nie będziemy mieć energii i chęci do tego. Co jest takim sygnałem, że ktoś nam powinien pomóc? Specjalista.
0: Moje klientki czasami mówią o tym, poczułam się tak, jakby ktoś mi wtyczkę wyciągnął. Ja po prostu nie mogłam rano wstać. Ja chciałam, ale nie byłam w stanie. To na pewno jest alarm. Wtedy na pewno warto sięgnąć po psychiatrę, sięgnąć po diagnozę i nie bać się tego po prostu, jeśli lekarz zapisuje nam leki, to one są w tym momencie niezbędne. Tak?
1: Czyli taka apatia, daleko posunięta apatia, że nie mamy siły na nic.
0: Tak jak mówię, to czasami są dramatyczne relacje, ja chciałam wstać i ja nie byłam w stanie. Tak? Bardzo charakterystyczne, to był świetnie klientka to ujęła wtedy, mówiąc, że tak jakby jej odcięło prąd.
1: Trzeba tutaj zaznaczyć, że depresja jest chorobą śmiertelną, czyli taka diagnoza zobowiązuje i nas, i specjalistę do bardzo konkretnych działań, czasem farmakologicznych, czasem pewnie niekoniecznie.
0: To już określi na pewno lekarz psychiatra i lepiej nie bawić się samemu w diagnozie.

0: diagnozy, ale jeżeli mamy podejrzenie, że no faktycznie to już trwa 2 tygodnie i śpię, odżywiam się prawidłowo, zmuszam się do tego, żeby się wziąć w garść i to nie działa, to już jest taki sygnał, te 2 tygodnie magiczne, jeżeli naprawdę zrobiłem wszystko, a mam to odcięcie prądu, to dobrze skontaktować się ze specjalistą. Czasami nawet bardzo dobrze robi takie zwolnienie lekarskie i pobyt na oddziale. Nie ma się czego bać. Znam oddziały psychiatryczne i potrafią lekarze całym zespołem postawić na nogi i są zajęcia, jest terapia i w całkiem niezłym stanie wypuszczają nas na zewnątrz, możemy dać sobie radę i tak jak mówię, wychodzimy z zaleceniami, jak nie dopuścić do tego, żeby pojawił się taki drastyczny nawrót tego, co nam się zdarzyło.
1: Natomiast jeżeli to nie jest właśnie depresja, jednostka chorobowa, to stosujmy te rady, które pani Agata nam przedstawiła. Bardzo one mi się podobają. Czyli zadbajmy o siebie, to znaczy wychodźmy na zewnątrz. Nam się czasem nie chce, bo mówimy sobie, o jestem zmęczony tak bardzo, jestem tak wykończona, nie chce mi się nigdzie iść. Ale to działa inaczej, bo właśnie wtedy, kiedy pospacerujemy po świeżym powietrzu, kiedy jest słońce, ale nawet kiedy jest deszcz. My z mężem ostatnio wybraliśmy się z parasolami po prostu na spacer, bardzo przyjemny. To nam daje chociaż trochę endorfin, może nie tyle, co jakieś bardziej intensywne ćwiczenia fizyczne, ale to nam daje energię, czyli to jest wydatek energii, bo ruszamy się, ale jednak napływają nam pozytywne jakieś substancje, prawda, do mózgu.
0: Dokładnie tak. W naszych mięśniach budzą się te potrzebne nam substancje do funkcjonowania, do zadowolenia. Osoby, które chodzą cyklicznie na siłownię, mówią o tym w takim podniesieniu nastroju, kiedy sobie poruszają się, pogimnastykują, powyciskają. Ale też powiedziała pani coś bardzo ważnego z mężem. Jeżeli mamy wokół siebie osoby życzliwe, jeżeli mamy do kogo podejść, pobyć z kimś, nawet pomilczeć, a może poplotkować, a może jakąś aktywność wspólnie pouprawiać, to depresja ma do nas mniejszy dostęp. Depresja jest taką przypadłością, która lubi się przykleić do osoby samotnej, ale do samotnej również emocjonalnie, tak? Jeśli nie ma tej życzliwości w rodzinie, jak sobie docinamy, dogryzamy, tylko się kłócimy, a nie ma tego przytulenia, tego takiego ciepła po prostu, życzliwości zwyczajnie, to takie środowiska, czy to rodzinne, czy środowiska pracy mogą sprzyjać temu, że nasz nastrój się obniży. Tutaj powiedziała pani o takim biologicznym zagrożeniu. Tak, a kiedy nie ma tego dobrego nastroju, a też kiedy brakuje zwyczajnie, bo źle się odżywiamy tych witamin, to nie jest tylko witamina słońca i szczęścia, ta witamina D. Mogą zacząć chorować nasze zęby, nasze kości, nasze serce. Także to, w jaki sposób traktujemy siebie, czy jesteśmy dla siebie życzliwi, ma potem konsekwencje w postaci takiego zjazdu emocjonalnego, a może nawet zachorowania. Też, żebyśmy nie obwiniali naszych klientów, czasami zwyczajnie no, gdzieś z jakiegoś powodu mamy wrodzone predyspozycje do tego, żeby ten nastrój był u nas bardziej melancholijny.
1: A ja bym jeszcze wprowadziła tutaj wątek zieleni. Czytałam gdzieś, że godzina pobytu w lesie to może nam nawet o 50% obniżyć poziom kortyzolu w organizmie, czyli tej substancji, która za stres, za napięcie właśnie u nas odpowiada. Oczywiście godzina w lesie, może być też godzina w parku, to może być nawet nie godzina, ale choć trochę też skorzystajmy z tego, co nam daje natura, z tej podpowiedzi, że ten zielony kolor w wydaniu naturalnym, oczywiście można sobie ściany pomalować na zielono, to też podobno sprzyja, ale w niewielkim stopniu. A tymczasem ten kontakt z żywą naturą bardzo dobrze wpływa na nasz organizm. Czy pani potwierdzi nam to, pani Agato?
0: Tak, gdzieś w środku się do siebie uśmiechnęłam. Faktycznie niekoniecznie trzeba mieć w domu całą dżunglę samodzielnie wyhodowanych kwiatków. Nie wszyscy mamy cierpliwość i tyle serducha do roślinek. Możemy wyjść do parku tam, gdzie te rośliny ktoś inny posadził. Za nasze podatki, co prawda. Więc tutaj czyste sumienie. To też się do tego wszyscy przykładamy. I pobyć po prostu w takim miejscu, które lubimy, tak? To też taka recepta. Uśmiechnęło mi się też w środku, bo akurat trafiłam ostatnio, bo interesuję się sztuką, na informacje o wnętrzach, że w epoce Art Deco, owszem, ten zielony kolor był taki bardzo modny, ale niezwykle toksyczne były substancje, które stosowano do tapet i do ścian, i wtedy to nie było samo zdrowie. Także na szczęście teraz mamy ekologiczne farby, które możemy bezpiecznie użyć w swoim domu.
1: Nawiązała Pani do sztuki, ja jestem też Pani absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, to kontakt ze sztuką też byśmy zalecali, ale w przypadku takiego obniżonego nastroju, to wybierajmy jednak te przejawy sztuki, które gdzieś hołdują dzisiaj nie zawsze modnemu, jednak tej niemodnej trójjedni, dobro, piękno, prawda, bo sztuka niepokojąca, sztuka krytyczna, to wszystko jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, ale dla człowieka o obniżonym nastroju, no to będzie dobry jednak kontakt z tą sztuką, która szuka piękna.
0: Pewnie tak. Myślę, że przede wszystkim wybierzmy tą aktywność, którą lubimy. Ja lubię sztukę, natomiast ktoś, kto lubi sport, to pewnie będzie dla niego zdrowiej, żeby wybrał sport. Jeśli ma inną aktywność, tu mówiłam o siłowni, czy lubi zwierzaki, to o właśnie, podobno głaskanie psa, nawet można pożyczyć psa od sąsiada i go pogłaskać, niekoniecznie też mieć taki wielki obowiązek w domu. To po prostu róbmy to, co lubimy, wróćmy do tych aktywności, które były dla nas ważne. Tak, tak jest smutno, że w tej chwili w takim biegu życia spotykam w terapii osoby, które miały tak bardzo zapracowanych rodziców, tyle zrobiły, żeby uzyskać swoje uprawnienia zawodowe, osiągnęły wiele i nagle znajdują się u mnie w gabinecie, bo pojawia się pustka, ponieważ przez dwa pokolenia nie było czasu, nie było ani odrobiny przestrzeni na to, żeby mieć zamiłowania, zainteresowania, żeby nauczyć się być sobą, a nie tylko produktywnym robotem, który dba o dobrostan rodziny. Takie zadbanie o siebie, bo chyba stąd ostatnio mam najwięcej klientów, że dają dużo światu, dają dużo rodzinie, a nie mają przestrzeni na to, żeby być sobą i żeby znaleźć to coś, co jest ich. I nawet to powoduje, że trudno jest być w parze, bo pojawia się ten czas poza pracą, nawet niewiele tego czasu poza pracą i nagle próżnia, bo nie ma o czym rozmawiać, bo nie wiadomo, co robić, bo właściwie jest takie nic, ale nic bolesne zamiast nic przyjemne, bo wreszcie mam wolny czas.
1: Pomyślmy jesienią o tym, jak zadbać o siebie, które z rad dzisiaj obecnej w studiu Agaty Thür-Schmidt uwzględnić w naszym życiu. Bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Łódź.
0: Też bardzo dziękuję.
1: A jeśli Państwo chcieliby podzielić się z nami swoimi sposobami na to jesienne obniżenie nastroju, to bardzo proszę, jesteśmy, czekamy, studio@radiolodz.pl. Głosówkę też można nagrać, korzystając z naszej strony lub aplikacji.

0: Rozmawialiśmy dzisiaj o obniżeniu nastroju sezonowym, ale także o tym, że jest czasem cienka granica pomiędzy tak zwaną depresją, bo potocznie używamy tego słowa na określenie obniżenia nastroju, a depresją jako jednostką chorobową. Te wątki poruszyłam z psychoterapeutką Agatą Tur-Schmidt, a teraz przy naszym telefonie psychiatra i psychoterapeuta i podcaster także, znany łódzki, Rafał Pniewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tutaj pani Agata nam mówiła o 2 tygodniach jako o takiej granicy, o takim czasie, kiedy to, jeśli nie odpuszcza nam właśnie to obniżenie nastroju, że powinniśmy zacząć się niepokoić. To jest rzeczywiście takie hasło wywoławcze, te 2 tygodnie?
1: Ono jest oficjalnie napisane w kryteriach rozpoznawania chorób zaburzeń psychicznych, w kryteriach rozpoznawania depresji. Ale nawet te kryteria są czymś, co się bardzo dynamicznie zmienia na przestrzeni lat i to, że mamy teraz nową klasyfikację zwaną ICD-11, podważa to wydanie, to co było dotychczas obowiązujące ICD-10 i na pewno nie jest ostateczne. Bo to kryterium jest takie dosyć umowne, czy 2 tygodnie, czy 3, czy tydzień, a może miesiąc. Są tutaj badania statystyczne i tak dalej, ale żeby mieć jakiś punkt odniesienia, można tak to uznać, że 2 tygodnie. Przy czym w praktyce wygląda to trochę inaczej. Raczej nie zdarzają się pacjenci, którzy zgłaszaliby się na wizyty po 2 tygodniach, dlatego że depresja, jej objawy, one tak bardzo są odczuwane jako stan istnienia, taki osobisty. To jest bardziej z takiej kategorii, ja taki jestem, ja taka jestem, tak przeżywam, jako coś przykrego, ale naturalnego, nie w kategoriach choroby. Że osoby, które zgłaszają się do lekarza, bardzo często robią to po wielu tygodniach, a nawet wielu miesiącach chorowania. Często też nie, powiedzmy, z własnej woli. To nie znaczy, że mają opór, ale za namową na przykład kogoś z rodziny czy przyjaciół. Niestety to jest takie chorowanie, w którym bardzo często nie ma świadomości, że to jest choroba, tak jak, powiedzmy, ból brzucha. Jest natychmiast sygnałem, że coś jest nie tak. Natomiast obniżony nastrój, problemy ze snem, uczucie lęku, niezdecydowanie, one są często czytane jako coś ze mną jest nie tak, a nie mam chorobę.
0: Coś ze mną jest nie tak, a w dodatku jeszcze czasem bliscy, no jest świetnie, kiedy tak jak słyszeliśmy, kiedy bliscy namawiają, żeby udać się do specjalisty, ale bywa i tak, że bliscy znajomi mówią weź się w garść, a to jest taki stan, w którym nie damy rady wziąć się w garść.
1: Nie, to niemożliwe. I jeżeli to jest stan chorobowy, a jeżeli coś trwa 2 tygodnie, to już raczej jest chorobą, bo to, powiedziałbym, instynkt samozachowawczy czy zdrowy rozsądek nie pozwalałby na to, żeby od tak sobie utrzymywać takie złe funkcjonowanie. No, chyba że ktoś rozgrywa coś takiego i na przykład lubi być w roli ofiary, ale to też jest rodzaj chorowania. Także 2 tygodnie złego funkcjonowania to jest na pewno coś nieprawidłowego, i pozostającego poza aktem woli osoby, która jest w tym złym stanie. Zatem weź się w garść, bo to jest odwoływanie się do tego, postaraj się. Nie, to nigdy nie podziała. Poza tym to jest bardzo abstrakcyjne, bo co to znaczy? Ja bardzo chętnie wtrącę tutaj coś, co jest takim moim ulubionym tematem w pracy z pacjentami. Ja bardzo wielu pacjentów namawiam do tego, żeby zadbali o siebie w kontekście dbania o kondycję fizyczną. To może nie jest typowe dla psychiatry, żeby wysyłać ludzi na treningi, ale robię to dlatego, że to rzeczywiście wpływa na poprawę funkcjonowania w ogóle, w tym na poprawę nastroju, na różne mechanizmy, które regulują nasze stany emocjonalne, stany afektywne. To nie jest kategoria weź się w garść, to jest kategoria może pan, panie pacjencie albo może pani, pani pacjentko mieć wpływ na swoje samopoczucie, ale wtedy to jest bardzo konkretna wskazówka. Proszę zacząć robić to i to. Zatem nie jest to też tak, że pacjenci chorujący na depresję są tylko takimi pasywnymi postaciami, które nie są w stanie nic zrobić. Mogą, tylko weź się w garść, no to jest takie trochę z moralnego punktu widzenia ogólne postulowanie. Nie podoba mi się to, jaki jesteś, jaka jesteś, zrób coś ze sobą. No to w przypadku chorowania nie da rady.
0: Ja bardzo się cieszę, że ten wątek aktywności fizycznej znajduje tutaj potwierdzenie, ale nawet słyszymy, że wzmożonej aktywności fizycznej, że nie tylko spacer, na przykład przy ładnej pogodzie, ale i no, takie trochę dociążenie organizmu tymi ćwiczeniami, bo wtedy wyzwalają nam się dobre substancje różne.
1: Przepis na zdrowie psychiczne jest taki, że trzeba trochę wychodzić poza strefę komfortu. Trzeba tak się trochę zmęczyć i spocić. To wtedy to działa.
0: Czytałam, że zgodnie z danymi WHO na świecie na depresję cierpi ponad 350 milionów ludzi, z czego w Polsce około 1,5 miliona i że liczba pacjentów z depresją z roku na rok rośnie. Dlaczego rośnie?
1: Na pewno czynniki środowiskowe. Możemy zacząć od tych biologicznych, czyli to, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób odżywiamy się. Żyjemy na przykład bardzo w ramach pracy, ciągle wykonywanej pracy. Zatarła się granica między czasem pracy, czasem wypoczynku, bo mamy technologię, mamy smartfony, mamy komputery. Rozmywa się ta granica. Bycie w nieustającym procesie takiej presji różnych bodźców, oczekiwań, deadline'ów i tak dalej, wyczerpuje, nawet na poziomie biologicznym można by zbadać to, że na pewno są wyczerpane nadnercza i że tak zwana kora nadnerczy to są te organy w nas, które odpowiadają za wydzielanie hormonów stresu, czyli takich hormonów walki powiedzmy. A tam na pewno już zrobiła się cieńsza, bo jest po prostu wyeksploatowana. Ale poza tym to jest niedbanie o samopoczucie psychiczne, brak regeneracji, brak wypoczynku. Druga rzecz to, że mamy pseudowypoczynek w postaci na przykład takiego binge'owego oglądania seriali czy scrollowania, to wyczerpuje, to się wydaje być odpoczynkiem, ale tak naprawdę to jest bardzo duży wydatek energetyczny, bo ciągle obsługujemy jakiś algorytm. Zatem to jest czynnik, który jest bardzo niekorzystny. Drugi to nie żyjemy w społeczeństwie, w którym istotne są relacje, więzi, raczej jesteśmy tacy anonimowi dla siebie. Nie ma za bardzo takich wspólnot sąsiedzkich, rodzinnych i tak dalej. Stan osamotnienia jest też depresjotwórczy. Odżywiamy się często byle jak, to też ma znaczenie, bo to, co jest smaczne i szybkie, niekoniecznie jest zdrowe. No i jesteśmy bardzo tacy wpychani w taką przegródkę, gdzie należy realizować jakiś projekt, zamiast po prostu żyć. Mam na myśli to, że żyjemy w takim świecie no, kapitalistycznie mocno wykorzystującym ludzi na rzecz produkcji i konsumpcji. I w tym ulega zapomnieniu to, że są jakieś inne potrzeby, te, które odpowiadają za nasze zdrowie psychiczne. Także no, takie niezbyt szczęśliwe czasy dla zdrowia psychicznego mamy.
0: Mówią ludzie czasem, że te przeróżne praktyki uważności, nawet niestosowane jako specjalnie nazwana jakaś szkoła, prawda, samorozwoju czy radzenia sobie z trudnościami, ale że wszystko, co sprzyja takiemu właśnie odczuwaniu życia, przyglądaniu się temu, co nas spotyka, przyglądaniu się światu, że to wszystko też ma na nas duży wpływ i też powoduje, że bardziej potrafimy docenić życie, czy to też może nam te objawy depresyjne, oczywiście nie wtedy, kiedy jest to ciężka depresja, bo to wtedy parzenie sobie pysznej herbatki i patrzenie na zachód słońca to nic nie da, ale wtedy, kiedy no, gdzieś mamy ten mocno obniżony nastrój, to pewnie też pomagają te praktyki uważności.
1: Praktyka uważności na pewno tak, bo jest to okazja, żeby złapać kontakt z sobą, z własnymi myślami, odczuciami, zapytać siebie o to, co jest właściwie dla mnie ważne, a w co się wpakowałem bez sensu, bo na przykład to nie jest aż takie ważne, tylko powiedziano mi, że jest ważne. Zatem praktyka uważności tak, dobry kontakt z własnym ciałem tak, z własnym umysłem tak, ale jeżeli mówimy o depresji, to mówimy, powiem tak, to nie mówimy o nerwicy, czyli o czymś, co wynika z jednak lepiej zorganizowanej struktury osobowości, powiedzmy takiej silniejszej, stabilniejszej. U takich osób będziemy mieli do czynienia bardziej z nerwicą, taki konflikt wewnętrzny, powiedzmy, pragnienia, a obowiązki. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z depresją, to raczej będzie to dotyczyć osób, u których w strukturze osobowości są takie zdecydowanie słabe punkty. I samą praktyką uważności, chociaż zaraz skoryguję to, co mówię, ale praktyka uważności to może być za mało, dlatego że do skorygowania tych braków jest potrzebny jednak drugi umysł. Czyli nie bycie sam na sam ze sobą albo z herbatką i zachodem słońca, tylko jednak w dialogu z kimś, kto pomoże uporządkować pewne sprawy. Bardziej połapać się w sobie, czyli to jest psychoterapia, która też jest w w pewnym sensie praktyką uważności, bo trzeba się skupić na tym, co się myśli, co się przeżywa i tak dalej. A korekta związana jest z tym, że akurat dosyć dobrze znam wyniki badania, w którym badano, na ile praktyka uważności zaproponowana pacjentom w formie online, żeby mieli dostęp do odpowiednich ćwiczeń, była pomocna i okazało się, że to było bardzo pomocne w łagodzeniu objawów depresji. Zatem jednak to jest, tylko to jest taki może mniej zgłębiony przeze mnie temat, stąd miałem ten pierwszy odruch, żeby powiedzieć, że bardziej ten drugi umysł i tak dalej.
0: Jeszcze bym chciała na zakończenie naszej rozmowy, aby zostało to podkreślone, że depresję absolutnie nie można lekceważyć, nie tylko dlatego, że utrudnia życie, a czasem w ogóle uniemożliwia funkcjonowanie, ale także dlatego, że często objawom zarówno psychicznym, jak i fizycznym towarzyszą myśli samobójcze i może doprowadzić to do tragedii.
1: Może doprowadzić do tragedii, to jest no dosyć złożona sprawa, z jakiego powodu tak się dzieje, bo to jest pomiędzy takim nieoswojonym, powiedzmy, popędem destrukcyjnym, który jest we wszystkich nas, a osamotnieniem, zaniedbaniem, takim uczuciem, że brak nadziei, że tylko rozpacz zostaje i wtedy nie ma wyjścia, to znaczy wydaje się, że nie ma wyjścia, że trzeba po prostu przestać istnieć, przestać czuć, przestać żyć, ale oprócz tego ja podkreśliłbym jednak ten fakt niepełnosprawności powodowanej przez depresję. Dlatego, że to jest choroba, która powoduje, inwalidyzuje. Bo faktycznie osoby w depresji funkcjonują gorzej, ponieważ funkcjonują gorzej, a mają i tak skłonność do przeżywania poczucia winy, no to tym bardziej pogłębia im to depresję. Zatem na to też patrzmy, że to jest choroba, która ma naprawdę bardzo, bardzo duży wpływ na obraz siebie, na codzienne funkcjonowanie, na zaradność, skuteczność, troszczenie się o siebie i tak dalej. Bardzo poważna sprawa.
0: A do wątków zdrowia psychicznego będziemy powracać także w naszym programie jutro w związku z miesiącem zdrowia psychicznego. A dzisiaj bardzo dziękuję za rozmowę Rafałowi Pniewskiemu.
1: Dziękuję bardzo.
0: A jeszcze na zakończenie mogę zapytać, czy tam jakiś zwierzak nam się odzywał w tle?
1: Tak, ja zwierzęta też polecam jako sposób na depresję. Ja jestem właścicielem 3 psów. Jeden z moich psów jest na razie małym szczeniakiem, dlatego nie był grzeczny i się nie dostosował do warunków.
0: Nie, był grzeczny, zachowywał się jak szczeniak po prostu i tamczasem nam
1: jak
0: popiskiwał.
1: Szczeniak.
0: Tak jest, tak jest. Dziękuję bardzo za to telefoniczne spotkanie.
1: Dziękuję, dziękuję.
0: No, właściciele zwierząt to na pewno teraz już wiedzą dokładnie, o czym my mówimy, bo przecież obcowanie ze zwierzęciem znakomicie działa na ludzką psychikę. Niektóre zwierzęta wyczuwają nastroje człowieka i bardzo żywo reagują na to, ale nawet patrzenie na naszego własnego psa, który wygrzewa się w słonecznej plamie, to już jest duży zastrzyk szczęścia. Pamiętam, rozmawiałam o tym z Magdaleną Kujdowicz, autorką różnych książek. Wcześniej pisała głównie komedie kryminalne, ale też napisała książkę o pożegnaniu z tatą, pożegnanie ze smutkiem. I tam również pojawia się wątek zwierząt, które znakomicie właśnie się zachowują. A nawet się nie zachowują, leżą w tej rzeczonej plamie światła i już jest świetne. I już mamy powód do radości. W następnej godzinie naszego programu o innym powodzie do radości mamy bowiem czekoladę. Dobrze, że Aztekowie ją wynaleźli. O tym będzie w audycji Szkiełko i Oko. Będzie także audycja Taki jest świat Marcina Pośpiecha. Zapraszam do słuchania rozmowy, która poruszy też i poważne wątki. Tak jak wcześniej zapowiadałam, padnie tutaj pytanie, czy może Rosja szykuje się do agresji na któryś z państw NATO. Taki przekładaniec publicystyczny proponujemy państwu wieczorem w Radiu Łódź. A wracając jeszcze do sposobów na depresję, no to na pewno uczestnictwo w Festiwalu Światła, o którym dzisiaj mówiliśmy w kąciku Anka Polecanka, też dobrze nam zrobi. No chyba, że nie lubimy bardzo tłumów. No to wtedy to nie jest sprzyjająca okoliczność, ale jeśli akceptujemy mrowie ludzi, to koniecznie piątek, sobota, niedziela, najbliższy weekend.

0: Autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie. Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch. Na żywo. Razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch. 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: La Mia Sofa każdy dzień zrobi Ci.
12: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
11: La Mia Sofa na każdy dzień.
13: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
14: Jest 19. Tu Radio Łódź, Damian Gierszicki, zapraszam na wiadomości. Akcja wojsk w okolicy Malborka. Trwają poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu. Rolnicy stawiają na kukurydzę. Powodem niskie ceny zbóż. Remont Atlas Areny dobiega końca. Nie zabraknie łódzkich elementów. Przed nami pochmurna noc z miejscowymi opadami i mgłami. Temperatura spadnie do 6 stopni. Wojsko szuka podejrzanego obiektu latającego w okolicach Malborka. Do działań na terenie ruszyli terytorialsi. Działają w okolicy miejscowości Żuławka Sztumska. Poszukiwania mają związek z wcześniejszym odnotowaniem przez wojskowe syreny niezidentyfikowanego obiektu latającego, przekazał Polskiemu Radiu oficer prasowy dowództwa operacyjnego pułkownik Jacek Goryszewski.
15: Weryfikacja dotyczy zapisów naszych systemów radiolokacyjnych, które wykryły obiekt w naszej przestrzeni powietrznej. Obiekt nie został rozpoznany przez nasze samoloty. W związku z tym, zgodnie z procedurami, musi nastąpić sprawdzenie terenu w miejscu zaniku.
14: Oficer dodał, że odnotowany przez radary obiekt nie był sklasyfikowany jako zagrożenie. Mógł to być balon meteorologiczny lub stado ptaków. Działania wojska w terenie będą trwały jeszcze kilka godzin lub do czasu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu. Rolnicy z regionu łódzkiego podsumowują trudny tegoroczny sezon. Coraz częściej decydują się na uprawę kukurydzy ze względu na ceny w skupach, a mimo zapowiedzi dopłat do paliwa z powodu kryzysu na Bliskim Wschodzie, nie wierzą w pomoc ze strony państwa. Więcej w relacji Adama Łużyńskiego.
16: Dopłaty do paliwa wyniosą około 50 groszy za litr oleju napędowego, co w połączeniu ze zwrotem z podatku akcyzowego da łącznie wsparcie do 2 zł za litr. W październiku ruszają zapisy, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
17: Trzeba wspierać rolników, przetwórców, pomagać im, zwłaszcza kiedy przychodzi trudny moment.
16: Rolnicy z regionu łódzkiego uważają, że planowane dopłaty nie są wystarczające.
18: Cóż to jest za skala pomocy?
19: To jest żadna pomoc. Zniżyć paliwa, prawda, żeby zrobić paliwa po 4 zł, 4,50.
16: W tym roku wielu rolników postawiło na kukurydzę zamiast zboża lub ziemniaków. Zbiory kukurydzy planowane są na przełom jesieni i zimy.
14: W ostatnich tygodniach cena za tonę kukurydzy w skupach poszła do góry i niedawno sięgnęła blisko 1000 zł za kukurydzę suchą. To znacznie więcej niż za zboża.
1: Więcej na radiołódź.pl.
14: Remont Atlas Areny dobiega końca, przestrzenie nawiązują do Łodzi. Artyści mają 4 nowe garderoby, sportowcy 8 szatni i odnowioną strefę rozgrzewki, a wszystko udało się zrobić bez zamykania obiektu. Zmodernizowano też ponad 1000 metrów kwadratowych przestrzeni, z której korzystają sportowcy i ekipy pracujące przy dużych wydarzeniach, mówi dyrektor Miejskiej Areny Kultury i Sportu Piotr Szor.
20: Czerpaliśmy m.in. z rynku manufaktury, oczywiście mamy tutaj elementy grafiki piotrkowskiej, garderoby, jedna nawiązuje do Dętki na Placu Wolności, 2 garderoby do Piotrkowskiej, 3 pasażu Róży, no i mamy powpletywanych troszkę tych elementów łódzkich też w inne przestrzenie.
14: A pomysłodawcy chcą, by Atlas Arena wyróżniała się w Polsce, ale też na arenie międzynarodowej.
20: Chcemy, żeby ta arena rzeczywiście odzyskała blask i dorównała pod względem wizualnym, technologicznym tym arenom, które w Polsce pojawiły się już później, czyli choćby Tauron Arenie w Krakowie, czy też hali Prizirow w Gliwicach.
14: Całość ma kosztować 3 miliony 150 tysięcy złotych. Nowa atrakcja na Pabianickim Lewitynie. W tym roku pojawi się tam lodowisko. Obiekt o powierzchni 600 metrów kwadratowych będzie zadaszony, mówi Amelia Moryń z Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
21: Dzięki temu korzystanie z niego nie będzie uzależnione od pogody. Na miejscu znajdzie się też wypożyczalnia łyżew.
14: Pierwsi łyżwiarze będą mogli skorzystać z lodowiska w połowie listopada. A na kolejne wydanie wiadomości zapraszam o 20:00. Pierwszy dzień jesieni, dlatego ciężko mi wypowiedzieć słowo łyżwiarze. Dzisiaj jesień pokazała to, co potrafi zrobić najbardziej, czyli było trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu. No i tak dotrwaliśmy do wieczora. Wieczorem, jak i w nocy, będzie spore zachmurzenie. Miejscami może popadać deszcz, czyli również pojawią się mgły. Temperatura spadnie od 6 do 8 stopni, czyli zimna noc przed nami. A jeśli chodzi o czwartek, to również będą chmury, również będzie słońce, ale deszcz także. No i temperatura wzrośnie od 14 do 15 stopni.
1: Radio Łódź na wieczór.
22: O tym, że Aztekowie pili gorzką czekoladę, nazywali ją napojem bogów, ale to było tak naprawdę zmielone ziarno kakaowca zagotowane z wodą. Będziemy mówić już niedługo, bowiem odcinek Szkiełka i Oka koleżanka Izabela Berkowska postanowiła poświęcić właśnie czekoladzie, którą słodzić zaczęli dopiero Hiszpanie. Ale przed nami także audycja w tej godzinie naszego programu Taki jest świat, przygotowana przez Marcina Pośpiecha, a w niej padnie między innymi pytanie, czy działania dywersyjne Rosji na terenie różnych państw, także Polski, przynoszą oczekiwane przez Rosjan skutki, czy Zjednoczona Europa się cofa. Staramy się zapewnić Państwu bardzo zróżnicowane tematy naszych rozmów.

0: Tu Kasia Nosowska i Marek Dyjak, a teraz w Radiu Łódź też będzie duet, bowiem Iza Berkowska i jej rozmówczyni trochę nam posłodzą.
1: Szkiełko i oko.
2: Zastanawiałam się, jaki dzisiaj pozytywny temat podjąć na pierwszy dzień jesieni. No i wpadłam na pomysł, żeby ten dzień osłodzić, zamienić go na dzień czekoladowy. I wraz z blogerką kulinarną Joanną Banat ruszymy po informacje na temat czekoladowej technologii. Ale najpierw, zanim ta technologia, to jeszcze kilka słów o historii, a żeby się w tę historię zagłębić, to będziemy się teraz cofać kilkaset lat wstecz do odległych bardzo czasów Azteków.
3: Aztekowie jakby wynaleźli czekoladę. Oczywiście ta czekolada nie przypominała absolutnie tego, co znamy w dzisiejszych czasach, bo Aztekowie lubowali się w tej gorzkości czekolady. Słodycz czekolady dopiero Hiszpanie w dużo późniejszym czasie się wprowadzili, a Aztekowie lubili pić siekierę czekoladową z wodą wymieszane po prostu kakao utarte. Był to napój bogów, bo kakao, drzewo kakaowca nazywane było przez nich i jest nadal jakby w nomenklaturze Theobroma kakao, czyli właśnie drzewo boskie.
2: A kto wpadł na pomysł, żeby to osłodzić?
3: Hiszpanie, bo wiedzieli, że na pewno...
2: Znacznie później,
3: tak, już w czasach podbojów Ameryk i wiedzieli po prostu, że w Europie na pewno nic gorzkiego się nie przyjmie, bo już wtedy Europa była przyzwyczajona do słodyczy i już cukier był luksusem, ale dla tych ludzi, że tak powiem, z wyższych sfery jak najbardziej dostępny i zaczęto właśnie wtedy osładzać to kakao.
2: Jak mówiła pani o Aztekach, to mówiła pani pili, tak?
3: Pili, tak. Pierwsza wersja takiej czekolady znanej światu to była właśnie czekolada pitna, czyli kakao po prostu gotowane z wodą, ziarno kakaowca utarte z wodą. I zagotowany, tak. To bardziej był eliksir właśnie, eliksir długowieczności, eliksir miłości, eliksir właśnie boski, bardziej niż przypuszczalnie jakaś wielka przyjemność wtedy, ale...
2: No tak, ale jakieś magiczne rytuały tutaj nam się pojawiały, tak. A taka tabliczka, czyli czekolada w wersji stałej?
3: Czekolada w wersji stałej to jest już tak naprawdę twór bardzo nowoczesny. Zaczęto tabliczki czekoladowe produkować mniej więcej na początku wieku, takie prawdziwe, takie jak my znamy, na początku wieku XIX mniej więcej, a weszły jakby w kanon dopiero w momencie i jakby weszły jakby w nasze środowisko i zaczęły być bardziej dostępne dopiero w momencie, kiedy zajęli się tym czekoladnictwem przemysłowcy. I wtedy ta czekolada stała się po prostu bardziej popularna wśród większej tutaj ilości społeczeństwa, ale już Maria Antonina czekoladkami się zajadała. Czekoladkami, bo najpierw bardziej było czekoladnictwo, bardziej praliny niż tabliczki czekolady, a tabliczki czekolady to
2: takie
3: tak naprawdę...
2: Takie malutkie, słodkie przyjemności.
3: Dokładnie. Luksusy słodkie. A tabliczki czekoladowe to właśnie już bardziej w czasach tych przemysłowych i rewolucji przemysłowej. Dopiero wtedy zaczęły jakby wchodzić do świadomości w ogóle konsumentów.
2: I początkowo to był luksus, prawda?
3: Tak, jak najbardziej.
2: Rzadko można sobie było pozwolić. Nie wiem, czy one były tak ogólnie dostępne.
3: Na początku, czekolada na początku na pewno nie, ale później już za czasów rewolucji przemysłowej już zaczęła być, bo ona zaczęła być produkowana na dużą skalę właśnie przez tych przemysłowców i pojawiło się oczywiście wiele czekoladopodobnych wyrobów, ale ona była na zachodzie na pewno dostępna w normalnych sklepach już w tamtym czasie.
2: Zastanawiam się, czy gdzieś te czekoladowe macki nie dotarły, czyli czy jest takie miejsce na świecie, które nie zna czekolady?
3: To jest ciekawe pytanie, powiem szczerze. Na pewno, na pewno. Jako, że zawsze to był towar luksusowy, to myślę, że w te jakieś najbiedniejsze części świata, myślę, że nie wiem, czy nie słyszano tam o czekoladzie. Przypuszczalnie słyszano, ale może ta czekolada faktycznie nie jest tak bardzo dostępna. Czekolada wywodzi się, jest teraz kakaowiec uprawiany głównie w Ameryce Południowej, w Indonezji także i tam są z tych upraw kakaowca stamtąd większość jakby przetwórstwa jest jednak w Stanach Zjednoczonych i w Europie. No i tutaj się jakby całość, to jest zagłębie czekoladowe i ciężko powiedzieć, czy wszędzie czekolada dotarła. Na pewno oni ludzie słyszeli, ale czy jest tak ogólnie dostępna? Na pewno jest pożądana bardzo.
4: Za nami taki krótki rys historyczny. Ta czekolada w tej chwili w wielu postaciach, w najróżniejszych opakowaniach, właściwie do wyboru, do koloru. Ale też pewnie powinniśmy wiedzieć, co lubimy, co wybierać.
3: Dokładnie. To nie jest wcale takie proste. Teraz jakby mamy problem w drugą stronę, żeby właśnie...
4: Za dużo jest tego.
3: Jest tego za dużo. Jest skala przemysłowa i skala produkcji jest wręcz przytłaczająca. Przez to te czekolady w dużej mierze, takie dostępne w sklepach, straciły niestety nieco na jakości. Jako, że duże firmy, duże koncerny przejęły te firmy czekoladnicze, zaczęły używać trochę gorszych produktów, przez co ta czekolada jest faktycznie dostępna dla nas i jest tania, ale istnieją małe manufaktury czekolady. Istnieją takie manufaktury też w Polsce, gdzie wydawałoby się, że ta czekolada jest i produkcja czekolady bardzo jest oddalona od Polski, ale to nieprawda. Prawda, bo historię mamy czekoladnictwa przez pana Wedla jakby już od dawien dawna prowadzoną, aczkolwiek i są małe manufaktury czekolady, które sprowadzają ziarna bezpośrednio z plantacji i faktycznie przetwarzają to ziarno kakaowca, czyli to ziarno kakaowca i w Polsce fermentuje i jest suszone, i jest prażone, i jest mielone, i jest poddawane właśnie konszowaniu, czyli mieszaniu tej masy kakaowej suchej z tłuszczem kakaowym i to wszystko jest robione w Polsce na miejscu i wychodzą z tego naprawdę fantastyczne czekolady, bo czekoladę można traktować dokładnie tak jak wino, tak jak piwo. Można ją smakować, można ją testować, można ją degustować. I są oczywiście, tak jak i z piwem i z winem, wersje tańsze, może troszkę mniej, tak powiem, niesamowicie eleganckie i wytworne, a są też pozycje takie bardzo ciekawe i dobrej jakości. Tak samo jest właśnie z czekoladą. Tak jak można być sommelierem wina, tak można być sommelierem czekoladowym.
4: Mówi pani o tym, że tych czekolad, rodzajów czekolad mamy właściwie od groma, tak. A ja myślę, że jakby tak zapytać kogoś na ulicy, jakie mamy czekolady, to by powiedział albo gorzka, albo mleczna, albo nadziewana.
3: No, jeszcze biała, która nie jest w ogóle biała. Traktowana za czekoladę. Tak, tutaj właśnie czekoladnicy by się obrazili, ci tacy wyższej rangi, aha, bo nie ma czegoś takiego jak gorzka czekolada.
4: Nie ma?
3: Nie, bo to jest ciemna czekolada.
4: Przepraszam, ale na opakowaniu mamy napisane gorzka.
3: Na opakowaniu jest napisane gorzka, ale powinno być
4: ciemne. Kłamią.
3: Nie do końca, bo te czekolady, które mają faktycznie na opakowaniu napisane gorzka, to można powiedzieć, że są gorzkie, ale w takiej właśnie nomenklaturze tych czekoladników, to czekolady są ciemne, czyli chodzi o zawartość kakao. I tak naprawdę dobrej jakości czekolada, nawet bardzo wysokoprocentowa, czyli nawet ta 80-90% tej miazgi kakaowej, ona nie powinna być gorzka. Ona nie powinna być gorzka w odbiorze, nie powinna być nieprzyjemna.
4: Bo przecież ona nie jest bez dodatku cukru, tylko tam cukier jest również.
3: Nie powinno go być właśnie. I właśnie nie powinno go być w tych najwyższych...
4: Według tych opisów trochę jest.
3: No właśnie, ale to w taki sposób możemy rozróżnić czekoladę tej lepszej jakości i tej gorszej. Ta niestety w sklepach ma zazwyczaj dodatek albo śladowe ilości mleka, a taka czekolada ciemna jakby w sztuce nie powinna rzeczywiście tego mleka ani cukru zawierać. Ta ciemna, wysokoprocentowa.

0: taką fajną uzyskać, ale no, nie jest na pewno tutaj uznawana w sztuce, a już jak mówimy o czekoladzie, to o takiej najlepszej jakości, bo już jak jeść coś, co ma być dla nas taką dużą przyjemnością i coś, co jest taką wisienką na torcie w naszego dnia i coś, co jest deserem i coś, co powinno być taką celebracją, to naprawdę warto wybierać coś, co jest ze sprawdzonego, dobrego źródła, dobrej jakości i wtedy naprawdę proszę mi wierzyć, że taka mała kostka czekolady lub dwie tak nas nasyci, że nie będziemy mieli ochoty na więcej i na pewno nie zjemy całej tabliczki, bo będziemy bardzo wysyceni tymi wszystkimi aromatami, tym całym smakiem takiej naprawdę dobrej jakości czekolady. I to jest niesamowite, bo czekolady przemysłowe, takie do kupienia, które mamy do dostania w sklepach, im nie zależy na tym, żebyśmy my się nasycali jedną kostką. Im zależy na tym, żebyśmy zjedli sobie pół tabliczki, tutaj z orzechami, tutaj to. A te właśnie troszkę bardziej wyselekcjonowane czekolady właśnie mają to do tego, że są tak bogate w smaku, że nas nasyca mała ilość. Można powiedzieć, że to dietetyczny produkt prawie.
1: No, prawie że, tak, prawie tak. Że. To przekonujące będzie dla niektórych. A o co chodzi z tą białą czekoladą? To nie jest czekolada.
0: Czekoladą nazywa się twór, który jest stworzony z ziarna kakaowca. A ziarno kakaowca się składa i z kakao, i z masła kakaowego, i z tak zwanego likieru kakaowego, czyli to jest jakby takie masło orzechowe, masło kakaowe, czyli te ziarenka kakao są zawieszone w tym tłuszczu, to jest ten likier kakaowy. No i jeżeli tego nie ma, no to nie możemy mówić o czekoladzie, gdyż biała czekolada jest to po prostu połączenie samego masła kakaowego i cukru. I mleka w proszku najczęściej, bądź jakiegoś rodzaju właśnie mleka. Więc nie zawiera tego kakao wcale. Więc ciężko tutaj mówić, że jest czekoladą. No w nomenklaturze się przyjęło, że czekoladą jest. Ale jest na pewno wykorzystywana w cukiernictwie i są świetne czekolady białe też z takich bardziej wyselekcjonowanych marek. Aczkolwiek ciężko, no niektórzy by się spierali, czy mówić na to czekolada, czy nie. Jest jeszcze jeden rodzaj czekolady. Czekolada różowa. Naturalnie różowa. Odkryto nową odmianę kakaowca, z której właśnie taka różowa czekolada powstaje i ona jest naprawdę niesamowicie przyjemna, bo jest to kakaowiec, czyli tam jest jakby ta część, z której powstaje ta prawdziwa czekolada, ale to kakao ma inny kolor. Właśnie powstaje taki naturalny róż i ta czekolada jest owocowa i jest lekko kwaśna. I smakuje jakby do białej czekolady dodać jakieś sproszkowane maliny albo sproszkowane truskawki.
1: O, to taką, może być fajny smak. Ja lubię kwaskowatość w czekoladzie.
0: I kwaśność, i słodycz, i mleczność, więc to jest też właśnie świetna czekolada. Jedna firma na razie ma tylko jakby monopol na tą czekoladę, ale jest ona dostępna w różnych produktach i naprawdę też jest najnowszym czekoladowym wynalazkiem. Czekolada bywa przytłaczająca.
1: Czekolada tak bywa po prostu taka, w oczywisty sposób słodka.
0: Tak. I taka bardzo właśnie sycąca, no bo jednak to jest połączenie, jest też bardzo tłusta. Jest w takich ciastach czekoladowych, czy w takim samym brownie. Mnie też na przykład przytłacza sama ta gęstość tego ciasta, tekstura, ten właśnie bardzo intensywny czekoladowy aromat i złamanie tego gdzieś solą na przykład, albo kawą. Wszystkimi tego typu dodatkami, bo tutaj parowanie czekolady z różnymi składnikami to też jest osobny jeszcze temat, ale i kawa, i właśnie kwaśne owoce z czekoladą świetnie się komponują i nawet jakby dodać do brownie wiśnie albo maliny do samego ciasta, albo zrobić jakiś krem, który właśnie jest solonym karmelem, albo z masłem orzechowym, z czymś, co przełamie tą taką potężną ciężkość.
1: Ja myślę, że to zrozumie każda osoba, która na przykład lubi śliwki w czekoladzie. Dokładnie. Dosyć dobrze, chyba alkohol się też komponuje z czekoladą. Tak. Często jest wykorzystywany w takich produktach czekoladowych.
0: Dlatego w ogóle jakby połączenia smaków wynikają z tego, że jakie składniki dobrze ze sobą grają. Grają ze sobą dobrze składniki, które w swoich komponentach zapachowych, w swoich aromatach mają te same składniki chemiczne. I na przykład świetnie się komponuje z czekoladą rum albo brandy, bo one w swoim zapachu, w swoim aromacie mają właśnie nuty czekoladowe, które są jakby uznawane za nuty czekoladowe. To są te same składniki chemiczne, aromatyczne, które są w czekoladzie, więc one naturalnie ze sobą będą dobrze grały. I dlatego właśnie niektóre alkohole tak fajnie działają i wszystkie baryłki na przykład czekoladowe, czy czekoladki, wiśnie właśnie z
1: likierem.
0: Z likierem to wszystko dzięki temu też ładnie gra.

0: ze sobą.
1: I gdzie jeszcze można tą czekoladę wtłoczyć, jeżeli chodzi o produkty żywnościowe?
0: Oj, czekolada w Meksyku.
1: Bo takie eksperymenty są, żeby dodawać gdzieś do obiadów na przykład również.
0: Również. Kakao jakby chwali się dość wysoką zawartością składników odżywczych. Oczywiście jest to produkt dość tłusty, nawet takie suche ziarno kakaowca, aczkolwiek no, chwali się tym, że ma dużą zawartość magnezu. Oczywiście nie jakąś powalającą i trzeba byłoby go zjeść naprawdę bardzo dużo, ale na pewno ma, cieszy się jakimiś dodatkowymi wartościami. Tak, Meksyk, czyli tam okolice jakby tej kolebki czekoladowej. Mhm. Tutaj Meksykanie na przykład używają czekolady i kakao do jak najbardziej robienia wytrawnych dań. Jest sos mole. Sos mole jest podawany najczęściej z gotowanym albo spieczonym indykiem i to jest sos właśnie na bazie ciemnej czekolady albo kakao. I to jest taki sos z dużą ilością chili takiego wędzonego, tam jest cynamon, dużo korzennych przypraw, ale też cebula, ale też pomidory. I to
1: brzmi okropnie,
0: ale ta czekolada w wersji takiej wytrawnej naprawdę też jest bardzo ciekawa, bo ona się świetnie komponuje, to kakao się super komponuje z tymi wszystkimi korzennymi smakami. I w Polsce my korzenne smaki znamy też. I
1: na pewno czekolada z chili jest coraz bardziej popularna.
0: Tak, czekolada z chili, można dostać tabliczki z chili i to też wywodzi się właśnie z Meksyku, bo oni tam do tej pory serwują taką gorącą czekoladę i z chili, i z cynamonem i to jest świetne połączenie i można sobie tak powolutku testować te połączenia i jak już w Polsce lubimy połączenia mięsa z owocami, a to też niektórych za granicą odrzuca. Tak tutaj połączenie mięsa właśnie z korzeniami i z odrobiną tego kakao naprawdę jest świetne. Ja bym się pokusiła o dodanie do naszego polskiego nawet gulaszu odrobinę kakao, szczyptę dosłownie, bo no na przykład dodajemy piwo albo wino czasami do naszych, do tego typu gulaszy i dodatek odrobiny kakao na pewno też i podbije, nie będzie się wybijał jako smak czekolady, ale nam te smaki na przykład z tego wina i piwa i z tej karmelizowanego mięsa na pewno nam wzmocni.
1: No niestety, czas nieubłagany. Jeżeli chodzi o przepis na doskonałą czekoladę, to jest jakiś taki przepis? A gdybyśmy chcieli sobie sami zrobić, dalibyśmy radę?
0: Nie dalibyśmy rady. Ziarna kakaowca.
1: No najpierw trzeba by zebrać, ususzyć.
0: No najpierw trzeba by ususzyć, fermentować, ususzyć, zmielić. Ziarna kakaowca mają to do siebie, że są bardzo, bardzo twarde i ciężko nawet byłoby je zmielić w jakimkolwiek malakserze czy moździerzu. Są specjalne maszyny właśnie do mielenia tego ziarna i do tworzenia tego kakaowej takiego likieru, tej miazgi. Więc raczej niestety nie w domowych warunkach nie bardzo, a jeśli chodzi o przepis, są receptury właśnie bardziej w drugą stronę. Od super jakości ziarna kakaowca nie zależy wcale dobroć tej czekolady i smak tej czekolady. Tutaj te wszystkie składniki, czas fermentacji, mieszanie, konszowanie, mieszanie z tłuszczem, to wszystko, to jest sekret tego smaku tych czekoladników, którzy nie chcą tego zdradzać zazwyczaj.
1: No tak.
0: Więc ciężko znaleźć przepis taki prawdziwy, ale najbliżej są tak zwane czekoladowe nipsy. Są do dostania gdzieś tam w strefach zdrowej żywności w sklepach, w dyskontach i to jest ziarno kakaowca po prostu zmielone. Takie naturalne ziarno kakaowca, którym można posypać owsiankę, które można dodać gdzieś do ciast. One są bardzo gorzkie. One są naturalnym ziarnem kakaowca ususzonym i tutaj też cieszą się sporą popularnością właśnie w zdrowej kuchni tak zwanej.
1: Bardzo dziękuję. Joanna Banat, pracownia cukiernicza i blog Posypane tak była naszym gościem.
2: A prowadziła tę bardzo smaczną rozmowę Iza Berkowska.

0: Już niebawem audycja Marcina Pośpiecha, taki jest świat. Marcin teraz z nami, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, kłaniam
0: Powiedz
1: się niskaniu.
0: Powiedz troszkę słuchaczom, o czym dzisiaj będziesz rozmawiać.
1: Porozmawiamy o zagrożeniach, które niestety narastają, jak się zdaje. Słyszymy właściwie cały czas o tym, że w Europie, ale także w naszym kraju dochodzi do aktów dywersji. Wczoraj mieliśmy kolejne takie zdarzenie. Ktoś, proszę sobie wyobrazić, położył betonowe bloczki na torach na Lubelszczyźnie, co uszkodziło lokomotywę. No i w tym kontekście otwarcie, także politycy mówią o dywersji ze strony Rosji. Na ile to zagrożenie jest realne? Co Rosja chce osiągnąć? Jakie są jej cele? Czy jesteśmy przygotowani na walkę z podobnymi aktami sabotażu? O tym porozmawiam z doktorem Michałem Woźniakiem, ekspertem do spraw geopolityki, spraw międzynarodowych, także bezpieczeństwa z Uniwersytetu Łódzkiego.
0: Bardzo trudne są te czasy, w których żyjemy i wystawa zorganizowana w ramach trwającego w Łodzi, przypomnę, Festiwalu Łódź Wielu Kultur, ta duża wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa nosi tytuł Na krawędzi chaosu. Rozmowy na czas chaosu i opowieści na czas chaosu to z kolei myśli przewodnie Teatru Jaracza w Łodzi. To chyba dobrze oddaje właśnie rzeczywiście ten czas.
1: To prawda i też pewnie odbija się to wszystko też gdzieś na naszym życiu psychicznym. Nawet gdybyśmy chcieli od tego uciec, to pewnie ta presja gdzieś jest wyczuwalna. No i też mamy takie rozbieżności, jeżeli chodzi o słowa polityków, no bo słyszymy, że wojna tuż, tuż, że to zagrożenie jest największe od lat, że to jest kwestia tygodni, miesięcy, ale na przykład jeżeli pojawia się pytanie o przywrócenie pewnej formy poboru w Polsce, no to tutaj już politycy milkną i to pytanie też zadam mojemu gościowi. Jak to jest? Czy na przykład właśnie pobór, czy jakaś forma szkolenia obowiązkowego, szkolenia wojskowego w Polsce powinna zostać przywrócona? Jeżeli ktoś myśli, że to jest kontrowersyjne rozwiązanie, no to pewnie dla polityków tak i oni się tego boją, no ale taka forma, pewna forma szkoleń obowiązuje w całej Europie. Polska i Niemcy to są właściwie jedyne kraje, które czegoś takiego nie mają, chociaż tutaj dodam od razu, że za naszą zachodnią granicą Niemcy myślą o takim hybrydowym modelu pewnych szkoleń, ale jeżeli chodzi na przykład o Chorwację, jeżeli chodzi o Skandynawów, jeżeli chodzi o Danię, Francję, w tych wszystkich krajach obowiązują szkolenia wojskowe, no i każdy, przede wszystkim mężczyzna, co do zasady musi takie szkolenie wojskowe przejść.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Paulina Przybysz nam towarzyszyła. No a teraz już czas najwyższy na zapowiedzianą audycję.
1: Taki jest świat.
2: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Magazyn Taki jest świat o nowej porze, ale niezmiennie będziemy pilnie przyglądali się najważniejszym światowym wydarzeniom. A z nami dzisiaj ekspert do spraw geopolityki i bezpieczeństwa, dr Michał Woźniak z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Przy granicy z Estonią rosyjskie służby wprowadziły zakaz poruszania się nocą poza miastami. Także wprowadzono zakaz polowania, czy w ogóle zakaz noszenia broni. Dodatkowo władze chcą przeznaczyć 20 tysięcy łóżek w cywilnych szpitalach na potrzeby wojska. Moskwa rozbudowuje także infrastrukturę przy północno-zachodniej granicy. Tam powstają nowe koszary, magazyny, także remontowane są garnizony. Jak pan czyta te informacje? Czy Rosja szykuje się do agresji na którejś z państw NATO?
3: Na pewno staram się ważyć słowa, bo mamy bardzo dużo takiej nerwowości w naszej, powiedzmy, debacie. Także ważę słowa, bo jest bardzo subtelna granica między straszeniem ludzi wybuchem wojny, a faktycznym uwrażliwieniem ich na to, że realnie zagrożenie, że coś drastycznego się wydarzy, w końcu wzrasta. Rosja na pewno jest za słaba w tym momencie, żeby tak frontalnie zaatakować NATO. I to, co obserwujemy, na pewno jest bardzo duże natężenie różnych działań, które nie są, albo które ciężko jest nazwać bezpośrednio wojną. Ja jestem ogólnie przeciwnikiem tego określenia hybrydowy, hybrydowa wojna, hybrydowe ataki, bo wydaje mi się, że one bardziej rozmywają niż wyjaśniają nam rzeczywistość. A rzeczywistość jest taka, że Rosja jest za słaba, żeby bezpośrednio skonfrontować się z NATO, dopóki jej siły są uwiązane na Ukrainie. Stąd terroryzm, sabotaż, zabójstwa, ataki w cyberprzestrzeni. To wszystko to jest broń słabszych. Terroryzm to jest broń słabszego. Jeżeli jestem słabszy niż mój przeciwnik, to uciekam się do takich działań.
2: Tak? No ale wie pan, że czasami słabsza, tak jak w życiu, słabsza osoba, która jest zdeterminowana, która jest agresywna, potrafi zastraszyć grupę albo potrafi zastraszyć silniejszych.
3: Dokładnie. I słowo grupa myślę, że jest tutaj kluczowe, bo Rosja jednak jest zarządzana jednoosobowo, przynajmniej w jakimś wąskim kręgu Putina. Natomiast Unia Europejska to jest konfederacja państw, które są skupione głównie na gospodarce i wymianie handlowej. Natomiast NATO to jest sojusz różnych państw w bliższym i dalszym położeniu od Rosji. I to ma bardzo duże znaczenie. I Rosja z tego względu, że nie może bezpośrednio zaatakować NATO, stosuje strategię pośrednią. I ta strategia ma na celu z jednej strony zatrzymanie wsparcia dla Ukrainy, to jest pierwszy punkt, a z drugiej strony rozbicie jedności NATO, spójności sojuszu politycznej. I chce to osiągnąć poprzez właśnie wpływanie przede wszystkim na naszą psychikę, na psychologię. Te wszystkie akty sabotażu, dywersji, czy jakiś dron wleci, wybuchnie, czy znajdziemy jakiś dron, one mają za zadanie nas nastraszyć i podzielić. Jeżeli sobie to uświadomimy i wiemy, co Rosja chce osiągnąć, to łatwiej nam będzie nie grać w tą grę, czyli nie dać się zastraszyć, nie być uległym, tylko tym bardziej być odpornym na te działania rosyjskie.
2: Czyli na przykład taka postawa, jaką prezentuje minister spraw zagranicznych Polski, Radosław Sikorski, który otwarcie mówi, że jeśli Rosja odważy się zaatakować w tym przypadku Polskę, no to zostanie zmieciona z powierzchni ziemi, czy też zniszczona, czy też pokonana. Radosław Sikorski ostatnio miał taką mocną wypowiedź. To jest dobra taktyka, to jest dobry pomysł, bo ktoś powie, że to jest jeszcze niepotrzebne podgrzewanie atmosfery i dodatkowa niepotrzebna eskalacja.
3: Ciężko jest jako sojusz obronny stosować takie działania, jak stosuje Rosja. Kim ja jestem, żeby recenzować ministra Sikorskiego? Natomiast myślę, że jego wypowiedzi mają na celu przynajmniej takie werbalne odstraszanie tego, co robi Rosja i też oddziaływanie na naszą opinię publiczną. Czy słusznie, czy może mówi zbyt agresywnie.
2: Dobrze, nie wiem, to zapytam w takim razie inaczej. Czy te działania Rosji, o których powiedzieliśmy, chociażby te przy granicy z Estonią, na północy, na zachodzie Rosji, także ta fala dywersji w państwach Europy, także w Polsce, czy to przynosi w pana ocenie skutki? Czy Europa, kolektywna Europa się cofa. Czy to robi wrażenie na Brukseli, czy też wręcz przeciwnie? To znaczy, czy Rosja osiąga swoje cele?
3: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jak do tej pory całkiem dobrze sobie radzimy jako, powiedzmy, kolektywny Zachód. No oczywiście państwa, które są blisko całej tej sytuacji, zupełnie inaczej na to reagują niż państwa, które są, nie wiem, na Półwyspie Iberyjskim na przykład. Też członkowie NATO, ale oni nie patrzą tak na Rosję jak my. Na pewno wzrasta poziom niepewności, zagrożenia. W zeszłym tygodniu mieliśmy nad Łodzią tutaj dwa takie głośne huki. Nie wiem, czy pan też tego doświadczył. I wielu ludzi wpadło troszkę, może nie w panikę, no ale zastanawiało się, było to widać w internecie, że były pytania, co to za wybuchy, bo było naprawdę głośno. Okazało się finalnie, że to nasze F-16 z łasku startujące i wchodzące w tą...
2: Przekraczające barierę dźwięku.
3: Tak, dokładnie. To był ten dźwięk, bo musiały bardzo szybko dostać się na wschodnią granicę, bo leciały jakieś drony w stronę Lublina, tak, czy Rzeszowa, już nie pamiętam. Także to wszystko to jest wywieranie presji psychologicznej na społeczeństwa, żeby to się przełożyło na decyzje później polityków. I my musimy być tego świadomi, co Rosja chce osiągnąć. Jeżeli będziemy tego świadomi, to nie będziemy reagować tak, jak ona chce. Nie damy się zastraszyć. Ale trzeba też lepiej tłumaczyć ludziom, że faktycznie może do czegoś dojść. Może dojść do jakiegoś wybuchu, do jakiegoś udanego aktu sabotażu, bo takie działania przyjęła Rosja.
2: Czy my jesteśmy teraz na takim etapie, że Rosja jest zdeterminowana, aby podnieść tę eskalację na jeszcze wyższy poziom? To znaczy, że to już nie jest nieudana próba lub podpalenie pustego magazynu, ale na przykład wykolejenie pociągu z pasażerami, tak? Albo uderzenie dronem w budynek, w którym mieszkają ludzie. To już jest ten poziom eskalacji?
3: Myślę, że
2: gdzie
3: tak.
2: Rosja liczy się ze stratami po stronie nas, w tym przypadku chociażby Polski?
3: Myślę, że Rosja się nie liczy ze stratami nas, a tym bardziej własnych żołnierzy czy cywilów. Natomiast myślę, że tak, wzrasta to zagrożenie, bo Putin jest coraz bardziej sfrustrowany. On nie osiągnął swoich celów na Ukrainie, no bo wojnę prowadzi się, żeby osiągnąć jakieś cele polityczne. On zaatakował Ukrainę w 22 roku, po raz drugi po Krymie w 2014, żeby obalić rząd w Kijowie, zamienić go jakimś bardziej sobie przychylnym. I ta operacja się nie udała, dlatego musiał zmienić strategię i to jest taka wojna na wyniszczenie, do której Ukraina też już się dostosowała i zadaje ciosy Rosji.
2: Najbliższe tygodnie i miesiące będą okresami bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej. Tak ostatnio mówił premier Donald Tusk w Sejmie. Pytanie, czy Polska jest przygotowana w pana ocenie na podobne zagrożenia? Czy na przykład jeżeli chodzi o obronę przeciwdronową, to wykorzystaliśmy ostatnie 4 lata?
3: Nie jestem ekspertem od uzbrojenia. Myślę, że jest w Polsce bardzo dużo osób, które dużo lepiej się na tym znają i one pewnie lepiej odpowiedzą na to pytanie. Myślę, że dużo zostało zrobione. Ale to nigdy nie jest tak, że będziemy na 100% bezpieczni. Nie da się obronić całego terytorium Polski zawsze i wszędzie, dlatego trzeba wybierać, jakie obszary należy bronić przede wszystkim i tam rozmieszczać baterie patriotów, czy obronę przeciwdronową, czy przeciwrakietową, przeciwlotniczą. To muszą być rafineria w Płocku na przykład, to jest gazoport, to są porty w ogóle, całe nasze wybrzeże. Te życiodajne miejsca w Polsce, które są odpowiedzialne za to, że państwo funkcjonuje. Myślę, że jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia, jeśli chodzi o obronę cywilną, przygotowanie społeczeństwa.
2: Ale w tej sprawie, przepraszam, że wchodzę w słowo, za wiele się nie dzieje, bo patrząc tak na państwa europejskie, to w Niemczech jest model taki mieszany, jeżeli chodzi o obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, czy też służbę wojskową, czy pobór, można to różnie nazywać. Właściwie w pozostałych państwach coś takiego funkcjonuje, to może trwać kilka miesięcy, może trwać do roku. W Polsce to jest nadal temat tabu.
3: To nie jest temat tabu, tylko my po prostu utraciliśmy zdolności do przeszkolenia dużych ilości rezerwistów. Nie mamy infrastruktury, nie mamy sprzętu i nie mamy ludzi, którzy mieliby szkolić nowych żołnierzy w dużych ilościach. Tego się nie da bardzo szybko zrobić.
2: No dobrze, ale jeżeli udaje się to w Danii, jeżeli udaje się to w Norwegii, jeżeli udaje się to w Szwecji, w Finlandii, teraz słyszymy chociażby, nie wiem, w Chorwacji jest obowiązkowy pobór, a u nas żaden polityk poważny tego głośno nie podnosi, nie mówi o tym. Za to słyszymy o tym, że zaraz wybuchnie wojna.
3: Tak, to jest wysyłanie sprzecznych sygnałów i Polacy mają prawo być troszkę, no mieć jakiś dysonans poznawczy, jak słyszą takie rzeczy sprzeczne. Natomiast ja nie sądzę, żeby przywrócenie poboru było koniecznością w takim stylu, jak mieliśmy jeszcze w czasach PRL-u.
2: No nikt nie mówi o takiej formie poboru. Chodzi o jakieś przeszkolenie, tak? Abyśmy wiedzieli, jak posługiwać się bronią chociażby. Tak.
3: Ja myślę, że nasi wojskowi spojrzeli, jakie mają zasoby, jakie mają ile mamy strzelnic, jakie mamy możliwości i do tego dostosowują i w miarę upływu czasu rozbudowują. Bo mamy te szkolenia takie weekendowe, ćwicz z wojskiem i są dwie ścieżki. Może być jedna wojskowa, druga cywilna. Jeżeli ktoś bardziej chce się nauczyć pierwszej pomocy i tego typu rzeczy. No niestety, mamy ograniczenia takie fizyczne i logistyczne, żeby jeżeli jakiś polityk by jutro ogłosił przywrócenie poboru, to realnie nie da się tego przeprowadzić.
2: I realnie być może nie ma szans na zwycięstwo w wyborach. Być może
3: to
2: tak
3: na
2: jest.
3: Pewno. To na pewno jest wrażliwa politycznie sprawa.
2: Nie zostało nam dużo czasu. Chciałem jeszcze na koniec zapytać o pana ocenę sytuacji na Ukrainie. W jakim momencie jesteśmy? Ostatnio tygodni The Economist napisał, że Władimir Putin jest zesperowany, że jest pod ścianą. W związku z tym te najbliższe miesiące będą decydujące i też Rosja będzie decydowała się na jeszcze większą eskalację. No i tak, z jednej strony widzimy, że ukraińskie drony atakują chociażby w ostatnim czasie pod moskiewską rafinerię, która jest potężnie uszkodzona, no ale także rosyjskie drony sieją zniszczenie na Ukrainie, sieją terror, niszczą infrastrukturę, zabijają cywilów. W jakim my punkcie jesteśmy i czy faktycznie tak jest, że te najbliższe tygodnie, miesiące to będzie ten moment, kiedy obie strony rzucą wszystko, co mają, aby przechylić szale na swoją stronę, szale zwycięstwa?
3: Jesteśmy w sytuacji strategicznego pata. Ja też czytałem takie raporty głównie amerykańskich ośrodków, że trzeba się szykować na długotrwały konflikt i Rosja wcale nie zamierza tej wojny szybko zakończyć. Mamy strategiczny pat, bo Rosja nie może przełamać frontu, nie może zmusić Ukrainy. Pamiętajmy o tym, że Rosja jest też, za Rosją stoją Chiny. I wsparcie chińskie, gospodarcze, technologiczne pomaga jej prowadzić dalej tą wojnę. Natomiast za Ukrainą stoi Zachód. Dlatego obie strony konfliktu wciąż mogą walczyć. Z tego też powodu jednym z elementów tej strategii Rosji, żeby nas zastraszyć, jest to, żebyśmy przestali Ukrainie pomagać. Bo wtedy Rosja będzie mogła ją zmusić do uległości.
2: W takim razie jaki scenariusz zakończenia tej wojny rysuje się w pana głowie?
3: Wariant optymistyczny jest taki, że w Rosji dochodzi do jakiejś rewolucji, która obala Putina i to doprowadza do zawieszenia broni, a Rosja pogrąża się w jakimś długoletnim kryzysie gospodarczym, politycznym. Wariant negatywny jest taki, że pomoc Zachodu dla Ukrainy się zatrzyma i Ukraina będzie musiała przystać na jakieś bardzo niekorzystne dla siebie warunki. Ale jeszcze jest kilka wariantów pomiędzy tymi dwoma, także ciężko jest mi tak też wróżyć.
2: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Doktor Michał Woźniak z Uniwersytetu Łódzkiego był naszym gościem. Kłaniam się nisko, dziękuję za spotkanie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
0: Proszę zapamiętać, w nowym układzie programowym Taki jest świat w środę o 19:35.

0: Reklama.
1: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
2: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
3: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
2: Lamia Sofa na każdy dzień.
4: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
11: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
12: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
11: Tak wcześnie?
12: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
11: I co powiedzieli?
12: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
11: Bezcenne.
12: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
13: 9, 10, szukam.
14: Masz czas?
13: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
15: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
13: Może jest pod meblami?
15: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
13: Podsadzisz mnie?
15: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
13: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
16: Jest 20. Tu Radio Łódź, Damian Grysicki, zapraszam na wiadomości. Uspokajamy, słyszalne huki w regionie to efekt poderwanych myśliwców. Wytyczne dla szkół dotyczące ataków z powietrza nieznane łódzkim placówkom. Premiera filmu o Jacku Turoniu i jego żonie Grażynie, Nasza rewolucja. Chłodno i miejscami mokro, podobnie ma być w czwartek w ciągu dnia. W Łódzkiem znów było słychać huki. Po godzinie 18 można było usłyszeć głośny dźwięk przypominający wybuch, jak mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Hałas spowodowały myśliwce, które przekroczyły barierę dźwięku.
17: Zostały poderwane w związku z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych odrzutowych przez Federację Rosyjską na terenie Ukrainy. Natomiast zaraz po poderwaniu mieliśmy informację o tym, że zostały zwalczone, więc myśliwce będą wracać do bazy.
16: Podobne tak zwane wybuchy można było usłyszeć w ubiegłym tygodniu, kiedy również wojskowe myśliwce przekroczyły barierę dźwięku.
18: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: Łódzkie szkoły nieprzygotowane na ewentualny atak dronów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało dodatkowe jednolite wytyczne dotyczące ewakuacji szkół. Łódzkie placówki mają już swoje plany ewakuacji, ale w przeciwieństwie do województw lubelskiego i podkarpackiego brakuje wytycznych przygotowujących na ewentualne zagrożenia z powietrza. Mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Łódź Widzew Małgorzata Wójciak.
19: Szkoły, placówki oświatowe to są jednostki publiczne, w związku z czym najbardziej narażone na tego rodzaju ataki. Ludzie muszą wiedzieć, gdzie się ewakuować, gdzie znaleźć pomoc.
20: Schron jest, natomiast jest nieprzystosowany do przebywania tam tak dużej ilości uczniów i nauczycieli, pracowników szkoły. Nie ma tam toalet, nie ma bieżącej wody i wentylacja też jest niesprawna.
16: Dodaje nauczycielka jednej z łódzkich placówek. Łódzcy pedagodzy alarmują, że w wielu przepełnionych szkołach brakuje miejsca na bezpieczne schronienie setek uczniów jednocześnie. Nowe wytyczne ministerstwa mają dopasować procedury indywidualnie do potrzeb każdej szkoły w kraju. Łódzka Lewica za godnym wynagrodzeniem dla lekarzy, nieuzależnionym od ilości pacjentów. Rząd zapowiada zmiany w wynagrodzeniach lekarzy. Maksymalne zarobki lekarza pracującego na dwóch etatach mają nie przekraczać 70 tysięcy złotych brutto miesięcznie, mówi poseł Lewicy Tomasz Trela.
9: Lekarz ma godnie zarabiać, ma mieć umowę o pracę i ma mieć gwarancję dobrej płacy za dobrze wykonaną pracę, a nie w zależności od tego, ile przyjmie pacjentów bądź ile zabiegów wykona danego dnia.
16: Trela dodaje, że choć nakłady na ochronę zdrowia w Polsce rosną co roku, to i tak nie rozwiązuje to wszystkich problemów szpitali, bo niektóre placówki przeznaczają nawet ponad 100% budżetu na wynagrodzenia lekarzy.
9: A gdzie prąd, gdzie woda, gdzie personel niemedyczny, gdzie wreszcie lekarstwa dla chorych? No to są pewne wynaturzenia.
16: Sejm zajmie się rządową propozycją ograniczenia zarobków lekarzy na kolejnym posiedzeniu. Aplauz i wzruszenie. Widzowie obejrzeli film o Jacku Kuroniu i jego żonie Grażynie Nasza Rewolucja. W Teatrze Muzycznym w Gdyni w 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników odbył się uroczysty premierowy pokaz najnowszego filmu Piotra Domalewskiego. Widzowie po projekcji nie kryli emocji.
14: Wzruszenie, świetny film, bardzo dobrze, że powstał.
21: No niesamowite wrażenia po prostu. Jestem w szoku, że tak można było oddać prawdę temu wszystkiemu, co było, co przeżyliśmy. Ja się bardzo wzruszyłam, bardzo, do łez nawet.
22: Bardzo ważne przypomnienie tego, co się działo w latach 80., a mam wrażenie, że wiele osób zapomniało już o tym. Bardzo wzruszające spojrzenie na udział Jacka Kuronia, jego żony w tym, co się wydarzyło i co jest dla nas bardzo ważne. Także wzruszający film.
23: Popłakałam się na końcu. Jak najwięcej młodych ludzi powinno go obejrzeć.
16: Z widzami rozmawiał Witold Banach. Komitet Obrony Robotników to pierwsze opozycyjne ugrupowanie w PRL, które jawnie przeciwstawiło się represjonowaniu obywateli przez władzę. Z czasem KOR stał się intelektualną i organizacyjną podstawą dla niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. Na kolejne wiadomości zapraszam o 21:00, a przed nami serwis sportowy. W studiu jest już Michał Malinowski.
24: Dobry wieczór. Piłkarki reprezentacji Hiszpanii pierwszymi finalistkami Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. W rozgrywanym w Łodzi półfinale Hiszpanki pokonały Włoszki 2-0. Zdaniem pomocniczki Realu Madryt Irune Dorado spotkanie było dość wyrównane.
25: Cóż, w sumie mecz był dość wyrównany, ostatecznie o wynikach jednak decydują szczegóły i myślę, że w nich byłyśmy bardziej precyzyjne. Grałyśmy też swoją piłkę, pilnowałyśmy naszego ofensywnego stylu i to pozwoliło dotrzeć do finału.
26: One są naprawdę bardzo, bardzo mocnym zespołem, że my znamy niestety bardzo dobrze, bo tak było i w półfinale parę lat temu w Europeu, ale co możemy powiedzieć, są naprawdę niewiarygodne, coś fantastycznego.
24: Dodała mająca polsko-litewskie korzenie rezerwowa bramkarka Włoch Lawina Tornagi. W finale Hiszpanki zagrają ze zwycięzcą meczu Korea Północna-Kolumbia. Bliżej tego są Azjatki, które na niespełna kwadrans przed końcem spotkania prowadzą 3-0. Pozostajemy przy futbolu. Piłkarze Widzewa Łódź bardzo pracowicie spędzają przerwę na mecze reprezentacji. W tym tygodniu okres przygotowań zwieńczy sparingowy mecz z Górnikiem Łęczna. Pracy jest dużo, nie ukrywa trener Mateusz Stolarski.

0: W kadrze brakuje kilku zawodników powołanych do różnych reprezentacji, w tym Przemysława Wiśniewskiego i Karola Świderskiego, którzy znaleźli się w seniorskiej kadrze Polski. Powołany awaryjnie Bartłomiej Drągowski musiał powrócić do Łodzi z powodu urazu barku. Do treningów z pierwszą drużyną Widzewa dołączyło 10 zawodników z drużyny Akademii. Sukcesy polskich pięściarek: Kinga Krówka w kategorii 65 kg i Natalia Kruczewska w kategorii 51 kg zdobyły brązowe medale Mistrzostw Europy w Sofii. W walkach półfinałowych Krówka przegrała z Węgierką Luką Hamori 1-4, a Kuczewska uległa Turczynce Hatice Akbas 0-5. Ćwierćfinałowe walki przegrali Michał Pierzchała i Paweł Brach. Siatkarska reprezentacja Słowenii będzie rywalem Polaków w półfinale Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Turynie spotkaniu ćwierćfinałowym Słowenia pokonała 3-1 Belgię. Mecz Polska-Słowenia w piątek, a ostatniego półfinalistę wyłoni dzisiejszy mecz Włochy-Finlandia. Mariusz Fürstenberg zrezygnował z funkcji kapitana tenisowej reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Były tenisista pełnił ją od początku 2020 roku. W trakcie swojej 7-letniej kadencji poprowadził drużynę w 12 meczach i odbudował jej pozycję w światowym tenisie, awansując z kadrowiczami z 49 na 31 miejsce w rankingu. Były utytułowany deblista podziękował zawodnikom, sztabowi i Polskiemu Związkowi Tenisa za zaufanie oraz owocną współpracę, a prezes Związku Dariusz Łukaszewski wyraził wdzięczność za jego wkład w rozwój kadry. Nazwisko nowego kapitana poznamy wkrótce przed lutowym meczem fazy play-off. To tyle teraz. Kolejne wiadomości sportowe za 2 godziny.
1: Wracając do serwisu sportowego, nie wiedziałem, że redaktor Robert Zwoliński tak świetnie zna język hiszpański. Dobrze by było, żeby jeszcze taką hiszpańską pogodę do nas sprowadził, bo w tej chwili za oknem robi się coraz zimniej. 11 stopni w Skierniewicach, 10 w Łodzi, Ozorkowie czy też Piotrkowie Trybunalskim, najchłodniej 9 w Wieluniu, Radomsku i Sieradzu. Ta temperatura będzie spadała i minimalna wyniesie od 6 do 8 stopni, gdzieniegdzie będzie można spodziewać się opadów deszczu. Jeśli chodzi o czwartek, to również będzie przewaga chmur, mimo to gdzieś słońce będzie się starało przez te chmury przebijać i maksymalna temperatura wzrośnie od 14 do 15 stopni.
2: Radio Łódź na wieczór.
3: Adam Miksa i Anna Grablińska, a my wciąż z Państwem witamy tych, którzy są z nami od niedawna. Dobry wieczór, a nie sami jesteśmy, bo Iza Berkowska przygotowała audycję z zupełnie nowego cyklu, nie wstydź się zapytać. Tu będą poruszane tematy związane z naszą intymnością, z życiem seksualnym. Edukacja seksualna jest taką myślą przewodnią, ale edukacja dotycząca właśnie ludzi w różnym wieku. I dzisiejszy temat to seks na emeryturze. Mamy z czymś takim do czynienia, czy nie? A może nie ma reguły? O tym wszystkim już niedługo w Radiu Łódź.

0: Niektórzy w wieku dojrzałym podróżują, pływają, lepią garnki. To też jest bardzo dobry kontakt ze swoim ciałem. Inni kontynuują życie seksualne, życie intymne i o tym właśnie w audycji Izabeli Berkowskiej, audycji, która dzisiaj rozpoczyna zupełnie nowy środowy cykl.
1: Nie wstydź się zapytać.
2: Zapytajmy o aktywność seksualną na emeryturze. Podobno emeryci nie uprawiają seksu, nie mają już na to ochoty, ciało nie wygląda dobrze, nie wygląda jędrnie, nie reaguje prawidłowo. Po co im zresztą seks, skoro nie mogą już mieć dzieci? Wokół współżycia osób dojrzałych narosło wiele mitów, a opowiadanie o łóżkowych doświadczeniach w pewnym wieku wydaje się mało stosowne. Czy to jest temat tabu?
3: Trochę jest to temat tabu, bo w ogóle mam wrażenie, że bycie po 60 jest tematem tabu w różnych kontekstach, więc pewnie trochę tak, ale warto o tym rozmawiać jak najbardziej, bo wydaje mi się, że to jest jednak duże nadużycie mówić, że osoby starsze nie uprawiają seksu.
1: Nie wstydź się zapytać o więcej.
2: O seksualności dojrzałych osób mówi edukatorka seksualna Aleksandra Dulas. Witam cię.
3: Witam.
2: Jest jakiś taki moment w naszym życiu, w życiu dojrzałym, kiedy seks przestaje mieć znaczenie?
3: Myślę, że nie. Mhm. Natomiast może tak być dla niektórych, że tak. To znaczy, że nie ma reguły. Są osoby...
2: No to tak czy nie?
3: Dobre pytanie. Czasem tak, czasem nie. Natomiast zawsze cielesność ma znaczenie, bo my do końca życia jesteśmy z naszym ciałem. W związku z tym bliskość, dotyk ma znaczenie przez całe nasze życie. Natomiast no, trzeba pamiętać, że no, my bywamy w stałych, długich relacjach, które pod koniec naszego życia po prostu przestają istnieć ze względu na to, na przykład, że nasz partner albo partnerka odchodzą, w sensie umierają. Albo że no, trudno już nam wejść w kolejną relację po określonym wieku. Chociaż różnie bywa. Ja pamiętam, jak Zbigniew Zamachowski opowiadał o swojej chyba 80-letniej mamie, która się ciężko zakochała i jeździła gdzieś tam do swojego partnera PKS-em. Więc myślę, że to jest możliwe, zakochać się w każdym wieku i wtedy ta bliskość też jest potrzebna.
2: Zakochać się, wiesz, to jest troszeczkę inna sprawa, bo tu wchodzimy w sferę emocji.
3: Tak, natomiast no, jak jesteśmy dorośli i się zakochujemy, to prawdopodobieństwo, że będziemy chcieli jakiejś bliskości, jest bardzo duże. To znaczy, pytanie oczywiście, czym jest seks w jakimś wieku. Ja ostatnio widziałam taką krótką rolkę, gdzie Kasia Nosowska mówiła o tym, żeby w ogóle dementować to, że ludzie nie uprawiają seksu po tam 50 czy 60 i żeby duch głośno o tym mówić. I myślę, że to jest ważne, żeby właśnie mówić, że tak, że to jest również potrzebne. Ale trzeba też mówić o tym, że są osoby, u których ta potrzeba jakoś wygasa. Że gdzieś przekierowują tę swoją potrzebę seksualną, czy to swoje libido, na inne rzeczy, które sprawiają im radość, przyjemność i są w jakimś sensie twórcze. I to
2: czyli
3: też jest okej.
2: Czyli na przykład?
3: Czyli na przykład zamiast uprawiać seksu, to podróżują, albo pływają, albo lepią garnki. I to też jest okej. Czyli, że można być...
2: No tak, ale już wykraczamy poza temat seksualności w tym momencie, jeżeli skupiamy się na lepieniu garnków.
3: Tak, natomiast dalej jesteśmy w jakimś sensie twórczy i w kontakcie ze swoim ciałem, bo lepienie garnków wbrew pozorom jest kontaktem ze swoim ciałem. Glina jest bardzo przyjemna, więc myślę, że w ogóle my, mówiąc o seksualności, trochę zapominamy, że my mówimy w ogóle o cielesności w tym. Natomiast to jest też ważne mówić, że rzeczywiście te potrzeby seksualne nam się zmieniają. Myślę, że w ogóle w tym okresie okołomenopauzalnym, szczególnie u kobiet, bywa taki moment, że one jakby przestawały mieć potrzebę seksualną. Znaczy tej bliskości takiej stricte seksualnej jakby potrzebowały mniej. To bywa u jednych kobiet przejściowe, u innych to zaczyna być stałe, ale znowu myślę, że warto o to zawalczyć. To znaczy, że jak to nasze ciało zaczyna mniej odpowiadać na tą bliskość, to może warto przyjrzeć się sobie, czego ja tak naprawdę w tej bliskości potrzebuję. Bo może już nie tych fajerwerków i 16 orgazmów, tylko na przykład po prostu bliskości. I jeżeli mam partnera, partnerkę, który albo która daje mi tą bliskość, tą taką przyjemność płynącą z ciała, to moja potrzeba seksualna może wrócić. Może wrócić inaczej niż wtedy, kiedy ja miałam lat 20 czy 30, ale jednak w pewnej przyjemności i frajdzie bycia z drugim człowiekiem i bycia w kontakcie ze swoim ciałem i z ciałem drugiego człowieka po prostu.

0: że oni śpią z Sipowiczem w osobnych łóżkach, ale ona tam jak już jest, to daje mu, jak ma potrzebę, żeby on był blisko, to daje mu tam znaki, żeby on przyszedł, nie? Więc można też się umawiać na to, że się spotykamy w tym wspólnym łóżku, ale ponieważ jest nam wygodniej spać w osobnych, to wcale nie jest też koniec świata. Jak ty zapytałaś, ja powiedziałam i tak, i nie, no bo to trochę takie jest, że przychodzi też taki moment w naszym życiu, że fajnie jest przyjrzeć się swoim realnym potrzebom, czyli co ja chcę od tej bliskości z drugim człowiekiem i tak się ułożyć z tą bliską osobą, zwłaszcza jak znam ją na przykład 30 czy 40 lat, żeby obydwojgu nam było dobrze, ale żebyśmy pozostawali w bliskości. I myślę, że dla każdej pary to może być inaczej.
1: Jasne. Z wiekiem tak myślę, że to, co może nam sprzyjać, to to, że my lepiej rozumiemy swoje ciało, dużo lepiej wiemy, co nam sprawia przyjemność, a co nie.
0: Tak stanowczo, chociaż ja jestem w tym okresie menopauzalnym i mam wrażenie, że czasami nie rozumiem zupełnie mojego ciała i że ono mnie dopiero teraz zaczyna naprawdę dociskać i zaskakiwać. I w związku z tym też jest to trochę ciekawe, nie? Że ja niby już mam swoje lata, jednak poznaję swoje ciało od nowa, trochę jak nastolatka. I to jest fajne. W związku z czym myślę, że nie odpuszczać tego, że ja cały czas poznaję swoje ciało. Że tak, masz rację, ja je znam i rzeczywiście wiem, co mi sprawia przyjemność, a co na pewno nie. Ale z wiekiem też może to się zmieniać. Więc obserwować, patrzeć i sprawdzać w tej bliskości siebie, co jest fajne, a co jest niefajne. I też, ja myślę, że to też będzie może trochę wywrotowe, co powiem, ale poznawać własne ciało na własną rękę, czyli dalej szukać tych przyjemnych rzeczy, które mogę sama sobie dostarczyć. I to może być seksualność, to może być masturbacja, ale to może być, nie wiem, wygrzewanie się na słońcu, bycie w wodzie i w takim kontakcie ze swoim ciałem po prostu, bo to nam na pewno ułatwi bliskość również z drugim człowiekiem.
1: Przeszkodą chyba w takich sytuacjach bliskości na jakimś etapie naszego życia jest to, że nasze ciało się zmienia. Nie jest już takie jędrne. Wielu z nas pewnie będzie miało trochę brzuszka. Dla wielu z nas to jest jakieś takie krępujące.
0: Może być, ale sobie wyobrażam, że to może być w kontekście, jak ja na przykład teraz miałam zdobywać nowego partnera. To może być krępujące, nie? Ale no znowu, tak i nie, bo tak, krępujące jest z całą pewnością, ale pytanie, czy w tej bliskości rzeczywiście ma to znaczenie, bo dla większości ludzi realnie nie ma. To znaczy, jeżeli
1: jesteśmy... bardziej ma dla nas niż dla naszego partnera
0: tak,
1: w danym
0: tak,
1: momencie.
0: Tak, tak. No bo jeśli to jest ciało osoby, którą ja chociaż lubię, a jak kocham, to już w ogóle, no to nie ma znaczenia, czy tam ta osoba jest trochę starsza i ma jakiś celulit, albo nie wiem, jakiś trochę fałdkę, albo nie wiem, coś tam, ma zmarszczkę. No bo to jest naturalne, że my się starzejemy. Więcej, ja pamiętam, jeden z moich przyjaciół powiedział kiedyś, patrzę na to ciało mojej partnerki i myślę sobie, ono ma historię.
1: O,
0: i to jest
1: ładne.
0: To jest ładne właśnie, nie? Że ja tam mogę czytać z tego ciała, nie? Że to nie jest tylko jędrne ciało młodej dziewczyny, ale że tam jest historia tej kobiety.
1: Ale to troszeczkę jest inaczej. Rzeczywiście, kiedy my jesteśmy w stałym związku, to jest związek trwający, nie wiem, 20, 30, 40 lat. No jest trochę inaczej, kiedy, nie wiem, poznajemy nowego partnera, partnerkę. No i w tym momencie otworzyć, pokazać swoje ciało. Nie jestem już młoda, nie jestem już młody, mam swoje wady. No to może być taka blokada.
0: Może być i pewnie wielokrotnie jest.
1: Ale prawdopodobnie nie powinna i do tego będziemy zmierzać.
0: Tak, no nie powinna, ale trudno sobie powiedzieć, no dobra, to teraz to nie jest problem. Kiedy ja staję przed lustrem i już nie wyglądam jak 10 czy 15 czy 20 lat temu. Natomiast ja myślę o tym, że znowu trochę doradzę jak nastolatkom, że im będziemy wolniej się do tego zbliżać i poznawać siebie bardziej w jakimś zaufaniu do siebie, to nagle się okaże, że to naprawdę nie jest problem. Bo realnie to problem nie jest. Jeżeli my się lubimy i chcemy ze sobą blisko być, to nie ma znaczenia. Bo przyjemność nie płynie z tego, czy ja mam idealne piersi, bo nikt z nas nie ma. Tylko przyjemność płynie z bliskości i akceptacji drugiej osoby tego, że my nie jesteśmy idealni. I to jest fajne. bo my nigdy nie byli

0: byliśmy idealni, nawet jak mieliśmy 20 lat i wtedy też poprzeczkę stawiałyśmy i stawialiśmy sobie pewnie jeszcze wyżej niż teraz i wtedy też mieliśmy kompleksy, więc to nam nigdy nie ułatwia. Natomiast im będziemy ze sobą bliżej i w większym zaufaniu, tym łatwiej odpuścić to, że nie jesteśmy idealni.
1: A potrafisz sobie wyobrazić, że ktoś, nie wiem, odkryje swoją seksualność dopiero w takim wieku?
0: No tak, oczywiście, że tak. I teraz, oczywiście ja nie pamiętam tytułu, ale ty mi może przypomnisz. Jest taki przepiękny film z Emmą Thompson, jak spotyka się w hotelu z młodym kochankiem. To nawet nie jest jej partner, tylko to jest mężczyzna, któremu ona płaci za to, że on się z nią spotyka, ponieważ jej mąż umiera i ona nigdy nie miała fajnego życia seksualnego. I ten film jest tak poruszający i wzruszający i tak pokazujący, że można w każdym wieku czuć się cudownie w swoim ciele pod warunkiem właśnie tego, że mamy po drugiej stronie osobę, która patrzy na nas z czułością. Tylko tyle wystarcza. I ja w ogóle zachęcam do oglądania tego filmu. Jak sobie pogooglacie, to na pewno znajdziecie. Nie przypomnę sobie tytułu, żeby nie wiem co.
1: No a ja ci nie podpowiem.
0: No niestety. Widzisz, no to niestety. Natomiast ja wyszłam z kina i się popłakałam ze wzruszenia i z poruszenia jakiegoś takiego, że ile jest w nas blokad przed tym, żeby po prostu dobrze czuć się w swoim ciele, a jakie to jest potrzebne do szczęścia, żeby dobrze czuć się w swoim ciele.
1: Rozmawiamy o potrzebach, rozmawiamy o tym, jak to się zmienia z wiekiem. Nie wiem, czy doszłyśmy do wniosku właściwie, że się zmienia. Chyba niekoniecznie musi się zmieniać. Możemy troszeczkę inaczej patrzeć. Mogą trochę inaczej być ustawione akcenty, ale w gruncie rzeczy to nadal ma znaczenie.
0: Ma znaczenie jak najbardziej, buduje bliskość, powoduje, że mamy lepsze więzi ze sobą, ale też myślę, że to jest najważniejsze, buduje naszą bliskość z naszym ciałem. I czy mamy partnera, czy nie mamy, dbajmy o to, żeby wszelkie różnorakie przyjemności płynące z ciała, żeby ich doświadczać.
1: Przyjmuje się, to jeszcze na koniec tak cię spytam, że mężczyźni mogą dłużej, że męskie potrzeby są większe w każdym wieku. Tak musi być?
0: Niekoniecznie i to nie do końca jest prawda. No bo jednak...
1: Przyjmuje się, że mężczyzna jest dłużej aktywny.
0: No, biologia powiedziałaby co innego, nie? No bo jednak te problemy z erekcją, problemy z utrzymaniem erekcji w pewnym wieku, to jest realny problem wielu mężczyzn. No bo tam mamy najdelikatniejsze, czy w penisie są najdelikatniejsze naczynia krwionośne i niestety jeżeli zaczynamy chorować wieńcowo, to tutaj pojawiają się problemy. A kobieta tutaj raczej nie ma tego typu przeszkód, raczej one są mentalne, ewentualnie trochę, nie wiem, z nawilżeniem może być problem, ale to nie jest żaden problem, biorąc pod uwagę współczesne specyfiki, więc z drugiej strony oczywiście dla mężczyzn mamy inne sposoby na to, żeby leczyć też te zaburzenia, więc nie powiedziałabym, że mężczyźni dłużej, a kobiety krócej i że one mają mniejsze potrzeby, może inne trochę w pewnym wieku, natomiast na pewno nie mniejsze. Ja byłabym za tym, żebyśmy traktowali siebie równo.
1: Czyli równouprawnienie.
0: Tak, wszyscy te potrzeby mamy i bądźmy blisko, jeśli tylko mamy na to ochotę, a jak nie, to i tak dbajmy o to, żeby mieć bliskość ze swoim ciałem.
1: Edukatorka seksualna Aleksandra Dulas. Badania naukowe wyraźnie obalają mit, jakoby wiek emerytalny oznaczał koniec intymności. Seks nie ma daty przydatności i duża część seniorów prowadzi aktywne życie seksualne. Aktywność seksualną podejmuje większość osób, większość par między 60 a 70 rokiem życia. Mniejszy tutaj jest odsetek 80-latków, co często wynika z problemów zdrowotnych, a nie potrzeb seksualnych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i nie wstydźmy się zapytać.

0: Izo, na wstępie chcę Ci bardzo podziękować za dzisiejszą arcyciekawą audycję.
1: Bardzo Ci dziękuję, Aniu.
0: Izabela Berkowska w studiu, czyli autorka audycji o tym, żeby nie wstydzić się pytać o różne rzeczy. Mhm. Dziś intrygujący niezwykle temat właśnie związany z intymnością w jesieni życia. Izo, jakie Ty masz plany dotyczące tej audycji? Bo to jest zupełnie nowa pozycja. Część w naszej jesienno-zimowej ramówce audycji pozostała tych samych. Zmieniły miejsce, trochę inaczej poukładaliśmy klocki, ale,
1: no, ale
0: to jest nowość.
1: Wprowadziliśmy kilka nowości. Tak, tak. No i taka, nazwijmy to, edukacja seksualna też będzie się u nas pojawiać. No i zajmiemy się, myślę, wieloma aspektami, bo zajmiemy się zdrowiem intymnym, powiemy o naszych granicach, powiemy trochę o naszych potrzebach. Myślę, że emocje też tutaj dosyć mocne mają znaczenie, no ale powiemy też o uzależnieniach, w tym takich bardzo poważnych problemach, z jakimi w tej chwili przede wszystkim młodzi ludzie się borykają, czyli uzależnienia od pornografii w internecie. Myślę, że bardzo ważny problem. Powiemy w kolejnych tygodniach także o takim problemie, jakim jest zły dotyk. Powiemy też o złych naukach, które płyną z mediów społecznościowych, a które mają nas uczyć takiego bardzo instrumentalnego podejścia do seksu.
0: Ja myślę, że ciekawy jest też temat języka intymnego, bo to jest takie trochę tabu w Polsce. Może kiedyś, jak myślisz, w którejś audycji?
1: Myślę, że warto by też poruszyć ten temat.
0: Pamiętam,
1: jak rozmawiać rzeczywiście o takich sprawach intymnych, żeby tego nie banalizować albo nie używać jakichś takich zwrotów encyklopedycznych.
0: Z jednej strony encyklopedycznych, z drugiej strony jakichś takich infantylnych. Trudno nam używać niektórych słów. Ja pamiętam, że podczas audycji dotyczącej to był wąsopad, akcja wąsopad, namawialiśmy do pójścia do urologa, w tym do samobadania się mężczyzn. No i ja taką instrukcję odczytałam w Radiu Łódź właśnie, jak należy dotykać tych części intymnych, nazywając je. Patrz, teraz nawet nie chcę używać tych słów, bo to jest jednak krępujące. Ciekawy temat także. Naprawdę właśnie interesująco zapowiada się ten twój cykl, Izo.
1: Zachęcam państwa. Jeśli państwo mają też sugestie, czym jeszcze powinniśmy się zająć w tym programie, to proszę do nas napisać na adres studio@radioloc.pl.
0: Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Ja właściwie sama siebie wywołałam tutaj do tablicy, bo w rozmowie z Izą Berkowską wspomniałam fragment audycji. Skoro już tak przełamujemy tabu, to może i dzisiaj przypomnę ten fragment audycji z instrukcją samobadania jąder. To była audycja zrealizowana w listopadzie minionego roku w ramach akcji Wąsopat. Radio Łódź przyłączyło się do tej akcji, która promuje badanie się mężczyzn, promuje po prostu wizytę u urologa, żeby się tego nie bać. I wtedy dużo, bardzo o tym mówiliśmy wraz z naszymi gośćmi. Między innymi, bo to było większe grono, ale byli z nami lekarz, urolog, dr Piotr Kutwin i Michał Pyziak, coach i trener rozwoju osobistego. No i ja właśnie przeczytałam wtedy taką instrukcję samobadania się dla mężczyzn, cały czas mając wrażenie, że przełamuje pewne tabu, że mimo wieczorowej pory, kiedy w publicznym radiu padają pewne słowa, to czujemy się tak niezręcznie, a może nie powinniśmy? A może dzisiaj także warto przypomnieć ten fragment również po to, aby propagować nie tylko w listopadzie i nie tylko akcji, nie tylko z okazji akcji Wąsopat, właśnie takie postawy. No to teraz bardzo proszę o uwagę i fragmencik tamtej audycji. Ja teraz przeczytam taką instrukcję i proszę się zastanowić i goście w studiu też, czy czują się jakoś niezręcznie, kiedy dziennikarka w polskim radiu mówi te słowa. Złap jądro przy pomocy obu dłoni. Samobadanie wykonaj po gorącej kąpieli lub ciepłym prysznicu, gdy mięśnie moszny są najbardziej rozluźnione. Sprawdź każde jądro osobno, obracając je delikatnie między kciukami a pozostałymi palcami. Jądro powinno być gładkie. Podczas samobadania jąder nie powinieneś odczuwać żadnego bólu czy dyskomfortu. Zapoznaj się uważnie z budową swoich jąder, w szczególności z powrózkiem nasiennym i najądrzem. Jeśli badanie jąder będziesz powtarzać regularnie, szybko poznasz swoje ciało i wyłapiesz wszelkie niepokojące zmiany. To część tej instrukcji. Panowie, panie Michale, jak pan reaguje, kiedy głośno taką instrukcję słyszy?
1: Panie redaktor, ja przede wszystkim poczułem wielką wdzięczność, że pani to przeczytała, że pani zaprosiła nas i słuchaczy audycji do spotkania się właśnie z tą instrukcją, bo przyznam się szczerze, ja nigdy nie usłyszałem takiego właśnie takiej instrukcji przeczytanej przez kogokolwiek. I to, że to pada w tej chwili tutaj, w tej audycji, że to pada na antenie i wiele osób to słyszy, to jest po prostu wspaniałe. I ja czuję przede wszystkim wdzięczność. Dziękuję.
0: Panie doktorze.
2: Z mojego punktu widzenia bardzo profesjonalnie, bardzo dobry, rzetelny język użyty.
0: Czyli dobrze to było sformułowane.
2: Oczywiście, że tak. Klarownie, z użyciem
0: i tak należałoby robić.
2: Oczywiście, że tak.
0: Podobnie jak kobiety mają badać sobie piersi, podobnie jak partnerzy kobiet mogą, a nawet powinni uczestniczyć też w takim badaniu palpacyjnym, jak to mówimy, czyli przez dotyk, podobnie należałoby badać jądra.
2: Jest to podstawowe badanie, które każdy z mężczyzn może samodzielnie wykonać bez żadnej specjalistycznej wiedzy, czy też bez specjalistycznego sprzętu, a dopiero w razie wątpliwości, wszelkie wątpliwości możemy wówczas rozwiać w gabinecie urologicznym.
0: Ja myślę, że musimy sięgać i po takie tematy i musimy oswajać się też z pewnym językiem ku wielkiemu pożytkowi. A jeszcze dodam, że ta przez pana doktora oceniana jako bardzo sensowna instrukcja pochodziła ze stron rządowych, ze stron wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Wracam jeszcze do tematu poruszanego dzisiaj przez Izę Berkowską w audycji rozpoczynającej nasz nowy cykl, mianowicie o fizycznej miłości w dojrzałym wieku. Wydaje się, że to jest temat tabu, ale przecież to tabu przełamują rozliczne dzieła kultury i kultury literackiej i filmowej. Przykładów jest sporo. Do klasyki należy już Miłość w czasach zarazy Gabriela García Márqueza, tak, tego od 100 lat samotności. Natomiast Miłość w czasach zarazy przysłożyła mu wielbicieli na całym świecie, a przecież to właśnie jest opowieść o miłości Florentina do Ferminy. Na spełnienie tej miłości bohaterowie czekali pół wieku po drodze, przechodząc różne, każdy na swój sposób, etapy miłości, a końcowe rozdziały książki znakomicie opisują także miłość i fizyczną intymność dwojga bohaterów. Dużo tam zresztą w tych finałowych rozdziałach jest metafory. Przy tej okazji przypominam także ekranizację Miłości w czasach zarazy z 2007 roku. Bardzo dobry film, w którym między innymi Javier Bardem zrobił świetną rolę. Giovanna Mezzogiorno zrobiła świetną rolę. Warto również, jeśli ktoś jeszcze nie widział, zobaczyć albo przypomnieć sobie, jeśli już kto widział. Ale to są także inne dzieła. Przypominam sobie świetny film z Emmą Thompson, która bardzo odważnie wystąpiła, szczególnie w finałowej scenie tego filmu, a to jest Powodzenia Leo Grande. Historia o 55-letniej emerytowanej nauczycielce, która po śmierci męża zdała sobie sprawę, że nigdy nie przeżyła dobrego seksu i postanowiła to zmienić. Długo jeszcze można by wyliczać.

I jeszcze za pomocą mądrego, choć nie zawsze do końca mądrego internetu, jeszcze sobie przypomniałam o znakomitym serialu zrealizowanym dla platformy internetowej, filmowej Grace i Frankie z Jane Fondą. I to był serial, czy jest właściwie, który w humorystyczny i pionierski sposób normalizuje, pokazuje intymność seniorów. Bohaterki wchodzą w nowe, namiętne relacje, ale też zakładają firmę produkującą wibratory i te dzieła jeszcze jak na przykład W chmurach, niemiecki dramat z 2008 roku, można by wymieniać. Ja mówię o tych dziełach, które dotyczą intymności i seksualności osób dojrzałych. A klamerkę teraz zastosujemy, bo zaczęliśmy od obniżenia nastroju jesiennego. Nasz słuchacz, pan Emil, proponuje nam kierunek las. Wcześnie wstać trzeba właśnie i do lasu się wybrać w pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych, zbierać grzyby. Otrzymaliśmy świetną fotografię z owocem takiego grzybobrania, no a poza tym leśne spacery to i leśne kąpiele, dobre dla każdego. A leśne kąpiele, jak wspominałyśmy w rozmowie dzisiaj z psychoterapeutką Agatą Turszmidt, no to jest bardzo dobry sposób na obniżenie poziomu stresu w organizmie, hormonu stresu, no i nadanie sobie przyjemności. Adam Miksa, Anna Groblińska, bardzo dziękujemy. Adam jeszcze pozostaje za konsoletą, a ja spotkam się z Państwem jutro. Tak się składa, wyjątkowo, bo zazwyczaj będę w środy. Ale jutro w czwartek też się słyszymy po godzinie 18:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Jest 21. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. 15 osób zatrzymanych w związku z pobiciem na Piotrkowskiej w Łodzi. Jest śledztwo w sprawie próby wejścia Antoniego Macierewicza do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Ścieżka niezgody na Retkińskim Smulsku. O szczegółach za chwilę. 10 stopni teraz, do 8 w nocy, do 15 w czwartek. Piętnaście osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu trzech mężczyzn na Piotrkowskiej w Łodzi. Zatrzymani są związani z środowiskiem pseudokibiców. Właśnie usłyszeli zarzuty. Do zdarzenia doszło latem, a więcej o sprawie Joanna Karp.
5: Mieli przewagę liczebną i zaatakowali bez ostrzeżenia. Na początku lipca na ulicy Piotrkowskiej nagle trzech mężczyzn zostało otoczonych przez grupę około 30 osób. Powodem miały być klubowe gadżety, które mieli przy sobie, informuje podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
6: Napastnicy otoczyli pokrzywdzonych, uniemożliwiając im ucieczkę, a następnie bili i kopali ich po całym ciele.
5: Po kilku tygodniach policjanci ustalili i zatrzymali 15 osób, które miały brać udział w pobiciu, dodaje prokurator. Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
7: W prokuraturze ogłoszono im zarzuty udziału w pobiciu, do którego doszło w miejscu publicznym oraz oczywiście błahego powodu.
5: Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im do 7,5 roku więzienia. Joanna Karp, Radio Łódź.
4: Wśród zatrzymanych był też nieletni. Jego sprawa będzie prowadzona osobno.
8: Więcej na radiołódź.pl.
4: Jest śledztwo w sprawie próby wejścia Antoniego Macierewicza do siedziby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Działania w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Według materiałów przekazanych przez MSWiA poseł PiS miał grozić policjantom, którzy pilnują wejścia do Akademii. Antoni Macierewicz miał twierdzić, że chce prowadzić na terenie AWS interwencję poselską, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
9: Miał powoływać się na wykonywanie interwencji poselskiej w sytuacji, gdy bezpośrednim celem wejścia do tego budynku było dostarczenie żywności, napojów, leków przebywającej w nim od dłuższego czasu posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Posłanka Maria Kurowska zamknęła się w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości na tydzień i prowadziła tam akcję protestacyjną w obronie poprzedniego rektora uczelni, zwolnionego przez ministra Waldemara Żurka. Zdaniem śledczych, próba wejścia do budynku AWS tylko po to, żeby odwiedzić i nakarmić koleżankę z pracy, nie wyczerpuje znamion interwencji poselskiej. W tej chwili analizują nagrania z monitoringu oraz kamer osobistych, w które byli wyposażeni funkcjonariusze. Prokuratura planuje także przesłuchanie świadków całego zdarzenia. Spór o ścieżkę rowerową łączącą Łódź z Konstantynowem Łódzkim. Chodzi o planowaną budowę drogi rowerowej przecinającą Park Zielone Smulsko. Mieszkańcy czują się zlekceważeni przez magistrat z uwagi na brak wcześniejszych konsultacji. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
10: Jak podkreśla Aneta Kietlińska, członkini Rady Osiedla i przedstawicielka Stowarzyszenia Osiedle Smulsko, mieszkańcy są rozczarowani.
11: My absolutnie nic nie mamy przeciwko drogom rowerowym, bo sami z nich korzystamy. Zaskoczyło nas to, że nikt ani z Rady Osiedla nie nie konsultował ani z lokalną społecznością przebiegu tej drogi.
10: Z mieszkańcami dwukrotnie spotkał się wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, który jest pewny, że uda się znaleźć optymalne rozwiązanie.
12: Wydawało mi się tak na papierze, że jest to projekt, który mieszkańcom się będzie podobał, więc pewne zdziwienie tutaj jest. Tutaj te obawy znikną nam już po realizacji.
10: Droga rowerowa w parku na Smulsku powstanie na pewno, ale nie wiadomo jeszcze, jak finalnie będzie wyglądać. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
4: Pierwotnie trasa dla rowerów miała przecinać park w pobliżu placu zabaw i łączyć się z chodnikiem. Miasto ma uwzględniać uwagi mieszkańców w tym zakresie.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Autobusy znów dojeżdżają do Kudrowic. Mowa o liniach 260 i 262, które od dziś kursują po stałych trasach. Przez całe lato autobusy kończyły kursowanie wcześniej z uwagi na prowadzone w tej miejscowości roboty drogowe. Mówi Marcin Chmielewski z Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Papianicach.
13: Dobiegają końca prace przy przebudowie drogi gminnej w Kudrowicach w gminie Pabianice wraz z przebudową pętli autobusowej.
4: A wraz z powrotem autobusów zaczną obowiązywać stałe rozkłady jazdy. Na kolejne wiadomości zapraszam o 22:00. Temperatura powoli spada, Skierniewice 10 stopni, a w pozostałych miejscowościach stopni mamy 9. Ta temperatura również spadnie do 6 stopni, to będzie najniższa temperatura, a najwyższa 8, jeśli chodzi o noc. Jeśli chodzi o czwartek, to w czwartek, podobnie jak w nocy, nie zabraknie zarówno chmur, jak i opadów deszczu, tylko temperatura będzie wyższa, bo od 14 do 15 stopni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: A na naszym zegarze już prawie 6 minut po godzinie 21. Dobry wieczór, Adam Miksa za konsoletą realizuje dzisiejszy program. Ja nazywam się Bartosz Florczak. Do godziny 23 nasze muzyczne spotkanie. Wracam po 2 tygodniach, po urlopie, więc jeszcze nie zdążyłem zagrać utworu, który dzisiaj nas przywita, ale to takie coroczne właściwie przywitanie jesieni w wykonaniu Marian Faithfull, które powraca.

Z płyty, która ma już ponad 30 lat, A Secret Life. Płyty, gdzie Marian współpracowała z Angelo Badalamenti, tym samym, który napisał genialną muzykę do serialu Twin Peaks. No i to też jest jego kompozycja, jego i Marian, Flaming September, która idealnie zawsze wprowadza nas już w jesienny nastrój. Dzisiaj będą też jesienne płyty, które towarzyszą nam już od wielu lat i którymi zawsze witamy jesień, zwłaszcza jedna taka płyta i myślę, że stali słuchacze, którzy co roku gdzieś słuchają tej pierwszej jesiennej takiej mojej audycji, to wiedzą, o co chodzi. Ale póki co kilka nowych piosenek, bo pojawi się za chwilę sporo nowych płyt, ale jest też kilka niespodzianek. Marian Faithful, a więc niegdyś dziewczyna Micka Jaggera, ale ona zawsze podkochiwała się w Keithie Richardsie i to na kartach swojej fenomenalnej autobiografii zresztą mocno podkreśliła. No a Keith Richards, proszę Państwa, wraca do właściwie początków, bo Rolling Stones, kiedy zaczynali, to oczywiście wiemy, że wykonywali utwory bluesmenów, tych pierwszych pionierów rock'n'rolla, między innymi też Jimmy'ego Reeda. No i właśnie Keith po latach wrócił do Jimmy'ego Reeda, by na potrzeby gry komputerowej nagrać ten utwór.

Bright Lights, Big City. Utwór, który Keith Richards zna od nastoletnich lat. Wykonał teraz go solo na potrzeby gry kolejnej części Grand Theft Auto. No to pewnie gdzieś ta muzyka zostanie umieszczona w jakimś takim barze obskurnym, tak by to pasowało. Nie sądzę, żeby Keith Richards w grę grał. Nie sądzę, żeby miał komputer. Nie sądzę, żeby w ogóle go to interesowało. No ale muzycznie jak najbardziej. The War on Drugs, proszę Państwa, powracają z nową piosenką.

Who's That? Nowe nagranie zespołu The War on Drugs. Na razie tyle. Na razie nie ma informacji o tym, żeby jakaś płyta się ukazała, no ale jestem przekonany, jak to zawsze w przypadku The War on Drugs, że te zwiastuny nie są przypadkowe. Czasami to było kilka miesięcy do jakiegoś kolejnego ogłoszenia, ale wygląda na to, że Adam Grant Uziel planuje nową płytę, bo to chyba 5 lat już minęło do ostatniej płyty zespołu The War on Drugs. No i czas na coś nowego. Powstał teledysk bardzo prosty, ale urokliwy do tej piosenki. No i wygląda na to, że znowu tam Adam troszeczkę sam z sobą walczy. Wystarczy przeczytać tekst. Beck, to jest nasza płyta tygodnia, Ride Lonesome. Przy okazji przypomnę, że w Radiu Łódź od wczoraj obowiązuje nowa ramówka. Dobrze mówię, od wczoraj. Od dzisiaj. Od dzisiaj Adam kiwa. No tak, te dni się troszeczkę zlewają. Od dzisiaj, proszę Państwa. I w związku z tym płyta tygodnia od tej pory prezentowana o godzinie 15.40. Przy okazji, jak ktoś przyzwyczaił się do historii pewnej piosenki, to teraz o 11.40 te moje różne opowieści o mniej i bardziej znanych utworach. To tak nawiasem mówiąc. No a wracając do Becka, przepiękna absolutnie płyta jesienna z dużą dawką orkiestry, z takim melancholijnym nastrojem. Powrót do klimatu albumu Morning Face, Sea Change, to są te terytoria, gdzie Beck bardzo dobrze się porusza i czuje. I ja jako fan tego artysty najbardziej lubię go właśnie w tym wydaniu. Dzisiaj jeden utwór, Beyond the Light.

Beyond the Light to jest nowe nagranie Becka z płyty Ride Lonesome, płyty, która właśnie się ukazała. Beck ruszył w trasę koncertową. Na razie to są Stany Zjednoczone oczywiście, no ale miejmy nadzieję, że pojawi się w Europie w przyszłym roku. Beck, który jest już dojrzałym mężczyzną, dojrzałym człowiekiem z dużym doświadczeniem, oczywiście doskonale wiedział, że ten powrót właśnie gdzieś w okolice brzmień Morning Face zostanie dobrze przyjęty przez fanów, którzy tamtą płytę bardzo sobie cenią. Poza tym doszły różne osobiste historie, łącznie z rozwodem, no i to nie był moment pewnie na eksperymenty, jakich Beck w swojej karierze zrobił mnóstwo, po prostu nieco się wyciszył i spojrzał na wszystko bardziej refleksyjnie, tym bardziej, że początki tej płyty i jej tworzenia sięgają jeszcze czasów pandemii. I znowu będzie spokojniej, tak jesiennie. No dzisiaj kilka takich utworów pojawi się, ale będą też utwory nieco bardziej żwawe, tak to nazwijmy. Bo teraz pojawi się Neil Young i jego zespół The Chrome Hearts. To jest jakby nowy twór muzyczny Neila Younga, który cały czas przecież dostarcza nam nową muzykę. Talking to the Trees to była ta ostatnia płyta ich znakomita. No i ta najnowsza wydaje się, że wcale nie jest gorsza. Produkowana przez m.in. legendarnego Lou Adlera, człowieka, który w Kalifornii, w Laurel Canyon w latach 60. odpowiadał za sporo płyt tych folkowych, takich folkrockowych artystów, także chociażby Mamas and the Papas, i doskonale zna się z Neilem Youngiem. No i skład zespołu z legendarnym Spoonerem Oldhamem, który gra na Hammondzie. Poza tym troszeczkę młodsi muzycy, m.in. Mika Nelson, czyli syn Willego Nelsona, legendarnego muzyka country. Piękna płyta. Naprawdę słucha się jej znakomicie. No oczywiście trzeba być w odpowiednim nastroju. The Foggy Edge of Time.

The Foggy Edge of Time, Neil Young i The Chrome Hearts z płyty Second Song. To jest nowy album Neila Younga. Ukazał się 18 września i Neil Young gra koncerty już. Wrócił tam, króciutko był problem zdrowotny, ale na szczęście Neil Young powrócił do koncertów. Na okładce Neil za kółkiem jednego z tych swoich starych samochodów, które uwielbia. I tak przy otwartych drzwiach patrzy przez ramię w naszą stronę. Płyta na jesień i płyta, której bardzo dobrze się naprawdę słucha. 25 minut do godziny 22. To jest audycja Muzyka jest najlepsza. Zawsze w środy od 21 do 23 w Radiu Łódź. No to teraz troszeczkę przyspieszymy i będzie troszeczkę szybciej, mocniej, z pewnie paroma też zmianami akcji. Długi utwór. No bo właśnie, powraca z nowym materiałem Steven Wilson.

Steven Wilson. Nowy utwór Requiem for a Village, który jest też utworem tytułowym. Całość ukaże się 6 listopada. To będzie 12 utworów, 54 minuty muzyki, no i to długi fragment, 7 minut 53 sekundy. Najdłuższy na całej płycie, ale jeszcze jeden 7-minutowy utwór się tam znajdzie. Proszę sobie zerknąć, jak wygląda okładka tego wydawnictwa. Od razu gdzieś fani zaczęli ją porównywać do okładki pierwszej płyty zespołu Black Sabbath. Nie bez powodu. Podobna kolorystyka i podobny nastrój tej okładki. Tyle, że tutaj mamy do czynienia z nie jakąś tajemniczą postacią, a jak w przypadku Black Sabbatha po prostu ze Stevenem, takim troszeczkę odwróconym, pochylonym na jakimś cmentarzu w jesiennych barwach. Tyle na razie. Od Stevena Wilsona na pewno będą koncerty, a jak będą koncerty, to jestem przekonany, że będzie też Polska na tej, podczas tej trasy. Kwadrans do godziny 22. Working Man's Club to był zespół, który prezentuje właściwie Państwu od... Jest zespół, który prezentuje od samego początku 2020 roku, kiedy to wydali debiutancką płytę, która była bardzo głośna, jeżeli chodzi o Wyspy Brytyjskie. Tam sporo mówiono o tym zespole, widząc w nich nadzieję na przyszłość. Trochę Fountains DC to miejsce zajęli, no ale mimo wszystko odnotujmy nowy utwór tego zespołu.

The Vault, Working Man's Club, no takie brzmienie w stylu trochę New Order. Tutaj w produkcji tego utworu pomagał Atticus Ross, człowiek, który znany jest z produkowania m.in. utworu zespołu Nine Inch Nails, stąd może też takie, a nie inne brzmienie. David Byrne w 2025 roku wydał płytę Who is the Sky, która została bardzo pozytywnie przyjęta, potem świetne koncerty i teraz ta płyta wydana zostaje ponownie w takiej wersji deluxe i tam dodatkowe nagranie, m.in. My Madness.

David Byrne i My Madness. No to do godziny 22 same legendy. Jutro, proszę Państwa, mija 35 lat od wydania płyty Nevermind zespołu Nirvana. Czy to możliwe? Jakbyśmy cofnęli się w czasie, to w 91 roku i cofając się jeszcze o 35 lat, to mamy rok 1956 i debiut Elvisa Presleya. To taki sam przedział czasu, a ileż różnic kulturowych, ile się zmieniło, jak świat się zmienił przez te lata. Ale ta płyta zawsze będzie wielka.

On a Plane z płyty Nevermind, jutro 35 lat od wydania tej płyty. Czy Państwo pamiętają, jak Keith Richards śpiewał Bright Lights Big City? No to teraz zaśpiewa Mick.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
8: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Jest 22. Tu Radio Łódź. Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Dziś odbyła się udana próba generalna przed Light Move Festival w Łodzi. Są zarzuty dla dwóch osób w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Nowy Zieleniec w Łodzi. Trwa poszukiwanie projektanta. 8 stopni, może spaść do 6 i popadać, jutro z przelotnym deszczem do 15. Przedpremierowy pokaz Light Move Festival w Łodzi. Już w ten piątek rozpocznie się 16. edycja Festiwalu Światła. Dziś przy ulicy Piotrkowskiej 99 łodzianie mogli zobaczyć namiastkę pokazów świetlnych na jednym z budynków. Jak mówi dyrektor kreatywna Light Move Festival Beata Konieczniak, w tym roku na mieszkańców czeka wiele nowości.
11: No i oczywiście Park Staromiejski, który zawsze cieszy się olbrzymim powodzeniem, bo tam zarówno strefa Radia Łódź, jak i instalacje artystyczne, strefa przystanku muzycznego na wodzie. To jest pierwszy raz, czego dokonujemy.
12: Dochodzi podświetlenie chociażby fasady kościoła przy Placu Kościelnym, który będzie zrobiony w taki sposób, że naprawdę trzeba będzie wielokrotnie zbierać szczękę z podłogi.
10: Dodaje wiceprezydent miasta Adam Pustelnik. Light Move Festival rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. Atrakcje będzie można oglądać od 19 do północy. Na czas wydarzenia część ulicy w okolicy Piotrkowskiej zostanie zamknięta, a autobusy i tramwaje MPK pojadą zmienionymi trasami. Mapa atrakcji jest dostępna na naszej stronie.
13: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Anna P. i Piotr M. usłyszeli zarzuty wyrządzenia Polskiej Fundacji Narodowej szkody w wysokości na co najmniej 8 400 000 zł, poinformowała prokuratura regionalna w Rzeszowie. Jej rzeczniczka Dorota Sokołowska-Mach powiedziała Polskiemu Radiu, że sprawa dotyczy realizacji i finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, którą sfinansowała fundacja.
14: Co warte zaznaczenia, realizowanie tego projektu było sprzeczne z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast zbieżne było z celami politycznymi dwóch partii politycznych. Było to Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
10: Prokuratorka dodała, że Anna P. i Piotr M. nie przyznali się do zarzuconego im czynu i złożyli wyjaśnienia.
14: Natomiast po wykonaniu z ich udziałem czynności prokurator zastosował wobec podejrzanych środki o charakterze wolnościowym. Są to zakazy opuszczania kraju oraz dozory policji połączone z zakazami kontaktowania się z innymi podejrzanymi.
10: Według prokuratury byli doradcy premier Beaty Szydło, Anna P. i Piotr M. mieli wspólnie z Cezarym J. i Maciejem S. doprowadzić do wyrządzenia fundacji szkody majątkowej. Śledczy zarzucają im nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z decyzją o realizacji i sfinansowaniu kampanii Sprawiedliwe Sądy. Grozi im do 10 lat więzienia. Wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zapewnił, że jeśli Rosja przyzna się do błędu w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, Polska nie będzie podejmować działań. Rosyjska maszyna znajdowała się nad naszym terytorium kilkadziesiąt sekund.
15: Takie rzeczy się między sąsiadami zdarzają. Jeśli strona rosyjska powie, przepraszamy, pilot się pomylił, no to to nie będziemy z tego robili wielkiej sprawy. No ale to ten, kto zawinił, musi poczuwać się do błędu.
10: Śmigłowiec Mi-8 wykonywał lot z obwodu Trulewieckiego. Przekroczył granicę z Polską na północ od miejscowości Braniewo. Sytuacja była monitorowana przez wojsko, a jak informował rzecznik rządu, siły powietrzne poderwały myśliwce. W gotowości były naziemne systemy obrony. Nowy park na Starym Polesiu w Łodzi. Magistrat ogłosił przetarg na zaprojektowanie zielonego terenu między Gdańską i Żeromskiego. Będzie to przedłużenie już istniejących skwerów. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
16: Do połowy grudnia ma zostać zaprojektowany nowy park linearny na Starym Polesiu w Łodzi. Tym razem zazieleniony ma zostać odcinek od ulicy Gdańskiej do Żeromskiego. Będzie to przedłużenie skweru Kunki i Alei Rynkowskiej, co pozwoli na stworzenie w tej części miasta długiego odcinka zieleni od gmachu Izby Administracji Skarbowej do Szpitala imienia Wojskowej Akademii Medycznej. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
10: Przetarg na zaprojektowanie parku potrwa do piątku 25 września. Na kolejne wiadomości zapraszam o 23. A przed nami serwis sportowy. I ponownie Michał Malinowski.
17: Hiszpania i Korea Północna zagrają w finale polskiego mundialu. W meczach o awans do finału Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 grały dzisiaj Hiszpania z Włochami i Korea Północna z Kolumbią. Spotkania na Stadionie Miejskim w Łodzi oglądał Robert Zwoliński.
18: Niespodzianek w półfinałach nie było. Hiszpanki wygrywają z Włoszkami 2-0, Korea Północna wygrywa z Kolumbią 3-0. No i to właśnie Hiszpania i Korea Północna zmierzą się w wielkim finale Mistrzostw Świata do lat 20 kobiet. Hiszpanki zdominowały Włoszki, choć wynik 2-0 może nie oddaje tej przewagi. Podobnie jak to 3-0 Koreanek, bo tutaj też wynik mógł być i nawet 5-0 spokojnie. Natomiast finał zapowiada się pasjonująco. Zagrają ze sobą dwie drużyny, które do tej pory wygrywały wszystko. Hiszpanki i Koreanki mają na koncie po 6 zwycięstw, a co więcej, tylko jednego gola straconego. Tego straciła Hiszpania. Jak będzie w finale, no to musimy poczekać do niedzieli.
17: A mecz o złoto w niedzielę o 18, dzień wcześniej natomiast także o 18 Włochy i Kolumbia zagrają trzecie miejsce. Oba spotkania rozegrane zostaną oczywiście w Łodzi. Sypnęło medalami w Sofii. Kinga Krówka, Natalia Kuczewska, Angelika Krzysztoforska i Elżbieta Wójcik zdobyły brązowe medale Mistrzostw Europy w boksie. Wszystkie cztery Polki przegrały wprawdzie swoje walki półfinałowe, ale staną na najniższym stopniu podium. Ćwierćfinałowe walki przegrali dzisiaj panowie. Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych przegrała ze Słowenią 28-29 w towarzyskim meczu rozegranym w czeskim Hebie. Dwie bramki dla biało-czerwonych rzuciła szczypiornistka Piotrkowi Patrycja Noga. A w piątek czeka nas kolejny mecz Polska-Słowenia, tym razem jednak w siatkówce. Słoweńcy pokonali dzisiaj 3-1 Belgów i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy, w którym zmierzą się właśnie z biało-czerwonymi. W drugiej parze półfinałowej Francuzi zagrają z Włochami lub Finlandią. Na razie nieco bliżej awansu są siatkarze z Italii, którzy wygrali pierwszego seta meczu ćwierćfinałowego. Mariusz Fürstenberg zrezygnował z funkcji kapitana tenisowej reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. W trakcie swojej 7-letniej kadencji były znakomity deblista poprowadził kadrę w 12 meczach i odbudował jej pozycję w światowym tenisie, awansując z 49 na 31 pozycję w rankingu. Nazwisko nowego kapitana poznamy wkrótce przed lutowym meczem fazy play-off. I na koniec wojewódzki Puchar Polski. Piłkarscy trzecioligowcy z Łódzkiego w komplecie awansowali do kolejnej rundy rozgrywek. Pelikan Łowicz wygrał aż 11-0 z Laktozą Łyszkowice. Warta Sieradz pokonała 5-1 Piasta Błaszki. Lechia Tomaszów Mazowiecki zwyciężyła 5-2 w meczu przeciwko Polonii Piotrków Trybunalski, a ŁKS2 Łódź wygrał 3-1 ze Stalą Głowno. Zwycięsko zakończyli swoje spotkanie także piłkarze Widzewa 2 Łódź, którzy pokonali 3-0 KS2 Kutno, ale było to zaległe spotkanie wcześniejszej rundy. To tyle teraz. Więcej sportu na radiołódź.pl, gdzie przeczytać można m.in. o kolejnym rekordzie Guinnessa łódzkiego kierowcy rajdowego Mikołaja Mikomarczyka.
10: To jeszcze wracając do sportu, jedno jest pewne, jeśli Koreanki przegrają, to na pewno Koreańczycy z północy się o tym nie dowiedzą. Jeśli chodzi o temperaturę w nocy, to w której jest ciepło, bo 17-16 stopni, ale patrząc na nasz region łódzki, no to jest znacznie chłodniej, bo ta temperatura wynosi od 9 stopni 9 stopni maksymalnie w Skierniewicach, Piotrkowie czy też w Opocznie, do 8 w Łodzi i w Wieluniu. Ta temperatura będzie powoli spadać i najniższa wartość wyniesie 6 stopni. Jeśli chodzi o czwartek, to zrobi się nieco cieplej niż dzisiaj, bo nawet do 15 stopni, ale możliwe będą opady deszczu.
19: To wszystko chciałem cię. Też chciałem się tylko zapytać, Damian, bo tak sprawdzasz tą Koreę, wybierasz się?
10: Jeśli by dziewczyny wygrały, no to czemu
19: nie? A ja się pytam, czy ty się wybierasz do Korei?
10: Nie, no pewnie ciężko jest wjechać, to myślę. A chciałbym. Chciałbym zobaczyć, jak to tam jest.
19: Padło publicznie. 9 minut po godzinie 22.
13: Muzyka jest najlepsza.
19: A w naszym programie druga część programu Muzyka jest najlepsza i zapowiadałem, że wrócimy do płyt, które kojarzą nam się z jesienią. Ten album, który najbardziej się kojarzy z jesienią, słuchaczom tego programu, za chwilkę pojawi się, ale wcześniej jeszcze ten sam zespół, już z tytułem, który jednoznacznie zwiastuje nam porę roku, Evidence of Autumn.

Evidence of Autumn, dowody jesieni, zespół Genesis oczywiście, z czasów, kiedy Phil Collins był tą wiodącą postacią zespołu Genesis. Tony Banks ostatnio przemówił publicznie i powiedział, że komponuje cały czas nową muzykę, jeszcze nie wie, jaką ona będzie miała formę ostateczną, czy to będzie jakaś płyta solowa, czy bardziej pójdzie w stronę klasyki, bo takie przecież Tony też nagrywał, czy raczej może spotka się z jakimś wokalistą i powstaną z tego piosenki. W każdym razie jest aktywny, o tyle, że po prostu na razie nie pokazuje efektów tej pracy światu. Ale Tony Banks potrafił od A do Z stworzyć kompozycje wybitne, także dla zespołu Genesis. Za chwilę jednej z nich posłuchamy, długiej, z najbardziej jesiennej z możliwych płyt, zwłaszcza patrząc na okładkę. Wind and Watering, chociaż ta płyta ukazała się 27 grudnia 1976 roku, w takim dziwnym momencie pod koniec roku, to zawsze kojarzy się z jesienią. No to posłuchajmy.

One for the Wines, płyty Wind and Watering, zespół Genesis z tą niezapomnianą okładką. No, takie samotne drzewo gdzieś na polu z powitym mgłą i w górnym lewym rogu napis, nazwa zespołu i spadające liście. Rok pracował nad tą kompozycją Tony Banks. Tworzył ją z wielu różnych warstw. To jeszcze jest kompozycja, którą rozpoczął tworzyć jeszcze w czasach płyty Trig of a Tale, ale tam się nie zmieściła, a poza tym on jeszcze nie zdążył jej dokończyć i dopiero kiedy był zadowolony z całości, kiedy stworzył tekst i wszystko spiął tak, aby to też muzycznie się zgadzało, dostarczył na płytę zespołu. Potem przez wiele lat zespół wykonywał ten utwór także w wersji koncertowej, bo to jest jedna z ulubionych kompozycji właśnie Tonego Banksa. Przepiękna jest ta płyta i zawsze powraca o tej porze roku, chociaż ta okładka to taka jesień, bardziej listopadowo-grudniowa nawet, początek grudnia.

jesienia. A teoretycznie ta jesień, którą mamy teraz, jeszcze wrześniowa, jeszcze teoretycznie powinna być odrobinę słoneczna, no to bardziej ta nowa okładka Becka, płyta Ride Lonzo i on siedzący przed oknem, przez które wpada słońce, widzimy jego cień gdzieś rzucany na podłogę i taka wielka firana zawiewająca w stronę Becka. Dwie piosenki teraz z jego nowej płyty.

Dwa nagrania z nowej płyty Becca Ride Lonesome. Sporo tu też orkiestrowych dźwięków pomagał tata David Campbell, wybitna absolutnie postać, która już w latach 70. aranżowała, no a potem właściwie trudno wymienić komu, kto był w Los Angeles i potrzebował orkiestry, David Campbell nie pomagał, no ale Beckowi, synowi oczywiście także. Ostatnio Billie Eilish chociażby, Adele, Taylor Swift również. Dwa piękne nagrania, Bleed for Your Love, no to mamy komplet na dzisiaj Becka i to nie są nagrania, które pojawią się w cyklu Płyta Tygodnia, więc jeśli ktoś z Państwa słucha, a nie korzysta na przykład z serwisów streamingowych i sobie tak dawkuje Becka, no to poznaje tę płytę w radiu właściwie całą od deski do deski. Mówiliśmy o tym, że jutro Nevermind Nirvany, ta płyta kończy 35 lat, coś niebywałego. No a tego samego dnia, to w ogóle trudno pojąć, tego samego dnia ukazuje się album Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magik, czyli dwa kamienie milowe w historii muzyki. Oczywiście patrząc na różnego rodzaju popkulturowy wpływ na to, co jeżeli chodzi o popularność, jakieś takie przełożenie na miliony egzemplarzy, no to tutaj Nirvana zdecydowanie górą. Natomiast, no bo to chyba jest ostatnia wielka rock'n'rollowa płyta, płyta, która wszystko zmieniła. Natomiast płyta Blood Sugar Sex Magik też bardzo wiele zmieniła, połączyła bardziej nawet różne gatunki muzyczne. Ale dzisiaj sięgnę po balladę, która podkreśla geniusz Johna Frusciante, który to wszystko fenomenalnie wymyślił.

Coś absolutnie niebywałego. Breaking the Girl, Red Hot Chili Peppers z płyty, która jutro skończy 35 lat. Pamiętam swój pierwszy egzemplarz tej muzyki, właściwie w formie kasety przegrywanej ze skserowaną okładką. No i ta kaseta była już przeze mnie tyle razy odtworzona, że po prostu przebijały się dźwięki w momentach cichych albo przerwach między piosenkami z drugiej strony. Tyle razy jej przesłuchałem. No, pewnie to był jeden z moich rekordów absolutnych, jeżeli chodzi o pojedynczą płytę. Liczba przesłuchań w setkach pewnie liczona. Cudowna absolutnie płyta. Jutro wrócę do niej, bo to będę z Państwem też od 21 do 23. Jeszcze posłuchamy długiego fragmentu, który wieńczy tę płytę. No a teraz powrócimy do Neila Younga i The Chrome Hearts. Też od czasu, kiedy zobaczyłem Neila Younga na żywo w ubiegłym roku, mam jakiś specjalny taki stosunek do artysty i bardzo interesuję się znowu tym wszystkim, co robi, bo ten koncert zrobił na mnie naprawdę wielkie wrażenie. Jeszcze jedno nagranie, też utrzymane w podobnej stylistyce, co to pierwsze, Day After Day.

Nowa, jakby stara muzyka od Neila Younga i zespół The Chrome Hearts obok, Day After Day. Dzisiaj urodziny Bruce'a Springsteena, nie zapomniałem, proszę Państwa. Będziemy mówić sporo o Bruce'ie, bo za miesiąc odbędzie się Springsteen Day i to w Łodzi, więc jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć, a póki co Bruce urodzinowo zaśpiewa. Życzymy mu 100 lat w zdrowiu, a później właśnie dzisiaj setna rocznica urodzin Johna Coltrane'a. I tymi dwoma nagraniami, artystami pożegnam się, Bartosz Florczak. Do usłyszenia jutro po 21:00.

0: Zrobiło się nastrojowo. Jest 23. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Łódzkie szkoły nie są przygotowane na ewentualny atak z powietrza. Karol Nawrocki podczas sesji ONZ zaapelował o reakcję na politykę Rosji. W Piotrkowie Trybunalskim nie pojeździmy hulajnogą elektryczną po parku. Do 8 stopni teraz, z możliwym deszczem w czwartek do 15. Nie wszystkie łódzkie szkoły mają schrony, a nauczyciele chcą wiedzieć, jak zadbać o uczniów podczas ataku z powietrza. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje poradnik dla szkół, który odpowie na pytanie, co zrobić podczas ataku np. dronami, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma wydać dodatkowe wytyczne dotyczące ewakuacji i schronienia. Problem w tym, że szkoły w Łodzi bardzo się od siebie różnią. Więcej na ten temat wie nasza reporterka Weronika Skibińska.
1: Po ostatnich alarmach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał, że potrzebne są dodatkowe i jasne zasady. Dotyczy to także Łodzi. Szkoły mają swoje procedury ewakuacyjne, ale nowe wytyczne mają pomóc odpowiedzieć na pytanie, co zrobić wtedy, gdy budynek po prostu nie ma odpowiedniego miejsca do schronienia. U nas schron jest niesprawny, mówi jedna z nauczycielek.
2: Schron jest, natomiast jest nieprzystosowany do przebywania tam tak dużej ilości uczniów i nauczycieli. Nie ma tam toalet, nie ma bieżącej wody i wentylacja też jest niesprawna.
1: Trzeba też uwzględnić uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi. Zalecenia mają brać pod uwagę warunki we wszystkich placówkach. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: A mimo zapowiedzi MSWiA nie znamy jeszcze daty publikacji poradnika bezpieczeństwa.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Karol Nawrocki zapewnił uczestników zgromadzenia ONZ, że Polska jest zdeterminowana, aby przeciwdziałać agresywnej polityce Kremla. Podczas 81. sesji w Nowym Jorku prezydent podkreślił, że nasz kraj szczególnie jest świadomy konsekwencji rosyjskiego kolonializmu i imperializmu.
4: Jako przedstawiciel państwa sąsiadującego z Rosją chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
0: Karol Nawrocki mówił też, że agresywne działania Rosji należy piętnować i nazywać po imieniu. Zakaz jazdy na elektrycznych hulajnogach w piotrkowskich parkach. Miejscy radni przyjęli zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk sportowych i tężni. W regulaminach tych miejsc znalazły się zapisy dotyczące zakazu korzystania z hulajnóg elektrycznych. To reakcja na apele mieszkańców, którzy zwracali uwagę na brawurową jazdę na tych pojazdach, mówi radny Piotr Gajda.
5: Po prostu młodzież jeździła w parkach i to bardzo szybko, także gdy człowiek szedł spokojnym krokiem w parku, no nagle śmigały koło niego hulajnogi. No i niestety uderzenie taką hulajnogą w dziecko czy starszą osobę mogło skutkować niestety poważnymi obrażeniami.
6: Piesi są wystraszeni, bo jak przemknie koło nich dosyć spory pojazd, ci piesi mają niewielkie szanse, żeby nie zostać połamanymi na przykład.
0: Dodała wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Piotrkowie Małgorzata Pingot. Wcześniej na wprowadzenie stref z zakazem ruchu elektrycznych hulajnóg zdecydowało się Kutno, a podobne rozwiązania rozważane są w Łodzi i Bełchatowie. A na koniec dobra wiadomość dla mieszkańców Pabianic. Na Lewitynie powstanie sztuczne lodowisko pod dachem. Obiekt będzie miał 600 m2 powierzchni. Pojawi się też oświetlenie i wypożyczalnia łyżew. Pabianiczanie zauważają, że brakuje takich atrakcji w mieście.
7: Nie ma tu w Pabianicach takich rozrywek jak lodowisko.
8: Tak czasami ciężko pojechać po prostu do Łodzi, też dużo czasu to zabiera jakimś tramwajem czy coś. No i tak to będzie blisko jakieś lodowisko, z kimś wyjść, z jakąś dziewczyną czy coś. Ja bym korzystał osobiście.
9: Potrzebne, no potrzebne, przydałoby się, no ale no mówię, jak ktoś by chciał, no to do Łodzi można dojechać. No. Kiedyś się jeździło, bo nie było tutaj.
10: Ludzie będą sobie jeździć, nie będą musieli do na przykład Łodzi jeździć na to lodowisko i tak dalej. No to mi się wydaje, że to jest dobry pomysł.
0: A lodowisko ma zostać uruchomione 15 listopada i będzie działać przez około 3 miesiące. Teraz to wszystko, a na kolejne wiadomości zapraszam jutro o godzinie 6. Popatrzyłem sobie w niebo i obecna faza księżyca to przybywający księżyc garbaty. Cokolwiek to znaczy, warto spojrzeć w niebo. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta powoli spada. Na większości województwa wynosi ona 8 stopni. Nieco chłodniej w Kutnie 7, w Skierniewicach nieco cieplej, bo 9. Ta minimalna ma wynieść 6. Miejscami również może popadać, tak w okolicach Głowna i Skierniewic i Tomaszowa można się spodziewać opadów, bo tam się pojawia. pojawiły deszczowe chmury. Jeśli chodzi o czwartek natomiast, to również spodziewane są możliwe opady deszczu, a temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 15 stopni.
11: Reportaż w Radiu Łódź.
12: Od minionego tygodnia Radio Łódź co tydzień prezentuje najlepsze reportaże audio, które walczą o nagrodę Radia Łódź w ramach 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Dziś drugi z 8 reportaży zatytułowany jest W ukryciu. Autorzy to Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Adam Bogoryja-Zakrzewski. Po zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce tysiące kobiet zaczęły szukać pomocy za granicą. Jednak bardzo niewiele z nich zgadza się mówić o tym publicznie. Jeszcze mniej pozwala towarzyszyć sobie podczas podejmowania decyzji o przerwaniu ciąży. W ukryciu pozwala na dostęp do świata, który zwykle pozostaje niewidzialny. Autorzy towarzyszą Polkom, które przyjechały do niemieckiego szpitala, by przerwać ciążę. To opowieść o ludziach podejmujących jedne z najtrudniejszych decyzji w życiu. Autorzy dziękują dr Marii Kubisie za pomoc organizacyjną i merytoryczną przy realizacji tego dokumentu.
13: Jest 6:30. Jak to cicho.
14: Ale słychać jednak obwodnicę.
13: Z daleka. Niedługo pojedziemy z panią dr Marią Kubisą do Prenzlau. Kliniki w Niemczech.
14: W tej chwili stoimy tutaj przed jej domem i chyba właśnie pani doktor wychodzi.
13: Niska blondynka podchodzi zdecydowanym krokiem.
15: Dzień dobry.
16: Panna Bogoryja-Zakrzewska.
15: Dzień dobry.
16: Bardzo miło.
13: Pani doktor jest ordynatorką oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala w Prenzlau, 60 km od Szczecina.
17: Dlaczego pani się zgodziła znaleźć pacjentkę, z którą będziemy mogli porozmawiać?
15: Chodzi o to, żeby walczyć, żeby kobiety odzyskały prawa w kraju. Żeby nie musiały wyjeżdżać, płacić, upokarzać się. O to mi chodzi.
17: Trudno znaleźć w Polsce kobietę, która chciałaby rozmawiać o aborcji. Boją się. Rodziny, otoczenia, lekarzy, systemu.
18: Mikołaj, potrzebujesz czegoś?
17: Panią Beatę poznaliśmy właśnie dzięki dr Marii Kubisie. Szukaliśmy takiej kobiety kilka miesięcy.
19: Sześć.
18: To weź sobie dwa. Mam 5 dzieci. Moja najstarsza córka przyszła na świat przez cesarskie cięcie, ponieważ była pośladkowo ułożona, więc jakby wskazanie było do tego cięcia. Urodziłam syna też przez cesarskie cięcie. To było szybkie cięcie, bo to było zagrożenie jego życia. Urodził się jako 650 gram skrajny wcześniak z niepełnosprawnością. Praktycznie przez te pierwsze lata no to był szpital, lekarz, rehabilitacja, masaż i tak w kółko. Więc tego macierzyństwa jakby nie było w ogóle. Więc zdecydowałam się na kolejne dziecko. Urodziłam syna. No i że fajnie się wszystko układało. Postanowiliśmy, że w sumie jeszcze jedno możemy mieć. Więc urodziła się córka, również przez cesarskie cięcie. No i wychowywaliśmy tą naszą czwórkę. No i przyszedł pomysł, żeby jeszcze jedno dziecko urodzić. Oczywiście poszłam do lekarza, pozwolił mi lekarz na tą ciążę. Zaszłam w ciążę, niestety poroniłam ją. Zaszłam w kolejną ciążę i trafiłam do szpitala w 36. tygodniu z rozejściem blizny. Po cięciach po prostu ta macica się rozchodzi i ta blizna staje się w tym miejscu cieniutka, gdzie jest to cięcie. Więc trafiłam do szpitala, byłam na obserwacji 3 doby, po czym znowu zostałam wypisana do domu z dopisem, jeżeli cokolwiek by się działo, to mam wzywać karetkę. Ale już teraz wiem, że jakby ta macica wtedy pękła, to już niestety, no już karetka by nie, na pewno nie dojechała. No i następnie już miałam sobie tą 5 dzieci swoją wymarzoną. No i rozpoczęłam studia magisterskie fizjoterapii i zaczęłam pisać pracę. Profilaktyka przeciwwzrostowa kobiet po cesarskim cięciu. No i pisząc tą pracę już sobie zdałam sprawę, że taka profilaktyka u nas w ogóle nie istnieje. Nie powinien się lekarz godzić na tą 5 ciążę. Powinno być mi zaproponowane po prostu podwiązanie jajowodów.
16: Czy pani chodziła cały czas do jednego ginekologa?
18: Tak, od 14 lat.
16: Już szóstego pani nie chciała?
18: Nie, bo ja już wiedziałam, sama się doedukowałam, że to jest bardzo niebezpieczne. No i w maju zaszłam w ciążę. Nie miałam tabletek, prezerwatywa pękła. Wiedziałam, że jest to bardzo ryzykowne. Nawet mówiłam mężowi, że gdyby nie te cięcia, to po prostu byśmy dali radę, no. Ale po prostu już bałam się, że gdzieś mi strzeli ta macica albo urodzę kolejnego wcześniaka. Wiedziałam, że na pewno nie donoszę do końca tej ciąży. Nie chciałam mieć kolejnego niepełnosprawnego dziecka. Mogłam iść ewentualnie do lekarza, prosić, gdzieś chodzić po szpitalach, tak jak niektóre kobiety robią, no, które mają wady płodów. Chodzą i zostają odsyłane z kwitkiem. Wydawało mi się, że to będzie bagatelizowane, że będą mi kazali nosić to dziecko na przykład tak, żeby wcześniaka urodzić, żeby do granicy przeżywalności. Wolałam to załatwić jakby sama.
20: W 2020 roku zaostrzono prawo aborcyjne w Polsce. Trybunał Konstytucyjny zakazał aborcji z powodu wady płodu. Ciążę można przerwać tylko, gdy zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, albo jest wynikiem gwałtu, kazirodztwa.
21: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
22: Chleba naszego powszedniego daj.
20: Ogłoszenie tego wyroku wywołało wiele emocji. Z jednej strony obrońców życia modlących się na chodniku pod gmachem sądu, z drugiej zwolenników liberalizacji prawa aborcyjnego, których tłumy wyszły na ulicę.
23: Wypierdalać! Wypierdalać! Wypierdalać! Wypierdalać! Wypierdalać!
20: Były to największe demonstracje antyrządowe w Polsce od czasu przemian ustrojowych w 1989 roku.
18: No i co, zaczęłam szukać w internecie ratunku.
16: I jakich informacji pani szukała?
18: Tabletek.
16: Wywołujących poronienie?
18: Tak. Znam osoby, które łykały po 30 tabletek, całe opakowanie leków na reumatyzm. No nie było to dla mnie do przyjęcia, że ja bym mogła wziąć, łyknąć jednorazowo całe opakowanie leku, mając świadomość też, że mam małe dzieci. No takie rozwiązanie było nie do przyjęcia dla mnie. Trafiłam na lekarza, polskiego lekarza, który pracuje w Niemczech. Zadzwoniłam do niego i udało mi się, pojechałam do niego po tabletki.
20: Doktor Janusz Rudziński mieszka w Szwed. Na swojej stronie podkreślił: popieram i walczę o prawa kobiet. Każda kobieta, również Polka, ma pełne prawo sama decydować o swoim życiu.
24: Hanna Bogoria Zakrzewska.
25: Dzień dobry, panu.
26: Proszę państwa, kurtki zdjąć. Proszę bardzo, zapraszam. Bo ty nie musi pan nawet zajmować, bo to jest mieszkanie służbowe, to tak kilka osób podmieszkuje.
25: Ale ja zdejmę, bo dobra, coś panu pokażę. Mam jeszcze ślady po farbie czerwonej. To z protestu w dniu otwarcia przychodni aborcyjnej, pierwszej w Polsce.
26: Pana, to nie jest legalne, dlatego że w Polsce jest zabronione, więc propagowanie. Jeżeli Polska chce być krajem praworządnym, no to nie powinno pozwolić na otwarcie takiej przychodni.
20: Tak samo uważają przeciwnicy aborcji w Polsce. Między innymi protestująca pod warszawską przychodnią ABOTAK Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina.
27: Chcę zadeklarować, że będziemy tutaj, dopóki organy państwa nie zrobią porządku z tą sytuacją. Tu jest łamane prawo, tu jest nawoływanie do zabijania ludzi, tu jest oferowany instruktaż, jak zabić dziecko. To jest sprawa do natychmiastowej interwencji organów państwa.
20: A jeżeli płód naprawdę ma wady wrodzone i to poważne?
27: Zabijanie ludzi dlatego, że są chorzy, bądź dlatego, że są niepełnosprawni, to jest eugenika. To jest powrót do nazizmu, do lat 30. i 40., tego co robili hitlerowcy. I nie ma na to zgody.
20: Przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przeprowadzano w szpitalach około 1100 aborcji rocznie. Po wejściu wyroku w życie było ich w 2021 roku zaledwie 32. W 2024 roku przeprowadzono w szpitalach już około 900 aborcji. Organizacje pomocowe szacują, że poza tym systemem wykonano ich około 150 tysięcy. Tabletkami, w gabinetach prywatnych oraz w klinikach za granicą.
26: Ja mam dziennie mniej więcej te 20, może 30 telefonów z całej Polski.
17: 20-30 dziennie?
26: Tak.
17: To jest bardzo dużo.
26: Jestem na emeryturze, no jak mam telefony, to ja nie mogę powiedzieć, proszę pani, ja jestem na emeryturze. No często to się telefon zaczyna od tego, że ktoś dzwoni i płacze. No jedna kobieta na przykład chyba 2 lata temu zadzwoniła, prawda, że jest na wsi, nie stać się na wyjazd na zagranicę i tak dalej. W związku z tym włożyła w jakiś tam sposób drut do macicy i w tej chwili ma 40 stopni gorączki, olbrzymie bóle brzucha i tak dalej i bardzo prosi, żeby poradzić, co ma w tej chwili zrobić. No mówię, natychmiast iść do szpitala, bo prawdopodobnie ma pani sepsę i być może pani umrze. Więcej do mnie nie dzwoniła, co ona zrobiła, co z nią się stało, nie mam pojęcia. Kilka miesięcy temu na przykład jedna kobieta ze Świętokrzyskiego zadzwoniła, płakała, no, że dostała termin, nie przyjechała. W związku z tym tak przez ciekawość, bo szkoda mi było, zadzwoniłem, co się z nią dzieje. Mówi, leżę w szpitalu psychiatrycznym. Ja mówię, a dlaczego, co się stało? A tak, bo jak się rodzina zorientowała, że chce przerwać ciążę, zabrała mi kluczyki od samochodu, zabrała, prawda, tam pieniądze i zawiadomiła księdza, zawiadomiła policję i zawiadomiła szpital, że ja zwariowałam. No dobrze, mówię, to może ja zadzwonię do prokuratury, prawda, żeby pani pomogli. Ona mówi, pani, niech pan już nic nie robi, prawda, to mi tylko zaszkodzi.
15: Kobiety boją się zachodzić w ciążę. Przyjechała jakiś czas temu do mnie pacjentka, chciała przerwać ciążę. Mówię, czemu? No bo ja jestem obciążona genem dystrofii mięśniowej i już mówi raz, ale jeszcze przed wyrokiem tego trybunału mówi, zdarzyło mi się, że embrion był chory, no to jeszcze miałam możliwość po diagnostyce terminacji w Polsce. A teraz już mi nie pomogą, a ja chorego dziecka nie chcę. Więc mówię to, proszę panią, umówmy się może tak, bo dziecko w ogóle pani chce mieć. No tak, chcę. No to umówmy się tak, że pani będzie tę ciążę nosić, zrobią w Polsce pani diagnostykę, bo robią to dobrze. Jak będzie chore, to pani przyjedzie, ja pani pomogę. I faktycznie utrzymała tę ciążę, zrobiła diagnostykę i okazało się, że akurat to jest zdrowe. No i ma tego dzieciaka, już 2 lata pewnie ma. Ale gdyby, wie pani, nie moja rozmowa, nie to, że ją zagadałam, to przerwałaby tę ciążę, tego dziecka by nie było.
17: Ale dla kogoś, kto jest przeciwnikiem aborcji, no to tutaj taki argument od razu się pojawia, tak? Będzie sobie wybierać, czy zdrowe, czy chore.
15: No oczywiście, no a to nie ma mieć wyboru? To jest ta przemoc, że się zmusza do rodzenia chorych dzieci. Przecież kobieta ma prawo wyboru. Czy ona chce poświęcić całe życie się męczyć?
26: I to powiedzmy.
17: Doktor Janusz Rudziński pokazuje nam stary, gruby zeszyt. Zapisane są w nim nazwiska kobiet i to, jaką pomoc otrzymały.
26: To było rocznie, na pewno ponad 1000, może 1500. Bardzo jest duże zainteresowanie sterylizacją w tej chwili. I to zwiększyło się w ciągu ostatnich tych lat, prawda, po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tak, słucham? Tak, jestem przy telefonie. W czym mogę pani pomóc? To jest 4., 5. tydzień i to pomogę pani. Bo tutaj pani jeszcze może wybrać między aborcją farmakologiczną, prawda, albo zabiegiem operacyjnym. Wolałaby pani tabletkami. No myślę, że w pani przypadku to na pewno to jest zasadne, bo skuteczność do 6. tygodnia jest bardzo wysoka, ponad 99,56%, prawda, także to No dobrze, to porozmawiamy. Niech pani zadzwoni może za 2 godziny, okej?
1: Puzel. Na miejsce. Na miejsce.
17: Pani Beata ze Szczecina, która urodziła 5 dzieci przez cesarskie cięcie, poznała doktora Janusza Rudzińskiego w Niemczech, gdy przyjechała po tabletki wywołujące poronienie.
1: Pojechałam, wróciłam, zażyłam wszystko zgodnie z instrukcją, dostałam krwawienia. Coś tam z tyłu głowy cały czas mówiło mi, że to jeszcze nie jest koniec. To krwawienie mi się nie podobało. Później zaczęłam się źle czuć. Już jak byłam bardzo słaba, zdecydowałam się iść jednak do doktora mojego. Zrobił mi USG i od razu było widać, że jest płód. Więc wie pani, no, spakałam się tam. Lekarz kazał mi się ubrać i sprowadził mnie na dół do gabinetu, bo ma tam lepsze USG. Włączył serce. No to serce sobie tak biło, on tam badał i badał i badał i badał i badał. Całe to badanie, po prostu słuchałam, jak to serce bije.
17: I jak słyszała pani to bicie serca, nie miała pani takich myśli, że może jednak urodzę?
1: Wie pani co, ja nie mogłam mieć takich myśli, bo ja wiedziałam, że ja nie mogę, że to jest dla mnie niebezpieczne. Tak było to dla mnie ciężkie. No, nie chciałam tego ani słuchać, ani oglądać, dlatego też nie patrzyłam. Mówiłam mu, że się boję o życie, że przecież ostatnią ciążę ledwo wytrzymała ta macica. Powiedział, że no niestety on nie może co najwyżej, jak nie mam pieniędzy, prywatnie do niego chodzić, przyjmować w poradni przyklinicznej i żebym nie zrozumiała,

0: Pani co, w ogóle ten okres to tak słabo pamiętam. Zaczęłam krwawić. Zadzwoniłam do doktora Rudzińskiego z powrotem. Powiedziałam mu wtedy, że już jestem po tych 5 cięciach. Wcześniej się chyba nie przyznałam. Powiedział, że mam jechać do Prenclau. W ogóle drogi nie pamiętam w sumie. Samo przyjęcie do szpitala też niewiele pamiętam. Czułam się tak upokorzona, bym uciekła z kraju. Chwileczkę, proszę. Puzel. Ja się budziłam, myślałam o tym. Robiłam śniadanie, myślałam o tym. Robiłam obiad, myślałam o tym. Kładłam się spać, myślałam o tym. Straszne, straszne po prostu uczucie, wiedząc, że nie może się liczyć na żadną pomoc, że trzeba to robić wszystko w tajemnicy. No co, mój mąż wspierał mnie. Bo też sobie zdawał sprawę, że to po prostu jest niebezpieczne. Też nie chciał mieć kolejnego niepełnosprawnego dziecka. Zresztą cokolwiek ja bym powiedziała, to mąż i tak by mnie wspierał, myślę.
1: Ta pacjentka, do której mi pani skierowała, to ona 14 lat chodziła do tego samego ginekologa.
2: Znaczy wie pani, on i tak, to nie można tutaj do niego mieć pretensji. Bo co on miał zrobić? On nie mógł jej pomóc. Nie można mieć pretensji do człowieka, który nie chce akurat narażać się na zniszczenie przez prokuraturę. Ma się narazić i pójść do więzienia? Dlatego te kobiety w Polsce, proszę bardzo, ile kobiet w Polsce umarło? Te, które umarły, to jest wierzchołek góry lodowej. I teraz się dowiaduje, że lekarze stracili prawo wykonywania zawodu. A co oni mogli zrobić? Ja bym w Polsce też jej nie mogła pomóc. Znaczy, no, oczywiście jakby już z krwotokiem się pojawiła. Ale wie pani, jakie to są kłopoty? Jakie to są dramaty?
3: Doktor Maria Kubisa rozumie postawę innych lekarzy, gdyż przez swoją odwagę wpadła w ogromne kłopoty. W 2023 roku prokuratura w Szczecinie postawiła jej zarzuty pomocnictwa w aborcji 6 kobietom. Grożą jej 3 lata więzienia. Pani doktor nie przyznaje się do winy.
4: Stoimy przed szpitalem w Prenclau.
3: Dyrektor szpitala po początkowej zgodzie na nagrania przez dziennikarzy berlińskiego radia RBB potem zmieniła zdanie. Nie pozwalała już na przyjazd kolejnym reporterom. Nie chciała tej łatki kliniki aborcyjnej.
4: Wchodzimy z panią doktor do szpitala. Widzę, że już tutaj przy wejściu czekają prawdopodobnie pacjentki z Polski. Myślę, że w wieku od 25 do 45 lat. Przyjechały z partnerami albo mężami, ale są takie przygaszone. Za chwilę będą płaciły za zabieg 500 euro, a później pójdą do pani doktor. Jak się pani dowiedziała o doktorze Kubisie? Od kogo?
5: Nie
4: znaj pani?
5: Z polecenia. Aha. Od innego doktora.
4: A mogę zapytać, z czym pani przyjechała?
5: Z nieplanowaną ciążą.
4: Pierwszą?
5: Nie, ja mam 3 dzieci. Ja już po 40 jestem, także chcę już teraz. No to takie ryzyko, nie? Po 40 rodzić. Jedno już 19 lat, najstarsze, najmłodsze 10. Także już z pieluchy odchowaliśmy i no co mam powiedzieć, nie będę się pchała drugi raz w pieluchę. Znaczy czwarty.
4: Ale co, nie zabezpieczała się pani?
5: Nie, a nigdy się nie zabezpieczaliśmy z mężem. Tak jakoś, nie wiem.
4: I jak pani zaszła w tę ciążę, to co pomyślała?
5: Od razu, że usunę.
4: No przeciwnicy by powiedzieli, że chce pani.
5: Tak, że zabijam, życie. Tak. Ja tak nie myślę.
4: A jak tam pani jeszcze myśli?
5: Tam jeszcze nic nie ma. Dopiero jakieś tam burza hormonów.
4: A który to właśnie tydzień jest?
5: Też około 6. Że tam, co tam jest, nic jeszcze.
4: A komuś w Polsce pani powiedziała, że jedzie po to, czy
5: nie? Nie, to jest niepotrzebne. My jesteśmy w takiej małej wiosce, chyba w wieży katolickiej, to też tak jest troszeczkę jeszcze inaczej, nie? Ale mówię, no

0: Podejrzewam, że koleżanki to samo by zrobiły.
1: Mąż tej pacjentki pali papierosa pod szpitalem. Chętnie rozmawia. Nie zgadza się jednak na wykorzystanie swojego głosu. Mam trójkę dzieci. Ja mam 50 lat, więc nie chcę, by krzyczeli, że jestem dziadek. Chociaż na upartego to bym wychował. Ale nie, bo żona też już po 40 i boimy się, żeby nie urodziło się chore. Mamy dużo przypadków u znajomych, że z wadą się dziecko urodziło. Urodzić i oddać do adopcji to też nie chcemy. Żona się będzie męczyć, ale potem ciężko jej będzie oddać. Może psychicznie nie wytrzymać. Są takie przypadki, że jak kobieta urodziła, to się psychicznie załamała. W Polsce to nawet jeśli ciąża byłaby zagrożona, to lekarze będą udawać, że ciąża jest okej. Nie widział pan, ile jest reportaży, gdzie dzieci się rodzą kalekie? I dla dzieci męczarnia, a dla rodziców to już w ogóle. Teraz żona pracuje w Niemczech, na produkcji. Ja w Polsce. Kto się zajmie dzieckiem? Z jednej wypłaty będziemy żyć? A jak będą powikłania? Wiemy z filmów, że przy porodzie wiele umiera. I co ja zrobię sam? Trójka dzieci, czwarte się urodzi, nie daj Boże chore. Tylko wziąć i się wieszać.
2: Istnieją w życiu trudne sytuacje. Każdy z nas doświadcza tych sytuacji. Rozwiązania są różne i nikomu nie podamy gotowej recepty, dlatego że każdemu pasuje trochę co innego. Niektóre kobiety decydują się urodzić dziecko i oddać je do adopcji, inne decydują się urodzić i spróbować jak będzie. Próbują to dziecko wychowywać, szukają pomocy. Pomocy, którą można znaleźć, jeśli się chce.
3: Jako matka sama niepełnosprawnego ciężko dziecka nie wyobrażam sobie życia bez swojej córki, ale nawet wtedy, kiedy matka nie jest w stanie zająć się swoim dzieckiem, są hospicja Gajusz na przykład w Łodzi, które nie tylko opiekuje się takim dzieciątkiem, ale również szuka mu rodziny, która zapewni mu normalny dom i rodzinę.
2: Nigdy zabicie drugiego człowieka nie jest żadną pomocą. Tak samo jak nie zabijamy zgwałconej kobiety, która jest ofiarą gwałtu, tak samo nie można zabić dziecka poczętego w wyniku gwałtu, bo ono też jest ofiarą gwałtu. Dziękuję bardzo.
4: Pacjentki z Polski opłaciły zabieg. Znalezienie właściwego oddziału zajęło im chwilę, bo nie znają niemieckiego. Teraz wypełniają ankiety. Kilka dni wcześniej, zgodnie z niemieckim prawem, odbyły spotkanie z psychologiem.
5: Czy mam zawód po polsku wpisać? Zrozumieją? Znieczulenie regionalne to też plecy? Nie. Ciężko przeszłam drugi poród, bo miałam nieplanowaną cesarkę, bo dziecku zanikało tętno. Dziś psychicznie sobie z tym nie poradziłam. Jak widać, jestem słaba. Nie wyobrażam sobie trzeci raz przez to przejść. Nie dam rady.
6: Ale zabezpieczałaś pani, czy nie?
5: Tak, ale w grudniu wszyscy mieliśmy grypę. Nie wiem, czy to nie osłabiło działania tabletek. Ja się późno dowiedziałam, bo dowiedziałam się w 10, bo normalnie miałam krwawienia. Myślałam, że to miesiączka. Moje młodsze dziecko ma 2 lata dopiero. Poszła do żłobka, ja do pracy, więc gdzieś tam się z tego domu wyrwałam. No i tak nas teraz spotkało. Już bym chciała nie mieć tego. W ogóle w 2 pierwszych ciążach to się tak cieszyłam, że się zmieniam i w ogóle. A teraz nie mogę po prostu zaakceptować tego. Co tam robiłaś?
6: Ciśnienie, czy jakieś alergie.
5: Ale po polsku?
6: Tak, tam piszę po polsku.
5: A ja tak właśnie mówię, gdyby to w Polsce można było, to człowiek byłby taki spokojniejszy, tak, nie? Tak. U siebie w kraju, bezpieczniej. Jak, tak.
4: przerywamy rozmowę, bo doktor Maria Kubisa zaprasza pacjentkę do gabinetu na wywiad lekarski i USG.
6: Pani ma lat?
7: 25.
6: 25. Uwaga.
7: 70.
6: Leki na stałe?
7: Nie.
6: Dziewczyny boją się w Polsce w ogóle pójść do lekarza, więc dziewczyny mi przyjeżdżają, ja nie wiem z czym. Ja to muszę wszystko na bieżąco dopiero zdiagnozować, ocenić. Bo ponoć w Polsce tam wpisują gdzieś do rejestru i potem mogą mieć kłopoty. Już nie powiem o tym, które przyjeżdżają na przykład tam z daleka i na przykład ktoś, kto je przywiózł, nocuje w samochodzie. Ostatnio przyjechały dziewczyny z Białegostoku, to siostra przywiozła siostrę, to spały w nocy, miały pierzynę w samochodzie. No ja się pytam, mówię do tej dziewczyny, no wie pani, przykro mi bardzo, ja tu pani nic nie zaoferuję, nie, żeby zostać, a ona mówi, mamy pierzynę. Dobrze, to wszystko. Teraz tak.
5: Ja już miałam jeden taki zabieg przeprowadzany.
6: Ale gdzie, tu u nas? Nie.
5: Nie, w Polsce. Tylko, że tu była ciąża obumarła.
6: Mhm. A dostała pani leki? Na zmiękczenie szyjki?
5: Nie.
6: Duża ciąża była?
5: 8-9 tydzień.
6: Mała.
5: 3 narkozy miałam w ciągu tygodnia.
6: Czemu?
5: Bo najpierw dawali mi tabletki poronne, ale one nie pomagały i niedokładnie po prostu wyczyścili.
6: No właśnie. Nie umieją tych zabiegów robić, bo po prostu ich nie robią, albo robią bardzo rzadko. I właśnie ja się nieraz spotykam z komplikacjami, że albo resztki zostaną, albo zakażenie jest, bo po prostu nie mają doświadczenia. Tak, tak. Poza tym nie mają, no po prostu w Polsce nie mają tych systemów wakuum, no bo się boją, że ciąże będą przerywać, nie? Dajemy te leki na zmiękczenie szyjki. Ta szyjka prawie jest tak miękka, że ja nie muszę jej rozszerzać i wchodzę takim specjalnym ssakiem. On ma 7 mm tylko. Po prostu podciśnienie podłącza się takiego systemu i się odsysa. Także ja pani nie robię nic ostrą łyżką.
5: No, skrobane takim.
6: No tak, no, bo po prostu nie mają czym i na dodatek nie umieją. No, to jest cały numer, nie? Teraz tak, ja te dokumenty wszystkie biorę i przekazuję je do anestezjologa. I anestezjolog zbiera z panią wywiad w kwestii znieczulenia. Tam pani u niego podpisuje i już później jedziemy na blok.
8: A czemu nie mogę być z tobą?
5: Ojejciu. Co mi kusią?
4: Kilka miesięcy wcześniej na ten oddział trafiła pani Beata, która bała się urodzić 6. dziecko. Groziło to śmiercią po wcześniejszych 5 cesarskich cięciach.
5: Dobrze. Pamiętam jedynie szok po prostu, w jakim była pani doktor, jak usłyszała, że ja jestem po tych 5 cięciach. I później pamiętam, jak czekałam w sali przedoperacyjnej na zabieg. Było takie mocne słońce, strasznie mnie w oczy raziło, ale oczywiście też nikomu nie mogłam powiedzieć, żeby zasłonić trochę okno, bo po prostu nie znałam niemieckiego. Później pojechałam na ten zabieg i wróciłam na salę, obudziłam się, miałam nogi uniesione do góry, wszyscy nade mną stali. Mówili, że mam straszne ciśnienie, było 70/40, nie pamiętam. Pojechaliśmy na intensywną terapię. W pewnym momencie miałam wrażenie, że miała już zasnąć. I wtedy chyba adrenalina mnie trochę podniosła, bo sobie zdałam sprawę, co się dzieje. Że to chyba mi się wcale spać nie chce, tylko jest trochę gorzej. Zaczęłam się zastanawiać. Dlaczego ja tutaj leżę? Dlaczego musiałam uciekać z kraju? Dlaczego to w ogóle się stało? Że ja musiałam takie rzeczy robić? Czemu nie mogłam dostać pomocy od razu? Iść od razu na początku, powiedzieć, a nie ukrywać się z tym wszystkim. Nie chciałam być kolejną kobietą w ciąży, która umrze przez zakazy, które wprowadzają. Byłam strasznie zła na prawo nasze.
9: W Polsce ukarano w tym roku 3 lekarzy za zwlekanie z aborcją u 30-letniej Izabeli z Pszczyny. Trafiła do szpitala w 22 tygodniu ciąży. Pacjentka zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Zostawiła kilkuletnie dziecko. sprawa wywołała falę protestów pod hasłem ani jednej więcej. Dwóch lekarzy skazano na ponad rok więzienia. Wszyscy trzej mają zakaz wykonywania zawodu od 4 do 6 lat. Wyroki są nieprawomocne.
5: Ja ostatnie dni już się bardzo bałam. Nawet napisałam takiego SMS-a mężowi, co ma zrobić, jakbym umarła. Żeby się dziećmi zajął, żeby ich nigdy nie rozdzielał. Dostałam informację od anestezjologa, że muszą mnie zaintubować. Poprosiłam, żebym tylko nie umarła. Powiedział, że jestem młoda, zdrowa, nie mam chorób współistniejących i że oni zrobią wszystko, co w mocy. Pomyślałam, że świniu, mogłeś powiedzieć przynajmniej, że nie umrę. Tak, żebym ja po prostu sobie tak się na chwilę uspokoiła. No i zasnęłam. Byłam w śpiączce farmakologicznej, bo był obszerny krwotok. Dostałam na tej intensywnej terapii. Jak mnie przenieśli na oddział, no to już się trochę zaczęło komplikować mój pobyt, bo tak jak mówię, nie znałam języka, nie mogłam nic powiedzieć, już nie ma stałego nadzoru, nie mogłam powiedzieć, że mnie boli. Ciężko mi było wstać gdzieś. W ogóle wolałam po prostu leżeć w tym łóżku i żeby mnie bolało, czekać na swoją kroplówkę, niż żeby iść i nie wiem, tłumaczyć na mili. Czułam się jak uciekinierka jakaś, jakiś bandyta, który musiał uciekać. Wszyscy mówili po niemiecku na sali i sobie panie rozmawiały. Słyszałam co jakiś czas, jak przychodzili znajomi goście, to słyszałam Polen. Czasem mnie mylono z Ukrainką. Tak wychodziłam do siebie 8 dni.
4: W takiej samej sytuacji jest teraz pani Iwona. Też grozi jej pęknięcie macicy. Dowiedziała się o tym, gdy pojechała do Czech. Lekarze po zbadaniu stwierdzili, że ciąża zagraża jej życiu, więc może legalnie usunąć ją w Polsce. Sami nie chcieli tego robić, bo to bardzo ryzykowny zabieg dla kobiety. Jednak w obawie przed przeciąganiem procedury aborcji przez polskich lekarzy, pani Iwona zdecydowała się przyjechać do Prenzlau.
6: Tak, no bo muszę USG mieć w systemie. No dobrze, no to oglądamy. No siedzi w bliźnie, ja pierdzielę. Bliźnie siedzi, ja się nie dziwię, że się bali.
5: Co w bliźnie siedzi?
6: No w bliźnie siedzi cała kosmówka. W bliźnie po cięciu cesarskim. Tak mierzone nieprawidłowo. Przyszłe łożysko jest w bliźnie. O kurde. Całe przoduje.
5: Nie.
6: No, Żaniu, nie. No ja pani mówię, jak jest, nie? Jest to duże ryzyko, no ale... Obiecałam, to zrobię. Bo tu wie pani, że ta ściana jest może milimetr. Wie pani co, to kontynuacja tej ciąży to by mogła panią zabić, tak szczerze powiem. Ponieważ to by doszło kiedyś do takiego krwotoku, że pani nie przeżyła. Już teraz krwawi pani. Dobrze, niech pani się ubierze.
5: Ale może mi pani wytłumaczyć, jak ten zabieg będzie wyglądał, to co się może stać?
6: Muszę najpierw usunąć to wrośnięte łożysko, a dopiero później, no wiadomo...
5: Ono jest wrośnięte, tak?
6: No, ono wrasta w bliznę.
5: Ale jest szansa, że nie będzie trzeba usuwać tej macicy?
6: Jest szansa, ale jest też duże ryzyko, że trzeba będzie usuwać. Pani ma ile lat?
5: 29.
6: Wzrost?
5: 1,70 m.
6: Waga?
5: 60 chyba. No, czy ja mogę nie robić tego zabiegu?
6: To nie robić.
5: Nie dam rady.
6: No to nie robi pani zabiegu i tyle. Oddamy pieniążki i koniec.
5: Może jeszcze z mężem pani porozmawia? A mogę wyjść do niego?
6: No oczywiście, że tak.
5: Tak?
6: No tak.
5: Dobra.
6: Ja nie mogę.
5: No najgorsze jest to, no bo czuję się nie u siebie, że jestem w obcym państwie.
6: No proszę pani, dobrze, niech pani jeszcze porozmawia, podejmijcie dobrą decyzję, okej?
5: Okay? Dobrze.
10: Mogę tego zamienić?
6: No możecie, pewnie.
5: Doktor, nie wiem, ale sprawa czerwonego krwawienia ze skrzypami.
6: No bo to po badaniu już się pojawiło.
5: Takie czerwone.
6: No.
10: Pani doktor, bo z tego co ja rozumiem, mogą wystąpić komplikacje, tak?
6: Mogą. Ja bym radziła państwu pojechać do kliniki w Polsce, bo macie prawo uzyskać pomoc.
5: To ma pani do polecenia jakąś klinikę?
6: No bo możemy jechać. No bo możemy, albo do Zdrojów. To są dwie położnicze najlepsze kliniki. No,
10: czyli jest... generalnie przebieg ciąży może być taki, że jest zagrożenie dla żony, tak?
6: Jest zagrożenie, no ale to w klinice oni muszą to ocenić i muszą pomóc. Macie do tego prawo, uważam.
10: No ale uważa pani, że lekarze w Polsce stwierdzą, że jest zagrożenie, czy mogą to zbagatelizować?
6: Nie, nikt tam nie zbagatelizuje.
10: A jeżeli uznają, że takiego zagrożenia nie ma, to czy możemy wtedy wrócić do
6: pani? To możecie wrócić.
5: Tylko, że już będzie po 12 tygodniu, nie?
6: Do 14 tygodnia robimy.
5: A który jest
10: teraz?
6: 12.
10: I tak pani uważa, żeby było najlepiej, żeby sprawdzić jeszcze z innej strony, tak?
6: Oczywiście najbezpieczniej.
10: Ja też tak uważam. Chcielibyśmy się upewnić. Ja tak uważam, kochanie. A ty?
6: I dobrze pan uważa.
10: Oczywiście.
6: Jedźcie w szpital na Mącznej, a ja tam zadzwonię. Cześć Wojtek. Maria się kłania. Jestem w Prędzlo i odsyłam wam pacjentkę, która jest tam po dwóch cięciach cesarskich. Jest trzecia ciąża, jest łożysko przodujące. Tam w bliźnie jest też kosmówka. Ona krwawi, a jej tu po prostu nie jestem w stanie pomóc. Dzięki, będę wdzięczna. Hej.
9: Kilka miesięcy wcześniej dr Maria Kubisa powiedziała pani Beacie, że ma prawo odzyskać w Polsce koszty aborcji w Niemczech. Jej zdaniem polscy lekarze mieli obowiązek usunąć ciążę, bo zagrażała życiu. Narodowy Fundusz Zdrowia uznał jej rację i zwrócił koszty operacji. Pani Beata napisała też skargę do prokuratury, nie mogąc się pogodzić z brakiem pomocy, co mogło skończyć się śmiercią. Postępowanie trwa.
11: Jestem Polką. Napisałam tą skargę, bo czuję, że państwo polskie pozbawiło mnie praw i obdarło z godności. Zdaję sobie też doskonale sprawę, że nie jestem jedyną, którą to spotkało lub spotka. Nie godzę się na takie traktowanie.
5: Ciężko się pani.
11: Ja bardzo długo nad tym siedziałam.
12: No ale jest skuteczne, bo powiedzieli działanie.
11: No tak, tylko żeby to jakoś podziałało, a nie że zamiotą pod dywan i... Nie można tak. Sama mam dwie córki. Nie wyobrażam sobie, żeby moja córka, która teraz ma 17 lat, była zmuszana, żeby urodzić chore dziecko. W sumie też dlatego to robię. Żeby tym młodym kobietom może trochę ułatwić to życie.
9: A jak zakończyła się sprawa pani Iwony?
13: Tak, słucham.
14: My się spotkałyśmy w Prenzlau podczas tej trudnej sytuacji u doktor Kubisy. Nie wiem, czy pani pamięta.
13: Tak, a czy ja mogę do pani oddzwonić?
14: Jak najbardziej. Oczywiście.
13: Tak, bo na tą chwilę nie mogę za bardzo rozmawiać i oddzwonię do pani, dobrze?
14: Dobrze, dziękuję serdecznie.
13: Dziękuję.
9: Pani Iwona nie zadzwoniła, nie odbierała też telefonu.
13: Ona pojechała do Zdrojów, ale nie zastała tego mojego kolegi, którego ja jej poleciłam, więc się przestraszyła i po prostu poszukała sobie innego miejsca, gdzieś prawdopodobnie w prywatnej klinice.
14: Taka niewiara, że to się da
13: tak,
14: załatwić.
13: Jak już nie było tego mojego kolegi, to ona już nie chciała nikogo, ona już się bała i po prostu gdzieś tam znaleźli.
14: Bo nie wie pani, czy usunięta ta macica jest, czy nie?
13: Nie wiem, tego nie wiem, ponieważ więcej się nie odezwała, no ale też ja, też tak nie chcę te pacjentki, wie pani, stresować, no ona jakoś to sobie tam poradziła, załatwiła, pewnie musieli dużo zapłacić, ale na pewno zrobili.
9: Był to reportaż W ukryciu. Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej z torby reportera i podcastera oraz Adama Bogoryja-Zakrzewskiego ze studia reportażu Polskiego Radia. Realizacja Michał Czajkowski. Dokument powstał w ramach stypendium dziennikarskiego Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Autorzy dziękują za pomoc w przygotowaniu dokumentu dr Marii Kubisie oraz pacjentkom, które zechciały podzielić się swoimi historiami.
15: Był to reportaż W ukryciu autorstwa Hanny Bogoryi-Zakrzewskiej i Adama Bogoryi-Zakrzewskiego. A kolejny reportaż walczący o Nagrodę Radia Łódź w ramach 36. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu za tydzień o tej samej porze.